0: Deska Ostrzeszów.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jest ten słodzian.

0: znać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki. Zimne wino płynie we krwi, kelner mówi, że jesteśmy dzisiaj piękni, więc dlaczego w moich myślach tylko złe dni?

0: Wiedźmińska Ostrzeszów.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Agnieszka Ostrzeszów News.
1: Marta Rajewska, czas na magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Zaczynali od niespełna 200 książek, a dziś mają ich blisko 77 tysięcy. Biblioteka w Ostrzeszowie przez lata kilka razy zmieniała siedzibę i nazwę. Jak wyglądały jej początki? O tym teraz obecna dyrektor książnicy Dorota Owczarczak.
2: Pierwsze formy aktywności w tej właśnie zakresie popularyzacji czytelnictwa, rozwoju czytelnictwa tutaj na ziemi ostrzeszowskiej, to możemy już datować na 1907 rok, kiedy w ramach Towarzystwa Czytelni Ludowych powstała taka czytelnia ludowa w Ostrzeszowie i okolicy. Ono na początku w 1908 roku ten księgozbiór wynosił 538 woluminów i korzystało z nich, z tego księgozbioru, 210 czytelników. I właściwie rok przed wojną, czyli kiedy jeszcze to całkowicie funkcjonowało, ta czytelnia ludowa w Ostrzeszowie obejmowała 70 ruchomych bibliotek wiejskich, które miały łącznie 4500 książek. I one, z tego co wiem, to wymieniały się po prostu między sobą. Kiedy czytelnicy już tam jednej z tych czytelni ruchomych wyczytali te książki, przeczytali, chcieli nowych, to po prostu biblioteki się między sobą wymieniały. I to byli tacy łącznicy biblioteczni, którzy często też we własnych domach albo w jakichś salach, świetlicach takich ludowych przechowywali te książki. W dany dzień wypożyczali, można było przyjść, właśnie wymienić sobie książki, albo między sobą, także tak całkiem to sprawnie wszystko funkcjonowało jeszcze przed wojną. Tutaj wiemy, jak czasy wojny, jak wszystko zostało zaprzepaszczone. Od 1945 roku do 1948 w całej Polsce powstawały właśnie publiczne biblioteki. I ta nasza biblioteka w Ostrzeszowie powstała we wrześniu 1946 roku i rozpoczęła swoją działalność pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrzeszowie. Z tego co wiemy, to posiadała wtedy 191 tomów i korzystało z nich 177 czytelników, czyli właściwie prawie tyle samo tomów księgozbiór wynosił, tyle samo co liczba czytelników, ale myślę, że dawali sobie radę i te książki były czytane. Pierwsza lokalizacja, pierwsza siedziba biblioteki mieściła się na rogu ulicy Powstańców Wielkopolskich i ulicy Przesmyk, no a funkcję kierowniczą powierzono pani Gilewicz. Następne lata przyniosły kolejne przeprowadzki. I tak, najpierw biblioteka przeniosła się w 1948 roku na skrzyżowanie obecnej ulicy Generała Sikorskiego z ulicą Sportową, a 3 lata później, w 1951 roku, adres biblioteki brzmiał Rynek 14. W 1954 roku z powstaniem powiatu miejska biblioteka została przemianowana na powiatową i miejską bibliotekę publiczną. Wtedy kierownictwo przejęła pani Stawania Stagraczyńska, no i biblioteka została przeniesiona w 1958 roku do siedziby przy ulicy Generała Sikorskiego 14. I też w tym roku właśnie kierownictwo objął pan Franciszek Płóciennik. I w tej siedzibie na ulicy Sikorskiego 14 biblioteka mieściła się 11 lat, do 1969 roku, ale w trakcie tego czasu, w 1965, poprawiły się warunki lokalowe, bo zwolnił się lokal przy Sikorskiego 12 i tam została wydzielona czytelnia. A w międzyczasie oddział dla dzieci został umiejscowiony w pawilonie, który dzisiaj jest zarządzany przez zespół szkół nr 2, a mieści się przy skrzyżowaniu ulic Norweskiej z Armii Krajowej. Tam właśnie mieścił się przez 4 lata oddział dla dzieci, tam była świetlica też dla dzieci, więc szukano pewnych rozwiązań. Ale cały czas tutaj władze lokalne i mieszkańcy przede wszystkim czuli potrzebę właśnie jakoś zagospodarowania tej przestrzeni kultury w jakiś zupełnie inny sposób. A poza tym szukano miejsca, gdzie by można się po prostu zwyczajnie spotykać. Takich miejsc w Ostrzeszowie było mało, więc powstała idea budowy siedziby biblioteki takiej od podstaw. Po prostu tylko wyłącznie pod bibliotekę. I nasza biblioteka przy placu Borek 17, w której się obecnie mieści właśnie biblioteka, siedziba biblioteki, została zaplanowana nieco wcześniej, ale w 1968 roku rozpoczęła się budowa, która potrwała tylko półtorej roku. Tutaj mieszkańcy Ostrzeszowa się włączali w budowę, a także uczniowie technikum budowlanego, także każdy jak mógł to pomagał. W miejscu, gdzie wcześniej był skup surowców wtórnych, zaplanowano właśnie siedzibę biblioteki i ona powstała w ramach, tak jak były szkoły tysiąclatki na tysiąclecie państwa polskiego, tak też były właśnie takie biblioteki tysiąclatki, czyli projekt biblioteki jest jednym z wielu projektów, które zostały wykorzystane w całym kraju, także spotkamy taką bibliotekę jak w Ostrzeszowie, możemy spotkać w innych częściach kraju. Taką lub trochę większą. Bardzo się cieszymy właśnie, że ta biblioteka powstała, że ta siedziba jest w jednym miejscu, że nie ma właśnie osobno oddziału dziecięcego, tylko jesteśmy w jednym miejscu. Co prawda mamy filie biblioteczne, ale ta siedziba główna jest jedna. Cieszymy się nią. W międzyczasie w 2008 i 2009 roku odbył się taki remont generalny i z zewnątrz, i wewnątrz biblioteki. No i ja myślę, że nasza biblioteka jest w ogóle przyjazna, ale też i wizualnie, i też przyjazna dla czytelnika. Dominuje w naszym wnętrzu właśnie drewno, które sprawia, że te wnętrza są przytulne. Myślę, że zachęcają też do przebywania tutaj w naszej się dziwię, a poza tym ta nasza oferta kulturalno-edukacyjna, spotkań autorskich, spotkań dla dzieci, warsztatów jest tak szeroka, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Ale warto może jeszcze właśnie wspomnieć o jeszcze innym aspekcie tych dziejów biblioteki, o tym, że właśnie została przemianowana na powiatową bibliotekę publiczną i ona te zadanie powiatowe dzisiaj również pełni, więc jesteśmy nie tylko Biblioteką Miasta i Gminy Ostrzeszów, ale też pełnimy zadanie Biblioteki Powiatowej dla powiatu ostrzeszowskiego, ale w 1992 roku uchwałą Rady Miejskiej, która była podyktowana zmianami ustawowymi, została zlikwidowana biblioteka i ona została włączona w strukturę nowo powstałego Ostrzeszowskiego Centrum Kultury. I tak przez 10 lat funkcjonowała w tych strukturach Centrum Kultury. W międzyczasie właśnie w 1999 roku zostały nadane zadanie powiatowe i ostatecznie od 1 stycznia 2003 roku również zmieniły się zapisy ustawowe i od tego dnia, od 1 stycznia 2003 roku biblioteka w Ostrzeszowie funkcjonuje już jako osobna osoba prawna, jako jedna z dwóch instytucji kultury w Ostrzeszowie, jako Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów imienia Stanisława Czernika. Wspomnę o naszym patronie. Stanisław Czernik to postać, która przewija się w historii Ostrzeszowa wielokrotnie, ale w 1972 roku, dokładnie 15 października, to imię zostało nadane bibliotece, czyli biblioteka ma imię Stanisława Czernika. Od właśnie poety, regionalisty, od nauczyciela, który tutaj mieszkał, działał, wydawał czasopismo Okolica Poetów, także była to postać warta zauważenia i z taką propozycją nadania imienia bibliotece wystąpiła późniejsza pani dyrektor biblioteki, pani Krystyna Pilarczyk, która była wtedy jeszcze bibliotekarką, wystąpiła z takim pomysłem do pana kierownika Franciszka Płóciennika i to imię właśnie zostało nadane. Do dzisiaj cieszymy się tym imieniem, cieszymy się tym patronem, no i podtrzymujemy tę pamięć o Stanisławie Czerniku, nie tylko tak na co dzień, ale także co 3 lata organizujemy ogólnopolski konkurs poetycki imienia Stanisława Czernika, a także cały czas podtrzymujemy kontakt z rodziną poety. Właściwie już syn i córka nie żyją, ale żyje synowa, która jest ostatnią osobą, która nosi nazwisko po Stanisławie Czerniku, a ona już ma tylko córkę i zięcia i wnuków, więc oni już mają zupełnie inne nazwisko, ale chętnie przyjeżdżają do Ostrzeszowa, czujemy kontakt, wysyłamy sobie kartki na święta, dzwonimy co jakiś czas, także cieszymy się, że właśnie nawet w taki zupełnie niecodzienny sposób mamy kontakt z tą postacią naszego patrona. Czasy się zmieniają, duże rzeczy się wprowadza nowych i dobrze. Ja jednak stoję na takim przekonaniu, że warto coś zmieniać, warto iść z duchem czasu, ale mimo wszystko pewne rzeczy powinny zostać takie tradycyjne i biblioteka jest jedną z takich rzeczy właśnie. Uważam, że pomimo wszystko, pomimo tego, że wchodzą nowe technologie, jest możliwość czytania książek w ramach e-booków, słuchania jako audiobooków, to mimo wszystko biblioteka powinna po części zostać taką biblioteką pachnącą papierowymi właśnie książkami, biblioteką, gdzie można się skryć za regałem i poczytać, albo po prostu przyjść i posiedzieć, porozmawiać może z drugim człowiekiem, z bibliotekarką. Czyli takim miejscem, gdzie mimo wszystko gdzieś ta tradycja zostaje przechowana. Ale oczywiście idziemy z duchem czasu, o czym świadczy już nawet przedsionek naszej siedziby, czyli wrzuty na książki, gdzie możemy zwrócić książki 7 dni w tygodniu, 24 godziny, a także ustawione naprzeciwko książkomat, w którym możemy znowu wypożyczać książki. Również w takim trybie, czyli w dowolnym trybie dnia, czasie dnia czy nocy. Wychodzimy naprzeciw czytelnikowi, tak robimy wszystko, żeby dotrzeć do jak najszerszej liczby odbiorców. Poza tym na przykład prenumerujemy, wyszliśmy w konsorcjum bibliotek, które wykupują kody Legimi, czyli kody dostępu do elektronicznej platformy, gdzie myślę, że obecnie już jest jakieś 200 tysięcy tytułów książek, czasopism, gdzie możemy audiobooków, e-booków, synchrobooków, czyli możemy na przeróżne sposoby dotrzeć do czytelnika z tą literaturą, może też z poezją, może jeszcze z innymi treściami, więc wychodzimy naprzeciw. Poza tym można u nas skorzystać z kawiarenki internetowej dla osób, które nie mają dostępu do internetu. No myślę, że jeszcze wiele innych takich form, które są współcześnie wykorzystywane właśnie, choćby prowadzenie profilu facebookowego biblioteki czy Instagramu. Myślę, że to jest wszędzie szukamy gdzieś możliwości dotarcia do nowych, możliwości dotarcia do czytelnika, ale pomimo wszystko cały czas staramy się zachować ten taki nieco może trochę sielski, taki nieco tradycyjny charakter. Biblioteka się zmienia. Zmieniamy kolor ścian, dokupujemy nowe meble, zwłaszcza do oddziału dla dzieci, ale mimo wszystko gdzieś staramy się, żeby, tak jak wspomniałam, żeby ten charakter takiej biblioteki, takiej ostoi czytelnictwa, ale też takiej miejsca przestrzeni dla mieszkańca, dla czytelnika, bo właściwie nie trzeba być czytelnikiem, żeby przebywać w bibliotece. Można po prostu przyjść i skorzystać ze spotkań autorskich, z warsztatów, albo po prostu posiedzieć i pobyć sobie tutaj w naszych naszej siedzibie. Do czego zachęcamy?
3: A samych książek ile jest? Obecnie
2: biblioteka ma niecałe 77 tysięcy wolumenów. Tutaj są też audiobooki dosyć dużej liczbie, chyba około 1000 obecnie. Biblioteka ma obecnie, poza wypuszczaniem i czytaniem dla dorosłych, ma również oddział dla dzieci i młodzieży, a także dwie filie wiejskie. One się znajdują w szkołach podstawowych w Szklarce Przygodzickiej oraz w Siedlikowie. I tak jak wspomniałam, łącznie to jest około 87 tysięcy wolumenów, z tym, że najwięcej jest właśnie w czytelni i wypuszczaniu dla dorosłych. W oddziale dla dzieci to jest około 13 tysięcy i po kilka tysięcy na filiach.
3: A jeżeli chodzi o aktywnych czytelników?
2: Obecnie to jest, w zeszłym roku to było niecałe 2,5 tysiąca osób we wszystkich właśnie agendach naszej biblioteki, czyli to cały czas jest około 10% społeczeństwa miasta i gminy Ostrzeszów. To jest taka średnia krajowa, to jesteśmy po prostu gdzieś na środku. Myślę, że to ani źle, ani dobrze, bo zawsze mogło być lepiej, ale też cieszymy się, że to czytelnictwo nie spada. Nawet pandemia nam nie była groźna, bo dosłownie ten rok pandemiczny gdzieś tam może kilkudziesięciu czytelników gdzieś tam nie było aktywnych w tym czasie, więc jesteśmy myślę, że nasza sytuacja jest stabilna, ale cały czas podejmujemy jakieś kroki, żeby wychodzić do nowych czytelników. Wiadomo, że niektórzy odchodzą zupełnie, całkowicie, zgodę na czytelników, ale też są też osoby, które po prostu nie uaktywniają swojej karty w danym roku i one nie są liczone do grona czytelników w danym roku, ale też przychodzą po prostu następni. Przychodzą dzieci z przedszkola, dzieci z naszej bibliotekarki chodzą do żłobków, do placówek właśnie edukacyjnych i pozyskują tych nowych czytelników, którzy potem przychodzą z mamą, z tatą, z dziadkiem i babcią i się okazuje, że rodzice lub dziadkowie po latach wracają do biblioteki, bo jest okazja, przychodzą z wnukiem. Czemu nie skorzystać przy okazji i nie idą do oddziału dla dorosłych i też nie uaktywniają swojej karty i na nowo są naszymi czytelnikami. W historii naszej biblioteki tę placówką kierowali kolejno pani Gilewicz i pani Olszanowska, następnie pani Stefania Kastagraczyńska, Emilia Siwińska i pan Franciszek Płóciennik. Tutaj warto wspomnieć, że to był jedyny mężczyzna, który kierował biblioteką i kierował nią jako właśnie kierownik najdłużej, bo aż 22 lata, od 58 roku aż do 80. W roku 80. zastąpiła go pani Krystyna Pilarczyk, właśnie pomysłodawczyni nadania bibliotece imienia Stanisława Czernika, a później kolejno pani Danuta Kupczyk, pani Lucyna Puchała, pani Małgorzata Koźmińska, pani Renata Nowicka. Od 2015 roku, od 1 stycznia kieruje nią ja.
3: A jeżeli chodzi o te filie?
2: Filia. Biblioteka do tej pory miała 4 filie. Mieliśmy te filie w szkole podstawowej w Rogaszycach, w Siedlikowie, w Szklarce Przygodzickiej oraz w szpitalu w Ostrzeszowie. Niestety ta właśnie filia w 97 roku została pierwsza likwidowana filia w szpitalu w Ostrzeszowie z powodów właśnie braku lokalu dla tej filii, chociaż była podobno, cieszyła się popularnością ten księgozbiór. Następnie została zlikwidowana filia w Rogaszycach, to było chyba w 2022 roku. Tutaj też właśnie borykaliśmy się z brakami lokalowymi. No i zostały nam obecnie dwie filie w Siedlikowie i w Szklarce Przygodzickiej.
1: Ponad 4 dekady na scenie i wciąż ten sam rockowy ogień. Siła przybicia z Ostrzeszowa to zespół, który z harcerskiego obozu trafił na koncertowe sceny i do dziś tworzy własną muzykę. Jak zaczęła się ich historia, o czym śpiewają i dlaczego po tylu latach wciąż spotykają się na próbach? Posłuchajcie rozmowy z Tomkiem Pilarskim, Witkiem Sitkowskim oraz braćmi Darkiem i Jarkiem Grzesiekami, którzy dziś tworzą zespół.
4: Jak chyba każdy zespół, gdzieś tam w szkołach poznaliśmy się z innymi chłopakami i na obozie harcerskim w zasadzie powstał pomysł, żebyśmy sobie razem pograli. Wtedy to był jeszcze Beza Bezaniuk i Krzysiu Głąbiak. No i w tą czwórkę umówiliśmy się wtedy, że jak przyjedziemy z obozu, to sobie pogramy. No i tak pograliśmy, że skład się wtedy tak fajnie scalił, no i graliśmy jakieś 3 lata ze sobą.
5: 3 lata, tak. To było w sierpniu 1982 roku. Pierwsze próby były na działce ogrodowej Krzysia Głąbiaka. Tam zwieźliśmy stare magnetofony, takie szpulowe, które nam służyły wtedy za wzmacniacze do gitar. Ja miałem taką starą perkusję jeszcze, naciągi to była żywa, naturalna skóra. To oczywiście jak było wilgotno, to cały czas się rozstrajały. No ale graliśmy ambitnie, talerze to takie bardzo prymitywne, jakiś mosiąc, tak dźwięku nie miały, ale serce do grania mieliśmy potężne, no i od razu w tym składzie gitara basowa, dwie gitary plus perkusja, no zaczęły nam takie fajne rockowe pomysły się rodzić. No i stwierdziliśmy, że jeszcze poszukamy we wrześniu, jak się rozpocznie rok szkolny w liceum, to była druga klasa liceum, rozpocznie się rok szkolny, to może poszukamy jakiegoś wokalisty i wtedy trafił do zespołu kolega z klasy Krzysia i Darka Bezaniuka, Maciej Żurawski. No i tak w pięcioosobowym składzie zaczęliśmy tworzyć Siłę Przebicia i słuchajcie, pierwszy koncert zagraliśmy już po pełny koncert godzinny z 100% własną muzyką w auli szkolnej. Zagraliśmy we wrześniu albo w listopadzie w Ogólniaku 82 roku. W 85 roku zespół zakończył działalność w tym składzie pierwszym licealnym i później 20 lat graliśmy ze sobą, ale pod inną marką, coś innego, graliśmy różne i bluesa, i graliśmy imprezy taneczne, no
6: wiadomo, kasa
5: dla pieniążków i zabawy, i wesela, i różnego tego typu rzeczy, aż do 2008 roku. Wtedy brat tutaj Jarek
6: zaproponowano mi udział w takim projekcie, mieliśmy grać rock country. No i bębniarz był z Kępna, Jurek Bojszczak też tam się pojawił. I jeszcze przyjechał ten nasz były basista, ten właśnie Janusz Hadryś, który grał wcześniej u nas na basie. No i zaproponował, że coś takiego zrobi. No ale skończyło się na jednej próbie, nie, może na dwóch. Tamten z Kępna nie chciał mu się przyjeżdżać za bardzo, no bo to jednak jakieś tam... No może bliżej ma,
7: odległe z koszty.
6: Bliżej ma i tak niż Tomek. No ale nie chciałem, mu się jeszcze wozić te bębny i wszystko.
7: Nie się jeszcze chce.
6: No i stwierdziliśmy tak z Jurkiem jeszcze, że może by tak Siłę Przebić czas. Od nowa coś. Podzwoniliśmy po chłopakach. Ja do Darka zadzwoniłem, Darek mówi, ale ja nie mam bębny. No to, ale mówi, nie problem. To kupię. No i tak jakoś się złożyło. Ten Janusz Hadryś wtedy właśnie został z nami i grał na basie. No i doszedł Jurek, z którym ja tam już... No i Krzysiu Głąbiak, który
5: w pierwszym składzie też występował. Tylko Krzysiu wszedł wtedy na
6: wokal. Tylko tak.
5: Jurek gitara, Jarek gitara, Janusz na basie, no i ja na perkusji. No i tak, to było gdzieś koło października, lutego 2008 roku. No i wtedy to się już zaczęło fajnie kleić. Mieliśmy już inny sprzęt, inne możliwości, mieliśmy studio, gdzie można było popróbować. Zaczęliśmy na nowo aranżować, odtwarzać, przypominać sobie stare piosenki z początku działalności zespołu. No i w sumie to bardzo fajnie zaczęło wychodzić. Tam w czasie jeszcze, żeby się zgrać, taki projekt, nagraliśmy takie 12 piosenek coverowych piosenkami Krzysztofa Klęczona dla takich młodych wokalistów tam z okolic Kępna. No i to zaczęło się fajnie rozwijać. Pierwsze koncerty ruszyły w marcu 2009 roku. No i tak z drobnymi zmianami składu trwamy do dzisiaj.
6: Na początku no był to taki hard rock, bym powiedział. Może nawet z momentami punk rock, bo to było najprostsze. Parę funkcji, trochę wydarcia gębofonu.
7: Tak grało.
6: I to się wtedy tak grało.
5: Była taka na fali muzyki młodej generacji. Tak, też tu w Ostrzeszowie, żeśmy jako młodzi ludzie postanowili pograć. No, graliśmy też covery wtedy, troszkę Black Sabbath, trochę jakieś tam covery Deepa, polskich zespołów do Teza, trochę Perfektów. Wtedy się też Perfekt tworzył i zaczął już być popularny, więc trochę też żeśmy tego słuchali i grali. No ale przede wszystkim nasze piosenki, nasze teksty właśnie w tej stylistyce. No później to się troszkę zmieniło, ale generalnie jesteśmy wierni takiemu rockowi klasycznemu z elementami hard rocka, troszeczkę elementami delikatnego punka w niektórych piosenkach, tych szczególnie, które powstały w pierwszym składzie.
8: O czym piszecie? Co uwieczniacie na papierze, w dźwiękach?
7: Teksty są takie życiowe raczej, o wszystkim po trochu.
5: Na przykład Płyta za mało, jest to tytuł jednej z piosenek. No jest, ma taki wydźwięk ekologiczny, bo uważamy, że
7: o planecie
5: za mało robimy dla Ziemi i trzeba chylić czoła temu, że ta Ziemia jeszcze jakoś tam daje radę, funkcjonuje. No i to tak to jest na przykład. W maratońskim biegu, w tytułowej piosence mówiliśmy o tym gonitwie i wyścigu szczurów. O tym, że człowiek funkcjonujący w korporacji, ciągany przez te różne bagna różnych układów i różnych takich problemów życiowych, no jakoś mimo wszystko znajduje siłę i próbuje ten swój maratoński bieg, którym jest życie, toczyć. W piosence, w pierwszej płycie tytuł dotyczący Nowe Życie. No chcieliśmy też, mamy taką piosenkę Nowe Życie, która opowiada o tym, że jakby reaktywacja tego zespołu dała nam takiego nowego powera. Poczuliśmy się trochę wszyscy młodzi, bo już mieliśmy swoje lata, byliśmy po 40, a tutaj nagle wchodzimy, tak jest, jesteśmy znowu młodzi.
8: A jeżeli chodzi o takie największe, może nawet nie tyle chodziłoby mi artystyczne, ale osiągnięcie zespołu, z czego się najbardziej cieszycie? O, w ten sposób.
5: Może ja powiem tak, że w pierwszym okresie to cieszyliśmy się, że udawało nam się wtedy, tak młodym chłopakom 17-letnim, zagrać już koncerty wspólne na scenie, supporty czy nawet równolegle z takimi zespołami, które wtedy rzeczywiście były zespołami topowymi. Myśmy wtedy, grając 2 lata na tych gitarach i perkusjach i śpiewając, tworząc swoją muzykę, wystąpili z takimi zespołami jak Turbo, z takimi zespołami jak tutaj lokalny laureat Jarocina, Rekonstrukcja. I to było takie dla nas bardzo istotne. Później również te występy wspólne już po reaktywacji z takimi zespołami jak Kobra Nocka, Perfekt na scenie, czy tutaj lokalnie, czy nasi tutaj koledzy jeszcze z czasów młodości z zespołu Big Cyc. To są takie momenty, które sobie bardzo cenimy przede wszystkim, ale jest też jeden taki mały sukces, który osiągnęliśmy właśnie w około roku 2014, jeszcze przed przyjściem Tomka do zespołu. Wtedy wokalistą i gitarzystą był Jarek i wystąpiliśmy w Opalenicy na takim festiwalu Ogień Duszy. No i dostaliśmy jeden z laureatów tego festiwalu. Tam troszeczkę pisano również o tym w mediach ogólnopolskich. No fajne było zobaczyć siebie na przykład w Newsweeku.
8: Grając w sile przebicia, tworząc muzykę, żyjąc muzyką, spełniacie swoje marzenia?
5: Tak.
8: A co daje taką największą frajdę? Nie wiem, wydanie płyty, zagranie przed drugim człowiekiem koncertu na żywo. Co jest takim najfajniejszym po prostu momentem w całym procesie tworzenia?
9: Ogromną frajdę przynosi to, że na przykład tworzymy nowy utwór i zaczyna to fajnie źreć.
5: Slangiem naszym.
9: Żreto. I to daje nam ogromną satysfakcję, ponieważ czujemy wtedy się naprawdę fajnie, że robimy coś fajnego powstanie. Samo tworzenie jest po prostu.
4: Trochę nas to kosztowało pracy i czasami kłótni i tak dalej, bo to nie jest takie proste, żeby 4 facetów dorosłych zgadzało się w każdym
9: wszystkim
4: temacie.
9: Ale taka burza mózgów jest jak najbardziej zdrowa i robi to robotę po prostu dobrą.
4: Aha, i to jest to, o czym pytałaś, dlaczego my tak długo istniejemy ze sobą i teraz my też już sporo ze sobą gramy, jakoś jesteśmy razem. Bo to jest coś takiego, jak do tej pory założyliśmy zespół jako młodzi ludzie. No jakoś nas akurat to nie dotknęło, ale bo nikt nie chciał wyjść przez szereg. A różnie to bywa, młodzi ludzie zakładają zespoły, każdy chce być frontmanem, każdy chce coś wnieść, ale nie wiedzą, jak się dogadać. Czasem to są nerwy, czasem to są ostre kłótnie, ale trzeba dojść do jakiegoś konsensusu, bo nie ma innej możliwości.
8: A to mi tu się bardzo tutaj fajnie nasunęło. No to jak jest sprawdzony sposób siły przebicia na to, żeby rozładować te emocje, jak się ci panowie kłócą tutaj?
10: Bo nie można mówić.
4: Nie wiem, czy to...
10: Wszystko jest tak.
8: Okej.
10: Medialne.
8: Okej, ale tak w sumie, bo krążą te mity i legendy o tym życiu rock'n'rollowca. Nawet, przepraszam, na pół etatu, tak? No bo tu też wspominamy, że to jest...
10: Oczywiście.
8: Tak.
10: To jest pasja.
8: To są mity? Czy jest w tym ziarnko prawdy, że ta nuta tego szaleństwa jednak w tym życiu jest?
10: Chyba musi to być, bo bez tego...
4: My nie doświadczyliśmy tego takiego właśnie...
5: koncertów codziennie, zawodowego grania, tak. Oprócz czasów zarabiania muzyką weekendowo.
4: No tak,
5: na różnych imprezach
4: tam jeszcze. Już nie
5: rock'n'rollowo. Ale rock'n'rollowo też czasami bywało na tych wyjazdach. Natomiast my tutaj tego nie doświadczyliśmy, ale sama atmosfera tego, to taka możliwość pobycia z takimi ludźmi, którzy są bez kompromisu, znaczy w sensie bez jakichś takich bardzo szczerzy, bezpośredni, tacy ludzie, myślę, że to jest też dzięki temu można też trochę takim poczuć i takim być i nigdy nie jest, na koncert na przykład nie chowamy się na żadne jakieś zaplecza, jakieś garderoby. Oczywiście się tam rozkładamy, ale chcemy, żeby stolik był razem na przykład na sali z nami, żeby można było sobie później, czy w przerwie, jeżeli koncert składa się z kilku, dwóch setów na przykład, to żeby być z ludźmi, a nie chować się tam na zaplecze. Wtedy jest okazja porozmawiania. Ktoś przychodzi, jeszcze sobie zdjęcie chce zrobić, jak płyta jest do kupienia. Autografik. Bardzo fajna atmosfera klimat. Myślę, że u nas też jest to ważne, że my się dosyć lubimy wszyscy. Znamy się też już wiele lat, bo ja tu jestem z bratem już od samego początku, od zarania. Notabene jesteśmy bliźniakami, więc to już w ogóle całe życie razem. Szkoła podstawowa w jednej klasie, później trochę gorzej w ławce, ale większość z Witkiem Jarek chodził do szkoły zawodowej, do technikum, do jednej klasy. Tomek jest bratem mojego kolegi z ogólniaka i szwagrem.
8: Rodzinna firma.
5: Z pracy. Więc to wszyscy się tutaj znamy i od lat i jakoś tak.
8: To naprawdę tak ważne, żeby mieć po prostu te flow w zespole?
5: Podstawa.
6: Podstawa, no bo nie można jest, no budka suflera. To piękny zespół, fajnie się tego się rozstali, no bo
5: wiele jest
6: zaleciałości stare tego. Ja nie mówię, że my będziemy też wieczni czy tego, no pewnie kiedyś tak, ale nie chciałbym się tak rozstawać, że po kłótniach jakichś czy po prostu stwierdzimy, że dalej nie ma to sensu czy coś.
5: Albo ktoś odejdzie, no różnie to bywa, bo u nas tak jak mówiliśmy, tak najczęściej jakoś zmieniają się basiści.
6: To jest chyba ważne, że my nie zarabiamy tyle pieniędzy, co zawodowe zespoły. Dlatego tego zaczynając,
11: nie ma
6: nie popłacimy się o to na pewno.
11: Nie mamy regulowanych oczekiwań.
5: Przyjęliśmy taką zasadę, że jeżeli chodzi o muzykę utworu każdego, twórcami jesteśmy wszyscy. Nikt nie jest wyróżniony, tak, nawet tak, jeżeli przyniesie jakąś tam zasadniczy ryf, to muzyka jest zawsze pisana zespół 4 czy 5 nazw. Wszyscy mamy, przyjęliśmy, że jeżeli będzie gdzieś tam jakieś prawa autorskie, czy w mediach i tak dalej, wszyscy muzykę mamy wspólną, natomiast no teksty są autorzy, którzy nam, bo to nie tylko Piotrek, zespołu. Tomek, oczywiście. Brat Piotrek też pisał. Nie?
9: Autor tekstu niech tam sobie istnieje, bo ja to szanuję. Ktoś napisał tekst, niech oczywiście tam
5: każdy
9: to,
5: tekst
9: to,
5: mamy
9: to jest jego tekst.
5: Tak. Natomiast muzykę przyjęliśmy taką zasadę, bez względu na to, jak dużą porcję ktoś zaproponował, to i tak wszyscy decydujemy, jak ostatecznie ten utwór zabrzmi, jak on wygląda, jaką ma budowę. I to jest też bardzo ważne, nie kłócimy się na ten temat, że a to był mój pomysł głównie. I tak każdy z nas na swoim instrumencie składa to, co potrafi i to musi grać.
9: Prawdą kompozycją zespołu.
8: Pytanie, którym ja zawsze bardzo lubię kończyć tego typu rozmowy. A jakie jest największe artystyczne marzenie zespołu Siła Przebicia?
5: Artystyczne.
8: Marzenie, dokładnie.
5: Przetrwać jeszcze z 30 lat i być w stanie grać. I ruszać rękami i nogami.
8: Czyli niech ta przygoda trwa jak najdłużej.
5: Trwa jak najdłużej. A co się wydarzy, to już nie do końca od nas zależy. Będziemy się starać grać jak najlepiej. Ale też chcemy, żeby pozostać sobą. Znamy zespoły, które bardzo lubiliśmy, które są bardzo popularne, no i polskie, i światowe, ale bardzo często te zespoły przez lata działalności, ich brzmienie się zmienia, ich charakter się zmienia i myślę, że to też jest naszym atutem w pewnym sensie, że staramy się, żeby Siła Przebicia była siłą przebicia taką, jaką pamiętają nasi przyjaciele, koledzy z czasów tego pierwszego okresu, z tego okresu licealnego.
0: SK Ostrzeszów radzi.
1: Pies to nie człowiek, nie traktujemy go jak dziecko czy maskotkę, to przede wszystkim drapieżnik, apeluje i przypomina Klaudia Wawrzyniak, która od kilku lat zajmuje się psim behawioryzmem. W ostatnim czasie z takich konsultacji korzysta coraz więcej mieszkańców Ostrowa, Kalisza i Ostrzeszowa. A jak się okazuje, często nieświadomie popełniamy naprawdę wiele błędów i zapominamy, że pies to pies.
12: Psi behawiorysta skupia się na szeregu pojętej terapii zwierząt towarzyszących. Oczywiście tutaj mówię w kontekście psów. Zajmujemy się terapią, czyli jeżeli ktokolwiek ma problem ze swoim psem, z zachowaniami agresywnymi, z lękiem, z jakimkolwiek ciągnięciem na smyczy, czy lękiem separacyjnym, to jesteśmy od tego, żeby przyjść, wytłumaczyć, pomóc z tego wyjść krok po kroku. Ja się śmieję i zawsze tak tłumaczę ludziom, że przyjeżdżam po to, żeby pomóc pomóc psom zrozumieć ich właściciela.
11: Jak to się wydarzyło, że akurat pani droga potoczyła się w ten sposób i została pani zwierzęcym psim behawiorystą?
12: Akurat jest ciekawa historia, ponieważ po skończonych swoich studiach wyższych stwierdziłam, że no, nie do końca wiem, co robić. Były to studia fotograficzne i fotografów jest setka, tak, w Ostrowie co najmniej. I mój mąż rzucił takim mimochodem do mnie, a może ty zostaniesz behawiorystą. Zauważył we mnie pewnie od zawsze taką ogromną miłość do zwierząt, pasję i taką jakąś wewnętrzną łatwość w komunikacji z nimi i faktycznie łatwość w prowadzeniu tych zwierząt. Czy to były zawsze konie, psy czy koty, ta relacja między mną a tym zwierzęciem była dosyć głęboka i powiedziała, no jedna z takich, którą myślę, że każdy by chciał mieć, do której każdy dąży. I rzucił mimochodem, on żeby być została behawiorystą. I ja tak zaczęłam myśleć nad tym tematem. Myślałam, że to jest coś niedostępnego dla mnie, właśnie coś dostępnego tylko i wyłącznie dla lekarzy weterynarii czy z wykształceniem weterynaryjnym ludzi. Natomiast okazało się, że można skończyć kurs roczny i to pozwala na zostanie właśnie behawiorystą zwierzęcym.
11: Okej, czy taki kurs wystarczy, żeby być behawiorystą? Czy tak naprawdę ta profesja też wymaga nieustannego doszkalania się, szkolenia?
12: Moim zdaniem niestety nie wystarczy sam kurs. Sam kurs to jest solidna dawka wiedzy, fajna podstawa do tego, żeby zacząć. Natomiast wszystkie kongresy, seminaria, webinaria, książki, przede wszystkim książki, tak? I doświadczenie, bycie z tymi zwierzętami, obserwowanie ich, uczenie się tej komunikacji, bo to ona jest najważniejsza, wyłapywanie tych niuansów, bo czasami to są naprawdę mikrosekundy, gdzie pies jakiś gest wykona i my musimy wiedzieć, co on oznacza,

0: naprawdę na otwartej przestrzeni z psem, który na nas leci. I co my mamy teraz zrobić? No uciekać nie. Musimy się komunikować również ciałem, żeby to zagrożenie zmniejszyć, więc uważam, że jest to zawód pewnego ryzyka. Natomiast świadomy behawiorysta, już osoba, która potrafi czytać te komunikaty, myślę, że potrafi sobie też w takich sytuacjach radzić.
1: To chyba nie tylko praca ze zwierzęciem, to też praca z człowiekiem.
0: Stricte praca z człowiekiem, z tłumaczeniem właśnie tego całego psiego świata, z tłumaczeniem tych wszystkich zachowań, bo my personifikujemy strasznie zwierzęta, uczłowieczamy je, nadajemy im bardzo dużo ludzkich emocji i zapominamy, że pies jest psem, że jest drapieżnikiem, ma psie potrzeby, które trzeba zrealizować, bo inaczej pojawią się właśnie problemy.
1: Czyli wszystkim ubrankom i tak dalej mówimy nie?
0: Jeżeli chodzi o ubranka, żeby ubrać pieska za księżniczkę, no ja jestem na nie, dlatego, że dlaczego? Nie tylko ze względów

0: cierpi z powodu zimna. To jest jak najbardziej wytłumaczalne i w 100% potrzebne. Natomiast ubranka tylko po to, żeby piesek ładnie wyglądał, no to trzeba się zastanowić, czy to faktycznie ma taki sens i czy to jest twarde tego.
1: Czyli po prostu z głową.
0: Z głową, tak.
1: Okej, a kto się do Pani zgłasza? Czy na przykład na przestrzeni lat zauważyła Pani jakąś wyraźną grupę klientów, czy są to bardzo różni ludzie?
0: To są to bardzo różni ludzie. W zasadzie od najmłodszych do najstarszych. Przekrój wszystkich dosłownie. I wszystkich charakterów, i wszystkich osobowości. Cieszy mnie to, bo również i ludzie na wsiach otwierają się na tą pracę i wbrew pozorom bardzo dużo jeżdżę po takich okolicznych tutaj miejscowościach Ostrowa. Co mnie osobiście, tak jak mówię, bardzo cieszy, bo kiedyś ta świadomość była mniejsza, widzę, że ona rośnie. Im większa świadomość, tym wiadomo, bezpieczniej nam się wszystkim wspólnie i łatwiej i przyjemniej żyje.
1: Właśnie chciałam zapytać, czy na przykład na przestrzeni, bo jeszcze poza nagraniem wspominała Pani, że to jest 8 rok tak naprawdę Pani pracy jako behawiorysta zwierzęcy. Czy na przestrzeni tych lat zauważyła Pani wzrost zainteresowania takimi usługami? Czy ludzie coraz częściej po prostu chcą zrozumieć swojego psiaka, swoje zwierzę i korzystają z usług behawiorysty?
0: Jak zaczynałam, byłam jedynym behawiorystą w okolicy i to też wyglądało troszkę inaczej, bo ja jednak miałam nawał tych klientów. Czasami nie miałam co robić po prostu, w sensie gdzie wcisnąć kolejną osobę. Natomiast teraz już wiadomo, jest ich kilku. Jeżeli nawet nie kilkunastu, nie wiem, nie śledzę też dokładnie. Wiem, że co chwilę ktoś się nowy pojawia, więc jest też jakby większa możliwość wyboru różnych tutaj osób. Czy to jest trener, czy behawiorysta, no kto różnie się też ludzie nazywają, czy nie chodzi stricte o behawioryzm, jakby trener psów też od tego jest. Natomiast nie narzekam, cały czas mam co robić, cały czas jakby te problemy są, pojawiają się, czy świadomość rośnie. Wydaje mi się, że ta świadomość rośnie i to mnie niesamowicie cieszy, ale tak jak mówię, cały czas coś się dzieje, więc nie ma nudy, nie narzekamy na brak pracy, przynajmniej ja nie narzekam na brak pracy, nie narzekam na nudę, bo tak naprawdę no zapełnione kalendarze są.
1: Okej, czyli śmiało tak naprawdę można skonkludować, że skoro też no nie jest Pani jedyną osobą w zawodzie, w okolicy, na przestrzeni tych lat pojawiło się kilku nowych, Pani też ma swoich klientów, no to jednak to zapotrzebowanie cały czas chyba może nie tyle, że wzrasta, ale na pewno jest dość po prostu wysokie.
0: Tak mi się wydaje, że nawet, co jest też bardzo dobrym sygnałem, nawet czasami ludzie spotykają się zaraz po kupieniu szczeniaka z behawiorystą po to, żeby go dobrze poprowadzić. I tutaj pochylę czoła i naprawdę ukłony i oklaski dla tych osób, dlatego że świadome poprowadzenie szczeniaka od pierwszych dni w domu to jest coś najlepszego, co można tego psa zrobić. Świadomość tego, jak go prowadzić, jak go odczytywać, co robić, jak się zachowywać, jak powoli socjalizować, bo ta socjalizacja ogólnie pojęta jest dosyć ciężkim kawałkiem chleba, w zależności od właśnie charakteru psa, ale to jest coś, co na pewno warto zrobić, na co zwrócić uwagę, czyli właśnie od tych pierwszych dni w domu już wiedzieć, w jaki sposób pracować i jak postępować z psem.
1: A skąd w ogóle tak naprawdę biorą się problemy z psami, ze zwierzętami? Czy to jest na przykład, nie wiem, kwestia złego traktowania, jakichś błędów komunikacyjnych?
0: Głównie to są właśnie błędy komunikacyjne, personifikowanie zwierząt, i tak naprawdę, być może to zabrzmi źle,

0: psy. Czyli traktujemy psy jak maskotki, jak przyjaciół, jak dzieci, bardzo często jak dzieci. To nie są dzieci, to nigdy nie będą dzieci, to są psy. One mają psie potrzeby, to są drapieżniki, które polują, lubią polować, mają zapisany cały ciąg łowiecki, który się składa na namierzanie, wypatrywanie, pogoń, chwycenie, rozszarpanie, zabicie i zjedzenie. I czasami na przykład my, rzucając nieświadomie piłeczkę psu, po raz 50, bo chcemy go zmęczyć, nie mamy świadomości, że tak naprawdę my tego psa wpędzamy w ten łowiecki cykl, i który nie ma swojego ani początku, ani końca, tylko ma środek, czyli tą pogoń. Mamy naładowanego psa adrenaliną, noradrenaliną i dopaminą, gotowego do działania, do rozgryzania, rozszarpywania zwierzyny, natomiast my rzucamy piłeczkę, pies jest zmęczony fizycznie, ale głowa jest bardzo nakręcona, tak. Widziałam psy uzależnione od rzucania piłeczki, psy tak samo jak my mamy problemy psychiczne, tak samo się uzależniają od pewnych rzeczy, tutaj tak samo funkcjonujemy pod względem mózgu, czyli ta dopamina ma takie ogromne znaczenie, jeżeli coś psa bardzo jara i będziemy z tego bardzo często korzystać, to on się uzależni od tego, tak jak my od telefonu, czy od telewizji, czy od czegokolwiek innego, co jest łatwo dostępne.
1: Z jakimi zwierzęcymi problemami spotyka się Pani najczęściej?
0: Jeżeli chodzi o psy.
1: Jeżeli chodzi o psy.
0: Jeżeli chodzi o psy, to są to na pewno zachowania agresywne, nadreaktywność, lęki separacyjne i głównie to też będą takie przyziemne typu ciągnięcia na smyczy, nieodwoływanie się, czy brak posłuszeństwa ogólnie pojęty. To są takie główne problemy, z którymi się zgłaszają ludzie. Czyli faktycznie no, właśnie te zachowania agresywne gdzieś będą na piedestale.
1: Czy każdy powinien zgłosić się do behawiorysty, żyjąc w takim utopijnym świecie?
0: Jeżeli ktoś ma doświadczenie, miał wcześniej psy, chociażby za dzieciaka i rodzice świadomie prowadzili tego psa, czyli wiedzieli, co wkładać do miski, wychodzili z nim na spacery, akceptowali jego granice, bo każdy z nas ma swoje granice, to myślę, że tutaj nie ma takiej potrzeby, chyba że czuje, tak, że chciałby coś więcej, to jak najbardziej. Natomiast jak ktoś bierze pierwszego psa, to czasami nawet pierwszy raz w życiu będzie miał psa, o to mi chodzi, to nawet czasami warto spotkać się przed adopcją, czy przed kupieniem, czy odebraniem skądś tego psiaka, dlatego że my mamy różne charaktery i tak jak już wcześniej chwilę rozmawiałyśmy, to bardzo często zdarza się, że właśnie ci ludzie, którzy zgłaszają się do mnie, trochę charakterologicznie się nie dobrali, czyli faktycznie są dwoma różnymi biegunami, tak jak mamy psa reaktywnego, pełnego energii i osobę, która jest dosyć flegmatyczna, zamknięta czy lękowa, i takie połączenia się zdarzają, dlatego czasami warto świadomie wybrać psa z takim samym poziomem energii chociażby życiowej, jak my mamy, i też tak, z taką świadomością na przyszłość, co my chcemy robić, czy my chcemy kanapowca, czy my chcemy sportowca, co my planujemy, bo to jest bardzo istotne, tak? Nie dla każdego będzie border collie, nie dla każdego będzie belgijski owczarek, które są teraz bardzo modne i jest naprawdę wysyp problemów behawioralnych z tymi psami, dlatego że nie są spełnione chociażby ich właśnie potrzeby wynikające z rasy.
1: Czyli tak naprawdę pierwszą podstawową rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to świadomie wybrać rasę psa dopasowaną do naszej osobowości i charakteru.
0: Tak, najlepiej by było oczywiście, ale kierujemy się głównie wyglądem.
1: Dokładnie tak. Jak wygląda taka konsultacja? Na czym to dokładnie polega?
0: W moim przypadku ja już sobie obrałam taki typ pracy, jest mi on po prostu najbliższy. Ja lubię spędzić trochę czasu u tego klienta. Nie lubię wpaść na godzinkę, bo tak naprawdę bardzo często później, jak ta osoba się rozluźnia już w moim towarzystwie, to zaczynają wychodzić takie ciekawe smaczki. Kiedy zyskujemy zaufanie do siebie nawzajem, to właśnie później ludzie się otwierają i też widzę, że więcej są mi w stanie i szczerzej powiedzieć, a jednak ta szczerość i prawdomówność w tych kwestiach jest bardzo ważna. Wiem, że czasami się wstydzimy powiedzieć, że na przykład, nie wiem, nie wychodzimy z psem w ogóle na spacer, albo wstydzimy się powiedzieć, że karmimy pedigree, bo jednak przyjeżdża taka osoba i ludzie mają troszeczkę takiej zachowawczości w sobie, żeby jednak nie wypaść źle. Natomiast ja nie jestem tam po to, żeby oceniać człowieka. Ja jestem tam po to, żeby pomóc psu. Dlatego ja przyjeżdżam na takie około 3 godzinki. Trzeba sobie zarezerwować trochę czasu, ale uważam, że warto, bo fajnie to się wszystko domyka. Pierwszą godziną jest zawsze taki bardzo szczegółowy wywiad. Ja dosłownie pytam o absolutnie wszystko, co dotyczy psa, łącznie z ilością wypitej wody w ciągu 24 godzin, więc warto taką informację sobie mieć nawet przygotowaną, tak? Ilość snu, ilość wypitej wody, czasami uda się wyłapać jakieś początki choroby, bo też się na tym skupiam bardzo często. Zachowania rynkowe czy agresywne to jest maskowanie pewnych objawów chorobowych, które są już, a których my po prostu nie dostrzegamy czy nie widzimy, więc ta pierwsza godzina to jest wywiad, z którego ja po prostu czerpię jak najwięcej i staram się jak najwięcej informacji wyciągnąć. I też powoli już sobie obserwować psa. Czy to w zależności od tego potrzeby, budować z nim relacje, czy wrzucać jakieś smaczki, czy zabawkę, tak? Czy właśnie obserwować go kątem oka cały czas, jak on się zachowuje i po prostu wyciągać z tego wnioski, bo ja bardzo dużo widzę po relacji, chociażby pies-człowiek. Następną godziną tak naprawdę omawiamy sobie wszystkie punkty terapii. Mam to do siebie, że chyba czasami trochę za dużo daję zadań domowych, ale staram się ostatnio troszeczkę mniej, bo wiem, że każdy z nas ma jednak swoje życie i ten pęd życia aktualnie jest moim zdaniem kosmiczny, dlatego wiem, że żeby zostało to przepracowane, a fajnie jak zostanie wszystko przepracowane, omawiamy sobie wszystkie punkty, mówię po co i dlaczego, tłumaczę zachowania psa, skąd to się bierze, tak żeby ten człowiek wiedział dlaczego i rozumiał go, tak jak siebie rozumiemy łatwiej. Tak jest nam, tak jak zrozumiemy zachowanie psa i przyczyny tego zachowania, to też nam jest łatwiej później na przykład nie denerwować się chociażby, tak? Czy nie frustrować tego psa, bo na przykład to wynika z lęku, a wcześniej tego nie widzieliśmy. I następną godziną to są tak naprawdę ćwiczenia, czyli bierzemy, albo robimy trening posłuszeństwa, czyli ja najpierw pracuję z psem, a później uczę ludzi, jak prawidłowo pracować z psem, czy robimy ćwiczenia, które były w zaleceniach po prostu moich jako taki wstęp i też taka świadomość dla mnie, że no, ta osoba wie, w jaki sposób ma pracować, bo to jest bardzo ważne, nie? Bo my bardzo często też właśnie popełniamy takie małe błędy w stylu gestów. Tu za szybko coś zrobimy, za wolno, a to wszystko ma znaczenie. Naprawdę takie małe rzeczy, które nam się wydaje, że mogą nie mieć absolutnie żadnego znaczenia. Nawet spojrzenie, postawa ciała, wszystko absolutnie w pracy z psem ma znaczenie.
1: Widziałam jakiś czas temu, że organizowała Pani coś takiego jak spacery socjalizacyjne. Czy mogłaby Pani powiedzieć, co to jest i czemu w sumie to ma służyć?
0: Tak, spacery, pomijając te najzimniejsze i najcieplejsze okresy w roku, odbywają się cyklicznie co 2 tygodnie i służy to głównie, ja go pracuję na dystansach, czyli pracuję na tym, żeby emocje, najpierw pies opanował swoje emocje, a następnie później budował kompetencje społeczne. Bez znaczenia, czy to pies socjalny, czy niesocjalny, każdy pies może przyjść na taki spacer. Ja dobieram psy do grup odpowiednich, także nie jest tak, że wrzucimy agresywnego psa nagle w grupę socjalnych psów i radźcie sobie, nie, to tak nie wygląda. Dzielę spacer na części. Pierwsza część to jest w zależności od ilości emocji, które czuję spacerując z psami. Wybieram albo krótszą, albo dłuższą trasę, więc idziemy, zrzucamy sobie te emocje, manipulujemy odległościami między sobą, idziemy w rządku lub obok siebie, w zależności od kompetencji społecznych psów. Później robimy sobie, rozchodzimy się na takiej polance i robimy sobie krótki trening posłuszeństwa czy zabawę, czyli przekierowanie uwagi z psów na siebie. Bo jednak to my jesteśmy mimo wszystko, mimo że to jest spacer socjalizacyjny między psami, my powinniśmy być zawsze na pierwszym miejscu dla psa. Następnie, w zależności właśnie od tego, jaka to jest grupa, mamy albo socjalizację, taką interakcję między psami, oczywiście pod moim okiem. Czasami są grupy, że wszystkie 5 czy 6 psów biega luźno i to są najfajniejsze grupy, bo wtedy też najwięcej zyskują. A czasami mamy grupy, gdzie tylko 2-3 psy mogą ze sobą wchodzić w interakcję, bo reszta nie jest gotowa. I tak naprawdę to ja po to tam jestem, że właśnie, żeby te psy przygotowywać do tej interakcji, uczyć ich tego spokoju, bo ten spokój, te emocje są najważniejsze. Czyli nie z rozszczekanym, naładowanym psem hej do przodu, który chce się przywitać, mamy podejść, bo to nie na tym polega. Raczej opanuj się, spójrz na mnie, skup się, wtedy do niego podejdziemy. I na tym polegają te spacery, czym pracujemy po prostu nad emocjami. Kończymy to zazwyczaj taką sesją tak zwanego nic nie robienia. To się wszyscy śmieją, że na to wszyscy czekają. Czyli psy uczą się odpoczywać obok siebie i nic nie robić. Bo zazwyczaj to, jak wychodzimy na spacer, to my co idziemy, tak? Tu pies, tu samochód, tutaj człowiek, tu cały czas się coś dzieje. I te psy też są przebodźcowane. My też jesteśmy przebodźcowani. I psy tak samo jak my są przebodźcowane i każdy z nas chce po prostu czasami pobyć. I ja uczę, to myślę, że to jest takie clue tych spacerów i to tak bardzo dużo daje, że te psy już zmęczone, no bo są zmęczone po tej godzinie prawie, siadają i robimy sobie jakieś rzucie, wylizywanie w grupie, wszyscy się śmiejemy, żartujemy z nas, to wszystko schodzi i widać po psach po prostu, jak fajnie to na nie działa, bo taka nauka spokoju i tego, że nie zawsze drugi pies oznacza coś, to też jest bardzo, bardzo ważne w kontekście takiego życia z psem na przykład w mieście.
1: Czy mogłaby Pani podpowiedzieć kilka wskazówek, kilka kwestii, co my jako właściciele możemy zrobić bez takiej specjalistycznej wiedzy, żeby nie skrzywdzić naszych zwierząt, naszych psów?
0: Myślę, że tutaj zawsze lubię o tym powiedzieć i myślę, że to bardzo cenne pytanie, ponieważ nie będę tutaj dawać wielkich wykładów, w jaki sposób zajmować się psami, co z nim robić.

sygnały grożące i gryzienie. Czyli mamy taką, powiedzmy, trzystopniową skalę komunikacji. I jak to się dzieje, że pies gryzie? No, pies używa sygnałów uspokajających, ale powiedzmy, my nie widzimy, my nawet nie wiemy, że to jest sygnał uspokajający, my tego nie rozumiemy po prostu, więc jest zmuszony do użycia sygnału grożenia, no bo nie słyszymy tego sygnału uspokajającego. I on wtedy jest zmuszony, tak jak mówię, do użycia sygnału grożenia, czyli pokazania zęba, tak, podlecenia do nogawki, warknięcia na nas, czy kłapnięcia zębami. To są sygnały grożenia. No i my zazwyczaj już wtedy mówimy, aha, okej, to znaczy, że nie. Ale są i ludzie, którzy na mnie i nie respektują dalej tego, tak? Sobie żartują z tego, o, jaki tam... No, naprawdę, nie będę teraz przytaczać przykładów, ale są, zdarzają się przypadki ignorowania nawet tego sygnału zastraszania. No i wtedy pies co robi? Posuwa się do ostateczności, czyli do sygnału gryzienia. I niestety, uczenie przyczynowo-skutkowe, tak? To działa najlepiej u psa, w kontekście psiego treningu i w ogóle psiego życia. Wygląda to tak, że skoro nikt nie słucha moich sygnałów uspokajających, nikt nie słucha moich sygnałów grożenia, ale jak ugryzłem, to od razu się obiekt oddalił. Obiekt, który teoretycznie był dla mnie zagrożeniem. Ja wcześniej mówiłam, że potrzebuję przestrzeni, mówiłam, że nie chcę tego, co się dzieje, że to wszystko mnie przerasta. Nikt tego nie słuchał, ale jak ugryzłem, no to oddalił się, tak? Ten osobnik to coś, bez znaczenia, co to jest. I pies w ten sposób staje się, ja mówię tutaj właśnie nawiasie, czy tam w cudzysłowie, przepraszam, agresywny. Czyli został zmuszony wcześniej do takiej, a nie innej formy komunikacji, bo ona po prostu przynosiła mu skutek. A jak ktoś przynosi skutek, to ja nie będę próbował więcej wcześniejszych sygnałów, bo po co, skoro one nigdy nie działały. Dlatego uczmy się sygnałów uspokajających, bo sygnałem uspokajającym jest już odwrócenie głowy, odwrócenie oczu, pokazanie białek oczu, ziewanie, ziajanie, oblizywanie się, otrzepywanie się, to jest tak zwane otrzepanie się z nadmiaru emocji, tak? Slow motion, czyli takie powolne chodzenie. Siadanie tyłem, czy siadanie bokiem do nas, to też jest taki sygnał. Chcę być na przykład blisko, ale nie chcę być w kontakcie dotykany, w kontakcie z tobą. Blisko jestem, mi wystarczy. Tych sygnałów jest naprawdę 50. Tutaj możemy wymieniać ich. Wymieniłam najważniejsze. Najważniejsze, żebyśmy znali te, tak? Czyli właśnie odwracanie głowy, odwracanie oczu, pokazywanie białek oczu, ziewanie, ziajanie, oblizywanie się, otrzepywanie się. Jeszcze możemy sobie dodać czasami, to jest akurat to ma dwojakie znaczenie, ale jest takie tak zwany flirt, upadanie na przednią łapę z tyłkiem w górze. I to jest albo zaproszenie do zabawy, albo rozładowanie napięcia, tak? Mamy nadmierną wokalizację, to też jest sygnał stresu. Hiperczujność, hiperaktywność, to też jest nadmiar stresu. Nie istnieje coś takiego, jak bo mój pies tak ma, bo on lubi dużo biegać i on jest ciągle w ruchu. Nie. Psy śpią 16 godzin na dobę i to jest norma. Pies nie może być reaktywny. Tak samo jak ludzie z ADHD, takim przysłowiowym ADHD, są uważani za, wiadomo, tak, nadpobudliwych. No, to tak samo to jest choroba. U psów to też jest w jakiś sposób choroba. Czy tam sygnał do tego, że to może się później, jakby ja zawsze mówię tak, jeżeli pies nie panuje nad swoimi emocjami, bez względu na to, w którą stronę idą, czy to jest lękowość, czy to jest radość, czy to jest właśnie jakakolwiek forma agresji, to nie panuje, raczej bardzo szybko się jest po prostu w każdą stronę rozstroić, tak? Czyli jeżeli mamy psa, który się bardzo boi, to on bardzo szybko też może stać się agresywny. I może też bardzo się cieszyć, ale tak nad wyraz, tak? Że to idzie w jakieś ekstatyczne emocje. Nigdy za dużo emocji to nie jest dobrze, jeżeli chodzi o psa. My powinniśmy wymagać od psa tego, żeby on był stabilny. Czyli żeby... Tylko musimy być najpierw sami stabilni. Ale to też jest druga rzecz. Ale faktycznie no, tego wymagam przynajmniej od swoich psów i widzę w tym no, naprawdę fajne efekty. Także jeżeli się nakręcamy, mówimy stop, nie ma zabawy przez 20 minut, pół godziny. Zabawa trwa 5 minut. A wykorzystajmy tą zabawę do czegoś, na czym nam zależy. Czyli na przykład do treningu posłuszeństwa. Wplećmy to w trening posłuszeństwa. Albo bawmy się chwilę po treningu posłuszeństwa, jeżeli pies uwielbia tą piłeczkę. Nie rzucajmy tego 20 razy, ale powiedzmy rzućmy raz. Powiedzmy chodź, siad, zostań. Okej, rzućmy drugi raz. Nie nakręcajmy tego psa do takich emocji, żeby on sobie sam nie mógł z nimi poradzić, bo to jest najgorsze. Myślę, że sami doświadczyliśmy, każdy z nas pewnie doświadczył, czy tam jakichś stanów ekstatycznych, czy właśnie depresyjnych i wiemy, że to nie jest przyjemne. To później to wszystko wraca, ciężko się jest uregulować, tak? Jesteśmy rozchwiani, nie wiemy, co się wydarzyło. Z psem jest identycznie, tylko że taka jest różnica, że to my prowadzimy psa, tak? My mamy ten większy rozumek i więcej powinniśmy wiedzieć,
na temat tego, jak to powinno wyglądać i my jesteśmy od tego, żeby te granice trzymać i my powinniśmy być takim przewodnikiem, ostoją, poczuciem bezpieczeństwa dla psa, tak? A poczucie bezpieczeństwa to są jasno wyznaczone granice, czyli dotąd, nie dalej. Czyli komenda nie wolno i komenda super pies. Podstawa podstaw. Siad, zostań, to też jest dla mnie podstawa. Takie, żeby pies po prostu potrafił w tej naszej codzienności się komunikować. Jeszcze jedna rzecz, bardzo często jest tak, że my na przykład wymagamy od psa, czyli mówimy mu zostań, zostań, ale my nigdy w życiu nie nauczyliśmy, co to znaczy zostań, albo mówimy mu nie i mówimy, że on nie słucha, a my nigdy w życiu nie nauczyliśmy go, co to znaczy nie, bo nie to może znaczyć dla psa to wszystko, tak? Nasza mowa dla psa to jest jak dla nas szczekanie. On, dopóki my tego nie nauczymy, on nie wie, co my mówimy.

0: rozumie w ogóle. Rozumie bardziej pojedyncze słowo. Wiadomo, że nie wolno, zrozumie. Natomiast nie chodź tu, zostaw, przestań, odejdź. Nie, to już jest za dużo. To już jest taki chaos. Proste, czytelne komunikaty. I jeszcze mało tego, znając komunikację psią, my też możemy komunikować się po psiemu. Czyli odwrócić głowę, odwrócić oczy, zamknąć te oczy, przymknąć, mrugnąć do tego psa czy do kota. To jest koci pocałunek. Uspokoić go, tak? Czyli nie wysyłać sygnałów grożących. Jeszcze jedna rzecz, którą bardzo często ludzie robią. Naginamy granice też pod względem dotyku i na przykład podchodzimy frontalnie do psa z wyciągniętą ręką, żeby pogłaskać go po głowie. I teraz wyobraźmy sobie, że siedzimy sobie gdzieś na mieście i podchodzi do nas po prostu randomowa osoba z ulicy i zaczyna głaskać nas po głowie. I czy my chcemy tego? No dla mnie nie. Ja już się czuję niekomfortowo myśląc o tym, że ktoś narusza moją granicę, moją przestrzeń. Natomiast jakiś słodki piesek i już mamy tą rękę wyciągniętą. Po pierwsze, pies nie lubi głaskania po głowie, dlatego że nie kontroluje ruchów ręki i nie wie, gdzie ona się znajduje, a szczególnie od obcej osoby. To już w ogóle jest zabronione. Po drugie, podchodzimy frontalnie. Pies idąc frontalnie, psy idąc frontalnie na siebie wysyłają sobie sygnał grożący, więc tego też nie robimy. Nie frontalnie. Jeżeli idziemy frontalnie, odwróćmy głowę. Nie wpatrujmy się w tego psa, bo kolejne wpatrywanie się to też jest sygnał grożący. Idąc wprost, wpatrując się, mówimy, my idziemy teraz walczyć, my będziemy walczyć, my idziemy na wojnę, my nie będziemy się teraz przytulać i głaskać. Przynajmniej pies to tak rozumie. I jeszcze na końcu się nad nim pochylamy, czyli zabieramy mu tą przestrzeń, a jest nas na przykład na smyczy, więc ma ograniczoną swobodę ruchów. No i takie zdziwieni później, że on wysłał milion sygnałów uspokajających, no i w końcu dziabnął, tak, tą rękę, bo jego granice zostały przekroczone. Bo mówił, że tego nie chce, ale nikt go nie słuchał po prostu.
1: Czyli tak naprawdę umiejętność odczytywania tych sygnałów jest po prostu podstawą naszego zdrowej naszej relacji ze zwierzakiem.
0: Tak, uważam, tak. Uważam, że każdy, absolutnie każdy powinien sygnały znać. Absolutnie każdy.
2: Mówi Klaudia Wawrzyniak. Pamiętajmy, że w relacji pies właściciel to my musimy stawiać granice, tak by nasze czworonogi nie weszły nam na głowę. Był flamandzkim uczonym, jezuitą i astronomem. Zajmował się również nauczaniem matematyki w Kaliskim Kolegium Jezuickim i prowadzeniem badań astronomicznych, a mowa o Karolu Malapercie.
3: Kolejną postacią, której chcielibyśmy poświęcić trochę czasu na antenie, związaną z Kaliszem, choć ani Kaliszeninem nie był z urodzenia, ani z pochodzenia, jest Karol Malapert. Flamandzki uczony, jezuita, astronom, w latach 1613-17 nauczyciel matematyki w Kaliskim Kolegium Jezuickim, który jednocześnie był pionierem badań astronomicznych. Urodził się on w roku 1581, zmarł w 1630. Pochodził z Belgii, z miasta Mont, gdzie przyszedł na świat w rodzinie szlacheckiej. Po wstąpieniu do zakonu jezuitów przebywał w Pont-à-Mousson, gdzie studiował filozofię. Pod koniec roku 1613, mimo bardzo złego stanu zdrowia i poważnej choroby, został wysłany przez swoich przełożonych do Polski. Początkowo trafił on do kolegium w Poznaniu, a następnie do Kalisza, gdzie przez 2 lata nauczał matematyki. W czasie wolnym od pracy dydaktycznej zaczął zajmować się własnymi badaniami, które dotyczyły matematyki i astronomii. Jego uczniami i współpracownikami było 2 polskich jezuitów: Szymon Pernowius i Aleksy Sylwius. W roku 1613 Malapert zastosował po raz pierwszy w Polsce lunetę do obserwacji gwiazd, a rok później za radą wybitnego astronoma jezuickiego Christopha Scheinera użył jej do projekcji astronomicznej obrazu Słońca z plamami słonecznymi. Badania plam słonecznych prowadził Malapert z zamiarem odnalezienia planet przysłonecznych, aby w ten sposób zrównoważyć galileańskie odkrycie księżycu Wiolisza jako dowodu potwierdzającego doktrynę kopernikańską. Zainteresowanie gastronoma pozostawało nie tylko Słońce. Badał on także mgławicę Oriona, Saturna, którego pierścienie brał za jego 2 księżyce, Jowisza z księżycami oraz Księżyca. Międzynarodowa Unia Astronomiczna nazwała od jego nazwiska krater na Księżycu. Wszystko wskazuje na to, że pierwsze w Polsce profesjonalne obserwatorium astronomiczne Malaperta znajdowało się w wieży przy kościele jezuickim. Jej niespotykany kształt, nakrycie płaskim dachem oraz prawie idealne ustawienie okien na południe, wschód i zachód aż nadto dobitnie sugeruje, że owa wieża może uchodzić za pierwsze w Polsce obserwatorium astronomiczne z prawdziwego zdarzenia, w których do obserwacji zjawisk na niebie użyto lunety z paralektycznym montażem. Malapert skonstruował wraz z Sylwiusem kolejne trzy typy przyrządów obserwacyjnych o kluczowym światowym znaczeniu w historii tak astronomii, jak i również techniki optycznej. Dzięki jego działalności Kalisz stał się najprężniej działającym ośrodkiem astronomicznym w Polsce. W Kaliszu w 1615 roku do miejscowego drukarza Gedeliusza wydał on swój zbiór wierszy Barorium Poematicum Fasciculus. W tym tragedię Sedecjas kilkakrotnie później przedkowywano i grywano jeszcze w XVIII wieku w teatrach szkół jezuickich dedykowaną królewiczowi Władysławowi Bazie. Jego życie po opuszczeniu Kalisza obfitowało również w działania naukowe. Był m.in. rektorem kolegium w Arras. W 1629 roku powołany został przez Filipa IV na katedrę matematyki cesarskiego kolegium jezuickiego w Madrycie, której już zdążyć nie objął. Zmarł bowiem w drodze do Witoria w Katalonii 5 listopada 1630 roku. Warto wspomnieć, że obecnie pamięć o Karolu Malapercie jest wciąż żywa w tradycji historii oraz współczesności miasta. Niedawno została mu poświęcona tablica znajdująca się przed wejściem do dawnego kościoła jezuickiego, obecnego kościoła garnizonowego. Karol Malapert jest także dzisiaj patronem Kalickiego Koła Astronomicznego i inspiracją dla kolejnych pokoleń znawców kosmosu w Kaliszu. Ma również on w naszym mieście swoją ulicę.
2: Sylwetkę Karola Malaperta przybliżył Radosław Sapieja z Urzędu Miasta Kalisza. I to są już wszystkie informacje przygotowane w dzisiejszym magazynie reporterów SG Ostrzeszów. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, co słychać w Ostrzeszowie i w regionie, to koniecznie zajrzyjcie na naszą stronę sk.pl.
4: SK Ostrzeszów News.
2: Marta Rajewska, czas na magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Dlaczego w Ostrzeszowie można zobaczyć kawałek stali i butelkę paliwa z legendarnego pancernika Tirpitz? Odpowiedź tkwi w historii norweskich jeńców, którzy trafili tu po otrzymaniu oficjalnego zaproszenia do internowania. Poświęcona jest im wystawa stała w tutejszym muzeum. O powstaniu tej ekspozycji, podręcznikach gotowania z puszek i niezwykłych darach z dalekiej północy, mówi kierownik placówki Mirosława Rzepecka.
5: Na początku działalności Ostrzeszowskiego Muzeum od 1981 roku na parterze znajdowały się wystawy, gdzie było eksponowane Powstanie Wielkopolskie, II wojna światowa i ostrzeszowscy artyści. W latach 90. zostało to zmienione po remoncie strychowej części budynku. Na początku były tutaj wystawy czasowe, później zdecydowaliśmy, żeby jednak te stałe miały swoje miejsce na drugiej kondygnacji ratusza. A skąd Norwegowie? Bo w tej początkowej fazie działalności muzeum pokazywaliśmy Ostrzeszowian na różnych frontach II wojny światowej, Ostrzeszowian w obozach jenieckich, koncentracyjnych. To była taka ogólna wystawa pokazująca i Ostrzeszów, i mieszkańców tego miasta, ich dzieje właśnie wojenne. Kiedy zaczęliśmy w 1982 roku współpracę z panem Eivindem Gruntem, okazało się, że ilość eksponatów, jakie dotarły do nas Norwegii, powiększona o te, które były wcześniej już w naszych zbiorach, stworzy nam piękną, monotematyczną wystawę pokazującą norweskich oficerów o flagu 21C. Otwarcie wystawy było w czerwcu 1996 roku, gdzie na początku wystawa zajmowała całe drugie piętro, całą drugą kondygnację ratusza. Później ze względu na napływ eksponatów, na troszeczkę przeorganizowanie naszej działalności, zdecydowaliśmy się zmniejszyć powierzchnię norweskiej wystawy, ale ilość eksponatów, jaką posiadamy, pozwala na zmianę od czasu do czasu składu mundurów, jakie prezentujemy na ekspozycji. Częściowo wymieniamy eksponaty w gablotach i to też jest dobre dla zwiedzających, bo nie oglądają przez bardzo długi czas tego samego, tylko ta wystawa żyje. A sama wystawa to dzieło pracowników Ostrzeszowskiego Muzeum i pana Eivinda Grunta, który od samego początku, od pierwszych kontaktów przy każdej wizycie w Ostrzeszowie wzbogacał zbiory muzeum o kolejne eksponaty, fotografie, listy, pamiątki, mniej lub bardziej związane z Ostrzeszowem. I tak znalazły się tutaj i dokumenty, i pamiętniki, i ciekawostką jest książka kucharska, która została zrobiona na potrzeby gotowania czegoś z niczego, bo ta obozowa kuchnia na pewno była uboga, biedna i wspomagali uwięzionych jeńców, uwięzionych oficerów i ostrzeszowianie, mieszkańcy okolicy i organizacje pomocowe czerwonokrzyskie na przykład, gdzie do obozu przychodziły paczki z produktami żywnościowymi, z odzieżą i właśnie na potrzeby kulinarne został utworzony taki podręcznik, co można zrobić z puszki konserwowej mięsnej, rybnej, co można wymienić z ostrzeszowianami, żeby uatrakcyjnić dietę, bo w paczkach przychodził cukier na przykład, przychodziły słodycze, czekolada, papierosy, mydło i jeńcy wymieniali te rzeczy oczywiście nielegalnie, korzystając z nieuwagi strażników, z ostrzeszowianami, którzy dostarczali im świeże owoce, warzywa, pieczywo, a sama wystawa pokazuje plan Ostrzeszowa zrobiony przez norweskich oficerów. Byli to oficerowie, chroniła ich konwencja genewska, także pod eskortą mogli opuszczać obozowe pomieszczenia, obozowe zagrodzone tereny i na podstawie pomiaru długości ulic krokami sporządzili bardzo precyzyjny plan naszego miasta, w którym zaznaczyli budynki, w których byli zakwaterowani, podali ilości jeńców zakwaterowanych w budynku dzisiejszego pierwszego liceum, w budynku zespołu szkół numer 1, byłej szkoły rolniczej, w budynku, gdzie dzisiaj jest prokuratura i no jest to tak, w sumie to było taką podstawą do przeanalizowania listy jeńców, też z norweskich opracowań, w tym spisie więźniów o flagu. Podane są imiona, nazwiska, daty urodzenia, stopień oficerski, numer obozowy i miejsce zakwaterowania, bo wielu z więzionych w Ostrzeszowie jeńców, oprócz tego o flagu 21C Schildberg, więzionych było w Gronowie koło Leszna, w Skokach i w Olsztynie, bo tam były pod obozy o flagu 21. One różniły się końcówką literki.
1: A czym był ten OFLAG 21C?
5: To był obóz dla oficerów i nie tylko Norwegowie tu byli więzieni. Wystawa poświęcona jest norweskim oficerom z tego względu, że mamy na ich temat i od ich potomków najwięcej materiałów. Byli tu i oficerowie francuscy, brytyjscy, Włosi, raczej niżsi rangą już też w końcówce wojny. To już była końcowa faza wojny, ale druga część wojny, bo Norwegów przywieziono tutaj w sierpniu 1943 roku i byli tutaj do wyzwolenia. I wtedy już był to obóz oficerski i to jest miejsce więzienia ludzi umundurowanych, wyższych rangą i traktowane inaczej niż stalagi, czyli obozy dla żołnierzy niższych rangą. Oficerów chroniła, wszystkich żołnierzy generalnie chroniła konwencja genewska, ale oficerów nie było wolno zatrudniać do żadnej pracy, jeśli nie mieli na to ochoty. Wedle konwencji genewskiej uwięziony oficer ma mieć zapewnione miejsce do spania, wyżywienia, możliwość nauki, odpoczynku. Także w obozie działało wiele rzeczy takich, które wydawały się nierealne w okupowanym kraju, ale tutaj działała szkoła oficerska. Tu oficerowie mieli bibliotekę, organizowali sobie i intelektualne, i sportowe rozgrywki. działał obozowy szpital, mieli swoją służbę medyczną, służbę duszpasterską. I taką ciekawostką na tej wystawie jest to, że tu by trzeba długie, długie opowiadanie o samej procedurze aresztowania norweskich oficerów, którzy mieli do wyboru albo podpisać kartę lojalnościową, w której zobowiążą się, że nie będą żadnych wrogich działań przeciwko okupantowi czynić, albo pozwolić się uwięzić. I norwescy oficerowie dostali oficjalne pismo od władz niemieckich, które w dosłownym brzmieniu tłumaczy się jako zaproszenie do internowania, gdzie okupant uprzejmie prosi oficera, żeby zabrał ze sobą mydło, gotowe jedzenie na 3 dni i zmianę ubrań, ponieważ chce go zamknąć. I większość Norwegów, duża część Norwegów nie podpisała tej karty lojalnościowej. Część działała w ruchu oporu, jakoś gdzieś tam zniknęła z pola widzenia, ale właśnie honor oficera nie pozwalał takiego zaproszenia zlekceważyć tak zupełnie. I duża część stawiła się w punktach, wyznaczonych punktach na terenie Norwegii. Stamtąd byli przetransportowani statkami do Szczecina i dalej do obozów na terenie okupowanej Wielkopolski. To jak już wymieniałam wcześniej, było Gronowo, koło Leszna, Skoki, Wolsztyn i czwartym takim obozem był Ostrzeszów. Spora grupa była też w Antoniewie. Mówiłam o służbie i duszpasterskiej, i medycznej. I tutaj mamy takie niespotykane, ciekawe zjawisko, bo prawie wszyscy oficerowie dostali to zaproszenie do internowania, ale wśród nich był pastor Asle Enger, pastor i zarazem sanitariusz, i lekarz Karl Otto Bergwitz-Larsen, którzy takowego zaproszenia nie dostali, ale zdawali sobie sprawę, że tam, gdzie będzie duża grupa ludzi, nie najmłodszych już, bo średnia wieku oficerów była powyżej 40 lat, to i pomoc duszpasterska i medyczna będzie potrzebna. Na wystawie jest laurka, podziękowanie dla właśnie pana doktora Karla Otto Bergwitz-Larsena, gdzie jest kilkaset podpisów osób, którym udzielił pomocy medycznej. Mamy wśród takich niespotykanych, dziwnych eksponatów, wydawałoby się nie do końca związanych z obozem, zabawkę, którą pastor Asle Enger wysłał z Ostrzeszowa do swojej córeczki na urodziny. Zabawkę zrobioną z drewna, z metalowych części uszek, z nakrętek od pasty do golenia, do zębów czy kremu do golenia. I zabawka po prawie 80 latach wróciła do Ostrzeszowa. Przywiozła ją córka pastora na jubileusz 700-lecia naszego miasta. To przebiłam troszeczkę po 60 latach, bo w latach 40 wysłana, a w 2010 roku zabawka i komplet kieliszków takich liturgicznych, który Astle Enger używał do sprawowania mszy, wzbogaciła zbiory naszego muzeum.
1: A gdzie mieścił się Ofrag 21C?
5: Wszędzie. Ostrzeszów był miastem za drutami i na cele obozowe było zajętych kilkadziesiąt budynków w mieście, bo obóz to nie tylko te miejsca, gdzie byli zakwaterowani jeńcy, ale i te, gdzie mieszkały służby obozowe, i te, gdzie były magazyny żywności, odzieży. Wiele obiektów właśnie zajętych na cele pomocowe i oddziały szpitalne, prawie całe miasto. A co do samych jeszcze eksponatów, które tutaj mamy. Mamy fotografie, dokumenty, mamy aparat fotograficzny, którym większość zdjęć prezentowanych na ekspozycji została zrobiona. Mamy zawartość paczki żywnościowej, która na czarną godzinę zostawiona była gdzieś tam na strychu jednego z budynków, gdzie byli zakwaterowani jeńcy. Mamy obrazy przez jeńców rysowane, malowane, mundury, i taką dla nas miłą sprawą było to, że kiedy od 1982 roku tak stopniowo napływały dary za pośrednictwem pana Grunta, kiedy odwiedzali nas potomkowie jeńców, i były to mniejsze, większe grupy w latach 90. jeszcze żyjący jeńcy, później już niestety tylko ich potomkowie. Ekspozycja wzbogaciła się o mundury, w których służyli w wojsku, w których byli w niewoli, wrócili po wyzwoleniu do Norwegii, i po latach mundury trafiły z powrotem do Ostrzeszowa. Ostrzeszowa. I to nie tylko jako darowizny indywidualnych darczyńców, ale od Muzeum Wojskowości w Horten w Norwegii. Też dostaliśmy kilka eksponatów właśnie takich dotyczących umundurowania. Także tam jest to wszystko tak bardzo precyzyjnie poustawiane. Chociaż mieliśmy też taką bardzo przyjemną sytuację, bo program drugi norweskiej telewizji realizował materiał filmowy na wystawie tutaj, gdzie w ekipie filmowej byli tacy dwumetrowi norwescy żołnierze wykorzystywani do noszenia ciężkiego sprzętu telewizyjnego, ale mieli też tutaj pana, który był więźniem o flagu. Opowiadał o rzeczach, które przekazał do muzeum. Dla mnie była też taka troszeczkę stresująca sytuacja, bo niby osłuchany mam troszeczkę język norweski, trochę zaczęłam się uczyć i wiem, czego ode mnie potrzebują, jak do mnie piszą. Jak rozmawiamy, nie zawsze. I kiedy pan właśnie jeniec przedstawił się Oirdn, szukając koperty z eksponatami, które przekazał, przeleciałam ze 3 razy cały karton i nie znalazłam. Pan potem patrząc ze mną pokazał mi, że to jest to, i to, że w języku norweskim inaczej widać, a inaczej słychać to, co się czyta, na początku właśnie tej norweskiej przygody, bo organizacja tej wystawy to takie naprawdę piękne przeżycie i możliwość poznania wielu niesamowitych ludzi, łącznie z Jensem Stoltenbergiem, który w jubileusz 25-lecia istnienia, funkcjonowania, działania naszej norweskiej wystawy odwiedził te Ostrzeszów, ponieważ jego dziadek też był jeńcem o flagu 21C. No i takie niby wszystko poukładane, praworządne, ale później, kiedy już film został zrealizowany, wyemitowany w Norwegii, okazało się, że wśród członków ekipy znalazł się ktoś, kto proponował innym mediom sprzedaż materiału filmowego, co dla nas było takim, dla nas i Norwegów, tych, którzy brali udział w tworzeniu wystawy, takim czymś niepojętym, bo tam się takie rzeczy nie zdarzały do tej pory.
1: A ja mam pytanie, wiemy już mniej więcej, co znajduje się na wystawie, jak ona tak naprawdę powstała? A jak to się stało, że Norwegowie trafili akurat do Ostrzeszowa?
5: To za pośrednictwem pana Eivinda Grunta, który jako pracownik norweskiego Czerwonego Krzyża w latach 80., na początku lat 80., przyjeżdżał do Polski w sprawie darowizn, które Norwegia przekazywała naszemu krajowi. I nie tylko nasze muzeum było miejscem, które otrzymało piękną pomoc od Towarzystwa Przyjaciół naszego muzeum, które zostało założone w Norwegii, ale dużo dobrego też doświadczył podwarszawski ośrodek dla dzieci niewidomych w Laskach za pośrednictwem właśnie Eivinda, jego rodziny i norweskiego Czerwonego Krzyża. I właśnie przy okazji tych wizyt służbowych Eivind szukał, szukając śladów swojego ojca, który był więźniem o flagu, tak spadł nam z nieba i razem zrobiliśmy piękną rzecz, czyli wystawę Oficerowie Norwescy po flagu 21.
1: Jak to się stało, że jeńcy norwescy trafili do Ostrzeszowa?
5: Myślę, że to taka polityka Niemców, bo polskich oficerów więziono jak najdalej od domu, gdzieś tam pod francuską granicą, gdzie odległość, czasami bariera językowa osłabiały chęć ucieczek.
4: SK Ostrzeszów radzi.
2: W okolicach Ostrzeszowa łąk i lasów nie brakuje, a w nich jest sporo dobrego. Znajdziemy tu m.in. brzozę, głuk czy krwawnik. Jak wyczarować z nich lecznicze napary, ziołowe sole, a nawet domowe kosmetyki? I jak to zrobić, co by sobie jednak nie zaszkodzić? Podpowiada ostrzeszowska zielarka Katarzyna Kokoszko-Chodyjas.
6: Około 80% ziół, które ja stosuję, moja rodzina i moi bliscy, to są zioła, które rosną w okolicy mojego domu, czyli okolica Ostrzeszowa, Pumnikstatu. Ja zawsze w tych okolicach zbierałam zioła. Mamy tu charakterystyczne, ubogie ziemie, więc tych ziół nie ma aż tak dużo, jakbyśmy sobie mogli życzyć. Nie mamy takiego wysypu różnorodności jak na Dolnym Śląsku, w Karkonoszach czy w Bieszczadach. Przede wszystkim na jakość ziemi, którą mamy. Ale to, co rośnie, to tak naprawdę wystarcza nam do podstawy podstawowych naszych schorzeń, takich sezonowych, do polepszenia naszego funkcjonowania, do wytworzenia kosmetyków ziołowych, do po prostu dobrego funkcjonowania, ale również do spożycia, do urozmaicenia diety, szczególnie na przykład w takim okresie, jaki teraz mamy, bo mamy przedwiośnie, za chwilę się tak zacznie wszystko rozkwitać i te pierwsze pączki, wszystko możemy stosować, zamiast nowa lijek drogich ze sklepów, używać tego, co rośnie na łąkach i w lasach. Tego mamy całkiem sporo, natomiast nie jest to taka bogata flora, jak wymienione chociażby w obszarach Polski.
1: To co możemy w tych naszych okolicach znaleźć?
6: Pokrzywa, podagrycznik, bluszczyk kurdybanek, krwawnik, mlecze, czyli ten mniszek lekarski, liście borówki, brusznice, rumianek. Po kolei można wymieniać. Tak naprawdę musielibyśmy rośliny podzielić na może kilka kategorii. Możemy zacząć od drzew, czyli z drzew możemy pozyskiwać różne elementy. Kwiaty, liście, pączki, korę. Takim przykładem drzewa, który rośnie chyba wszędzie w naszej okolicy, jest sosna. Ona rośnie na bardzo słabych glebach, u nas się świetnie tutaj udaje. Wiele osób robi syrop z pędów sosny, ale to mamy tylko króciutki okres, kwiecień, maj, kiedy te pędy sosny można pozyskać. A tak naprawdę z sosny możemy pozyskiwać surowce zielarskie caluteńki roku. Możemy pozyskać żywice, młode gałązki. Teraz przez całą zimę te zamknięte pączki, które możemy nawet na spacerze rzucić, jak gumę do rzucia, żeby przeinhalować troszeczkę sobie zatoki i gardło. Zimą możemy igły z tej sosny zrywać, robić z nich napary, herbatki, sól, cukier ziołowy, czyli po prostu przez zmielenie w równych proporcjach igieł i soli lub cukru i wykorzystywać do przetworów domowych, do gotowania. Więc tak samo brzozę. Brzozę możemy wykorzystać w przeróżnych celach, chociażby do tego, żeby z pączków brzozy robić napar. Młode listki możemy jeść, troszeczkę bardziej rozwinięte listki warto suszyć na herbatki, będą to herbaty bardzo intensywnie oczyszczające nasz organizm i układ krwionośny. Korę taką dojrzałą z brzozy możemy wykorzystywać jako kadzidło. Świetna jest przy różnych chorobach skórnych, żeby tym dymem się okazać. Także mam no i oczywiście sok oskoła, która jest też bardzo taka znana i pozyskiwana. Więc od drzew schodząc niżej mamy krzewy. W naszej okolicy bardzo intensywnie występują tarminy, głogi, jarzębiny, małe drzewa, ale nie krzewy. I teraz co możemy przykładowo z takich krzewów robić? Jeżeli chodzi o tarminę, to mamy niesamowicie dla nas korzystne w jej jagodach działające barwniki, które będą dobrze wpływały nam na oczy. Jeżeli chodzi o głóg, możemy pozyskiwać kwiaty, możemy pozyskiwać owoce i tu możemy wykonywać przetwory na sercowe bądź na układ krwionośny. Dobrze rośnie na naszym terenie, nienaturalnie występujące, ale dobrze rośnie na naszym terenie aronia, która z kolei będzie obniżać ciśnienie krwi, ale też wpłynie dobrze na parametry właśnie tej krwi. I przechodzimy niżej, tak? Mamy drzewa, krzewy, idziemy dalej, to będziemy mieli rośliny wieloletnie, bylinki przeróżnego rodzaju. I to będą przykładowo krwawnik, który będzie działał przeciwzapalnie, herbata będzie pomagała na układ trawienny. Pity regularnie przed operacjami będzie zmniejszał krwawienie, ale też przyspieszał później gojenie po takiej operacji. Ale to trzeba zgłosić lekarzowi, bo może nastąpić zmiana krzepnięcia krwi. Kolejne troszeczkę niższe pasmo, bo krwawnik jest wyższy, patrzy się na przykład na mniszek lekarski, który jako liście możemy używać zamiast sałaty. Zresztą we Francji bardzo często jest hodowany mniszek lekarski właśnie jako sałata. Kwiaty oczywiście tradycyjnie używane są w Polsce do zrobienia syropu, który podaje się często na przeziębienie. Ja akurat nie jestem miłośniczką syropów, też mogę w przyszłości opowiedzieć dlaczego, ale najważniejsza akurat z mniszka będzie korzeń, który będzie miał najwięcej substancji wpływających na pracę naszej wątroby i żołądka, czyli układ trawienny. I jeszcze niżej będziemy w ogóle mieli korzenie, nie tylko mniszek, będą korzenie, które można pozyskiwać. Także jak widzimy, patrzymy w niebo, widzimy czubki drzew, patrzymy w ziemi, widzimy korzenie. Każdy element roślin można wykorzystywać. I tak naprawdę jak ktoś zaczyna myśleć o ziołach, zaczyna uczyć się rozpoznawania ziół, to przechodzi się przez taki pierwszy etap, kiedy doznajemy olśnienia, że nie ma chwastów, że szkoda nam nadrepnąć na trawę, bo a nóż tam na przykład będzie poniżej gwiezdnica, a jest świetna na odchudzanie. I każdy dzień jest odkryciem kolejnej rośliny i kolejnego skarbu.
1: Czyli jak dobrze rozumiem, w zasadzie z tego, co jest na zewnątrz, co jest w lesie, co jest na łące, tak chyba najprościej mi też mówić, w lesie, na łące, my możemy korzystać przez cały rok?
6: Tak.
1: A czy sposób, w jaki zbieramy pewne rzeczy, pewne rośliny, też jest ważny? Czy my możemy zrobić sobie krzywdę nieumiejętnie, nie wiem, zrywając coś, wycinając?
6: Krzywdę raczej nie, natomiast możemy zmarnować surowiec zielarski. dużo osób pije melisę, bo uspokaja, tak? Natomiast to, co jest lecznicze w melisie, to jest jej olejek eteryczny, którego tak naprawdę jest tam bardzo, bardzo malutko. I teraz melisę sadzimy w ogródkach, ona się sama rozsiewa pięknie, pięknie w naszych ogrodach, w naszym klimacie tutaj ona się czuje. Natomiast co jest ważne? Melisę należy zerwać w dzień, w którym nie ma wiatru, nie ma chmur, najlepiej około godziny 12, najlepiej, żeby dzień wcześniej nie padało, dlatego, że łatwo się na niej rozwijają grzyby różnego rodzaju. Dlaczego w pełnym słońcu i dlaczego około 12? Dlatego, że wtedy jest najwyższe stężenie olejków eterycznych w tej melisie. I co jest ważne, jeżeli chcemy, żeby ona działała uspokajająco, to tą świeżo zerwaną melisę przynosimy do domu, wkładamy do słoika i zalewamy ją od razu ciepłym alkoholem, najlepiej właśnie ciepłym alkoholem, i wtedy mamy produkt, który będzie uspokajający. Jeżeli tą melisę zerwiemy, powiesimy do góry nogami w jakimś zacienionym miejscu, żeby przeschła, żeby mieć smaczną, pachnącą dalej melisą herbatkę, będzie ona działała głównie dla nas przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo, natomiast efekt uspokajający niestety jest trochę efektem placebo.
1: Czyli jedna roślina, wiele zastosowań.
6: Tak.
1: Czyli jak rozumiem, też ten sposób przechowywania jest bardzo istotny. Jest jakiś taki, nie wiem, jest jakiś taki uniwersalny przepis, recepta na to, żeby dobrze te zioła przechowywać?
6: Przede wszystkim tak, zioła zawsze suszymy w miejscu, w którym nie mamy dostępu światła, słońca. Musi być to miejsce w miarę przewiewne. Kiedyś to robiono na strychach, w stodołach, tak? Podwieszano te zioła. Świetnie sprawdzają się suszarki do grzybów, dlatego że one najczęściej mają temperaturę ustawianą, nawet od 40 do 60 stopni, i 40 stopni to jest taka właśnie najbardziej uniwersalna temperatura do suszenia ziół, chociaż jeżeli byśmy mówili o korzeniach, kłączach, to często jest to bliżej 50, ale najbardziej uniwersalna będzie ta 40 stopni. I teraz jak ususzymy te zioła, to należy je rozdrobnić i zamknąć w szczelnych słojach. Idealnie by było, gdyby te słoiki nie były przezroczyste. Takich słoików mamy bardzo mało i są trudno dostępne, a jak już są dostępne, to są drogie i na pewno nie kupuje nikt takich słoików po to, żeby zamknąć je gdzieś tam w szafie, a raczej chce mieć na pokaz takie ładne słoiki. Więc tak, słoik szczelny, najlepiej z gumką, żeby był ten słoik, żeby to powietrze tam faktycznie nie dostawało się, tak samo na przykład mole, żeby się do tych ziół nie dostawały. I tak najbardziej uniwersalnie, gdybym miała powiedzieć, to przechowujemy te zioła maksymalnie do roku. Dlatego, że one z czasem i tak tracą swoje wartości lecznicze. One mogą zachować aromaty, nawet częściowo smak, natomiast ten poziom substancji, które będą wpływały korzystnie na nasze zdrowie, będzie spadał.
1: A czy właśnie tutaj na jakimś etapie, jeżeli my już popełnimy błąd przy, że tak powiem, obróbce tych ziół, czy one mogą już całkowicie stracić te swoje właściwości, bądź nam też zaszkodzić, bo na przykład, nie wiem, zalegnie się gdzieś w nich pleśń, jakiś grzyb?
6: Tak, dokładnie tak. Okay. Jeżeli zalegnie się nam pleśń, jeżeli się dostanie, jakieś drożdżaki się dostaną, bądź inne grzyby, to jak najbardziej możemy podtruć się po prostu taką rośliną. No nie są to takie sytuacje, które zdarzają się nagminnie, bo działoby się to samo z kawą, z herbatą, bo to też są rośliny, tak? Po prostu no, rzeczy, które są suche, wysuszone, tak jak suszone grzyby, które trzymamy w domu, kasza, ryż, no staramy się, żeby nie zwilgotniały, tak? I na tej samej zasadzie będziemy w tym momencie traktować właśnie te zioła nasze zebrane.
1: Wspominasz o suszarce do grzybów, wspominasz o metodach suszenia, a w piekarniku?
6: Piekarnik, jeżeli mamy możliwość ustawienia w piekarniku 40 do 45 stopni, da radę. Natomiast wszystkie piekarniki, które do tej pory przerabiałam, były od 50 stopni. No to w przypadku, kiedy miałam tych ziół dużo i musiała chodzić i suszarka, już był cały dom obwieszony, ten piekarnik uruchamiałam, ale zawsze przy mocno uchylonych drzwiczkach i no jest to wtedy duża strata energii, więc trzeba się liczyć z wysokim kosztem za rachunek.
1: A jeszcze tak, jesteśmy na etapie tego przygotowywania, obróbki, przechowywania, suszenia, a czy na przykład wpływ na to, jakie zioła wiszą koło siebie, są koło siebie, czy one wtedy gdzieś tam w jakąś interakcję też mogą na przykład wejść, jeżeli nie są w żaden sposób zabezpieczone, a powiesimy sobie, nie wiem, koło siebie dwie gałązki przeróżnych gatunków, czy to jakoś też...
6: W sumie to jest bardzo ciekawe pytanie, nigdy się na tym nie zastanawiałam. Podwieszam faktycznie zioła tak, jak one rosną sezonowo, dlatego że ja podążam za naturą, zbierając te zioła, czyli jak się zaczyna ten sezon od tak naprawdę pierwszych takich wiosennych ziół, bo chociaż tak jak mówiłyśmy wcześniej, zioła zbieramy cały rok, ale do takiego przetwarzania, do suszenia, to początek wiosny, to mamy wielkie otwarcie i to trwa do późnej jesieni. Zimą po prostu pewne pewne rzeczy zbieram w miarę jak potrzeba, jak się na przykład infekcja pojawi. Ale tak jak zaczynamy tą wiosnę i zaczynamy zbierać zioła, to ja je zbieram i jeżeli nie suszę w suszarce, to suszę je obok siebie. I proszę tak, jeżeli zbierzemy dziki bezkwiat, dzikiego bzu i będziemy go suszyć w suszarce z na przykład pylicą pospolitą, to ta pylica przejdzie tym zapachem. Więc na pewno zapachy, molekuły, to są też olejki eteryczne, będą się przenikać. Czy na tyle intensywnie, że będzie to miało wpływ na ich oddziaływanie lecznicze na nas? Tego nie jestem w stanie powiedzieć, nigdy nie dotarłam do takiej informacji. Myślę, że niewielkie tak naprawdę.
7: To mamy ten etap przygotowywania, obrabianie, suszenie. A co z takich ziół możemy zrobić?
6: Najprostszą rzeczą, którą chyba robimy tak od zawsze, to są herbatki wszelkiego rodzaju. No to mamy tutaj na myśli napar. Napar to jest właśnie przygotowanie zioła, które zalewamy wrzącą wodą, odczekujemy 10 minut i taką herbatkę pijemy. Więc napar. Drugą wersją są odwary, czyli wrzucenie do garnuszka tej samej porcji ziół, zalanie szklanką zimnej wody i gotowanie tych ziół. One będą wtedy o wiele bardziej intensywne i często są zalecane bardziej do tego takiego momentu, do takich rzeczy jak przeróbka kory czy korzeni. Czasami owoce bądź takie substancje, na przykład skrzyp, którego bardzo trudno jest wydobyć krzem. Syropy,
7: których nie jesteś zwolenniczką.
6: Nie jestem zwolenniczką, dlatego że syropy najczęściej są robione z takich elementów jak kwiaty, bądź czasami właśnie te pędy sosnowe. To są takie najczęściej wykonywane syropy. Kwiaty nagietka są czasami też wykorzystywane, dziewanny, mniszek. Kwiaty są bardzo delikatnym surowcem zielarskim. Trzeba z nim się naprawdę delikatnie obchodzić. Natomiast długie moczenie i gotowanie go, jeszcze do tego potem gotowanie tego z dużą ilością cukru, po to, żeby uzyskać konsystencję trochę gęstszego płynu w kierunku, takiego właśnie, który ma w kierunku syropu, powoduje, że my tam oprócz aromatu już tak naprawdę nic nie mamy. Za długie po prostu jest to, to obrabianie jest za długie.
7: Czyli syropów,
6: ale sama, jeżeli ktoś po prostu szuka aromatu, bo chce na przykład w ten sposób słodzić ciastka, to okej, no nie mówię, że nie, ale nie patrzmy się na to pod kątem leczniczym.
7: Czyli mamy napary, odwary, syropy. Coś jeszcze?
6: Tak. Z takich produktów, które możemy w kuchni wykorzystywać, no to możemy wykorzystać sole ziołowe. Czyli to będzie na przykład wykorzystanie ziół, które rosną w ogródku, chociażby krwawnik, tymianek. Można zmiksować z solą i to nawet świeże, nie muszą być suszone. Świeże będą miały nawet ładniejszy aromat. Tą sól rozłożyć na talerzyku, poczekać, żeby ona wyschła i korzystać przez cały rok z takiej soli do przyprawiania potraw. One będą z reguły pomagać nam w trawieniu. Będą wpływały korzystnie przy różnych zgagach albo refluksach, tak? No to mamy solę. Tak samo można cukier do ciast wykorzystywać. Dalej mamy nalewki lecznicze. One są robione też na różne sposoby. To jest cała olbrzymia, że tak powiem, oddzielna szkoła, dlatego że czasami zalewamy zioła gorącym alkoholem, czasami zimnym, czasami 40% idziemy aż do 90%. Tu trzeba naprawdę słuchać autorytetów. Jakie zioło, jakim stężeniem, jaką temperaturą alkoholu, jakim alkoholem czasami używamy wina, czasami koniaku, czasami wódki, a czasami rozrobionego spirytusu. Więc jest to bardzo rozbudowana wiedza i każde zioło jest oddzielnie traktowane. I co mamy dalej? Mamy też z alkoholi, no, obok alkoholi są wina, są też używane inne substancje do wyrabiania, na przykład tłuszcz. Możemy robić oleje ziołowe, ale też na przykład często tradycyjnie stosowany był smalec do wyekstrahowania substancji leczniczych z zioła i służyło to jako baza do robienia maści przy różnych skorzeniach skórnych, przy trudnogojących się ranach, także możliwości mamy dużo.
7: Czy my jesteśmy w stanie to zrobić sami w domu, czy faktycznie najpierw warto jednak zasięgnąć gdzieś tej wiedzy, żeby zrobić to po prostu najzwyczajniej w świecie poprawnie? Czy my sami możemy się doedukować właśnie bazując, to gdzieś wcześniej wspominałaś, na jakichś książkach, nie tych nowszych, tylko raczej tych starszych? Czy jednak może warto by pójść na jakieś warsztaty, może gdzieś mimo wszystko u kogoś tej wiedzy zaczerpnąć?
6: Byleby się uczyć, to jest najważniejsze. Okay. Wszystkie te rzeczy tak naprawdę możemy zrobić sami w domu. Nie zrobimy na pewno w domu, w warunkach domowych produktów, które będą standaryzowane. Czyli przypuśćmy, że kupujemy suplementy diety, w których mamy ekstrakty ziołowe. Ja się tu na przykład spojrzałam na półeczkę, mamy dziką różę, tak? Tam jest prawdopodobnie w porcji produktu jaka jest ilość witaminy C. Nie jesteśmy w stanie w warunkach domowych wyprodukować takiego produktu, gdzie powiemy, że w łyżeczce u mnie z proszkowanej skórki z dzikiej róży mam 1000 jednostek witaminy C. Tego nie będziemy w stanie wiedzieć, bo to tylko laboratoryjnie jesteśmy w stanie zbadać, tak? Natomiast no na pewno zmielona ta skórka dzikiej róży, na pewno ona będzie tą witaminę C zawierać i będzie wpływać korzystnie na przykład w momencie infekcji układu moczowego czy przeziębienia. Także wyprodukować jesteśmy w domu w stanie bardzo dużo, ale nie możemy nigdy określić tego, ile konkretnej substancji leczniczej mamy w przetworach domowych zielonych.
7: A co w takiej naszej domowej zielarskiej apteczce powinno się znaleźć? Chodzi mi o takie podstawowe rzeczy. Czy możemy to jakoś wymienić w ogóle?
6: Tak. Na pewno potrzebujemy mieć u siebie w domu kwiat lipy, melisę, miętę, krwawnik, z takich rzeczy, które są łatwo dostępne, liście brzozy, liście borówki, mniszek, ale tutaj liście w tym momencie bym powiedziała, bo bardzo trudno jest ususzyć kwiaty, żeby nie doszło do efektu dmuchawca w domu. Dalej kwiaty, owoce dzikiego bzu, owoce aronii, mogą być w przetworach typu soki. Kwiatów, co jeszcze? Przydatne są kwiaty jarzębiny. Ja

0: Dalej dziewanna, majeranek, który jest bardzo przydatny przy mokrym kaszlu, to jest taka podstawa na przeziębienia. Jeżeli nie jesteśmy uczuleni na salicylany, a to najczęściej już jako dorośli wiemy, przy dzieciach trzeba uważać, to warto mieć też korę brzozy, dlatego że ona ma naturalne salicylany w swoim składzie i zrobiony z niej odwar pozwoli nam obniżyć temperaturę i zadziała przeciwbólowo. Co ważne, że jest to, że kora wierzby nie daje tyle efektów ubocznych, co syntetyczna aspiryna.
1: Wierzby czy brzozy?
0: Wierzby, brzozy tutaj możemy stosować, one będą miały, chociaż wierzba będzie faktycznie miała więcej. Co jeszcze? Z takich rzeczy, które teraz rosną, mamy kwiaty leszczyny. One będą miały działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, pączki brzozy i pączki lipy. Na przykład bardzo mało osób wie, że młode listki lipy smakują niemalże podobnie jak sałata lodowa i są krótkie. Też warto je zjadać. Mają dużo śluzów, będą nam nawilżać układ pokarmowy, wpływać właśnie na nas tak kojąco i też uspokajająco.
1: Jestem kobietą, więc nie mogę nie zapytać, a co na te nasze takie kobiece dolegliwości, zmienne nastroje? Czy jest coś, co też może nam trochę pomóc?
0: Tak, w polskich ziołach mamy niepopalanek, który jest chyba coraz bardziej popularny i będzie taką rośliną, która będzie balansowała nasze nastroje przy PMS-ie, ale też będzie korzystnie na nas wpływała na zmiany, które są związane z okresem przed menopauzą, w trakcie menopauzy i po menopauzie. Dobrym ziołem dla kobiet jest krwawnik, który będzie regulował nam intensywność miesiączek. Świetnie sprawdzi się też kozieradka, która będzie regulowała nam poziom estrogenów. Tych ziół jest bardzo dużo i tak naprawdę warto z nich korzystać, ale co jest ważne? Te zioła nie zadziałają poprzez stosowanie ich przez dzień, dwa czy nawet tydzień. To są długofalowe stosowania, ale jest jedna z takich zasad w ziołolecznictwie, że stosujemy zioło do 3 miesięcy, niektóre można krócej. Te, które dzisiaj wymieniłam, wszystkie możemy do 3 miesięcy i robimy przerwę miesiąc, dwa i możemy wrócić do tych ziół. Bądź na przykład zrobić przerwę 3-miesięczną i wprowadzić inne zioło, które potem znowu wymienimy na to poprzednie. Cennym ziołem dla nas jest też kocanka piaskowa, jednak w naturalnym teraz takim stanie na łące no nie powinniśmy jej zrywać, bo jest objęta ochroną, ale jeżeli mamy dostęp do kocanki na przykład na własnej działce, no to można ją zrywać.
1: Same zioła wystarczą, czy za tym musi iść coś więcej? Nasz styl życia, nasze odżywianie, sprawność fizyczna, aktywność fizyczna.
0: Niestety muszę powiedzieć, że nie ma tu magii. To nie jest tak, że weźmiemy sproszkowane zioła, sypniemy do gara i wszystko zadziała.
1: Szkoda.
0: Szkoda, chciałoby się tak. Ja coraz częściej mam wrażenie, że powtarzam, ale tu nie ma czarów, tak? Jeżeli chcemy tak naprawdę czuć się dobrze, zachować maksymalnie swoje zdrowie na tak długo, jak to jest to możliwe, funkcjonować, im starsi jesteśmy, na w miarę podobnym poziomie, odciąć się od chorób cywilizacyjnych, bądź jeżeli je mamy, złagodzić ich przebieg i wspomóc leczenie, no to nigdy same zioła nie wystarczy.
1: Kompleksowo,
0: tak.
1: A jak to jest? Zajmujesz się też tym nie od dziś, więc na pewno masz kontakt z różnymi ludźmi. Czy coraz więcej osób poszukuje tych takich, kiedyś by się to mówiło ludowe wierzenia, tradycje ludowe, czy coraz więcej osób po te zioła sięga?
0: Ja właściwie nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, bo biorąc pod uwagę statystyki, które czytamy, tak? Chociażby na stronach rządowych związanych ze zdrowiem, to można by było pomyśleć, że stan zdrowia Polaków jest coraz gorszy, że mamy coraz więcej zdiagnozowanych osób z ciężkimi chorobami, typu nowotwory, problemy kardiologiczne, nadwaga, cukrzycę i te problemy zdrowotne są od najmłodszych dzieci po osoby starsze. No to jest jakby jedna strona medalu, natomiast no nie da się ukryć, że ja cały czas się edukuję, jeżeli idzie o naturoterapię i wszelkie metody, które wspomagają zdrowie. Obracam się w środowisku ludzi, którzy tą samą tematyką się zajmują. I rozmawiając w tym środowisku, to my jesteśmy już trochę sfiksowani. Rozkładamy często potrawy na czynniki pierwsze, zastanawiając się, czy to nam służy, czy to nam nie służy. Oczywiście uważam, że dla zdrowia psychicznego to i czasami trzeba zjeść na stacji benzynowej czasami jakiegoś paskuda, bo inaczej przejdziemy w ortodoksyjne zachowania. Natomiast samo to, że jestem między ludźmi, którzy zajmują się podobną tematyką, sprawia, że mam wrażenie, że i ziołolecznictwo, i naturalne metody wspomagania swojego zdrowia są coraz bardziej popularne, ale często wykładowcy, którzy mnie uczą, mówią, że właśnie jest odwrotnie. Tylko ja jestem w takim środowisku, że mi się to wydaje. Więc myślę, że jednak nie. Chcielibyśmy

0: też tabletkę, żeby nas przestała boleć głowa, to tam ma czas masować sobie punkt płuco 4 na meridianie płuca, po to, żeby nie bolała głowa.
1: Totalnie nie wiem w tym momencie o czym mówisz.
0: Już medycyna chińska.
1: A tak na sam koniec, jakby słucha nas ktoś, kto chce zacząć. Taka praktyczna wskazówka, porada, od czego zacząć?
0: Proponuję te najprostsze książki. I one są nawet dostępne w internecie w PDF-ach, na przykład na bibliotekach cyfrowych. To jest Ojciec Klimuszko, Wróćmy do ziół. Nie pamiętam tej tytułu, ale Maria Traben, też stare książki, bardzo proste opisujące. Duże zasoby możemy znaleźć u ojców Bonifratów w ich literaturze. To są takie najstarsze jakby informacje, ale takiego, do takiego zwykłego polskiego domu. Mało językiem medycznym napisane, ale otwarte. I to jest warte. Warto też rozmawiać z ludźmi. Warto zaglądać do naturoterapeutów. Chociaż środowisko nasze jest trudne i jest też różne, tak jak są różni ludzie, więc trzeba też popytać się, żeby nie popadać w tą taką manię zdrowotności, która odwróci się przeciwko nam.
1: Czyli najpierw teoria jednak, potem praktyka trochę, tak?
0: Tak, ale też może czasami posłuchać naszych babci, starszego pokolenia. Oni często bardzo dużo wiedzą. Przykładowo to, że Majeranek leczy kaszę, to ja się od swojego dziadka dowiedziałam. To, że można pozyskać witaminę C z owoców jarzębiny, tego się dowiedziałam od taty. To, że jednym z cudowniejszych leków jest buteleczka z apteki, która popularnie była stosowana do nacierania przy bólach mięśni, bólach głowy i to jest coś, co muszę mieć w domu. No, nie użyję nazwy, bo jest to produkt, który nie chcę stosować reklamy tutaj. Ale wiele rzeczy jakby dowiadujemy się od starszego pokolenia. Nie lekceważmy tego, co oni wiedzą. Słuchajmy, póki są, bo potem zostaniemy z tym, że będziemy musieli płacić grube tysiące, będziemy chcieli się tego dowiedzieć. Szkolenia z naturoterapii są potwornie drogie, a często mamy źródło wiedzy w domu, którego nie słuchamy.
2: Sposób na odprężenie, nowe hobby, a jak się okazuje, ma nawet działanie terapeutyczne. Mowa o obserwacji ptaków, od czego zacząć i co można zobaczyć w Poznaniu. Na te pytania odpowie ornitolog z Uniwersytetu Przyrodniczego profesor Piotr Kryjanowski.
3: Krętka przyjdzie od razu dla tego, kto złapie bakcyla. Ja nawet uważam, że trzeba uważać, bo to kiedyś napisałem taką książkę Rozum z ptakami odlatuje, bo to tak rzeczywiście, że jak się człowiek wkręci, to nie ma hamulców i Anglicy z kolei mówią, że na dobre hobby można wydać każde pieniądze i tak to jest, ale nie musimy zaczynać od wielkich pieniędzy. Nie musimy nawet zaczynać od lornetki. Chociaż ja zawsze mówię, że lornetka to jest jeden z podstawowych narządów. Po prostu on pozwala się fokusować, pozwala nam się koncentrować na wybranym ptaku, a nie szukać go w tle, chociaż poszukiwanie w tle też ma swoje zalety. Ja bym zawsze sugerował, że oczywiście można być samotnikiem i samotnym wilkiem. No, ptaki mają to do siebie, czy obserwacje ptaków, że są i dla introwertyków, i dla ekstrawertyków. Jak ktoś lubi grupy, to grupy. Jak samemu, to samemu. Natomiast gdzieś tak po środku, zwłaszcza na początku, warto spróbować z kimś. Z kimś, kto nam pokaże, może nawet nie do końca oznaczy gatunek, ale pokaże też, w jaki sposób patrzeć, w jaki sposób używać lornetki. Ja wiem, że to brzmi śmiesznie, ale naprawdę proszę im wierzyć, że ludzie mają z tym problemy. Ja też uważam, że żyjemy w ogóle w sprzyjających czasach. Coraz więcej takich artykułów się pojawia, że pokolenie Z odrzuca media społecznościowe, żeby iść obserwować ptaki. Bardzo zachęcam i popieram ten ruch. Warto je fotografować, dokumentować. A ja sugeruję chodzenie bez telefonu komórkowego, no ale wiem, że to tak mogę sobie sugerować i sam mam w kieszeni. Są aplikacje do rozpoznawania ptaków, czyli robimy zdjęcie, to są darmowe aplikacje, patrzymy, co to jest. System nam podpowiada tak samo z głosami, to nawet z głosami kontaktowymi jesienią. Te systemy oparte na sztucznej inteligencji są naprawdę coraz lepsze i bardzo tutaj pomagają. Natomiast nic nie zastąpi pewnego oka i ucha obserwatora i trzeba się tego wszystkiego po prostu uczyć. Zresztą nawet jak tutaj rozmawiamy, słychać tam sikory, kowaliki, dzięcioła i parę innych gatunków, więc to pokazuje, że najważniejsza jest chyba cierpliwość i jednak taka uważność, to co teraz jest bardzo mocne i tak mocno promowane, takie mindfulness, czyli że skup się na tu i teraz, rób to, a nic innego. I ja w ogóle też polecam coś takiego, że nie musimy koniecznie gonić za ptakami. Po prostu czasem wystarczy usiąść, zwłaszcza w takim miejscu, gdzie jest jakaś woda w tym momencie, gdzie są jakieś owoce i ptaki prędzej czy później przylecą. Jesteśmy tutaj w ogrodzie dendrologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i nawet widać, jak patrzymy na te kaliny, czy coś tam jeszcze jest, czy czarny bez, to i sikory przylatują na te owoce i przed chwilą była pokrzewka czarnoubista, czyli kapturka, przed chwilką też jakiś filoks skopus najprawdopodobniej pierwiosnek, więc troszkę tych ptaszków jest, tylko mówię, wystarczy sobie posiedzieć i poczekać, a tak zachęcam też do tego, żeby no, korzystać z możliwości dołączenia do innych obserwatorów.
4: Pan profesor tutaj mówił o tym, jak patrzeć. Nie mamy co prawda lornetki, ale tak nawet bez sprzętu. Jak patrzeć?
3: Ptaki się ruszają. W ogóle to jest niesamowite, że nasz mózg ewolucyjnie ruch ptaka wykrywa znacznie szybciej niż na przykład ruch samochodu czy roweru. To są też takie nasze badania. Kiedyś całkiem niedawno na Tygodniu Mózgu w Poznaniu o tym mówiłem. No i po prostu trzeba wyłapać albo odzywający się, albo, bo jak są gęste krzaki tutaj, albo poruszający się obiekt, no i po prostu chwilkę na niego patrzeć. Oczywiście ptaki są ruchliwe i ptaki mają skrzydła. No i robić to tak, żeby go za szybko nie spłoszyć, przynajmniej tak, żeby dało się oznaczyć gatunek. A ja uważam, że na samym początku, żeby nacieszyć się widokiem ptaka. I tutaj wrócimy raz jeszcze do tego, że naprawdę przydaje się lornetka. Na początku to jest troszeczkę kłopotliwe, że tam nie możemy znaleźć obiektu, że nie możemy nastawić ostrości, to jest naprawdę parę godzin i człowiek raz, dwa to chwyta w mig. No i wtedy obserwujemy tego ptaka. A z wiekiem, czy z doświadczeniem raczej przychodzi to, co to jest za gatunek, do jakiej grupy go zaliczyć, jak go opisać. Chyba tego nie wspominałem. Ja uważam, że też bardzo dobre poza apkami, poza telefonami jest prowadzenie ręcznych notatek. No w ogóle to jest zapomniana rzecz, ale pisanie ręczne to jest super praca dla naszego mózgu i to połączenie ręka-mózg jest fantastyczne i o tym też jest coraz więcej badań, że zamiast klikać, to po prostu piszmy, rysujmy, notujmy. To też jest takie czyszczące dla naszego mózgu.
4: Na przykład takie szkice ptaków były przydatne?
3: Tak, bardzo przydatne, zwłaszcza jak się jeszcze na początku nie wiemy, na jakie cechy patrzeć. Gdzieś tam pamiętamy z podręcznika, no to patrzymy, czy ma dwie kreseczki na skrzydełku, czy jedną, czy ma szeroką, czy wąską brewkę i sobie gdzieś naprawdę to nawet próbować narysować. Oczywiście, tak jak powiedziałem, pewnie łatwiej niektórym mieć dobrą aplikację i robić zdjęcia, ale niekoniecznie. To jak narysujemy, to ten obraz w mózgu zostaje naprawdę przydatny. Proszę bardzo, kapturka przyleciała.
4: Nie zauważyłam.
3: Aha, tutaj. A, tam się rusza w tamtym krzewie.
4: No właśnie, mówimy o tym, że teraz ten okres jest raczej wakacyjny tak dla jest. Ptaków. No ale w innych porach roku, jak to wygląda?
3: Znacznie lepiej, no zwłaszcza wiosną, nie? Ale reguła jest w zasadzie ta sama, to są zresztą nasze badania, myśmy to robili w parkach miejskich Poznania z panią dr Wiktorią Takacz i z dr Patrycją Woszczyło. Nakładaliśmy na to, jak wyglądają zgrupowania ptaków, czy te zespoły ptaków w różnych okresach fenologicznych, to się fachowo nazywa, czyli czy te same parki odgrywają dużą rolę zimą, jak w czasie sezonu lęgowego, jak wiosną i latem. Tak, można powiedzieć, że w zasadzie reguła jest ta sama, że jeśli jakieś miejsce jest przydatne teraz, jesienią i zimą, to tak samo będzie pełne ptaków wiosną. Czyli tutaj raz jeszcze te duże kompleksy zieleni i wszystkie miejsca przy wodzie.
4: Ale czy trzeba koniecznie wychodzić, jechać gdzieś dla kogoś na przykład na drugi koniec miasta, żeby poobserwować ptaki?
3: Zdecydowanie nie. Każdy rodzaj zieleni, oczywiście będzie tam troszkę mniej gatunków, ale dla początkujących są nawet takie badania powtarzane, replikowane w wielu krajach. Czasem wystarczy otworzyć okno i po prostu sfokusować się, patrzeć na jeden punkt i ptaki naprawdę są wszędzie. A jak ptaki są wszędzie, to można je obserwować wszędzie. Bogatka, o tutaj, na ten.
4: O, faktycznie.
3: No, także proszę, wystarczy tylko chwilę poczekać i od razu możemy powiedzieć, że ma taki szerszy krewacik, czyli samiec. Jak kiedyś w misiu było klient w krewacie z mniej awanturujący się, akurat w przypadku bogatki nie do końca. Samce, które mają szerszy krawat, mają więcej testosteronu, lepiej śpiewają, ale też mają większy, czy chętniej wykorzystują na przykład karmniki i dominującą pozycję przy karmniku mają.
4: Właśnie, karmniki. Czy warto w ogóle montować karmniki? Ja wiem, że pan profesor nie jest fanem.
3: Nie jestem fanem, ale to ja zawsze podkreślam, że trzeba na sprawę patrzeć całościowo. Nie wiem, czy do końca pomagamy ptakom. Pewnie nie. One służą bardziej nam niż ptakom. I to jest w ogóle też ciekawe, ja to lubię podkreślać, że jeśli popatrzymy na takie solidne badania dotyczące terapeutycznych właściwości związanych z obserwacją ptaków, no to wiemy dobrze i to naprawdę z wielokrotnie powtarzanych badań w różnych miejscach na świecie, że obserwowanie ptaków przy karmniku ma dla nas olbrzymi terapeutyczny charakter. Ja też do tego lubię dodawać, że ma też charakter edukacyjny. No, żyjemy w czasach kompletnego społecznego oderwania ludzi od natury. Ludzie, dzieci zwłaszcza, nie znają najpospolitszych gatunków roślin, nas ptaków. To jest być może jedyna szansa, żeby się tego nauczyć, żeby dziadek, babcia czy aplikacja pokazali.
4: Ja wrócę jeszcze do Poznania. Jeżeli chodzi o te ptaki, które możemy spotkać, ptaki wodne, ptaki, które bywają na polach, w lasach, chyba mamy naprawdę cały przekrój. Co można zobaczyć w Poznaniu?
3: Kiedyś robiliśmy takie przeglądowe badania chyba 9 miast z całej Europy, od Turku, albo Turku, albo Rovaniemi nawet, na samym północy Finlandii, przez Poznań, Monachium, Rzym, Turyn, Praga, Lizbona, Paryż, Madryt chyba. Nie wiem, czy wszystko wymieniłem, raczej tak. Okazało się, że Poznań ma najwięcej gatunków ptaków z tych wszystkich badanych miast europejskich. No to jest oczywiście związane ze strukturą miasta, z tymi klinami zieleni, właśnie z taką różnorodnością miasta, no bo Poznań ciągle mamy pola uprawne, prawda? Czyli, że tam zawsze no, jakieś gatunki związane z polami mogą być. W Poznaniu w paru miejscach słyszałem ortolana, czyli gatunek, który na zachodzie bardzo, bardzo rzadki. W Poznaniu można usłyszeć przepiórkę, zwłaszcza teraz za chwilkę one lecą. W Poznaniu to, co uważam, że mamy no niesamowitego w stosunku do innych miast, to, że mamy duże spektrum dzięciołów. To znaczy mamy teraz coraz częściej widzimy dzięcioła zielonego, którego liczebność bardzo mocno wzrasta, ale mamy też wyjątkowo parę razy był na Cytadeli notowany dzięcioł zielono-siwy, to jest taki południowy gatunek. Mamy nawet krętogłowa w takich różnych małych nasadzeniach typu sady, tutaj na przykład na północy koło Kieksza. Mamy dzięcioła czarnego i to nawet tutaj go na goleńcińskim klinie bardzo łatwo zobaczyć. Mamy dzięcioła dużego pstrego, mamy dzięcioła średniego, mamy dzięciołka, czyli nie wiem, czy czegoś nie pominąłem, ale to pokazuje, że mamy 7 dzięciołów, to zwłaszcza ten dzięcioł średni byłby zachwycający dla gości z zagranicy. No on jest zachwycający, a proszę zobaczyć, że ja pracuję w miejscu, gdzie on jest za oknem, nie? Także mamy też z takich dwa gatunki nakładające. Poznań to jest taka mieszanka wschodu i zachodu, czy w ogóle Polska jest mieszanką wschodu i zachodu, ale to też widać w populacjach ptaków. Mamy dwa gatunki słowików, słowika rdzawego i słowika szarego. Akurat tego rdzawego jest coraz więcej, szary się jakoś wycofuje, co jest najprawdopodobniej związane no jednak z suszą. Mamy jeszcze z takich gatunków też wspólnie występujących z zachodu i ze wschodu mysi królika, czyli najmniejszy ptak Europy, czyli Palearktyki, on też tutaj jest, ale mamy też zniczka, który de facto jest jeszcze minimalnie o pół milimetra mniejszy. I on też tutaj w tych świerkach bywa i co więcej, takie rzadkie zjawisko, że on potrafi w Poznaniu zimować. Także no to są takie naprawdę unikalne procesy. Może nawet ja to też zawsze zachęcam do tego, żeby nie patrzeć tylko na gatunki i robić jakąś tam listę, tylko żeby patrzeć na to jako na taką pewną obserwację procesów i tego, co zachodzi w przyrodzie. No jedna rzecz jest pewna, że przyroda wcale nie jest bardzo przewidywalna, że to my czasem załamujemy ręce, że to się stało tak, to się stało inaczej. Tego, co się nauczyłem, mając już 55 lat z górką, to jest to, że no najbardziej niedocenianą cechą przyrody jest zmienność.
2: To sztuka pięknego pisania i yoga dla umysłu. Mowa o kaligrafii. Można się jej nauczyć m.in. w filii numer 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Asnyka w Kaliszu. Zajęcia prowadzi Mateusz Halak.
5: Z kaligrafią to jest tak rzeczywiście, że boję się o tym mówić, bo bardzo dużo o tym mogę powiedzieć, ale tak pół żartem, pół serio. Natomiast całkowicie już poważnie. Z mojego położenia jako etatowego bibliotekarza chciałem Państwa serdecznie zaprosić do filii numer 3, gdzie no właściwie tutaj tętni sztuka pięknego pisma, a ponieważ wierzę w to, że kaligrafia to jest zajęcie dzisiaj no ekskluzywne, na pewno wyjątkowe, przy tym takie nobilitowane, epitetów mógłbym więcej powiedzieć. Jest w tym coś rzeczywiście takiego salonowego. I my tutaj w filii numer 3 uczymy, że ja uczę pisać w kilku stylach z wykorzystaniem takich bardziej klasycznych czcionek, jak i mniej popularnych, a nawet może i nieznanych. Spośród tych klasycznych, no to angielska kursywa jest tą, która jest zawsze na tych pierwszych lekcjach, gdyż jest ona bardzo dobrze opracowana, tak powiedziałbym, architektonicznie, powtarzalnie i rytmicznie. Z tych trudniejszych czcionek to na pewno Kruis Spencerian, I rzeczywiście ta nazwa Spencerian powinna nam się kojarzyć z niegdysiejszą księżną Wali, Dianą, z domu Spencer. I o tyle to ciekawe, co trudne, od razu mówię. Jedna z najtrudniejszych czcionek, z jakim ja miałem styczność, czy to w Polsce, czy za granicą, bo kształciłem się w tym kierunku akurat za granicą. No i jeszcze z takich może osobliwości, ale wcale nie pejoratywnym tego słowa znaczeniu, wręcz przeciwnie, raczej tutaj gram na miłych wspomnieniach chociażby naszych rodziców. Władam też czcionką, która najogólniej można powiedzieć, że wpisuje się w ten krój PRL-owskich nazw chociażby sprzętu AGD, czy ikonicznych samochodów jak Warszawa i Syrena, więc postanowiłem tę czcionkę nazwać, opracowałem ją, skatalogowałem na zasadzie takich studiów stylometrycznych i stylograficznych, nazywałem ją po prostu Syreną. Tak więc na fili numer 3 możemy się podpisać jak Królowa Szos również.
0: Jak rozpocząć przygodę z kaligrafią?
5: Dzwoniąc tutaj lub przychodząc do biblioteki, jesteśmy otwarci od godziny 10 do godziny 18, od poniedziałku do środy i w czwartki i w piątki od 8 do 16. Dlaczego? Dlatego, że ja zawsze chcę być zupełnie fair wobec osób, które być może są zainteresowane tym pisaniem, i powiedzieć, co tutaj ich czeka. Może to tak troszeczkę złowrogo zabrzmiało, ale nie miałem takiej intencji. To znaczy, to jest zajęcie, które powiedziała jedna z moich uczennic, yoga dla umysłu, i absolutnie ja się pod tym podpisuję, dlatego że pełne skupienie, taka wręcz benedyktyńska praca, wymusza bardzo intensywną pracę po prostu naszego umysłu. I to jest tak rzeczywiście, że jak ja mówię, że przy kaligrafii można się zmęczyć, to gdzieś tam w tle widzę uśmiech, niedowierzanie, ale chętnie, bardzo chętnie spróbuję Państwa do tego przekonać, a jak gdyby mam w perspektywie to, że po intensywnej pracy naprawdę efekty są wymierne i wystarczy odrobina charyzmy, dobrej chęci i godzinka, półtorej czasu wolnego w ciągu dnia. No i z moimi, że tak powiem, z moim przygotowaniem w takim pedagogicznym, w takim ujęciu, przy uczeniu tej kaligrafii, sztuki pięknego pisania, myślę, że jestem w stanie każdego nauczyć przynajmniej bardzo starannego pisma. Co do stylu, to wiadomo, są indywidualne predyspozycje każdego z nas, ale takie poprawa technicznego wyrazu, wydźwięk tego technicznego obrazu naszego pisma, to nie jest sprawa niemożliwa. Zajęcia zwykle trwają około godziny do godziny, do półtorej godziny. I na zajęcia każdy z uczestników przynosi swój zeszyt oraz stalówkę wraz z obsadką. Ja oczywiście służę pomocą, gdzie kupić bądź gdzie zamówić. Część z tych rzeczy mamy stacjonarnie w niektórych sklepach tutaj w Kaliszu, a część można zamówić przez popularne serwisy sprzedaży.
0: Ile czasu zajmujesz, żeby się tak właśnie perfekcyjnie uczyć takiej kaligrafii?
5: Nie wiem, gdyż ja jeszcze się nie nauczyłem perfekcyjnie. To jest tak naprawdę jak z ogrodem. Ja zawsze porównuję to do osób, które z kolei pasjonują się ogrodnictwem, gdyż jak słyszę od wielu ogrodników, ogród jest niekończącą się pracą i tak naprawdę praca w ogrodzie nigdy się nie kończy. Ja powiem Państwu szczerze, że z kaligrafą jest dokładnie tak samo, dlatego że o ile ćwiczymy sobie to pismo, wygląda to tutaj tak w chwili numer 3, że cały alfabet po prostu rozbieramy na litery, na znaki interpunkcyjne, cyfry oczywiście również. I ta wiedza jak gdyby jest przekazana przeze mnie, w mniejszym, większym stopniu zapamiętana, ale staramy się cały czas ten materiał tutaj odświeżać. Na przykład jak mam osobę, która już włada 4 różnymi czcionkami, bo oprócz stylu Copperplate jest Spencerian, jest gotyk również, jest ta Syrena, o której mówiłem. Więc w tym przypadku tutaj my musimy sobie przypominać te czcionki, ale prawdę mówiąc, to, co chcemy napisać daną czcionką, no to zwyczajnie no, staramy się raczej tego nie powtarzać, tak? No bo chcemy napisać na przykład, nie wiem, ładny list do kogoś. Później za jakieś pół roku życzenia świąteczne chcemy wysłać do tej czy innej osoby. Bądź też na przykład nadać zwykły list na poczcie w tym czy w innym kierunku. Także ta nauka pisma, ona jest żywa w tym sensie, że cały czas wymaga od nas bazowania na tej wiedzy podstawowej, którą ja tutaj przekazuję, ale opracowywania tych linii, tych akapitów, tych całych zdań, bądź nawet pojedynczych wyrazów, no tak, że są to po prostu niepowtarzalne małe dzieła sztuki. No tutaj nie boję się tego określenia użyć, dlatego że tu będę troszeczkę nieskromny i powiem, że za każdym razem, jak idę na pocztę i wysyłam list bądź jakąś paczkę i jest ona wypisana piórem, spotyka to się każdorazowo z przynajmniej szerokim, serdecznym uśmiechem pana bądź pani w okienku Poczty Polskiej. A zazwyczaj też jest za tym jakieś pytanie, gdzie się pan tego uczył i czy to takie trudne. No więc powtarzam to, co przed chwilą państwu powiedziałem. Jest to trudne, ale jeżeli wykazujemy charyzmę, chęć samodoskonalenia się i nie jesteśmy obojętni na piękno, takie małe piękno tych małych dzieł sztuki, jakim jest kaligrafia, to jestem przekonany, że każdego z państwa jestem w stanie nauczyć pięknej litery.
6: A skąd u ciebie takie zamiłowanie do tej kaligrafii?
5: To jest takie jedna z niewygodnych odpowiedzi, na którą sobie pozwalam, ale jest szczera do bólu. Ja po prostu się tego nie uczyłem, ja to po prostu miałem od zawsze. Z tym, że muszę tutaj wytłumaczyć, że oczywiście nie od zawsze miałem dostęp do takich sprzętów warsztatowych, jakie dzisiaj oferują nam, czy to aukcje, czy zwykłe sklepy plastyczne, których sporo mamy również i w Kaliszu. Ta moda na kaligrafię, jak tak cofnę się w pamięci, no to tak mniej więcej od 10 lat zaczyna się mówić o kaligrafii. Ja już wcześniej pisałem, sprowadzając sobie na przykład pierwsze pióra ze Stanów Zjednoczonych przez serwis eBay. To mogło mieć miejsce jakieś 15 lat temu, jak jeszcze byłem na studiach, to już wtedy pisałem piórem. Natomiast rzeczywiście no, ta zdolność była we mnie, bo chyba mam to po mojej mamie, która również ładnie pisała, ale która no, dorastała w dojrzałym PRL-u, więc absolutnie możliwość pozyskania dobrych materiałowo stalówek, takich elastycznych, którymi my dzisiaj piszemy na co dzień tutaj u mnie na zajęciach, ograniczyła praktycznie z cudem.
2: Ostrzeszów News. Marta Rajewska, czas na magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Tenis stołowy w Ostrzeszowie? Tak, i to z historią, która spokojnie mogłaby wystarczyć na kilka tomów. W ubiegłym roku UKS Piast obchodził 30 urodziny i właśnie z tej okazji powstała książka. To aż 291 stron pełnych zdjęć, wspomnień i anegdot, mówi autor książki Grzegorz Banaszak.
7: Myślę, że pytanie takie podstawowe tak naprawdę. Jak to się wydarzyło, że w ogóle znalazł się pan w Ostrzeszowie, że spotkał pan klub, jakim jest UKS Piast Ostrzeszów? Bo zanim przejdziemy do książki, to jakby pan mógł powiedzieć trochę słuchaczom na temat tego, jak to się w ogóle wydarzyło, że gdzieś tam ten Ostrzeszów na pana życiowej mapie się pojawił?
8: To jest historia taka bardzo rodzinna. Mój najmłodszy syn jest niepełnosprawny i jest wielkim pasjonatem sportu, po kimś to ma. Kiedyś wykazywał takie duże zainteresowanie każdą nową dyscypliną. I pomyślałem, że pokażę mu znów coś kolejnego po hokeju na lodzie, po siatkówce, piłce ręcznej, po żużlu. Przyszedł czas na tenis stołowy. Zabrałem go tutaj do Ostrzeszowa na mecz z drużyną z Opalenicy. To był wtedy poziom drugiej ligi. I kiedy wszedłem z nim do sali, moje ogromne zdziwienie wzbudził fakt, że zawody nie były biletowane. To po pierwsze. A po drugie, obok trybun był stolik stolik, z dwoma termosami, w jednym była kawa, w drugim herbata i przepyszne ciasto. I wtedy tak sobie pomyślałem, że to chyba nie jest taki całkiem normalny klub, ale normalny nie w znaczeniu negatywnym, tylko nienormalny nie w znaczeniu negatywnym, tylko nienormalny pozytywnie. To jest klub o przynajmniej jedno czy dwa piętra wyżej. Później dłuższy czas tutaj nie bywałem, z różnych przyczyn, troszkę mnie nie było w kraju i w końcu czerwca ubiegłego roku tak przyszła mi myśl, aby zobaczyć, co się dzieje w tenisie stołowym w Ostrzeszowie. Stąd też zacząłem szukać informacji w przestrzeni medialnej. Tam zaciekawiło mnie właściwie, skąd ten tenis stołowy się wziął w Ostrzeszowie, bo w każdym takim mieście powiatowym, podobnym lub czasami większym aniżeli Ostrzeszów, oprócz piłki nożnej jest jeszcze jakaś druga dyscyplina, którą się uprawia. Czasem to jest właśnie siatkówka, czasem jest to koszykówka, a tutaj jest tenis stołowy, więc zacząłem szukać historii. Tej historii nigdzie nie mogłem znaleźć i w końcu wszedłem na stronę Polskiego Związku Tenisa Stołowego i tam przy nazwie klubu UKS Piast Ostrzeszów znalazłem numer telefonu. Wybrałem ten numer i zapytałem mojego rozmówcy, gdzie znajdę jakąś historię tego klubu. Ten pan, był to pan Jarosław Krzywaźnia, prezes klubu, dowiedziałem się o tym oczywiście później. Pierwotnie sądziłem, że to jest któryś z działaczy, może kierownik drużyny, czy jakiś trener, a to był sam prezes. Mówi mi, że takiej spisanej historii nie mają i po chwili dosłownie rozmowy mówi, a może pan by napisał? No to powiem szczerze, że troszkę mi się oddech zaczął rwać. Miałem takie kilka sekund bezdechu, prawie jak swego czasu Robert Lewandowski na trudne pytanie o reprezentację Polski. No i po chwili szybko wróciłem na ziemię i odpowiedziałem mu, możemy pomyśleć. Praktycznie ta rozmowa wtedy dobiegła końca. Ja przez kilka dni chodziłem, myślałem, no bo nie zostawię człowieka bez odpowiedzi, bo właściwie ta odpowiedź była taka troszkę zawieszona i ponownie wybrałem numer telefonu 2 lipca ubiegłego roku. Już tak całkiem serio rozmawiałem z nim o tym. Postanowiliśmy się spotkać, porozmawiać i pierwotnie zamysł był taki, aby to była jakaś forma broszury z myślą o wyłącznie historii tego klubu UKS Piast Ostrzeszów. Ale w trakcie rozmów z panem prezesem słyszałem o tym, że przecież ten tenis stołowy to tutaj już był dawno, dawno temu. Zmieniały się nazwy klubów, w którym ten sport był uprawiany i pomyślałem, że warto by było to poszerzyć. Miałem takie pierwsze wrażenie, że pan prezes chyba nie był zachwycony tym pomysłem, ale kiedy mu powiedziałem, że to byłoby bardzo wartościowe dla następnych pokoleń, bo w salce, w której gra UKS Piast, tam jest kilka planszy z przeszłości, z historią sięgającą lat 30. XX wieku i pomyślałem, że pewnie warto by było, jeśli ktoś za 30, może za 50 lat taką publikację weźmie do ręki i poczyta, jak to było te 50 czy ileś tam lat wstecz w Ostrzeszowie i skąd się ten tenis wziął. Szukając tej, inaczej jeszcze powiem, przygotowując się do pisania tej publikacji, po raz pierwszy to była naprawdę taka jazda bez trzymanki, bo ja nie miałem możliwości wykonania sobie planu pracy. To wszystko było żywiołowe. Trafiałem po kolei od założyciela klubu. On wskazywał następną osobę, tamta osoba następną osobę i tak wędrowałem od jednego do drugiego. To byli działacze, pasjonaci, byli zawodnicy. Wskazywali mi następne osoby i tak gromadziłem wiedzę na temat funkcjonowania UKS-u. Natomiast trudniej było znacznie opanować ten czas przed powstaniem UKS-u Piast, ponieważ tutaj jest sporo luk. Niestety nikt tego wcześniej w żaden sposób nie dokumentował. Niestety sporo osób, które miały wiedzę na ten temat, już ich z nami nie ma. Czasami i są takie przypadki, bo z takimi się też spotkałem, że te osoby były, są, ale niestety już stan zdrowia, szczególnie stan umysłowy, nie pozwala nam na zdobycie od nich jakiejkolwiek informacji. Stąd też ta praca nie jest doskonała, bo są takie luki czasowe, gdzie nie wiemy, co się działo z tym tenisem stołowym w Ostrzeszowie, ale jedną rzecz tutaj chciałbym bardzo mocno podkreślić. 1 listopada 1931 roku w Łodzi powstał Polski Związek Tenisa Stołowego, a w 1931 1937 roku mamy informację, że w Ostrzeszowie odbył się turniej tenisa stołowego. To jest bardzo mały okres czasu. To są lata 30. XX wieku. Wyobrażamy sobie sposób komunikacji, sposób medialny. Te informacje tak szybko przecież nie przepływały jak współcześnie. A tenis stołowy już dotarł do małego, bądź co bądź wówczas chyba około 5-tysięcznego Ostrzeszowa. Więc pozwolę sobie na takie stwierdzenie, że Ostrzeszów trochę ma w DNA tenis stołowy.
7: Bo wspomina pan o tym, że dość trudno było tak naprawdę pozbierać te informacje dotyczące historii klubu, dotyczące historii tenisa stołowego w Ostrzeszowie. Czy to był ten najtrudniejszy etap pracy, żeby dotrzeć do źródeł?
8: Tak, zdecydowanie, ponieważ czasy, kiedy już nastał w klubie jako sternik, wcześniej jeszcze przez pewien okres nie był nim pan Jarosław Krzywaźnia, ale cały czas ten klub prowadził, mimo iż oficjalnie nie był prezesem, to już prowadził dokumentację z każdego weekendu praktycznie, każdej kolejki ligowej, obojętnie czy to pierwszego, czy drugiego. Dzisiaj już mamy 3 zespoły. Słyszę, że w kuluarach mówi się o powstaniu 4. zespołu, ale ta dokumentacja była poprzez gromadzenie wycinków prasowych, dlatego to było spore ułatwienie. Natomiast ten wcześniejszy okres funkcjonowania UKS-u za czasów pana Łukasza Ceglarka, ja rozumiem, on miał ogromną werwę, pasję do tego, aby pracować z dziećmi i zwyczajnie on sam był jedyną osobą, która prowadziła te zajęcia, więc on nie miał po prostu czasu na to, aby zajmować się dokumentowaniem tego wszystkiego, co robi, bo tego czasu zwyczajnie mu zabrakło.
7: Abstrahując od tego turnieju w 1937, czy dzięki zagłębianiu się w tą historię tenisa stołowego w Ostrzeszowie dowiedział się pan jakichś ciekawych rzeczy, odkrył pan jakieś smaczki, tak trochę kolokwialnie mówiąc?
8: No tak, szczególną uwagę zwrócił na mnie w taki epizod, ponieważ pan Bolesław Tomaszewski, jeden z najlepszych wówczas zawodników, jeszcze grający w latach 50., on miał taki wdzięczny przydomek Rabin. No i tak w którymś momencie pomyślałem, wszyscy mówili na niego Rabin. Być może pochodzi z narodu wybranego, może jakieś inne okoliczności sprawiły, może wygląd, nie mam pojęcia. I udało mi się gdzieś tam trafić taką informację, dlaczego Rabin. Otóż obok synagogi w Ostrzeszowie znajdował się taki punkt sprzedaży narzędzi rolniczych. I tam w tym punkcie zatrudniony był pan Bolesław Tomaszewski, ponieważ za płotem była synagoga, okoliczni nazwali go Rabin.
7: Czyli po więcej takich smaczków po prostu szukamy w książce.
8: Tak, ja podpowiem, czego szukać w książce. Największa gwiazda tenisa stołowego z Ostrzeszowa, pani Anna Maruszczak, odsyłam do książki, gdzie ona się urodziła, bo to jest naprawdę olbrzymia ciekawostka. A jej urodzenie nie było takie typowe i tradycyjne jak każdego z nas.
7: W książce pojawił się też rozdział kibice. O tym też dość głośno się mówiło. W zasadzie myślę, że to taki dość trochę niepopularny zabieg. Jak to się wydarzyło, że ci kibice i dlaczego oni się w tej książce też znaleźli?
8: Ponieważ w moim przekonaniu każdy klub sportowy składa się z 3 elementów ludzkich. Pierwszy to są działacze, a więc ci, którzy prawdopodobnie założyli ten klub i później troszczą się o jego funkcjonowanie. Drugi element to są zawodnicy, sportowcy, którzy ten klub reprezentują. Ale gdyby nie było kibiców, to tak jakby aktorzy w teatrze występowali przy pustej widowni. Widownia to jest, czy sala sportowa, w której rozgrywane są zawody, to jest taki teatr emocji. I tam muszą być, to nie jest moje stwierdzenie, to jest zaczerpnięte od kolegi Krzysztofa Radajczaka z Radia Poznań. On kiedyś tego określenia użył i bardzo uważam, że ono jest przemawiające. To jest teatr emocji. I bez kibiców cały ten sport nie miałby najmniejszego sensu. Dlatego skupienie wokół tenisa sportowego, który przecież nie jest tak bardzo popularną dyscypliną, skupienie tylu kibiców, ilu jest w Ostrzeszowie, a ja ciągle myślę, że potencjał kibicowski jest jeszcze dużo większy. Myślę tu tylko i wyłącznie o samym mieście Ostrzeszów. On jest dużo większy. To cały ten sport nie miałby najmniejszego sensu, a ci kibice żyją tak, jak żyją kibice przy okazji funkcjonowania innych dyscyplin sportowych. No chociażby obecny prezydent, pan dr Karol Nawrocki, który deklaruje się ciągle i nieustannie kibicem Lechii Gdańsk.
7: Czy jest jakaś rozmowa, która szczególnie zapadła panu w pamięć, jeżeli chodzi właśnie o pracę nad tą książką? kolegą, któraś pana szczególnie poruszyła na przykład?
8: No to na pewno nie jest to jedna rozmowa. Od razu chciałbym powiedzieć, że największe wrażenie zrobił na mnie pan Zdzisław Poprawa, sponsor klubu. Dosłownie po 5 minutach rozmowy z nimi ja miałem takie wrażenie. Zresztą wcześniej, kiedy pytałem pana prezesa o sponsora, jaka to osobowość, mówił, że jego rozmowy to są takie bardziej relacji syn-ojciec. Trochę to tak, nie abym nie wierzył, ale tak pomyślałem, może takie ma odczucie pan prezes. Natomiast serdeczność pana Zdzisława, szczerość w rozmowie i to, co mi powiedział, że te pieniądze, które on przeznacza na sport, on wcale ich nie żałuje, on się cieszy, kiedy on widzi te uśmiechnięte buźki dzieciaków, które trenują, które jadą gdzieś na obóz, a oprócz zajęć sportowych podczas obozu zwiedzają okolice, poznają historię, kształtuje się ich osobowość, ale to też może powiedzieć ktoś, kto, tak jak wiemy, że pan Zdzisław w przeszłości również uprawiał tenis stołowy. I to mu pozwala z zupełnie innym spojrzeniem ofiarowywać swoje dochody na funkcjonowanie właśnie takiego klubu jak UKS Piast Poprawa Ostrzeszów. Pan Zdzisław też w rozmowie zwrócił mi uwagę na osobę prezesa. Ja już wcześniej zauważyłem, że to tak jak klub nie jest takim normalnym klubem, tak też ten prezes też nie jest takim normalnym. To jest, nie wiem, człowiek, marzenie, wyobrażenie, bo pewnie wielu działaczy chciałoby mieć w wielu klubach takiego prezesa, jakim jest pan Jarosław. To jest taka wyjątkowa osobowość i ja zauważyłem, że on chyba nie ma minuty spokoju. On przez 24 godziny na dobę myśli o klubie. Takie ja odniosłem wrażenie po 2-3 spotkaniach z nim. Zaraził tym panią Zuzę świetnie, bo w duecie to, co wykonują, to jest naprawdę coś niezwykłego. I tak jak ja sobie prywatnie pana Zdzisława nazwałem współczesnym Hipolitem Cegielskim, tak myślę, że trzeba by to również tą samą kategorią potraktować pana Jarosława. Z jednej strony tutaj jest człowiek, który ofiarowuje swoje dochody, a z drugiej strony jest człowiek, który ofiarowuje swój czas i swoje siły. Ani jeden, ani drugi nic w zamian od nikogo nie oczekują, tylko cieszą się efektami tego, co robią. To ja myślę, że w sporcie to jest rzadkość i to jest ewenement na skalę, myślę, ogólnokrajową. Dlatego geniuszem jeszcze w tym wszystkim jest też to, że panowie Zdzisław Poprawa i Jarosław Krzywaźnia są z bardzo różnych pokoleń. To w jaki sposób oni wspólnie się dogadują, to ja myślę, że to do Księgi Rekordów Guinnessa, a może do Nagrody Nobla. No możemy tu jeszcze wymyślać kolejne kategorie, ale to jest coś fantastycznego, dlatego ten klub tak funkcjonuje, tak jest postrzegany i życzyć by sobie tylko można, żeby oni w tym ostrzeszowskim tenisie funkcjonowali jak najdłużej.
7: Wróćmy na chwilę do tych też kwestii technicznych. Ubiegły rok wspomina pan o rozpoczęciu pracy nad tworzeniem tekstu do książki, nad tworzeniem książki, czyli jak długo ta praca trwała? Kiedy ta książka została ukończona? Jakie były kolejne etapy? Takich trochę technicznych smaczków też dla naszych słuchaczy.
8: Książkę rozpocząłem pierwszy weekend września ubiegłego roku od spotkania z panem Łukaszem Cyglarkiem, który ten klub założył. Tych spotkań było kilka, nie pamiętam, 3-4. Dosyć szczegółowo opowiadał całą historię zawiązania klubu, funkcjonowania przez ten pierwszy okres i to tak właściwie wypełniło mi czas praktycznie do końca ubiegłego roku opracowywanie tego materiału. Później zabrałem się za siostry przygodzianki, ponieważ tylko jedna z nich jest tutaj na miejscu w Ostrzeszowie, dlatego trzeba było zdobyć kontakt do pozostałych dwóch sióstr i to był okres styczeń-luty ze wszystkimi siostrami, z panią Krysią, z panią Anią i z panią Stefanią odbyłem rozmowy i później przyszedł czas na historię. Uzupełnianie tego, co dało się uzupełnić i dopiero ostatni etap, to był ten etap już pracy nad książką, to był ten czas, kiedy prezesem, czy w ogóle klubem zaczął się zajmować w 2014 roku pan Jarosław Krzywaźnia i te prace ukończyłem w granicach 20 czerwca. A później to już tylko była korekta i skład.
7: To, że książka powstała w zasadzie przy okazji 30-lecia klubu, to trochę przypadek.
8: I tak, i nie, ponieważ w ogóle nie było, myślę, takiego planu powstania książki. To ja to w rozmowie z panem prezesem wyszło i ja to zaproponowałem. Tak, to ja nie rzuciłem tego tak w rozmowie telefonicznej, że możemy spróbować. Rzeczywiście zdawałem sobie sprawę z tego, na co się decyduję. Natomiast też 25-lecie nie było obchodzone, ponieważ był COVID. I prezes chciał to 30-lecie zrobić tak bardziej uroczyście, żeby też miasto w tym w jakiś sposób uczestniczyło i żeby informacja o istnieniu takiego klubu w mieście była powszechna. Stąd też, tak jak mówiłem na początku, był taki pomysł, żeby to była tylko historia samego UKS-u, ale kiedy później zaproponowałem, żeby jeszcze, bo tego nie ma, tej historii, na tyle, na ile mamy do niej dostęp, żeby to chociaż ocalić od zapomnienia, cały czas myślą jako taki spadek, jako taki testament po nas, obecnie żyjących, dla tych następnych pokoleń za 20, za 50, za 70 lat. I dlatego później ten pomysł był taki, ja nie chciałem aż zbytnio też rozbudowywać tej książki, ale później też pojawił się taki pomysł, pani Zuzanna ma ogromny zbiór fotografii, bo nie o wszystkich też można było w tekście wspomnieć, żeby też oni związani z klubem pojawili się także w innej formie, chociażby na fotografii. Stąd też ta książka ma taką objętość, jaką ma.
7: 291 stron. Urosła.
8: Urosła.
7: To na sam koniec w zasadzie. Nie wiem, czy tak nie było, czy tak było. Jakby mógł pan napisać, jako autor książki, dedykację dla klubu w tej książce, jak ona by brzmiała?
8: No to musiałbym dłużej niż Robert Lewandowski się zastanowić, bo ja cały czas mówię, że moja robocza nazwa tej publikacji właśnie była taka historia nie w nawiasie, zwykła za nawiasem. Bo to ja to tak postrzegam, ten klub jest niezwykły, bo niezwykłe osoby w tym klubie pracują. I dlatego, gdyby to miała być dedykacja, to pewnie bym zawarł tą dedykację jednym słowem. Trwajcie. I niech by to wypełniło całą treść tego słowa.
2: A teraz przeniesiemy się na wzgórze w Kotłowie, gdzie stoi jeden z najstarszych kościołów w Polsce. I jakie tajemnice skrywają mury tej świątyni? Dlaczego to właśnie ten kościół przetrwał wieki niemal bez zmian, gdy inne zniknęły z krajobrazu? Mówi burmistrz Mikstatu i regionalista Henryk Zieliński.
9: Czy rozpocząć od tego, dlaczego w tym miejscu? Nie ma tam żadnej głównej drogi, ten kościół jest na uboczu i to jest może też jego urok. Ale kiedyś ta sytuacja była inna, bo musimy się cofnąć niebagatelnie dawno, dawno, daleko, daleko, czyli ponad 900 lat wstecz i wyobrazić sobie, droga S8 nie leci przez Kępno, tylko S8 albo S11 biegnie przez Komorów, Mikstat i Kotłów. I dalej z Wrocławia biegnie do Kalisza, dalej do Torunia i nad Morze Bałtyckie. Dawny szlak handlowy. Przy tej głównej drodze na ówczas zlokalizowano kościół w Kotłowie, na wzgórzu, bo trzeba wziąć pod uwagę podział administracyjny, jaki wówczas był i to nie ten państwowy, tylko kościelny. Te kościelne podziały, one są najstarsze jakby i ten kościół w Kotłowie wyznaczał północną granicę wpływu Wrocławia. Od dotąd zaznaczyli sobie granicę wpływu, bo dalej już mamy rzekę Barycz i rzekę Prosnę. Ograniczały ten północny kraniec wpływu Wrocławia. Kościół w Kotłowie, o czym nawet mówią stare legendy, widzi się, i tak jest faktycznie, z kościołem w Chełmcach i z kościołem w Wysocku. To też ma znaczenie, ponieważ Wysocko wyznaczało wówczas, te 900 lat temu, południową granicę wpływów Poznania. Natomiast Chełmce za Kaliszem wyznaczały południową granicę wpływów Gniezna. Czyli trzy ośrodki kościelne, duże, wyznaczyły swoje granice. I tutaj mamy ten trójstyk, gdzie Kotłów wyznaczał granicę wpływów Wrocławia. No i tutaj pojawia się postać fundatora, czyli Piotra Włostowica. Chodząc po Wrocławiu można iść na bulwar Piotra Włostowica, zobaczyć na wyspie Piasek budowle, które on również wznosi w kościele Marii Magdaleny. We Wrocławiu znajdziemy portal pięknie rzeźbiony z tamtego czasu i możemy wyobraźnią przenieść to do Kotłowa, dlatego że Piotr Włostowic, jak fundował kościoły, fundował je według takiego samego stylu, ale pewne detale zniknęły. We Wrocławiu jeszcze możemy je odtworzyć. Detale, ale budowli stojącej w całości nie znajdziemy we Wrocławiu, bo tam już pozostały tylko pewne relikty jego fundacji, natomiast u nas w murach ta budowla stoi ponad 900 lat. Prawdopodobnie, ponieważ Piotr Włostowicz, parę słów tak o nim, był przyjacielem Bolesława Krzywoustego, wojewodą. To nie był wojewoda poznański, wrocławski, inny, terytorialny, tylko jeden, jedyny na świecie, przepraszam, w Polsce, wojewoda, czyli ktoś, kto zastępuje księcia Bolesława Krzywoustego wówczas w dowodzeniu wojskiem, wojewodzi. I stąd nie wykluczam, że również tą ówczesną S11 czy S8 przemieszczał się Krzywousty i wspólnie z Włostowicem to miejsce wybrali. A pytanie, skąd Włostowic wziął na to fundusze? Otóż ten kościół wybudowano, jak zresztą inne kościoły Włostowica, były wybudowane, no dzisiaj byśmy powiedzieli, za łapówkę. Dzisiaj, gdyby był jakiś przelew, łapówka, no to takie coś wychwyciłby urząd skarbowy. Wówczas nie było jeszcze urzędu skarbowego, a kasa księcia, no inaczej była pobierana, ale wtedy na całą tą operację zwrócił uwagę kościół. A było to w jakich okolicznościach? Otóż Krzywousty prowadził walki na terenie dzisiejszego Pomorza Szczecińskiego. Wtedy Polska jeszcze określała te swoje granice. Natomiast w tym samym momencie od południa strony dzisiejszej Ukrainy przypuściła tak książę Wołoda. Doprowadzenie wojny na dwa fronty nawet Hitlerowi się nie opłaciło innym, no i Krzywousty też nie wiedział, co ma zrobić. No, wojnę na dwa fronty trudno prowadzić. Piotr Włostowicz jako wojewoda zaproponował mu: Bolesławie, ja biorę 5 swoich rycerzy, jadę do Wołodara i jego pokonam. No jak ty pokonasz w 5 czy tam w 6 Wołodara? No ale sprytem pojechał i oczywiście tam przedstawił się Wołodarowi jako ktoś, kto już odszedł od Krzywoustego, zdradził go, Krzywousty mu nie odpowiadał, on chce służyć Wołodarowi. Wołodar zaufał Włostowicowi i rzeczywiście przez jakiś czas Włostowic był u Wołodara na służbie, do pewnego momentu, aż gdy na polowaniu ze swoimi rycerzami zapakował Wołodara w skrzynię i przywiózł Krzywoustemu. No to ci, powiedzmy umownie, Ukraińcy, pobratymcy Wołodara, zwrócili się z prośbą do Krzywoustego: oddaj nam naszego księcia. Krzywousty chyba nawet był skłonny oddać go, ale wtedy właśnie Piotr Włostowicz wkroczył i mówi: sorry, facet, ale ja go ci przywiozłem, to może ja go odstąpię z powrotem tym Rusinom. No i oczywiście, że odstąpił, ale za pieniądze. Wyznaczył kasę, a tej kasy było bardzo dużo. Oni wpłacili te pieniądze, bo chcieli mieć z powrotem księcia Wołodara. No i miał te pieniądze Włostowicz wtedy właśnie, jak ten przelew przeszedł, no to kościół się ocknął i mówi do, biskup wrocławski mówi do Krzywoustego: no jakże to tak, no nie wolno za chrześcijańskiego władcę, żebyś ty, chrześcijański władca, brał okup. No Krzywousty się wypił, bo powiedział: to nie ja, tylko Piotrek. No to daj Włostowica. Włostowic do spowiedzi. Za pokutę wybudujesz 7 kościołów. No Włostowic jak zerknął w kieszeń, zobaczył, ile ma pieniędzy z tego okupu, no to postawił 70 kościołów, jak chce legenda. Wtedy biskup wrocławski go wrócił z powrotem do konfesjonału i mówi: zgrzeszyłeś pychą teraz. Miało być 7, więc wybuduj 7. Oczywiście Włostowicz wybudował 7, z których 3 ostatnie to właśnie Chełmce, Wysocko i Kotłów. I tak powstał kościół w Kotłowie. O tym Wysocku i w Chełmcach trudno cokolwiek powiedzieć, ponieważ to były budowle drewniane w tamtym czasie i te budowle, które obecnie są w Chełmcach i w Wysocku, no już nie są z tego okresu, natomiast budowla kotłowska jest potężną budowlą stojącą do dziś murowaną i w swoich rozmiarach jest niebotycznie wielka, ponieważ kościoły romańskie generalnie miały jedno wejście. To były budowle niewielkie, bo i koszt wybudowania takiej budowli był ogromny. Kościół w Kotłowie ma 3 wejścia, 2 boczne i 1 główne z tyłu. Natomiast wszyscy, którzy pojawiają się w Kotłowie, pytam ich, czy znają wzór na przekątną kwadratu. I prawidłowa odpowiedź najczęściej jest: nie, nie znamy wzoru na przekątną kwadratu. Ja pytam dlatego, że no my chodząc do szkoły musimy ten wzór znać, musimy zaliczyć, zdać i zapomnieć. Natomiast ci wrocławscy budowniczowie z XII wieku, oni ten wzór zastosowali przy budowie kościoła w Kotłowie. I dlatego wiele osób, które wychodzi z kościoła w Kotłowie, gdy mogę im o tym powiedzieć, pewnie sprawdza, jak ten wzór na przekątną kwadratu wygląda, że przy okazji oprócz historii jeszcze mogą powtórzyć sobie materiał z matematyki. A dlaczego zastosowano wzór na przekątną kwadratu? Otóż wchodząc nieraz do jakiejś budowli, czujemy, że ona jest zbyt duża. Mamy takie wrażenie. A niektóre budowle są zbyt małe, one nas przytłaczają, a niektóre są w sam raz. No właśnie, jeżeli zastosujemy metodę proporcji, którą na przykład można zrobić przy użyciu wzoru na przekątną kwadratu, to mamy coś, co jest, jak to się mówi, w sam raz. I tak jest w Kotłowie. Budowniczowie wtedy w XII wieku znali ten wzór i go stosowali. Wytyczyli tylną ścianę kościoła i tam, gdzie wchodzi się, nie od ołtarza, tylko pod chórem, wartość i obliczyli przekątną kwadratu o wartości tej tylnej ściany. I wartość przekątnej kwadratu stała się długością nawy. Może to w sposób dość skomplikowany teraz tłumaczę, ale wystarczy przyjechać do Kotłowa i samemu przekonać się z autopsji, jak to się robi. Tylną ścianę pomyśleć, jakby wyglądał kwadrat o wartości tej tylnej ściany, obliczyć przekątną takiego kwadratu i wyjdzie długość nawy. Dlatego w tym kościele się dobrze czujemy, bo on ma zachowane proporcje.
1: Jest to bardzo stary budynek, obiekt na przestrzeni lat. Bardzo różnie też się tutaj na tych naszych ziemiach działo. Co działo się z tym kościołem przez te wszystkie lata? Czy były jakieś takie poważniejsze, kryzysowe sytuacje? Jak to wyglądało?
9: Nie, ponieważ ten kościół ostał się chyba też dlatego, że tak, wtedy w 1108 roku wyznaczono tam granicę wpływu Wrocławia i w tej administracji kościelnej on pozostał do 1821 roku. Mikstat, Komorów, Kotłów to jest diecezja wrocławska do 1821 roku. Natomiast granice polityczne uległy zmianie. Wpływy Śląska, konkretnie Wrocławia, tam uległy zmianie. Cofnięto te granice. Ta ziemia znalazła się we władaniu królów polskich i od tego czasu była już na skraju Rzeczypospolitej. Wrocław nie walczył o te tereny, kształtował się jak gdyby ta granica Śląska inaczej się ukształtowała i dlatego ten kościół pozostał na uboczu. Dlatego tutaj nie było żadnych wojen, żadnych walk. Dlatego ten kościół mógł w spokoju przetrwać. Natomiast miał zabezpieczone swoje dochody, ponieważ to była potężna parafia sięgająca właśnie, tak jak wspomniałem, od rzeki Barycz i Prosny w kierunku południowo-zachodnim aż do Międzyborza. Czarny Las, Dębnica. To, co dzisiaj jest częścią składową dekanatu mikstackiego, to historycznie właśnie też należało do parafii kotłowskiej. Parafia kotłowska sięgała do Międzyborza. Nawet mamy miejscowość, jadąc drogą 25 w kierunku Wrocławia, mamy przed Międzyborzem miejscowość Kotowskie. Miejscowość Kotowskie to jest pierwotnie nazwa Pustkowie Kotłowskie. Tam osadnicy, pustkowianie osiedlili się. Później słowo Pustkowie wypadło. Została do dzisiaj nazwa Kotowskie. Pierwotnie Pustkowie Kotłowskie. Ten kościół przetrwał w swoich murach bez jakiejś większej ingerencji do początku XX wieku. Wówczas były dywagacje, czy go rozbudować, bo tak ogromna parafia, nie wszyscy się mieszczą. Zresztą proszę sobie wyobrazić, że śluby, chrzciny, inne rzeczy to robiono w okresie Wielkanocy. Bo to z Pawłowa, z Chojnika, z Czarnego Lasu docierał. Nikt nie docierał co niedzielę do kościoła. Oni przychodzili głównie na Wielkanoc, bo wtedy jest obowiązek uczestniczenia w mszy. Więc powstał pomysł rozbudowy tego kościoła. No i rozbudowano go o część ceglaną, dzisiaj tak powiemy, czyli transept. Natomiast apsydę, czyli tą część ołtarzową, przeniesiono i odtworzono w nowym miejscu. Dzisiaj, po ostatnich pracach konserwatorskich, jest bardzo ciekawa rzecz, bo odsłonięto część wykopalisk, które tam były prowadzone i można zobaczyć zarys tych starych murów również, w którym miejscu ten kościół kończył się. Ale większych jakichś wydarzeń tam nie było. Oczywiście przyjeżdżał Fryderyk Chopin, bo najbardziej znany jest epizod z Antonina z Chopinem. ale tak naprawdę on przyjeżdżał do Strzyżewa, czyli do parafii kotłowskiej. To on w Kotłowie modlił się, tam słuchał muzyki. Pewnie świszczące piszczałki organów, niestrojone przez wiele lat, i organista, który pewnie w karczmie popił trochę, to i lepiej mu szedł śpiew. Chociaż odnotowani są również organistowie, pewnie i nauczyciele szkoły w Kotłowie, o nazwisku Żałost. Dzisiaj to już występują potomkowie ich pod nazwiskiem Załustowicz. Nazwisko Załustowicz właśnie stamtąd pochodzi, bo organista dawno, dawno temu w Kotłowie grał żałośnie. I Chopin pewnie tego słuchał. Chociaż jest też taka opowieść, że Chopin, przyjeżdżając do swojej matki chrzestnej, do kotłowskiej parafii, czyli do Strzyżewa, no potrzebował weny. A tam taki młody chłopak, kompozytor, tą wenę, żeby znaleźć, to no, chciałby wejść do piwniczki, żeby z butelki trochę weny pociągnąć. Matka chrzestna, no, poważna kobieta, raczej mu nie udostępniła piwniczki. Gdy go zawieźli do Radziwiłła, do Antonina, to nie sądzę, żeby miał odwagę zapytać wielkiego księcia o to, czy mu udostępni wenę z butelki w piwniczce. No jest taka opowieść, że właśnie dla niego taką enklawą była karczma w Nikstacie Austeria, stojąca obok ratusza na rynku, gdzie właśnie swobodnie mu tą wenę z butelki sobie przyjąć. Dlatego też powtarzamy, że gdzieś tam te elementy muzyki, którą usłyszał w karczmie w Nikstacie, pewnie w swoich utworach przeniósł.
1: Czy Chopin jest jedyną, w cudzysłowie, znaną postacią związaną też w cudzysłowie z tym

0: mixtacie pojawia się szwoleżer Gwardii Napoleona. Józef Klęczyński jest chory. Pomocy udziela mu rodzina burmistrza mixtackiego Stanisława Pasikowskiego. No i na tym by się historia skończyła, gdyby nie to, że burmistrz Pasikowski miał bardzo ładną córkę, Wiktorię. I ten szwoleżer Gwardii Napoleona, Józef Klęczyński, zakochuje się i obiecuje Wiktorii, którą tam poznał wtedy, że on tu wróci, jak tylko te wojny się skończą. Wielki patriota, rzeczywiście jak skończyły się wojny, wrócił do Mixtatu i pojął Wiktorię za żonę. I owocem tej miłości był właśnie Stanisław, najstarszy syn, który został księdzem. No i przyszedł do Kotłowa na proboszcza. Nie wiem, prawdopodobnie po ojcu miał taką waleczności, bo już w powstaniu 1848 roku Szablą wojował. I tutaj jak wybuchło powstanie, no co by nie powiedzieć, za Prosną, on zmobilizował, to też pokazuje jego autorytet, około 30 ochotników z Kotłowa, Mixtatu, Biskupic. Oni poszli do oddziału Parczewskiego. Proponowali księdzu Klęczyńskiemu, temu proboszczowi kotłowskiemu, żeby przyjął funkcję kapelana oddziału. Powiedział, że nie, on jest żołnierzem. I jako szeregowy żołnierz zginął właśnie w powstaniu styczniowym. To był jedyny kapłan z archidiecezji poznańskiej ówczesnej już, który zginął w powstaniu styczniowym. Dziś kompletnie zapomniany. Myśmy mu zrobili tablicę pamiątkową w Kotłowie, skąd wyszedł. Natomiast nawet w Kotłowie nie mówiono przez długi czas o tym, bo nie wolno było do powstania wychodzić. I wikariusz kotłowski, który zastępował księdza Klęczyńskiego, długo mówił i kłamał, że, ale w dobrej wierze, że jego pryncypał, proboszcz, pojechał leczyć się do Wód, czyli do sanatorium gdzieś, a tak naprawdę on był w powstaniu. I dopiero po jakimś czasie, w miejscu tej bitwy, gdzie zginął ksiądz Klęczyński, przysłano dokumenty, bo z tych dokumentów wynikało, że księdza Klęczyńskiego tak poszatkowali Rosjanie, że rozpoznano go, zidentyfikowano, jak to napisano, po gaciach. Po gaciach, czyli po bieliźnie, bo kiedyś, co dzisiaj już jest niewyobrażalne, bielizna miała swoje monogramy. Każdy miał bieliznę z monogramami. No dzisiaj nie wyobrażamy sobie, żeby iść do galerii i kupić nawet przysłowiowe gacie z monogramem. Ksiądz Klęczyński takie miał. Unikalna postać, wielki bohater. Gdyby on tego dokonał jako, nie wiem, proboszcz z Poznania czy z Warszawy, byłby dziś wynoszony na pomniki i czczony przy każdej okazji rocznicy. Drugą taką postacią jest Andrzej Wronka, biskup wrocławski, ojciec Soboru Watykańskiego II. Człowiek, który w okresie międzywojennym był rektorem polskiego seminarium w Rzymie. Po wojnie, po II wojnie światowej, organizował struktury diecezji gdańskiej, a na koniec był biskupem pomocniczym we Wrocławiu. To on wspomagał kardynała Kominka przy słynnym przesłaniu do episkopatu Niemiec, gdy tworzyli dokument, list o pojednaniu z episkopatem i z narodem niemieckim. On właśnie urodził się i wychował w parafii kotłowskiej, konkretnie biskupice zabaryczne. Księża z Wrocławia ufundowali mu też tablicę. No i fajnie, bo ta postać też wymagała takiego upamiętnienia. On był właśnie ojcem Soboru Watykańskiego II. Dzisiaj, gdy oglądamy konklawę, inne rzeczy, które dzieją się na Watykanie, no to trzeba powiedzieć, mieliśmy naszego gościa tu, z Kotłowa, z biskupic, który tam też uczestniczył w obradach Soboru.
1: A czy dziś mieszkańcy doceniają, że mają taką perełkę na swoim terenie? Czy to miejsce cały czas żyje?
0: Nie. Myślę, że nie doceniają. Inaczej. Oni nie muszą tego doceniać. Oni to mają na co dzień. Oni wiedzą, że to jest ogromna wartość. Zresztą obchody 900-lecia były bardzo uroczyste. 900-lecia fundacji. Wtedy pojawił się też obelisk, w którym zapisano, z czyjej fundacji, kiedy. Natomiast mamy tam normalnych ludzi, którzy, tak jak powiedziałem, nie wspinają się na palce. Oni, tak jak Marian Pilot pisał, to nie są miejsca i ludzie, którzy by na palcach stawali i pokazywali swoją wyższość. Oni to traktują jako wartościową rzecz, ale to jest ich budowla, ich kościół, do którego przychodzą się normalnie modlić, tak jak do każdego innego.
1: Jeżeli wybierzemy się na wycieczkę do Kotłowa, do kościoła,

0: głowie. Na co powinniśmy zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o architekturę wewnątrz? Gdzie dokładnie spojrzeć i co powinniśmy zobaczyć?
1: Przede wszystkim romańskie mury. Unikat w skali kraju. Poza tym, siadając w tej części romańskiej w ławce, a proponuję to każdemu, żeby sobie usiadł, bo trzeba jednak pod górę wejść, więc lepiej usiąść. Wtedy można też popatrzeć na miejsca, gdzie były kiedyś ołtarze boczne. Są takie bardzo ładnie kształtowane łuki na ścianach bocznych i na ścianie tak zwanej tęczowej, czyli tego ołtarza głównego, bo tam przy ołtarzach bocznych były cyboria. Mądre określenie cyborium z łaciny. To był taki rodzaj zadaszenia. Dzisiaj tego nie ma, ale i wówczas w tym XII wieku to jest unikat, ponieważ taki element zadaszenia w romańskim kościele ołtarzy bocznych ponoć występuje jeszcze tylko w jednym kościele, występował w jednym kościele w Krakowie, a tak to na terenie Polski w ogóle nie znamy. Element, który tutaj wystąpił, on świadczy o bogactwie, o tym, że Włostowic położył dobrą kasę, zrobił coś dużego. To nie było tam prosty kościół. Nie, on był zrobiony bogato, na bogato. Ja żałuję, że nie zostały elementy kamieniarki rzeźbiarskiej, ponieważ przy jakichś tam remontach te elementy wyrzucono. I do dziś zdarza się, że rolnik przychodzi z elementem kamieniarki z XII wieku, wyrzeźbiona jakaś tam postać czy inne elementy. I dwa takie elementy są w ścianie bocznej, na które można spojrzeć i każdy może odczytać coś swojego. Według takiego podania miejscowego elementy rzeźbiarskie, które tam są zawarte w bocznej ścianie, to jak mówią, bożek pogański. No rzeczywiście, jak przyjrzeć się temu, to można zobaczyć groźną postać. Czy bożek pogański? Była taka zasada w początku chrześcijaństwa, że świątynie budowano w miejscach kultu pogańskiego. Jak gdyby, żeby przykryć ten kult pogański. Być może, że z tego to wywiedziono. Natomiast tak naprawdę to są elementy kamieniarki z portali, które tam były. I to, co na początku wspomniałem, taki portal nienaruszony, sam portal jest w kościele Marii Magdaleny we Wrocławiu. Można sobie popatrzeć, jak to kiedyś w Kotłowie mogło wyglądać. Niestety tu w Kotłowie tych elementów rzeźbiarskich już nie mamy zbyt dużo. Bardzo ciekawy jest obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Kotłów jest utożsamiany z Częstochową, ponieważ też jest na wzgórzu. I z wieży kościelnej przy dobrej widoczności można zobaczyć wieżę kościoła w Częstochowie na Jasnej Górze. A z terenu przy kościele z lornetką w dobrych warunkach pogodowych kominy w Bełchatowie można spokojnie zobaczyć. Tam są niesamowite widoki wokół kościoła i w ogóle na odcinku pomiędzy Kotłowem a Mikstatem można naprawdę podziwiać coś, co na terenie Wielkopolski jest unikatem, bo Wielkopolskę raczej utożsamiamy z terenem równinnym, niezinnym. Tam jest ta wyniosłość tego terenu. No, pokazuje też właśnie tą łączność taką morfologiczną ze Śląskiem, bo to jest północny kraniec wału Trzebnickiego, więc tam to ukształtowanie terenu jest zupełnie inne, nie przystające w ogóle do Wielkopolski. No ale wracamy do kościoła. Mamy obraz Matki Boskiej Kotłowskiej z 1605 roku. Ja zupełnie przypadkowo, ponieważ kościół jest 1108, obraz Matki Boskiej Kotłowskiej jest 1605. Dobra, a co pomiędzy? No wcześniej coś musiało być. Zupełnie przypadkowo trafiłem na płaskorzeźbę Matki Boskiej Kotłowskiej. Jest w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Jak ktoś tam będzie miał czas i wejdzie, to może się dziwić, bo zobaczy, że zanim obraz wymalowano, tym wizerunkiem kotłowskim była płaskorzeźba, która właśnie w tym kościele się znajdowała. Przy Matce Boskiej są ładna rzeźbiarka, rzeźbiarza, snycerza, też ciekawostka, bardzo dobrego snycerza, pochodzącego z Głogowa, znów śląskie wpływy. On miał zamiar wędrować do Królewca, ale po drodze, tak jak ten szwoleżer napoleoński, zakochał się w Kaliszance. No i pozostał. Efektem tego jest to, że w okolicach tutaj w południowej Wielkopolsce jest dość dużo jego, powiedzmy, wyrobów rzeźbiarskich. Piękne rokoko, to jest Dobrzyca, to jest również Kalisz, całe wyposażenie kościoła tak zwanego świętego Józefa, ale tenże snycerz wyrzeźbił również wszystkie ołtarze w kościele w Kotłowie. Ale w Kotłowie zrobił jeszcze jedną ciekawą rzecz. Podpisał się. Długo dochodzono, co to jest za podpis. Jest data 20 maj 1780, natomiast reszty nie szło rozszyfrować. Feitner. Nie ma takiego kogoś jak Feitner. Okazuje się, że to jest Franciszek Eitner, Franz Eitner. To F połączone z resztą nazwiska powodowało, że trudno było odkryć, co jest, ale on się podpisał na jednym z ołtarzy bocznych i ten jego podpis do dzisiaj jest, można zobaczyć.
0: A kiedy to odkryto?
1: Eitner. Ten podpis był cały czas.
0: Ale kiedy...
1: Tylko teraz dopiero doszliśmy, kto to jest ten Feitner, że to nie Feitner, tylko Franz Eitner. Jeżeli chodzi o rzeźby Eitnera, to jeszcze jest taka ciekawostka, że przy Matce Boskiej Kotłowskiej, przy tym obrazie w ołtarzu głównym, stoją dwie postacie, Karol Boromeusz i Święty Onufry. No i nikt by nie zwrócił uwagi na to, kto to jest, bo szczególnie Święty Onufry, to tak tylko krótko powiem, to był pustelnik. Natomiast w tym przedstawieniu tej rzeźby, to jest gość, który ma krótką brodę i jest ubrany w futro złotego koloru. Natomiast tak naprawdę Święty Onufry, tak jak powiedziałem, on był pustelnikiem. Tutaj źle dobrano kolorystykę. On chodził nago, okryty tylko swoimi długimi włosami. Nie było gdzieś tam w okolicy fryzjera, nie miał gdzie pójść podciąć włosów. On chodził okryty włosami. W tym przedstawieniu kotłowskim, to mówię, on wygląda w złoconym futrze. Tak naprawdę on powinien być okryty swoimi włosami. Takich ciekawostek jest więcej. Wystarczy też wokół kościoła popatrzeć. Są pewne znaki zakładów kamieniarskich. Tam jest jeszcze wiele rzeczy do odkrycia. Taką ciekawostką jest to, że siedząc w kościele w Kotłowie, może nawet nie zdajemy sobie sprawy, ale podłoga kościoła w Kotłowie od wejścia w stronę ołtarza lekko unosi się ku górze. Nie rzucałem nigdy piłeczki ping-pongowej, żeby zobaczyć, czy ta piłeczka mi cofnie się, ale z badań, które przeprowadził jeszcze w końcu XIX wieku profesor Sokołowski, on wyraźnie stwierdzał właśnie, że ta podłoga unosi się ku górze. Tam, w tym pierwotnym założeniu, była przewidziana krypta. Czyli oprócz tego, że mamy kościół, to również tam miała być krypta podziemna dla księcia, a może dla włostowica. Tego już nie dojdziemy. Niemniej, cała część ta romańska kościoła zawiera pod podłogą krypty grzebalne, groby. To jest głównie groby Wiesiołowskich ze Strzyżewa, ale również innych osób zasłużonych dla parafii. I dlatego kiedyś, jak chodziło się, szczególnie panie, na wysokim obcasie w Kotłowie po podłodze, to zupełnie inaczej, inny dźwięk był odbicia butów na części romańskiej, a inaczej na tej części rozbudowanej ceglanej.
0: Wnioskując też z tego, co pan powiedział, kościół w Kotłowie jeszcze nie raz może nas zaskoczyć, czy raczej precyzując to, co jeszcze nie odkryte tam.
1: On cały czas zaskakuje i myślę, że jeszcze wiele, wiele rzeczy nam pokaże.
2: SK Ostrzeszów radzi.
3: To zabieg, który wykonuje się w szczególnych przypadkach, by ratować ludzkie zdrowie, a nawet życie. Mowa o transfuzji krwi. Czym jest transfuzja krwi i jak przebiega? Rozmawiamy o tym z dr Bożeną Andrys, lekarzem czuwającym nad bezpieczeństwem krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.
4: Transfuzja krwi to jest przetoczenie składnika krwi osobie bezwzględnie tego potrzebującej. Mówię składnika krwi, dlatego że współczesne krwiolecznictwo zakłada podawanie tego składnika krwi, którego czy tego elementu krwi, którego niedobór występuje u osoby potrzebującej. W dzisiejszych czasach nie przetacza się krwi pełnej.
0: A jak w ogóle przebiega cały taki proces?
4: Najpierw podejmuje decyzję lekarz leczący pacjenta, czy pacjent bezwzględnie wymaga przetoczenia składnika krwi, bo chciałam powiedzieć, że w pierwszej kolejności pacjent powinien być leczony lekami, które nie są materiałem biologicznym, natomiast jeśli nie ma wyjścia, jeśli bezwzględnie pacjent wymaga szybkiego uzupełnienia składników, jest zagrożenie jego życia, wtedy przetacza się składniki krwi. Decyzję o podaniu określonego składnika krwi podejmuje lekarz leczący. W zależności od tego, jaki rodzaj składnika jest wymagany, przed przetoczeniem wykonywana jest próba zgodności serologicznej lub nie jest ona wykonywana. Niemniej jednak przed każdą transfuzją każdego składnika krwi musi być znana grupa krwi pacjenta. Musi być to potwierdzony wynik badania grupy krwi, czyli pobiera się od pacjenta dwie próbki krwi w różnym czasie przez różne osoby i oznacza dwukrotnie. Jeżeli te wyniki są spójne, wtedy wypisuje się potwierdzony wynik badania grupy krwi. I na podstawie tego potwierdzonego wyniku grupy krwi lekarz zamawia składnik krwi określonej grupy. Dodatkowo przed przetoczeniem koncentratów krwinek czerwonych czy ewentualnie koncentratu granulocytarnego wykonywana jest próba zgodności serologicznej, która gwarantuje pacjentowi większe bezpieczeństwo transfuzji. Oczywiście nie jest tak, że przetoczenie składnika krwi jest pozbawione ryzyka, ponieważ każda transfuzja wiąże się z wystąpieniem, czy może się wiązać z wystąpieniem niepożądanych reakcji poprzetoczeniowych. One mogą być różne, od łagodnych do ciężkich, nawet zagrażających życiu, więc decyzja o przetoczeniu składników krwi powinna być podjęta rozważnie i no, jest to decyzja odpowiedzialna, bo z jednej strony ratuje życie chorego, a z drugiej strony naraża go na potencjalne ryzyko wystąpienia niepożądanych reakcji poprzetoczeniowych.
5: I jakie to mogą być reakcje?
4: Jak już wspomniałam, mogą być to łagodne reakcje pod postacią gorączki, najczęściej niehemolitycznej reakcji gorączkowej, czy reakcji alergicznej. W sumie są to łagodne, niepożądane reakcje poprzetoczeniowe. One występują w 80% wszystkich zgłaszanych niepożądanych reakcji poprzetoczeniowych. I z nimi właściwie nie ma większego problemu, nie ma dla pacjenta zagrożenia. Wskazane są wtedy określone składniki krwi, na przykład ubogoleukocytarne w przypadku wystąpienia niehemolitycznej reakcji gorączkowej. Usunięcie leukocytów zmniejsza ryzyko wystąpienia takiej reakcji. Natomiast w przypadku reakcji alergicznej często zalecamy podanie premedykacji czy podanie leków przeciwhistaminowych, ewentualnie steroidów przed kolejną transfuzją na wypadek, gdyby taka reakcja alergiczna miała się powtórzyć. Jeszcze zaznaczę, że reakcje alergiczne częściej występują u dzieci.
5: A ile czasu trwa takie przetoczenie krwi?
4: Podanie jednej jednostki koncentratu krwinek czerwonych może odbywać się maksymalnie do 4 godzin. W zależności od stanu klinicznego pacjenta czasami ta transfuzja odbywa się przez około te 4 godziny. Zwykle pacjenci mają podawaną jedną jednostkę mniej więcej około godzina, półtorej godziny. Jeśli pacjent jest kardiologiczny, jest podejrzenie, że może dojść do przeciążenia układu krążenia, wtedy ten czas przetaczania musi zostać wydłużony, żeby pacjent w trakcie transfuzji mógł przystosować się do tej dodatkowej objętości krwi podawanej.
5: A w przypadku pacjentów onkologicznych?
4: W przypadku pacjentów onkologicznych to są tacy pacjenci, którzy dosyć stosunkowo często wymagają przetoczeń składników krwi. Taką szczególną grupą to są pacjenci hematologiczni, nie z nowotworami hematologicznymi, czy przygotowywani do przeszczepu szpiku, czy po przeszczepie szpiku. To jest taka grupa, gdzie zdecydowanie dużo tych składników krwi wymagają i różnie, w zależności od rozpoznania. Czasami jest tak, że pacjenci zgłaszają się raz na 2 tygodnie, żeby otrzymać 2 jednostki koncentratów kwinek czerwonych, czy raz w tygodniu, żeby dostać koncentrat kwinek płytkowych, w zależności od rozpoznania.
5: A w przypadku pacjentów, którzy są po wypadku na przykład samochodowym?
4: W przypadku urazów i różnego rodzaju krwotoków może zdarza się, że to są duże ilości składników krwi przetaczane pacjentowi. Może tak być, że 10, nawet ponad 10 jednostek koncentratów kwinek czerwonych. W przypadku masywnych krwotoków przetacza się praktycznie w zależności od sytuacji pacjenta wszystkie składniki krwi. To jest koncentrat kwinek czerwonych, osocze świeżo mrożone, koncentrat kwinek płytkowych, jeśli te płytki są poniżej 75 tysięcy, krioprecypitat, jeśli spada fibrynogen poniżej 1 grama na litr. Przetacza się te składniki w stosunku 1:1, jeśli chodzi o kakacze osocze, do 1, to jest jedna dawka terapeutyczna koncentratów kwinek płytkowych i krioprecypitat 10 jednostek.
5: Jeżeli mamy pacjenta, który na przykład jest w trakcie przeszczepu wątroby, to on ile jednostek potrzebuje?
4: Przy przeszczepach wątroby nawet do 30 jednostek koncentratów kwinek czerwonych trzeba pacjentowi przetoczyć w trakcie zabiegu operacyjnego i w tym okresie okołooperacyjnym.
5: I taka jedna jednostka to jest ile mililitrów?
4: Jedna jednostka to jest 450, znaczy krwi pełnej, to jest 450 ml plus minus 10%, pobierają się od jednego krwiodawcy. Jedna jednostka jest poddawana preparatyce, uzyskuje się w niej około 200 ml koncentratów kwinek czerwonych, około też 200-250 ml osocza i kożuszek leukocytarno-płytkowy, który potem zgodny grupowo jest zlewany od innych również dawców pobranych w tej samej grupie po 5 jednostek i zwykle to jest jedna dawka terapeutyczna.
2: SK Ostrzeszów.
3: Urodził się w Bawarii, był grafikiem i architektem, który znacząco wpłynął na architekturę Kalisza, a teraz w naszym magazynie postać Franciszka Reinsteina.
6: Żeby zasłużyć się w dziejach naszego miasta, niekoniecznie w Kaliszu się trzeba urodzić, niekoniecznie też trzeba być Polakiem. Świadczy o tym postać Franciszka Reinsteina, grafik i architekt, który znacząco wpłynął na wygląd naszego miasta. Urodził się w 1792 roku w Sulzheim w Bawarii. Studiował w Bambergu i Monachium. Do Polski przybył w roku 1819. W maju 1821 został zawezwany do Kalisza, by zastąpić Szpilowskiego i nadzorował dokończenie prac rozpoczętych przez niego. Mimo swego bawarskiego pochodzenia bardzo szybko nauczył się języka polskiego, był to zresztą wymóg dla piastowanego przez niego stanowiska i doskonale zasymilował się z kaliską społeczności. Jego dziełem było 6 znamienitych, a istniejących do dzisiaj obiektów użyteczności publicznej w naszym mieście. Kaplica i sala musztry Korpusu Kadetów przy Łaziennej, kawiarnia Förstera przy wyjściu do parku, lokal KPU. Most Kamienny, Rogatka Wrocławska, budynki Fabryki Repanów przy Placu Kilińskiego oraz najbardziej okazałe powstałe w 1824 roku dzieło Pałac Komisji Województwa Kalickiego, czyli Pałac Gubernatora, dzisiejsze starostwo przy Placu Świętego Józefa. Projektował też leżący naprzeciw wspomnianej fabryki, a będący do dziś dla wjeżdżających od wschodu do Kalisza wizytówką miasta dom, tak zwany pałac Puchalskiego. Przebudował też sąsiednią Zinkalnicę, sąsiadującą Zinkalnicę Przechadzkiego. Był autorem projektów, wielu obiektów, których już w Kaliszu dzisiaj nie zobaczymy, takich jak Ogatka Warszawska, Pałac Wajsów na Placu Świętego Józefa, gmach Odwachu na rynku, pierwszy budynek teatru, czy też poczty na Zamkowej i kilku innych. Rheinstein był autorem urbanistycznych planów rozbudowy Świńskiego Targu, czyli nowego rynku, Piskorzewia oraz Wrocławskiego Przedmieścia z wybrukowaniem Nowego Świata i szosy do Szczypiorna. Efektem jego prac było dalsze, znaczne rozszerzenie zabudowy miasta. Projektował również budynki fabryczne, oprócz planów fabryki Klasena i Fischera oraz Pola na Piskorzewskim Przedmieściu, a także Maja, mydlarni Szopego i browaru Weichta oraz ponad 100 kamienic. Zaangażowany też był w regulację prosny, stworzył tak zwany bulwarek, czyli kamienne obmurowanie przy moście kamiennym. Prowadza do miasta zieleń, podporządkował i wytyczał alejki w kierunku północnym, również rozszerzył park. Poza Kaliszem można obecnie podziwiać realizację Bawarczyka w takich miejscach jak na przykład Goliszewie, Kościół Najświętszej Marii Panny, Częstochowski Ratusz, który powstał w latach 1825-28. Pod koniec swojego życia w 1845 roku został mianowany drugim budowniczym, a od 1851 pierwszym budowniczym gubernii warszawskiej. Zmarł w roku 1853 w Kaliszu i tu też został pochowany na cmentarzu miejskim na Rogatce.
3: Mówi nam Radosław Sapieja z Urzędu Miasta Kalisza. I to są już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy w dzisiejszym magazynie reporterów Eski Ostrzeszów. A jeśli szukacie interesującej lektury, to koniecznie zajrzyjcie na naszą stronę esk.pl, bo tam znajdziecie pozostałe newsy nie tylko z Ostrzeszowa, ale też z regionu.
2: Muzyką się żyje. Wszystko, czego chciałem, to tytuł nowej płyty Mroza. Album jest dostępny od kilku dni i może być niezłą odtrutką na jesienne smętne wieczory. To bardzo energetyczna płyta, bo i sam Mrozu czuję, że jest teraz muzycznie i życiowo we właściwym miejscu.
7: Ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały, prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie.
2: Trasa Mroza startuje 2 października w łódzkiej Atlas Arenie, potem kolejne koncerty w Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście i wspomnianym Krakowie. A nową płytę promowały takie single jak Pół na Pół czy Odpowiedni Moment w duecie z Zalią. Ta artystka przyznała w eskowym studiu, że bardzo dobrze im się współpracowało.
8: Mamy wspólny flow, że się szanujemy artystycznie. Chociażby tak miałam z Mrozem, że gdzieś tam ja bardzo chciałam mieć numer z Łukaszem, on się do mnie odezwał, ja bardzo lubię jego muzykę, on lubi mój głos, więc to jakoś się tak fajnie zespoiło.
2: Na nowej płycie Mroza jest też wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom. Jest już piosenka i teledysk. Równo miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku, w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity. W teledysku Wiktor unosi się nad ziemią na przekór grawitacji. Singiel Gravity współtworzyli m.in. Lambery i Trips. Duże doświadczenie w tworzeniu konkursowych hitów ma szczególnie Lambery, która w 2018 stworzyła piosenkę dla Roxy Węgiel, a rok później dla Vicky Gabor. A te artystki, przypomnijmy, wygrały Eurowizję Junior. Miejmy nadzieję, że tak będzie też tym razem. Eurowizja Junior, przypomnę, 24 października na Malcie. Malta Maltą, my pewnie teraz we własnych ukochanych łóżkach, znaczy nie tyle my, co wy, chociaż pewnie są i tacy, którzy, no właśnie, pracę zaczynają. Niedziela, świetny dzień. Rafał Adamczak, dzień dobry, a muzycznie Daria Zawiałow, Podsiadło i to Bambino. Ej, żeby nie było, że tylko jednego po nazwisku, Dawid Podsiadło oczywiście i ciebie też, bardzo.

17 po 9 to SK, to są hity na czasie, niedzielny poranek. Kiedyś mi się taka rolka gdzieś wyświetliła, jak to pies, kiedy widzi, że wieczorem już zdecydowanie wieczorny outfit narzucamy, to znaczy, że spaceru już nie będzie. No ale rano, w niedzielę, ten wieczorny outfit, albo jeszcze ten nocny, absolutnie nie przeszkadza, żeby był ten pierwszy spacer z psem. I rzeczywiście, kiedy rano, w niedzielę szczególnie właśnie wybieramy się na spacer z czworonogiem, to spotykamy innych, którzy wyglądają tak... No oryginalnie, może powiedzmy w dużym uproszczeniu, czyli wiecie, dół od piżamy albo góra od piżamy gdzieś schowana pod jakąś tam taką domową narzutką. Wiecie, byle szybko, byle rzeczywiście ten pierwszy spacer zaliczyć. Niektórzy tak mają, nie? Mój kolega kiedyś założył spodnie na taki spacer, a potem w czasie spaceru z psem na przykład z nogawek wypadły mu skarpetki. Co one tam robiły, jak się tam znalazły, nie wiem. Ale różnie z tym bywa. Słuchajcie, dzisiaj możemy sobie pozwolić na wszystko, na ogromnie dużo luzu i ogromnie dużo dystansu i odpoczynku. Od tego przecież jest niedziela. Nawet jak jesteście w pracy, to kombinujcie, a będzie dobrze. Temple City, Reverse Psychology, taka muzyczna uczta przed chwilą, a teraz już no trochę rozgrzewkowo, tak żeby się jednak trochę chciało. Shakira i Burna Boy, daj.

0: Paulina napisała, że w spodni od piżamy na niedzielnym pierwszym porannym spacerze z psem. Czy to zupełnie jakbym miał widział? Znam życie, po prostu. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Są takie fajne współprace jak właśnie Calvin Harris i Dua Lipa, ale też już mieliśmy kiedyś współpracę Naked i Portugal The Man. Oni dali nam numer Glide, niesamowicie popularny w streamingach. No i teraz znowu zabrali się do roboty i dają nam piosenkę, która odnosi się do tak zwanego odlotu, który pojawia się zawsze, kiedy jesteśmy zakochani. Jak brzmi w takim razie Some Kind of High? Posłuchajcie sami, Naked i Portugal The Man.

0: są hity na czasie. Tak baliśmy się trochę tej jesieni, a jednak proszę bardzo, gładziutko weszliśmy. Czy coś się komuś stało? A niektórzy w tej porze roku odnajdują się świetnie. Na przykład nasi siatkarze zostali mistrzami Europy, więc wielkie brawa. I to po raz drugi z rzędu i trzeci w historii. W finale, przypomnę, pokonali Francję 3-1. No i dzięki temu mamy bilet na igrzyska. I tak to się dzieje. Ale ja wiem, że teraz niektórzy pójdą dalej i zapytają, no dobra, dobra, jak już mamy jesień, to kiedy skoki? 20 listopada sezon się zaczyna, jeżeli chodzi o skoki. W Lillehammer potrwa do 21 marca, wtedy finał w Planicy, ale dla nas, Polaków, tutaj najważniejsze są dwa weekendy. 5-6 grudnia, wtedy skoczkowie pojawią się w Wiśle i 16-17 stycznia, wtedy będą skakać w Zakopanem. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
5: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
4: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
5: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
4: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
5: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
4: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
6: Nowy Fiat 600 już czeka na Ciebie. Stylowy, nowoczesny i gotowy na każdą trasę. Teraz możesz go mieć od 74 900 zł z pożyczką 0% oraz promocyjnym ubezpieczeniem. Dodatkowo nawet do 8 lat gwarancji specjalnej, abyś cieszył się spokojną jazdą przez długi czas. Przyjedź do PHU Sztukowski. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600 i umów się na jazdę testową już dziś. Kalisz, Wrocławska 27.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Bring the beat back.

0: Adam Serlek, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył chodź.

Jak ktoś potrzebował sobie zrobić rozgrzewkę, taką wiecie, żeby się dobudzić, taką trochę logopedyczną, no to mógł razem z tym gościem spróbować porapować. MJ Deli, Deli Supreme w Radiu SK to są hity na czasie za 5 minut 10. 1, 2, 3.

0: Reklama.
1: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
6: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
5: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
6: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
5: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
6: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
5: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
7: To będzie ostatnia reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
9: Wasil Rudzewsz-Kolejnik, dzień dobry. No i mamy niedzielę, no i czas przyjemnie tę niedzielę rozpocząć. Na antenie jest Ostrzeszów, zrobimy to więc na filmowo. Zaglądamy więc do kina Piaste w Ostrzeszowie, które od piątku proponuje trzy nowe tytuły. I powiem to chronologicznie. O 15.30 dziś Luna i Rozgadana Świnka. To kino familijne zdecydowanie. O 17.15 Dzień Dziecka Księdza Jana Kaczkowskiego. A o 19.00 100 dni Misja
10: Muzyką się żyje.
11: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu 19 czerwca dokładnie. Wystąpi i zagra na stadionie Legii Warszawa. W rozmowie z Eską przyznał, że już nie może się doczekać. Minęło trochę czasu. Bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem tam, no nie pamiętam dokładnie kiedy. Więc to bardzo ekscytujące, bo to bardzo tętniące życiem miasto i zawsze miało taki trochę bardziej undergroundowy klimat muzyczny, więc miło będzie tam znowu wrócić na pewno, tak mówi Tiesto. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. Pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu. W tym roku na tej imprezie zagrał m.in. przypomnę Armin van Buuren czy zespół The Black Eyed Peas. A Roxy Węgiel tworzy nowe numery z legendą branży muzycznej. Artystka jest teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie tylko zwiedza, ale też intensywnie pracuje i tworzy nową muzykę, i to z wielkimi nazwiskami. Tworzę muzykę z legendą. Taki wpis dodała Roxy w mediach społecznościowych, a tą legendą jest Jerry Wanda Duplessis, który jest cenionym producentem. Stworzył m.in. takie hity jak Hips Don't Lie dla Shakiry, czy My Love Is Your Love dla Whitney Houston, a więc być może jesteśmy świadkami początku światowej kariery Roxy Węgiel. Ostatnio Roxy wydała nowy numer dla wszystkich jesieniarzy, to kawałek Jesień Trwa Bez Końca, który zagraliśmy premierowo w Radiu SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Szczyt gorącej dwudziestki należy tym razem do Szwecji. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest numer Happiness Is So Sad. Stoi za nim zespół producentów Swedish House Mafia i szwedzka wokalistka Leke Lee. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła romantyczna propozycja od Zali Tylko Kochaj Mnie, co aktualnie najczęściej grana piosenka w polskich stacjach radiowych. Tak wynika z oficjalnej listy Airplay. Podium gorącej dwudziestki zamyka Sunflower, czyli piosenka z najnowszej części Spidermana, za którą stoi Post Malone i Swaley. Całe notowanie na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity, no i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po godzinie 17. A teraz mamy niedzielę po godzinie 10. Dokładnie 3 po 10. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie, jak już jesteście obudzeni. Będę tutaj co nieco wtrącał, a on będzie śpiewał. On, czyli Dawid Podsiadło na początek tej godziny. Na błysk.

Rozbujałem was trochę, udało się? No, to w takim razie misja zrealizowana. Mogę sobie przypisać sukces. Tu część Wiz Khalifa, We Own It, z Szybkich i Wściekłych, ten numer już za nami. Zaraz będzie Margaret i Prima Ballerina, będzie The Colors, będzie Tame Impala. To są hity na czasie, to jest SK 20 po 10. Słuchajcie, dzisiaj mamy, no to nie, że niedziela, to wiadomo, to już mam nadzieję, że czujecie doskonale, ale też Światowy Dzień Turystyki. A, no i właśnie, gdzie byście chcieli teraz się przenieść, gdzie byście chcieli być, w którym regionie świata albo naszego kraju? Krótko mówiąc, gdzie byście chcieli się teleportować i dlaczego miałoby to być inne miejsce niż to, w którym jesteście w tym momencie? Czekam na wasze głosówki. Jak ktoś mi powie o Egipcie, to ja wam tylko powiem, że Bocian, ten słynny celebryta, nasz Bocian Krutek już w Egipcie jest. Was wyprzedził. Tylko drogą nieźle to zwierzaki sobie wykombinowały, nie? Że my musimy tyle się narobić, żeby na wakacje do tego Egiptu. On sobie poleci, wróci. Elegancko. No dobra, to gdzie byście chcieli się teleportować z tej miejscówki, w której jesteście teraz? W jaki zakątek świata, kraju? Dajcie znać. Czekam na Messengerze, na głosówki. Ewentualnie SMS-y też przyjmuję pod 664 402 302.

0: tydzień szczególny, prawda? W większości przypadków jesteśmy wszyscy w domu, ale mam nadzieję, że jakichś zgrzytów rodzinnych, domowych od rana nie było. 24 minuty do 11. Eben i Easy Bizu, All My Love już za nami. To jest SK, to są hity na czasie. Teraz Rock and Bone Man i Human. Odnośnie tego, gdzie chcielibyście się teleportować, gdzie teraz chcielibyście się przenieść, gdzie chcielibyście być. Krzychu napisał pod 6644202. Nie wiem, jak to ująć. Wczoraj byłem w biurze podróży i kupiłem urlop, mój kochany Egipt. No, to na ten teleport jeszcze trzeba będzie chwilkę poczekać, ale już jest zaklepane, zapłacone, więc teraz tylko Krzysiek czeka. Pewnie jeszcze walizek nie pakuje, ale zaraz będzie je pakował, więc teraz pewnie planuje, w co się zapakować, co zabrać i tak dalej. To jest bardzo przyjemna, jak nie najprzyjemniejsza część podróży. Ja bym chciał wylecieć na Malediwy w 4 osoby. No, niestety w tym momencie nie pomogę, ale Marcin jeszcze napisał, ja to bym chciał teleportować się na Wyspy Karaibskie, chociaż na jeden dzień, ale niestety dzisiaj do pracy. O, znam ten ból. Ból w cudzysłowie, bo praca bywa też bardzo przyjemną. O, i jeszcze to jest bardzo ładny SMS. Jestem na A4 koło Wrocławia, jadę na Nysę z ziemniakami tirem i chciałbym się teleportować do domu na obiad niedzielny. No i pewnie miałyby to być ziemniaki, może te ziemniaki ze schabowym. Tu się niestety kierowca tira nie podpisał pod tym SMS-em, ale ja w prezencie od Eski daję taką małą turystyczną wyprawkę. Będzie i torba eskowa, i butelka eskowa, i jeszcze coś dorzucę.
1: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt. Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
12: Phonix Ból Uszu Max.
11: Słucham?
12: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
11: Phonix Ból Uszu Max?
12: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko...

0: 10% opłaty wstępnej.
1: Tylko gdzie jest haczyk?
0: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
1: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
7: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
6: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
7: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
6: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
7: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
6: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
8: I po reklamie.

wielu miejscach w naszym kraju dzisiaj i w nadchodzącym tygodniu. Pogoda ma sprawić bardzo przyjemną niespodziankę i to będzie naprawdę tydzieniem pełen pięknej, takiej typowej, złotej polskiej jesieni. Więc korzystajcie, jeżeli teraz wyjrzeliście za okno i jest tam u was, gdzie wyglądacie za to okno całkiem znośnie i tak się wahacie, czy może jakiś spacer albo rower, to się nie wahajcie. To koniecznie spacer albo rower. No, chyba, że akurat jesteście tak nieszczęśliwie w takiej szerokości geograficznej, nawet w Polsce, gdzie ta aura no nie jest taka książkowa i nie jest taka, o jakiej mówią synoptycy i trochę kaprysi i się nie chce, no to róbcie co chcecie, bo w końcu od tego jest niedziela, prawda? Zawsze możecie postawić na hity na czasie w Radiu SK i już będzie zdecydowanie lepiej. U nas muzycznie za nami Liwka, Poza Tobą Nic, to jest ten numer, który nam trochę osładza oczekiwanie na drugi album Liwki. Ja już doczekać się nie mogę. A jeżeli wy chcielibyście się przenieść w jakieś fajne miejsce na świecie i ta teleportacja miałaby wam pomóc, bo o tym też w tej godzinie rozmawialiśmy, to myślę, że mogę już uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić, że już niedługo znowu wam to zrobimy. To, czyli zabierzemy was totalnie w nieznane. Wiadomo tylko, że z kim polecicie, kiedy polecicie, no to będzie wiadomo, prawda? Ale dokąd? Aha. To się dopiero na lotnisko okaże. Znacie odlot ściśle tajny? No to niebawem znowu wam właśnie to zrobimy, a do zgłoszeń na pewno przyda wam się nasza eskowa apka.

0: tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
1: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
2: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
0: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Nisiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
8: A co mamy do wyboru?
7: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
8: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
7: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
9: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
12: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: Pieskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
13: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
14: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
15: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
16: Play.
17: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
18: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
21: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
22: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego, gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
25: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
24: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
25: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
24: Zapraszamy do salonów bike. Ryku Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
26: I po reklamie.
27: Muzyką się żyje.
28: Mamy wielki powrót po 26 latach. Zespół Sugar Babes powraca w oryginalnym składzie. Ekipa, którą znacie m.in. z kawałka Push the Button, zapowiedziała nowy album. Płyta ukaże się 12 lutego i będzie nosiła podtytuł po prostu Sugar Babes. Będzie to ich pierwszy wspólny krążek od 2000 roku. Od początku wiedziałyśmy, że nie chcemy się śpieszyć z tą płytą. Włożyłyśmy bardzo dużo w piosenki, brzmienie i każdy detal wokół niej, a im bardziej wszystko zaczynało się układać, tym wyraźniej widziałem wiedziałyśmy, że możemy nazwać ją tylko w jeden sposób. Sugar Babes. Tak komentują artystki. Dostaliśmy pierwszą zapowiedź tego krążka. To numer Ghost, który mogliście już usłyszeć w Radiu SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz mam imprezkową propozycję dla fanów Gipsa. W najbliższą sobotę raper będzie świętował piąte urodziny swojej wytwórni muzycznej i z tej okazji organizuje specjalny koncert w katowickim MC-ku. Na scenie oprócz Gipsa pojawi się ekipa spod szyldu Dope House oraz specjalni goście. To na przykład Opał, z którym Gips stworzył numer Drive. Na scenie pojawi się też Kukon, którego znacie z hitu Ty Masz, a także Guzior. Warto słuchać Eski, bo będziemy mieli dla Was zaproszenia. Taylor Swift zrobiła fanom niespodziankę. Wydała nie jedną, a cztery nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami nowym singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu oprócz wspomnianego singla doszły jeszcze trzy premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces. Imprezkę zorganizowali w studiu w Szwecji i jakoś tak wyszło, że z tej radości powstały kolejne kawałki. Fani artystki twierdzą, że jej najnowszy numer, który na pewno zagram w tej godzinie w Radiu SK, to jest numer o jej byłym. Ciekaw jestem, jakie Wy będziecie mieli skojarzenia. A jeżeli chodzi o Zalię, Tylko kochaj mnie, lubicie? Tak zaczepiam i pytam, bo Zalia tym numerem otworzy tę godzinę pełną Waszych ulubionych hitów na czasie, które mam nadzieję robią Wam niedzielę. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, to już 2 minuty po godzinie 11.

Jak sobie postanowiliście, że wskoczycie rano na bieżnię albo pójdziecie, no nawet pochodzić, ale będziecie szli na tej bieżni albo tak po prostu w rytm tego, co wam ASK zagra, no to bardzo przepraszam, nie zrobiłem tego specjalnie, że takie tempo zawrotne. To zrobili oni. Armin van Buuren i Sasha Everlasting, no ale musicie przyznać, że numer jest bardzo dobry i tempo też chyba pasuje każdemu, prawda? Bo to już 16 po 11, najwyższa pora nawet w niedzielę się o tej godzinie obudzić. Jakiś czas temu cała Polska mówiła o tym, że w jednej z podlaskich miejscowości dzięki inicjatywie młodego mieszkańca pojawił się kartoflomat, czyli taka drewniana budka, gdzie każdy mógł podjechać, czmychnąć sobie stamtąd worek ziemniaków, oczywiście płacąc za to. Na miejscu też czekała skarbonka, więc tak to dokładnie wygląda. To było Podlasie, a teraz proszę bardzo, mamy kolejną podobną inicjatywę. Tam był kartoflomat, tymczasem w Skrzeszewie, niedaleko Koszalina, pojawił się inny nietypowy punkt sprzedaży owoców tym razem. Jest odnowiony wóz konny, na nim worki świeżych jabłek, jest skarbonka, ale można też bliczkiem za taki worek jabłek zapłacić. I proszę bardzo, mamy teraz jabłkomat. No to gdybyście chcieli poszukać jeszcze innych podobnych urządzeń, to myślę, że podróż po Polsce w tej kwestii was dokształci rewelacyjnie, ale takim inicjatywom lokalnym oczywiście bijemy wielkie brawa. Jeżeli chodzi o nasz eskowy hitomat, to teraz tutaj ostatni dzień lata, Gibbs, Ego i For Money.

0: Bartek napisał odnośnie tych urządzeń nietypowych różnych matów, które się pojawiają to tu, to tam, że jeszcze powinien być taki z pieniędzmi, ale nie, że bankomat, tylko taki, że jak ktoś potrzebuje, idzie sobie, wypłaca tyle, ile chce i tyle. Świat wtedy by zwariował totalnie. Ale Bartek, dziękujemy bardzo za tę inicjatywę. Felicien, Jasmine Thompson już za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Gdyby takie były... Nie wiem, nie mam komaty, tylko pieniądzomaty? Może? To ciekawe, ile byście dzisiaj wypłacili dla siebie. No ciekaw jestem. Ja sam nie wiem, ile ja bym wypłacił, bo pewnie zwariowałbym przed takim urodzeniem totalnie. Słuchajcie, ale dobra, teraz nowka sztuka hit. Wspominałem już, że zagram w tej godzinie nowość od Taylor Swift. Numer, który nazywa się Patient Zero. To jest jeden z czterech nowych kawałków, które dostaliśmy na rozszerzonej wersji ostatniego albumu artystki The Life of a Showgirl. Jak brzmi, to przekonamy się już teraz, jeżeli jeszcze nie słyszeliście i będzie to dla was pierwszy raz, możecie śmiało zrobić głośniej. Czy to jest numer o jej byłym, czy może zupełnie nie? No takie spekulacje są, gdzieś tam krążą w świecie, ale może postawmy trzy kropki niedopowiedzenia. Patient Zero, Taylor Swift.

Damelia. Chociaż miałem kiedyś kolegę, który mówił o niej Damelia. Może można i tak. Superstar za nami. To jest SK. To są hity na czasie. 26 minut i niedzielne południe. Postanowiłem sprawdzić, jak to będzie z pogodą w tym nowym tygodniu, który od jutra. Jak to będzie z pogodą w całej Polsce. I słuchajcie, okazuje się, że całkiem przyjemnie. Podobno początek tygodnia chłodniejszy. Potem miło, bo uwaga, lokalnie temperatura może podskoczyć nawet do 20, nawet do, uwaga, 25 stopni, ale zdecydowanie widać tutaj, że noce będą chłodne, więc jeżeli wychodzicie wcześniej rano z domu, no to zawsze warto mieć coś ciepłego, no nie tyle, że pod ręką, ale może na sobie, a jak będziecie wracać, to już to, co rano mieliście na sobie, będziecie mieć pewnie właśnie w ręku. Tak to dokładnie wygląda. Czyli krótko mówiąc, gdybyśmy mieli takiej koncertowej tutaj, koncertowego porównania użyć, no to zgodnie ze scenariuszem imprezy, bo taki czas na scenę zdecydowanie wchodzi już jesień, a lato jeszcze wywoływane jest na bis i na ten bis wraca na moment. To będzie fajny tydzień, więc fajne rzeczy możecie planować. Mam nadzieję, że one się jakoś komponować będą z tą

0: Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Nowy Fiat 600 już czeka na Ciebie. Stylowy, nowoczesny i gotowy na każdą trasę. Teraz możesz go mieć od 74 900 zł z pożyczką 0% oraz promocyjnym ubezpieczeniem. Dodatkowo nawet do 8 lat gwarancji specjalnej, abyś cieszył się spokojną jazdą przez długi czas. Przyjedź do PHU Sztukowski. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600 i umów się na jazdę testową już dziś. Kalisz Wrocławska 27.
6: Noc zawodowców już 2 października. Przed nami 9. edycja, która w tym roku odbywa się pod hasłem Wielkopolska uczy jutra. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych w piątek, 2 października od godziny 17 do szkolnej hali sportowej Olimpia przy ulicy Rzemieślniczej 6 w Kaliszu. Czekają na Was konkursy, wyzwania, pokazy, eksperymenty i spotkania z zawodowcami. Będzie się działo. Noc zawodowców. Przyjdź i znajdź inspirację na przyszłość. Patronat nad wydarzeniem Noc Zawodowców objął marszałek województwa wielkopolskiego pan Marek Woźniak.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: I po reklamie. Let's get down to business.

Ach, syn Oskar, Oskar, mógłby do nas tak śpiewać i grać bez końca, prawda? Zupełnie jak w tym numerze. Bez końca, tak właśnie nazywa się ten hit, który wam zagrałem w Radiu SK, bo u nas, wiadomo, same hity na czasie, a południe niedzielne za 5,5 minuty.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
8: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
7: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
8: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
7: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
8: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
7: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: I po reklamie.
13: Ostrzeszów na czasie.
14: Nasze Źródlewsko-Lejnik. Brak pomysłów na niedzielę? No to ja proponuję. Wybierzcie się do Krępna. Tam dziś do 18 w Szkole Przyzamkowej Festiwal Gier Planszowych Planszostrada.
15: Wyzwanie intelektualne.
16: Co ja znajduję dla siebie? Dobre towarzystwo. Znajduję, już kolega wspomniał, ukradł mi słowo. Ukradł mi wyzwanie intelektualne. Przede wszystkim dobra zabawa. Jak jeżdżę na takie spotkania, na takie festiwale, widzę masę znajomych. Zazwyczaj na takie imprezy jadę z tego powodu, żeby spotkać przyjaciół.
14: Wstęp jest wolny, a poleca Radio SK.
17: Muzyką się żyje.
18: Dopiero co wydał nową płytę, a już ma materiał na kolejną. Mrozu świętuje premierę 7. krążka w swojej karierze. To album pod tytułem Wszystko, czego chciałem. Mrozu zdradził w naszym studiu, że nie zamierza się zatrzymywać i już planuje kolejne premiery.
19: Na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić. I ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B. I wydaje mi się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć po czym pisać teksty.
18: Na świeżo wydanym krążku Mroza jest m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy odpowiedni moment w duecie z Zalią. Te kawałki już w październiku fani będą mogli usłyszeć na żywo, bo Mrozu rusza w trasę koncertową. W najbliższy piątek zagra w Atlas Arenie w Łodzi, potem dwukrotnie na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, w Ergo Arenie w Trójmieście. Zakończenie trasy 30 października w Tauron Arenie w Krakowie. A Alicja Szemplińska podbija Wielką Brytanię. Jej eurowizyjny utwór Prey jest aktualnie jednym z największych hitów na wyspach. Zajął trzecie miejsce na brytyjskiej liście popowych przebojów. O sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama Mariah Carey. Single Prey zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. To połączenie musiało przynieść hit. Mata i White 2115 na szczycie Rap 20 Radia SK. Ich wspólny numer 1 na milion wskoczył ostatnio na miejsce pierwsze. Drugie zajmowało zajmuje Francis Isobel z hitem One Day in Poland, a na trzecim współpraca aż czterech artystów. To kawałek Wszystko na potem, za którym stoi Kubi producent, Hubert, Fukaj, Jan Rapowanie i Guzior. Cała lista czeka na sk.pl. Głosujecie na wasze ulubione rapowe kawałki oczywiście właśnie w tym miejscu i słuchajcie, Rap 20 już jutro, znowu po 23 będzie z wami Mati Fuczyło. A teraz jest niedziela, 27 września, 2 po 12, czyli południe minęło i jestem z wami ja, Rafał Adamczak. Dzień dobry. Avicii Waiting for Love to będzie muzyczne otwarcie kolejnej godziny, a później Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret.

Gdybyśmy ten numer cofnęli kilkadziesiąt lat do tyłu. Wyobrażacie sobie na przykład, jak Reksio stemplowałby w czołówce swojej wieczorynki tę taśmę, która tam się przewijała w rytm Take It Slow? Albo jak Bolek i Lolek zasuwaliby dookoła świata? Albo jak Krecik jeździłby tym samochodem takim na pedały w rytm Take It Slow właśnie? No ja wiem, że może to trochę nadinterpretacja i zbyt szalone porównanie, ale czasami dla poprawy humoru samemu sobie warto sobie na takie rzeczy pozwolić. Robin Schulz, Watermark, Take It Slow. To jest SK, to są hity na czasie. Na naszym messengerze eskowym pojawiła się wiadomość od Maćka z Gdyni, który napisał: dzięki muzie, którą puszczasz, dobrze się biegło i dzięki tobie przebiegłem 11 kilometrów. Czyli jak ten sukces podzielimy na dwóch, to znaczy, że ja nie robiąc nic, tylko grając hity na czasie, przebiegłem 5,5 kilometra?

0: Zawsze tutaj wchodzę wokalnie, jak oczywiście nikt nie widzi, nikt nie słyszy, tylko że ten numer zaraz się kończy i tyle z mojego śpiewania i mojego ooo. Jamal Policeman, to jest SK, to są hity na czasie 27 minut i będzie godzina 13, pora taka i wieczory chłodne i ranki również. No jeżeli mieszkacie w tak zwanym własnym domu, to sami decydujecie, kiedy wpuścić do niego trochę więcej ciepła, wiadomo, kiedy tam odpalić piec, kiedy odpowiednią temperaturę ustawić, wiadomo, kosztem pewnie jakiegoś wydatku. Natomiast mieszkacie w bloku, sytuacja się komplikuje, bo też kosztem wydatku, natomiast już decyzja jest jakby troszkę mniejsza, prawda? I bardzo często takim miłym zaskoczeniem jest, kiedy dotykamy grzejnika, okazuje się, że jest ciepły, że można powiedzieć, już grzeją! Ciekaw jestem, u kogo w tym tygodniu taki radosny okrzyk już wybrzmiał u mnie, tak? Kaloryfery ciepłe, mówi wam, jakie są teraz przyjemne poranki w łazience, kiedy się wchodzi, jest tak przyjemnie cieplutko. Jutro znowu się nie będzie chciało z tej łazienki wyjść, ale moi drodzy, pamiętajcie o tym, że rzeczywiście ciepło, ciepłe, fajna sprawa, rzeczywiście dbajmy o to, żeby było nie tylko to prawdziwe, ale i takie, wiecie, domowe. Natomiast pamiętajmy, że zimę i wszystkie inne pory roku nie spędzamy raczej metodą na tak zwanego kiszonego ogórka, tylko kiedy możemy, to takie grzejniki zakręcamy, otwieramy okna i też wietrzymy, bo o to chodzi i o tym nie zapominamy. 25 do 13, za chwileczkę Tame Impala i Jenny Dracula. No ale najgorsze, co moglibyśmy zrobić, to mieć odkręcone maksymalnie ogrzewanie i wietrzyć jednocześnie. Wtedy to ten koszt, o którym wspominałem na początku, a zresztą sami wiecie.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: O, pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie, co dobre.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean

0: Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonów bike. Reku Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, chłopaki. I tu też chłopaki, bo już nie jestem sam, jest ze mną Łukasz Zdrójczyk. Cześć Łukasz.
1: Chłopak Łukasz, cześć.
0: Co tam wczoraj robiłeś, powiedz, bo już mi się tego pochwaliłeś.
1: To ja się pochwalę, mogę jeszcze raz?
0: Może, rzeczywiście.
1: Oglądałem mecz polskich siatkarzy i świętowałem razem z nimi.
0: Ja oglądałem polskich piłkarzy w piątek, nie świętowałem, bo nie było czego.
1: I zgadnijcie, który z nas teraz płacze ze szczęścia, a który w ten inny sposób.
0: Znaczy ja spodziewałem się jak będzie, ale nie ukrywam, potraktowałem ten mecz piłkarski w piątek jako powód do tego, żeby nie mieć wyrzutów, że zjadłem całą paczkę chipsów.
1: Także dziękujmy naszym piłkarzom, po to właśnie są.
0: Mam nadzieję, że u was na niedzielny obiad coś zdecydowanie lepszego, bo do obiadu będą hity na czasie, które zagra wam Łukasz Zdrójczyk, który z wami zostaje.
1: Polecam się.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
3: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
4: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
10: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Nowy Fiat 600 już czeka na ciebie. Stylowy, nowoczesny i gotowy na każdą trasę. Teraz możesz go mieć od 74 900 zł z pożyczką 0% oraz promocyjnym ubezpieczeniem. Dodatkowo nawet do 8 lat gwarancji specjalnej, abyś cieszył się spokojną jazdą przez długi czas. Przyjedź do PHU Sztukowski. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600 i umów się na jazdę testową już dziś. Kalisz Wrocławska 27.
0: To będzie ostatnia reklama.
17: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
18: I po reklamie.
19: Muzyką się żyje.
20: Dopiero co zaczęła się jesień, a my już mamy imprezkowe plany na rozpoczęcie lata. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiesto. To pierwsza z ogłoszonych gwiazd Warsaw Music Festivalu. Ten legendarny producent zapowiada, że przyjedzie do Polski z nowościami. W okresie zimowym pisze najwięcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty. Mam wtedy 4 miesiące wolnego, rzadko wtedy gram jako DJ. Dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album. Więc tak, pracuję nad tym, mam już nawet kilka gotowych utworów. Tak powiedział Tiesto w rozmowie z Mattim Fuczyło. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda Warsaw Music Festivalu. Ta impreza w czerwcu przyszłego roku po raz drugi zagości na stadionie Legii Warszawa. Była premiera nowej płyty, a za chwilę rusza trasa koncertowa. Mrozu wydał nowy krążek Wszystko czego chciałem. To już 7 album w jego karierze. Są na nim takie hity jak Odpowiedni moment, Z Zalią czy Nie ma miejsca jak dom. A czy Mrozu zgodnie z tytułem tej płyty ma już wszystko, czego chciał?
21: Właśnie to jest takie przewrotne, że wydaje mi się, że czego innego chciałem, jak miałem 20 lat, czego innego chcę dzisiaj, a to jest no rzeczywiście od losu dostałem bardzo dużo, no gram teraz wspaniałe koncerty, za chwilę trasa koncertowa, która praktycznie jest cała wyprzedana. To jest moja 7 płyta, spełniam się, robię to, co kocham, więc rzeczywiście jest piękne, ale to jest wszystko, czego chciałem do tej pory. Na pewno nie powiedziałem ostatniego słowa, cały czas wydaje mi się, że ja się rozkręcam, bo z płyty na płytę robi jakiś progres.
20: Już w najbliższy piątek 2 października Mrozu rusza w trasę koncertową promującą ten krążek. Start w Atlas Arenie w Łodzi, a potem odwiedzi warszawski Torwar, Hale Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenę w Trójmieście i Tauron Arenę w Krakowie. Taylor Swift zaskoczyła fanów nowościami. Wydała nie jedną, a aż 4 nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu oprócz wspomnianego singla doszły jeszcze 3 premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały na imprezie, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała sukces. Numer Patient Zero na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity, wiadomo, zaczynają się gdzie? W Radiu SK. Teraz uwaga, weźcie głęboki oddech. Czujecie to? Tak się właśnie czują mistrzowie Europy. Jesteśmy najlepsi w siatkówce, słuchajcie. Dzisiaj wszyscy jesteśmy Fornalami, Semeniukami i Lemańskimi. Także ja nie jestem Łukasz Zduńczyk wyjątkowo, tylko Łukasz Lemański. Co prawda o 2 metry niższy, ale hity na czasie gram.

Black Eyed Peas i Justin Timberlake. Hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, już za chwilę dosłownie powitanie naszych mistrzów. Polscy siatkarze już za moment powinni wylądować na lotnisku Chopina w Warszawie. Już tam czeka na nich tłum kibiców. Wczoraj, przypomnę, obroniliśmy tytuł mistrzów Europy. Wygraliśmy w wielkim finale z Francją 3-1. No i po meczu było wielkie świętowanie. I jak to za każdym razem bywa, po zwycięstwie polskich siatkarzy musi pojawić się pociąg. W roli konduktora, no oczywiście, że Tomasz Fornal. I tak się siatkarze bawili podobno do 4 nad ranem. Niektórzy przed wylotem w ogóle nie spali, także dzisiaj jak wylądują, to mogą nie być zbyt rozmowni. Ale słuchajcie, najbardziej mi się spodobał komentarz jednego z fanów pod tym filmikiem. I to jest właśnie taka mała różnica. Siatkarze bawią się po zwycięstwie, a piłkarze zawsze przed. Może to jest klucz do sukcesu. A już teraz na naszej antenie świeżo upieczony mąż. Damiano Dawid wziął ślub. I to była naprawdę impreza na bogato. Mamy zdjęcia na eskowym Instagramie. Polecam tam zajrzeć. To jest Radio SK.

Z nami zawsze jesteście na czasie. To gorąca nowość. Katriel i Paco Amoroso w Radiu SK. Numer z nadchodzącej gamingowej premiery GTA 6. Premiera 19 listopada. A to się, słuchajcie, dzieje właśnie teraz. Teraz polscy siatkarze wchodzą do hali przylotów na lotnisku Chopina w Warszawie. Olek Śliwka niesie puchar Mistrzostw Europy, a reszta siatkarzy rozdaje autografy, zwijają piątki z fanami. Jest wielka wrzawa wśród fanów. Wszyscy teraz witają naszych mistrzów. Także jeszcze raz gratulujemy naszym siatkarzom Mistrzostwa Europy i obrony tytułu i biletu na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. No ale właśnie, słuchajcie, dzisiaj możemy się wszyscy poczuć jak mistrzowie, więc dajcie znać, w czym jesteście dzisiaj, albo tak ogólnie, mistrzami, albo w czym wasza druga połówka nie ma dzisiaj

0: Razem z tobą. Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
7: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
6: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
7: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
6: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
7: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
6: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
8: Noc zawodowców już 2 października. Przed nami 9. edycja, która w tym roku odbywa się pod hasłem Wielkopolska uczy jutra. Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych w piątek, 2 października od godziny 17 do szkolnej hali sportowej Olimpia przy ulicy Rzemieślniczej 6 w Kaliszu. Czekają na was konkursy, wyzwania, pokazy, eksperymenty i spotkania z zawodowcami. Będzie się działo. Noc zawodowców. Przyjdź i znajdź inspirację na przyszłość. Patronat nad wydarzeniem Noc Zawodowców objął marszałek województwa wielkopolskiego pan Marek Woźniak.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
11: I po reklamie.

0: Stanach w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i świętujemy razem z naszymi siatkarzami Mistrzostwa Europy. Z tej okazji wy dajecie znać, dlaczego czujecie się mistrzami albo dlaczego wasza połówka druga jest mistrzem. Dawid?
1: Cześć SK. Moja dziewczyna dzisiaj jest niesamowita pod względem tego, jakie dzisiaj wspaniałe śniadanie dostałem i jakie dzisiaj niesamowite porządki się dzieją u nas. Aktywna niedziela, pozdrawiam.
0: Dawid, ty już wtedy o poranku powinieneś się zorientować, że coś jest nie tak. Jeśli druga połówka jest zbyt miła rano i zrobi zbyt dobre śniadanie, to jest pierwszy znak ostrzegawczy, że potem będzie propozycja wspólnego remontu, zakupów albo właśnie sprzątania. No ale dobra, no dobre śniadanie jest warte wszystkiego, dlatego leci do was zestaw feskowych gadżetów. Dawid, poczęstuj tym swoją dziewczynę. A wy też nagrajcie głosówkę, w czym wy albo wasza druga połówka nie ma sobie równych. A u nas za chwilę newsy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Hey, I got a stranger in my-

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Nowy Fiat 600 już czeka na Ciebie. Stylowy, nowoczesny i gotowy na każdą trasę. Teraz możesz go mieć od 74 900 zł z pożyczką 0% oraz promocyjnym ubezpieczeniem. Dodatkowo nawet do 8 lat gwarancji specjalnej, abyś cieszył się spokojną jazdą przez długi czas. Przyjedź do PHU Sztukowski. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600 i umów się na jazdę testową już dziś. Kalisz, Wrocławska 27. Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
6: Basia Źródlewsko-Olejnik. Psino-kocino, czyli rajd na orientację. Za puszkę karmy dla zwierząt ze schroniska w Wysocku już w przyszłą niedzielę, 4 października w Dębnicy w gminie Przygodzice. To rajd z wyjątkowym przesłaniem pomocy bezdomnym psiakom i kotom. Warunkiem udziału jest właśnie paczka lub puszka karmy.
7: Każdy otrzymuje swoją mapę i według tej mapy, według zaznaczonych na niej punktów kontrolnych przemierza całą trasę.
6: Zaprasza Paweł Zdybel. Zgłoszenia trwają, więcej na sk.pl.
8: Dochodzi 14, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Polscy siatkarze po zdobyciu Mistrzostwa Europy wrócili do kraju. Przed godziną ich samolot wylądował w Warszawie. Na lotnisku Chopina czekał na nich tłum kibiców, a relacja z miejsca w kolejnych SK News. Kraków wybiera prezydenta. O stanowisko ubiega się 7 kandydatów. Na linii reporterski Jakub Solarz. Powiedz, jak przebiega głosowanie.
9: Wybory na ten moment przebiegają bardzo spokojnie. Krakowska policja odnotowała jedno zgłoszenie dotyczące prawdopodobnej agitacji wyborczej w mediach społecznościowych. Jeden z użytkowników miał opublikować post łamiący zasady ciszy wyborczej.
8: A ta potrwa do 21, kiedy zakończy się głosowanie. By zwyciężyć w pierwszej turze, kandydat musi zdobyć ponad połowę wszystkich głosów. I jeszcze ważne ostrzeżenie dla kierowców. Poważne problemy na A4. Na wysokości Opola na jezdni w stronę Katowic osobówka najechała w tył naczepy. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy, a korek ma już ponad 5 kilometrów.
10: A jeszcze wracając na chwilę do naszych siatkarzy, ja widziałem, jak oni wynosili ten wielki puchar Mistrzostw Europy i oni to normalnie mieli w bagażu podręcznym, w tym takim schowku w samolocie nad głową. Ja się zastanawiam, jak to możliwe, że taki kawał żelastwa przeszedł kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku. Dobrze, że nikt im tego nie zabrał. A na lotnisku Chopina w Warszawie nieprawdopodobne tłumy, chyba się rodzi siatkówkomania w naszym kraju. Minuta po 14, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Kygo i Max Mekno. To są niedzielne hity na czasie w Radiu SK. Siatkarze mistrzami Europy, ale mistrzowie są też wśród was. Nagrywacie w tej sprawie głosówki na SK-owym Messengerze. Antosia z nami.
1: Ja uważam, że mój tata jest mistrzem, ponieważ wczoraj sam poszedł do lasu, nazbierał grzybów i dzisiaj od samego rana je, tnie, suszy, jest cały zarobiony.
0: Pozdrowienia dla taty i dla naszych wszystkich bohaterów, którym się chce te grzyby przygotować, żeby się nadawały do jedzenia. I coś czuję, że w to niedzielne popołudnie w sezonie grzybowym niektórzy wpadli teraz na pomysł, ty, a może byśmy tak wpadli w odwiedziny do teściów albo do rodziców?

0: love with the shape of you.
1: Ed Sheeran w Radiu SK w niedzielne popołudnie. W porze obiadowej na naszym muzycznym talerzu są najlepsze nowości.
2: Zaczynają się w SK.
1: Codziennie odkrywamy najlepsze nowe numery i teraz zaglądamy za ocean, do Ameryki, bo właśnie stamtąd pochodzi Ash, czyli rozkręcająca się wokalistka, która współpracowała z międzynarodowymi gwiazdami, jeździła na trasie koncertowej na przykład z Bensonem Boonem, a teraz przygotowuje się do wydania nowego albumu i ma dla nas nowość Stop the Wedding, czyli zatrzymać ślub. Podobno lepiej późno niż wcale, może ktoś tu przejrzał na oczy. I nie, obiecałem sobie, że nie zażartuję z Filipa Heizera i Bianki.

0: To jest recepta na zjazd energetyczny po obiedzie. Rihanna stawia nas na nogi. Tak wam gra Radio SK w niedzielne popołudnie, a wy szukacie mistrzów w waszym otoczeniu. Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze.
1: Siemano SK, Siemano. Z tej strony. Moja narzeczona jest mistrzynią w przekonywaniu. Ma taki po prostu dar przekonywania. Ja na przykład dzisiaj powiedziałem jej, że będę grać na laptopie w swoją ulubioną gierkę. Ona powiedziała, że nie, nie będziesz, i ja jednak stwierdziłem, że nie będę w to grał, także będziemy razem spędzać wieczór inaczej.
0: Nie no, Seba, to była po prostu wasza wspólna decyzja, to nie było jakieś tam wymuszenie, nie. Ty po prostu sam podjąłeś taką decyzję, że jednak nie masz ochoty grać, prawda? A poza tym w tej całej dyskusji to do ciebie należało to ostatnie słowo, prawda? Powiedziałeś, tak, masz rację, kochanie. Czyli co, Seba z okazji niedzieli założył pantofle.
2: Autopromocja.
3: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl. Albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
9: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
10: Wpadła gruszka do fartuszka!
11: A jak zbierzemy 100 kg gruszek albo jabłek?
10: To zawieziemy je do tłoczni soków!
12: Dar ogrodu. Tłoczymy soki z owoców i warzyw już od 100 kg. Przywieź nam swoje owoce lub kup od nas jabłka i odbierz gotowy sok w opakowaniach z kranikiem. W naszym sklepie mamy też inne soki. Pomidorowe, malinowe, całkowicie naturalne. Dar ogrodu. Tłocznia soków Brudzew, gmina Błaszki. Telefon 693 450 190.
13: Nowy Fiat 600. Już czeka na ciebie. Stylowy, nowoczesny i gotowy na każdą trasę. Teraz możesz go mieć od 74 900 zł z pożyczką 0% oraz promocyjnym ubezpieczeniem. Dodatkowo nawet do 8 lat gwarancji specjalnej, abyś cieszył się spokojną jazdą przez długi czas. Przyjedź do PHU Sztukowski. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600 i umów się na jazdę testową już dziś. Kalisz Wrocławska 27.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: nowa gwiazda polskiego rapu, MJ Deli. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a tymczasem ktoś obliczył, ile wynosiłby majątek Stanisława Wokulskiego z lalki, gdyby żył w dzisiejszych czasach. To byłoby, słuchajcie, 100 milionów złotych. Przecież on by był na liście Forbesa. On by jeździł drogim samochodem i miał mieszkanie na wynajem. Tym bardziej się dziwię, że ta Łęcka go wtedy nie chciała. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach ona zachowywałaby się zupełnie inaczej. A jeśli tak jak ja już trochę pozapominaliście, co tam w lalce się działo, od czasów szkolnych jednak parę lat minęło, to przypominam, w najbliższą środę, 30 września, kinowa premiera filmu Lalka. A u nas za chwilę premiera najnowszych newsów.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt. Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wygenerowano z AI.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
6: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
5: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
6: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
5: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
6: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
5: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Noc zawodowców już 2 października. Przed nami 9. edycja, która w tym roku odbywa się pod hasłem Wielkopolska uczy jutra. Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych w piątek, 2 października od godziny 17 do szkolnej hali sportowej Olimpia przy ulicy Rzemieślniczej 6 w Kaliszu. Czekają na was konkursy, wyzwania, pokazy, eksperymenty i spotkania z zawodowcami. Będzie się działo. Noc zawodowców. Przyjdź i znajdź inspirację na przyszłość. Patronat nad wydarzeniem Noc Zawodowców objął marszałek województwa wielkopolskiego pan Marek Woźniak.
9: I po reklamie.
10: Minęła 15, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostwa Europy wrócili dziś z Mediolanu. Skandowali kibica, w rozmowie z naszym reporterem podkreślali.
11: Nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także...
12: Myśleliśmy, że będzie 3-0, ale troszeczkę tamtego jednego seta nie, ale fajnie, fajnie.
13: Ten trzeci set najbardziej nerwowy.
12: No. Ale ekipa fajna się zebrała.
10: A wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili sobie też awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Kierowca auta wjechał pod przejeżdżający szynobus. 2 osoby zostały ranne. A siatkarskie złoto to nie jedyny sukces Polaków ten weekend. Srebrny medal kolarskich mistrzostw świata w Montrealu zdobyła Katarzyna Niewiadoma Fini. To 2 medal imprezy tej rangi w dorobku. Polki przed 5 laty zdobyła brązowy krążek.
14: I to jest naprawdę piękne popołudnie, bo nie dość, że jesteśmy mistrzami Europy, to jeszcze do dnia na P jest bardzo daleko, z czego cieszą się szczególnie studenci, którzy w tym tygodniu zaczynają nowy rok akademicki. Trzymajcie z Eską, my was trochę rozluźnimy, żebyście bez napięcia weszli w nowy rok. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Temper City w Radio SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie 16 minut po godzinie 15, a takiej serii w XXI wieku nie ma nikt. Trener polskich siatkarzy Nikola Grbić po prostu nie ma sobie równych. Wczoraj zdobyliśmy Mistrzostwo Europy i uwaga, według statystyk, odkąd Nikola Grbić objął polską reprezentację w 2022 roku, to od tamtej pory z każdej imprezy międzynarodowej przywozimy medal i tych medali u Nikoli Grbicia nazbierało się już w sumie 10. Jaka seria, słuchajcie. Może warto go zapytać, czy nie chciałby sobie dorobić na drugim etacie i trochę piłkarzy potrenować, co?

0: September w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. 1 października już za chwilę. Dla niektórych to oznacza, że wypłata niebawem wleci na konto. A niektórzy już wiedzą, że z tej wypłaty trzeba będzie jednak trochę zabrać i kupić dziecku albo sobie nowy sprzęt na studia. No i właśnie wtedy wchodzi Radio SK. Mamy dla Was 1000 zł na nowy sprzęt. Na taki sprzęt, na którym się można trochę pouczyć, ale przy okazji się zrelaksować. No bo jak na przykład kupicie sobie nowego tableta, tam można mieć materiały do nauki, ale też na przykład serwis streamingowy z serialami albo jakąś fajną grę. SK ma 1000 zł, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl i już jutro Jankę, Skama i Wiktor o poranku dzwonią w tej sprawie do kogoś z Was.
1: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play.
10: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
11: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen Witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
19: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
18: A, no to w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
21: I po reklamie.

0: nowość od Miley Cyrus. Tak gra Radio SK w niedzielne popołudnie. No i to jest świetna informacja, słuchajcie. Polska jest numerem jeden na świecie. Jesteśmy po prostu liderem, nie mamy sobie równych. Uwaga, według najnowszych danych to właśnie w Polsce najszybciej rośnie liczba osób ultrazamożnych, których majątek przekracza 30 milionów dolarów. Nie no, bardzo dobrze, cieszymy się, jesteśmy dumni, że Polacy, najbogatsi Polacy, bogatczą się jeszcze bardziej, prawda? Czyli to jest jasny sygnał, że chyba można iść do szefa po podwyżkę. Podobno co za dużo, to niezdrowo.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
11: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
14: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
15: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
13: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonów Bike. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
16: I po reklamie.
17: Ostrzeszów na czasie.
18: Daniel Wodlewski, kolejnik już za kilka dni. W Ostrowie kolejny raz udowadniać będą, że wszystko jest poezją. Przed nami 34. festiwal pod tym właśnie tytułem. W programie m.in. monodram Marii Seweryn, ale też fajne muzyczne spotkania.
19: Z Kasią Linz, obywatelką KL, która śpiewa, tworzy na bazie spuścizny po Grzegorzu Ciechowskim. Też spotkanie z formacją Fisze Made Tworzywo.
18: Zaprasza Maria Szeląg, a więcej na sk.pl.
20: Zbliża się 16. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Polscy siatkarze wrócili do Polski po pokonaniu Francji w finale Mistrzostw Europy. Na lotnisku w Warszawie czekały na nich tłumy kibiców. Trener reprezentacji Nikola Grbić nie krył za to dumy ze swojej drużyny.
21: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować. Oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
20: Siatkarze mistrzostwami zakończyli długi reprezentacyjny sezon. Teraz po krótkim urlopie zaczną przygotowania do sezonu w swoich klubach. Teraz w newsach: Kraków i pożar hali magazynowej w Nowej Hucie. Znajdowały się w niej środki łatwopalne. Z budynku ewakuowano 10 osób.
22: Trwa dogaszanie pogorzeliska oraz oddymianie pomieszczeń składowych hali.
20: Mówi Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej w Krakowie. W pożarze nikt nie ucierpiał. Kierowcy ogromny korek na S3 w Zachodniopomorskiem w rejonie węzła Rzęśnica. Na jezdni w stronę Świnoujścia motocykl zderzył się z osobówką. Duże utrudnienia występują na obu jezdniach.
23: A w pogodzie za to zero utrudnień, prawie w całym kraju słońce i okolice 20 stopni. To my możemy zrobić tylko jedno, dorzucić do tego hity na czasie, bo u nas ciągle wakacyjnie brzmiąca playlista. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

Sean Paul w Radiu SK, ale to jest dobry zestaw, hity na czasie, słońce prawie wszędzie i jeszcze do tego złoto polskich siatkarzy. A co byście jeszcze do tego zestawu dołożyli? Nagrajcie o tym głosówkę na eskowym Messengerze. Co was cieszy dzisiaj, w niedzielne popołudnie, tak jak złoto siatkarzy, tak jak słońce? Może kosz pełny grzybów, a może cieszy was absolutny brak planów? Może dzisiaj nic nie robicie, tylko leżenie do góry brzuchem, nie otwieracie drzwi, nikogo do siebie nie wpuszczacie, po prostu odpoczywacie. Co was dzisiaj cieszy? Nagrywajcie o tym głosówki. A ja dobrze zagram, Margaret już teraz. Czemu mi Margaret nie gra? Czekajcie. O, teraz powinna zagrać. Ha!

A cześć Radio SK, cześć Łukasz. Co mnie dzisiaj cieszy? Oczywiście złoto też wczorajsze, ale jakie leżenie. Jest idealna aura. Oczywiście ja jak zwykle biegam z waszą muzyką. Jest dzisiaj po prostu świetnie. Trzymajcie się, hej.

0: Iben w duecie z Easy Bizu. W Radiu SK są najlepsze nowości na niedzielne popołudnie. Zapytałem, co was dzisiaj cieszy, no i jest ważne przypomnienie.
1: To jest Kałka z tej strony, a co mnie cieszy? A mnie cieszy srebrny medal indywidualnego mistrza świata Bartka z Mazlika. Ja wiem, że siatkarzom należy się pierwszeństwo, ale Bartek zdobył 10. medal w swojej karierze, także na propsie. I ja tam wczoraj w Toruniu też byłem. Kibicowałem ci, mają kciuki.
0: Jakby nie patrzeć, to jest też częściowo twoja zasługa, że kibicowałeś. Na miejscu też był nasz eskowy Michał Korościel, który przecież Żużel komentuje w telewizji i którego teraz pozdrawiamy. Słuchajcie, no tyle sukcesów jak na jeden weekend to dawno nie było. Siatkarze, Żużel. Jeszcze przed chwilą Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Chinach. Także naprawdę, bardzo dobrze, że przynajmniej piłkarze wybijają nas z rutyny.
2: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki.
3: A potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana.
4: I zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
3: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
16: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
17: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
18: Elektryk? Pewnie drogi.
17: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
18: Co? Z serwisem i gwarancją?
17: I tylko 10% opłaty wstępnej.
18: Tylko gdzie jest haczyk?
17: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
18: Czekaj, 30 tysięcy?
17: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
21: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
22: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
23: I zrobiła nam super pokój.
24: Mamo, dzięki!
25: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
26: I po reklamie.
27: A

0: Armin van Buuren. Jeśli go lubicie, słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek po 23:00 tylko na antenie Radia SK. A tymczasem w niedzielne popołudnie pytam was, co was dzisiaj cieszy, bo mamy bardzo dużo sukcesów. Siatkarze, dobra pogoda prawie w całym kraju, ale Magda ma jeszcze jeden powód.
1: Otóż mnie cieszy to, że posprzątałam cały dom po remoncie, więc teraz chwila odpoczynku, no i za chwilę do pracy.
0: Domownicy też się cieszą, że miałaś na tę późniejszą zmianę i przed pracą zdążyłaś posprzątać. Magda, na twoim miejscu na drugi raz to ja bym brał tę wcześniejszą zmianę w pracy, bo wtedy byś odpoczęła dwa razy. Najpierw w pracy, a potem w czystym domu. A was co dzisiaj cieszy? Dopisujcie kolejne rzeczy na naszej liście, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
18: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
17: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
18: Ach, ci panowie z Media Expert.
17: Prawda?
19: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: I po reklamie.
21: Zbliża się 17, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragedia na torach. Na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie pod Wieluniem w Łódzkiem auto wjechało pod nadjeżdżający pociąg Intercity. Zmarł mężczyzna jadący samochodem. Kobieta, która z nim jechała, trafiła do szpitala. Nikomu z pasażerów nic się nie stało. Stolica Tajlandii pod wodą, Bangkok, popularny kierunek wśród turystów, zmaga się z podtopieniami. Deszcz nie ustaje tam od kilku dni, ulice zamieniły się w rzeki, a dla mieszkańców przygotowano specjalne schroniska. Setki autografów biletów rozdane. Kilkuset kibiców przywitało polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Ci wrócili do kraju po obronie Mistrzostwa Europy. MVP turnieju Wilfredo Leon, oceniając sukces, podkreśla.
0: Nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które jeszcze wygrywasz, jest skoncentrowany z głową na treningi, na taki mecze i później budować powoli, żeby na końcu turniej mieć to w najlepszą formę.
21: Ja przypomnę, że już za rok Mistrzostwa Świata, których gospodarzem będzie Polska.
1: Ale to będzie siatkarskie święto. Ja już nawet wiem, jak my wtedy będziemy krzyczeć.
22: Jesteśmy mistrzami świata!
1: Tak jest. A na razie cieszymy się z wolnego niedzielnego popołudnia, także witam was serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Robin Schulz i Watermet w Radio SK. Przy tym numerze można zwalniać, korzystać z wolnego niedzielnego popołudnia. 17 minut po godzinie 17 zakończył się maraton warszawski. Tam niektórzy naprawdę mocno przyspieszyli. Wśród kobiet najlepsza była Węgierka, która skończyła bieg w czasie 2 godzin i 24 minut. A wśród mężczyzn najlepszy był Kenijczyk z czasem 2 godziny i 9 minut na ponad 42 kilometry. Słuchajcie, przecież większość z nas przez cały sezon letni tyle nie robi, a on zrobił w jedno niedzielne popołudnie. Musiał być strasznie zmotywowany. Pewnie mu się jakieś wesele zbliża i musi się zmieścić w spodnie od garnituru.

0: Jason Derulo w Radiu SK. Teraz mam dla was nowość, która dosłownie w kilka godzin stała się światowym hitem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: A słychać, że się pan lektor zna na radiu. On doskonale wie, że w Radiu SK zawsze są najlepsze premiery. Nie pozwalamy wam przegapić żadnej dobrej nowości. No i Taylor Swift przychodzi do nas z nowością. Kawałek powstał na imprezie w Szwecji i fani twierdzą, że w tym numerze Taylor Swift śpiewa o swoim byłym. Musiał ją strasznie czymś wkurzyć, skoro już cały świat o tym wie. Na miejscu jej obecnego męża to bym się trzymał, bym się pilnował. Taylor Swift i Patient Zero, już teraz w Radiu SK.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. Gramy właśnie takie energiczne hity na czasie dla tych wszystkich, którzy w tę niedzielę nie mogą sobie pozwolić na słodkie nic nie robienie, tak jak Sara.
1: SK, pozdrawiamy ze składania łóżka w niedzielę. Nie dla wszystkich niedziela jest wolna, niestety.
0: Oho, czyli klocki dla dorosłych. Ja mam wrażenie, że oni specjalnie tak te instrukcje składania robią, żeby się człowiek najpierw namęczył, a potem, jak już się uda wszystko zrobić, to człowiek był tak zmęczony, jednocześnie szczęśliwy, żeby nie przyszło mu do głowy zwracanie takiego mebla, który się tak ciężko składało. A wiadomo, jak coś potem będzie piszczało to łóżko, skrzypiało, to wiadomo, nasza wina, że my źle złożyliśmy. Żeby się wszystko dobrze układało, gram za chwilę, no między innymi romantycznego Alexa Warrena, jakby ktoś wpadł na pomysł, żeby takie świeżo złożone łóżko testować.
2: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światło Wood od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
8: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
7: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
8: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
7: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
8: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
7: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
13: I po reklamie.

0: Bez końca.
1: Oskar Sims w Radiu SK na poprawę humoru w niedzielne popołudnie, kiedy zbliżający się dzień na P już powoduje takie leciutkie napięcie. To ja mam coś jeszcze, słuchajcie. Pewien bardzo przyjemny dźwięk z wczorajszego wieczora. Być może coś wam się obiło o uszy.
2: Semeniuk, Semeniuk, Tomasz Forward, lockout! Lockout i tam się położył pod siatką Tomasz Forward. Teraz wszyscy biegają. Jesteśmy po raz trzeci mistrzami Europy.
1: I co, humor od razu się poprawia, prawda? Od razu banan na twarzy wraca. A w newsach Radia SK, które już za chwilę tak dla odmiany powiemy o naszych piłkarzach i też będą dobre informacje, bo podobno nie Słowacja, tylko Szwecja osłabiona przed jutrzejszym meczem w Lidze Narodów. Radio
3: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja.
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
19: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
18: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
19: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
18: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
19: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
18: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
0: To będzie ostatnia reklama.
20: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
21: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
4: I po reklamie.
1: Ostrzeszów na czasie.
22: Basia Źródlewsko-Lejnik. Niedziela powoli finiszuje, więc ja mam dla Was dwie poniedziałkowe filmowe propozycje. Pierwsza z nich to co poniedziałkowe kino konesera w kinie Helios w Kaliszu i w Ostrowie. Jak zawsze o 18:00. Jutro Wszyscy moi wrogowie. Natomiast w Centrum Kultury w Ostrowie jutro w ramach Akademii Filmowej Komedy muzyczne spotkanie filmowe z Ewą Błaszczyk i Jerzym Satanowskim poprowadzi Łukasz Maciejewski, a do zobaczenia będzie film Głos.
2: Zbliża się 18. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. 5 osób zatrzymanych przez brytyjską policję pod zarzutem przygotowywania ataku terrorystycznego koło bazy RAF. W jej pobliżu pojawiły się 3 podejrzane ciężarówki. Ewakuowano pobliskich mieszkańców, a do akcji przystąpiła jednostka saperska. A jeszcze 3 godziny mają mieszkańcy Krakowa na oddanie głosu w wyborach na nowego prezydenta miasta. Głosowanie potrwa do 21:00 i do tej godziny obowiązuje też cisza wyborcza. A Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. W jutrzejszym spotkaniu nie zagrają napastnik Aleksander Isak i obrońca Hjalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie na występ liczy wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
3: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie, a to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
2: Szwecja w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrała z Rumunią 2-1. Polacy, przypomnę, bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Początek jutrzejszego meczu o 20:45.

0: Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
13: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
12: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
13: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
12: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
13: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
12: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
14: I po reklamie.

0: Jajka. Reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
12: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
11: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
12: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
11: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
12: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
11: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Noc zawodowców już 2 października. Przed nami 9. edycja, która w tym roku odbywa się pod hasłem Wielkopolska uczy jutra. Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych w piątek, 2 października od godziny 17 do szkolnej hali sportowej Olimpia przy ulicy Rzemieślniczej 6 w Kaliszu. Czekają na Was konkursy, wyzwania, pokazy, eksperymenty i spotkania z zawodowcami. Będzie się działo. Noc zawodowców. Przyjdź i znajdź inspirację na przyszłość. Patronat nad wydarzeniem Noc zawodowców objął marszałek województwa wielkopolskiego pan Marek Woźniak.
15: I po reklamie.

0: Graj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Nowy Fiat 600 już czeka na Ciebie. Stylowy, nowoczesny i gotowy na każdą trasę. Teraz możesz go mieć od 74 900 zł z pożyczką 0% oraz promocyjnym ubezpieczeniem. Dodatkowo nawet do 8 lat gwarancji specjalnej, abyś cieszył się spokojną jazdą przez długi czas. Przyjedź do PHU Sztukowski. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600 i umów się na jazdę testową już dziś. Kalisz, Wrocławska 27.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadła gruszka do fartuszka!
5: A jak zbierzemy 100 kg gruszek albo jabłek?
4: To zawieziemy je do tłoczni soków!
6: Dar Ogrodu. Tłoczymy soki z owoców i warzyw już od 100 kg. Przywieź nam swoje owoce lub kub od nas jabłka i odbierz gotowy sok w opakowaniach z kranikiem. W naszym sklepie mamy też inne soki. Pomidorowe, malinowe, całkowicie naturalne. Dar Ogrodu. Tłocznia soków w Brudzew, gmina Błaszki. Telefon 693 450 190.
7: I po reklamie.

0: ESK Ostrzeszów. Reklama.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
5: A co mamy do wyboru?
4: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
5: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
4: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
6: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
7: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
8: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
9: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
7: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
10: Zapraszamy do salonów bike. Reku Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Lot zawodowców już 2 października. Przed nami 9. edycja, która w tym roku odbywa się pod hasłem Wielkopolska uczy jutra. Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych w piątek, 2 października od godziny 17 do szkolnej hali sportowej Olimpia przy ulicy Rzemieślniczej 6 w Kaliszu. Czekają na was konkursy, wyzwania, pokazy, eksperymenty i spotkania z zawodowcami. Będzie się działo. Noc zawodowców. Przyjdź i znajdź inspirację na przyszłość. Patronat nad wydarzeniem Noc Zawodowców objął marszałek województwa wielkopolskiego pan Marek Woźniak.
13: I po reklamie.
0: ESK Ostrzeszów News.
14: Marta Rajewska, czas na magazyn reporterów ESK Ostrzeszów. Nauczycielka, nazaretanka, poetka, autorka prozy, mieszkała i służyła za granicą, m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech czy Ameryce. Teraz mieszka w Ostrzeszowie i w swojej najnowszej książce pod tytułem Rozsypane bursztyny powraca do wydarzeń z przeszłości i dzieli się z czytelnikiem bardzo osobistymi doświadczeniami. Kim jest Bożena Anna Flak i jak rozpoczęła się jej literacka przygoda? Zapytaliśmy o to samą autorkę.
15: Jestem stąd, można powiedzieć, dlatego że urodziłam się niedaleko Kalisza, miejscowość, która nazywa się Saczyn. Dla niektórych słuchaczy jest to takie miłe odkrycie. Przecież to niedaleko. To niedaleko, to blisko 60 km. Kalisz to czas mojej szkoły średniej. Szkołę podstawową kończyłam w Saczynie. Bardzo, bardzo w swoim czasie znanej szkole. Dobrej bardzo szkole. Po maturze wstąpiłam do nazaretanek. Ale nie od razu rozpoczęłam formację, dlatego że moim marzeniem przez tę krótką młodość było studiować medycynę. Gdy spotkałam się z tym nazaretanki, no takie między nami pytanie stanęło. Medycyna, klasztor w czasach komunistycznych, to dwa różne powołania. Pytanie, jak ja się będę rozwijać, zgromadzenie nie zapewni mi praktyki w szpitalach. I nazaretanki w Kaliszu okazały się bardzo serdecznie przemyślne i powiedziały to, słuchaj, według nas to ty masz powołanie literackie, a nie medyczne. Nie wiem skąd wiedziały, to były dobre polonistki. Się sprowadziły szkołę, tę szkołę w 64 roku zamknięto, ale fachowe, profesjonalne, rasowe polonistki tam były. I wtedy jedna wpadła na pomysł i powiedziała tak, wiesz co, zrób sobie studium pomaturalne, medyczne, takie, no żebyś miała jakieś pojęcie o tym, z czym ta medycyna się, co to w ogóle jest. Ja wtedy się bardzo tak zmartwiłam, pomyślałam sobie, no nie, no będę jak szkołę, jakieś studium pielęgniarskie, pieczątkę mi wpakują na świadectwo. Wtedy pieczętowano świadectwa. Każda uczelnia, do której się złożyło papiery, pieczętowała. Ja nie chcę, to będzie może sztuczne. A ta siostra tak na mnie patrzy, jedna z Kalisza, i mówi tak, wiesz co, zapytaj mamę, powiedz jej, że taki mamy pomysł. Ja poszłam do mamy, mówię, słuchaj, wiesz, te mazeretanki chcą, żebym ja zrobiła sobie jeszcze studium pielęgniarskie. A moja mama mówi tak, no teraz do końca wierzę, że to są mądre kobiety. Oczywiście, jesteś kobietą, chcesz być osobą konsekrowaną, nie będziesz miała rodziny. Studium pielęgniarskie da ci poszerzoną maturę, potraktuj to jako poszerzona matura, która tobie, jako kobiecie samotnej w życiu, się przyda, a innym po drodze może bardzo wiele pomóc. I w taki sposób wylądowałam w Warszawie, ukończyłam 2,5-letnie studium pielęgniarskie, dostałam czepek z szerokim dyplomem, tym paskiem, wtedy się jeszcze takie nosiło. I w ciągu tych 2 lat już wiedziałam, że idę do Nazaretu, nie mam żadnych wątpliwości. Mogłam studiować, wtedy otworzono wyższe studia pielęgniarskie w Lublinie, to był ten czas, ale wyleczyłam się z moich pierwszych marzeń, no i rozpoczęłam w Ostrzeszowie nowicjat. Zaliczono mi wtedy te 2,5 roku jako taki okres wstępny takiego rozeznania. Ja oczywiście studiowałam po świecku, mieszkałam w internacie sióstr, zupełnie nie byłam rozpoznana wśród moich koleżanek, że mam trochę inne zamiary. W ten sposób zostałam pielęgniarką, troszkę to w życiu mi się przydało. Nie pracowałam długo, ale w przerwach, w czasie przygotowania do ślubów wieczystych zawsze mogłam posłużyć. Zawsze siostry mogły mnie gdzieś tam w cudzysłowie użyć, żebym kogoś zastąpiła. Było to bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Moje główne studia to polonistyka na Kulu. Drugie to tak zwane studia pastoralne, które robiłam w Stanach Zjednoczonych. A po drodze uczyłam się języków, bo to była moja fascynacja, więc byłam kilka razy w Londynie. Tam

1970 roku, po to, żeby rozpocząć okres takiej formacji absolutnie podstawowej, takiej, bez której nie można jakby złożyć ślubów, nie można być siostrą. Taki okres nazywa się nowicjatem. I ten nowicjat od 1946 roku do dnia dzisiejszego w Ostrzeszowie istnieje. Złożyłam pierwsze śluby, potem po 5 latach ślubu wieczyste, które jakby zamykają okres takiej formacji podstawowej. Literacka przygoda, ja sobie myślę nieraz, jak to się zaczęło. Chyba zaczęło się to w sposób tak naturalny, jak zaczyna się wiele historii w życiu. W każdym życiu te historie są inne. Na początku lubiły mnie polonistki i tak się zaczyna. Pamiętam, nieraz mnie tam chciały, żebym przeczytała jakieś wypracowanie. Nie lubiłam pisać wypracowań, dlatego że był to dla mnie wielki trud. Kochałam piękne wypracowania i te wypracowania jeszcze w archiwum się znajdują niektóre, ale był to, jak byłam świadoma, że to zawsze jest takie wyzwanie. Tak mi się nieraz nie chciało. Gdy już mi się zachciało, gdy już się przekonałam, no to wtedy pisałam w sposób chyba dobry, taki odpowiedzialny. To pisanie sprawiało mi, miałam świadomość, że to jest jakieś wielkie zadanie, coś takiego. Nie mogę powiedzieć, że mi przyjemność sprawiało, że mi się pisało lekko, nie. Właśnie było to trudne, ale wyczuwałam w tym, że ten trud ma wydać coś specjalnego, że to nie jest takie, tak, że to nie jest takie sobie o napisaniu na jakiś temat. Więc pisałam dość odpowiedzialnie to moje wypracowanie. Dużo czytałam, myślałam dużo, jak to ma wyglądać. Cieszyłam się, jak ono było trochę inne, jak było takie bardziej oryginalne. No, cieszyłam się bardzo, gdy to nauczycielka zauważyła, że ją to nie denerwowało na przykład. Ono jest inne może trochę od tych wypracowań takich z szeregu. To pamiętam, moja pierwsza nauczycielka, najmłodsza siostra mojej mamy, też była polonistką i ona mnie uczyła w pierwszej klasie. Trochę może ją podglądałam, ona zawsze dbała o to, żebym miała książki do czytania. Nigdy mnie nie kontrolowała, jakoś nie sprawdzała pisania, ale dla niej pisanie też było jakoś ważne, więc może ta świadomość, ale to tylko tak może. W nowicjacie była duża potrzeba i takie duże, mądre przyzwolenie na to, żeby zapisywać, czy jakieś medytacje, czy na przykład przygotować jakiś dobry, mały wykład dla kogoś, dla młodzieży, która przychodzi. Czasem była zachęta do tego, żeby przygotować dobrą rekreację, na której się siostry będą mogły trochę pobawić. I pamiętam, że jakoś szybko siostry się zorientowały, że ja potrafię coś tam napisać. Szybko też się zorientowały, że na przykład potrafię napisać jakieś dowcipne rymowanki. Nigdy ich nie uważałam za żadną literaturę oczywiście, ale one bawiły. One były takie potrzebne, takie podręczne. Nieraz wszyscy nowicjuszki podchodziły, a napisz coś fajnego, napisz tam coś na jakiejś gazetce. Czasem robiłyśmy sobie, czasem pisałam tak dla żartów, jakiś dowcip, starałam się, żeby nie uraził. Ale wiedziałam, że to jest przydatne bardzo. I tutaj znalazłam takie właśnie, takie poparcie. Rozwiń sobie to, to jest ważne. Posłuch tym, co tam ci się udaje. Ono było takie miłe. Nigdy w życiu nie myślałam o publikowaniu, o wydawaniu, o byciu, nie wiem, nie daj Boże, poetką czy jakimś pisarzem. Nie, to było takie mi pomocne. Widziałam, że tak nieraz z tym jest dobrze, bo można wziąć kawałek papieru i coś tam naskrobać, a to się podoba, to działa. Potem przyszedł okres studiów, zaproponowano mi po rozmowie, żebym studiowała polonistykę, żebym była nauczycielką w naszych szkołach, że wydaje się, że to jest moja droga, że mam ku temu jakieś zdolności, a więc zdałam egzamin, znalazłam się na studiach. W czasie studiów polonistycznych nie napisałam ani tak publicznie, ani jednego tekstu, bo oczywiście jak miałam dostęp do wielkiej literatury i w bardzo dużym wymiarze, no to szybko się zorientowałam, że nawet nie ma się co ośmieszać, żeby pisać. Ale tam gdzieś tak dla żartów sobie pisałam. To były jakieś słynne gazetki, na których pojawiały się od czasu do czasu, na przykład jakaś uwaga trzeba było zrobić przy sprzątaniu wspólnym akademika, to ja tę uwagę pisałam wierszem. Widziałam, że niektóre siostry się śmiały, niektórym się to podobało. Co było szczęściem, że ja sobie te pisaninki takie spisywałam. Mam do tej pory taki fajny notes, w którym zapisywałam bez żadnej korekty. To, co mi się napisało, to sobie to zapisałam. I to w tym życiu mi się przydało, bo mogłam powrócić, mogłam już popatrzeć, gdy byłam trochę przygotowana w stronę
warsztatowej, co ja tam wypisywałam. I niektóre zapiski stały się powodem do poważnych tekstów. Oczywiście musiały być, w cudzysłowie, obrobione, musiały być dopracowane, ale niektóre z tych pomysłów posłużyły mi później w życiu. Były to moje pomysły, dziecinnie zapisane jeszcze, może niestarannie, ale niektóre stały się taką podstawą do poważnych utworów. Jednym z takich jest choćby Rozmowa ze świętym Józefem, taka znana bardzo, znany tekst do muzyki pana Tomalaka, pisany tutaj z okazji Międzynarodowego Kongresu Językologicznego w Kaliszu. I podstawą do tego tekstu były moje zapiski z lat, kiedy miałam 19-20. Ta Rozmowa ze świętym Józefem, która potem musiałam ją od strony literackiej poprawić, dopisać refren, ale to tam gdzieś się zaczęło.

0: Spotykamy się tak naprawdę, żeby rozmawiać nie o pierwszej wydanej pozycji, tylko o kolejnej już z rzędu.
1: W moim wypadku, prawdopodobnie jest to w każdym wypadku, trzeba spotkać chyba na swojej drodze kogoś, kto pomoże uwierzyć, że to ma sens. Ja miałam przyjaciółki na studiach, które mi jakby towarzyszyły i niektóre ku mojemu rozbawieniu mówiły: słuchaj, ty świetnie piszesz, albo nie wyrzucaj tego, albo zatrzymywały same. Były także wśród tych przyjaciółek siostry nasze, które skrzętnie to zapisywały, zbierały. I potem jakby ja wiedziałam, że coś w tym musi być, skoro zatrzymują te próbki. W czasie studiów był taki jeden moment, kiedy mnie namówiono, żeby popatrzeć na te swoje próbki albo coś tam jeszcze dopisać i wziąć udział w takim konkursie poetyckim, studenckim. Ja nie miałam na to ochoty, ale namówiono mnie. No i gdy tam wydrukowano kilka tych tekstów, otrzymałam nagrodę publiczności. One się podobały. Taki artykuł został napisany w jednej z, nawet w takiej gazecie chyba Diecezji Wrocławskiej, przez jednego z kolegów. No i to było takie pierwsze, że coś w tym musi być, skoro nie jest to wyśmiane, nie jest to kompletnie odrzucone. Moja taka prawdziwa przygoda, gdzie uwierzyłam, jeszcze nie do końca, ale uwierzyłam, że musi coś z tego talentu tak zwanego, czyli jakiegoś wyposażenia, bo to tak bym nazwała, co to jest talent, jakieś naturalne wyposażenie, które trzeba rozwinąć, a potem się ciężko nad nim napracować, gdy dochodzi już do wydania jakiegoś utworu. Tak naprawdę uwierzyłam w to, że coś w tym moim wyposażeniu jest wartościowego, literackim, gdy byłam w Londynie po raz pierwszy. To już miałam za sobą kilka lat praktyki nauczycielskiej. W czasie uczenia uczennic w szkole średniej w Warszawie nie napisałam żadnego wiersza. Wiele tekstów omawiałyśmy wspólnie z uczennicami. Pamiętam, że im się to podobało, że ta interpretacja była taka ciekawa, świeża. Wcześniej jeszcze pisałam pracę magisterską na temat liryki Grochowiaka, bardzo kontrowersyjnego w swoim czasie poety, bardzo trudnego do takiego omówienia, bo ja pisałam w tym czasie, kiedy on dopiero co odszedł. W dodatku lirykę Grochowiaka miałam za zadanie porównać z liryką romantyzmu. Tak sobie życzył mój promotor, bo byłam na seminarium tak zwanym romantycznym, romantyzmu. Chciałam pisać z literatury współczesnej. Ten pomyślał, co ja z siostrą zrobię. No ale dobrze, no to zróbmy. Niech to będzie liryka Grochowiaka na tle tradycji romantycznej. Temat był fascynujący, ale absolutnie nowy. Nikt na ten temat nic nie pisał. O Grochowiaku było troszkę artykułów rozsianych w różnych czasopismach, a ja musiałam przebadać tradycję romantyczną w jego turpistycznej poezji, bardzo trudnej dla mnie w tamtym czasie. Przy magisterium, które tutaj jest opisane, takie magisterium, za które otrzymałam ocenę celujący, rzadka bardzo ocena, dlatego że wtedy wpisuję do specjalnej księgi, ale ja taką dostałam, nie wiedziałam, że to był żart, ale tak, to jest napisane w dyplomie. I ci profesorowie powiedzieli, praca siostry nam się bardzo podobała. No nie była do końca taką pracą magisterską. Jak ja to czytam dzisiaj, to tak jest jak esej. Ale im się to podobało. To byli starzy profesorowie, którzy widocznie widzieli coś więcej niż tylko taki zapis, przebadanych wątków. I wtedy ta praca mnie tak jakoś bardzo ośmieliła, że jako nauczycielka szukałam z młodzieżą nowego czytania tekstu. Chciałam ich nauczyć, żeby się nie bały czytać poezji czy każdego utworu literackiego, żeby czytały w sposób bardzo indywidualny, odpowiedzialny, ale indywidualny. To była świetna przygoda. Po 8 latach uczenia w liceum w Warszawie wyjechałam do Londynu po to, żeby trochę poświęcić się językowi angielskiemu, po to, żeby posłużyć może trochę i poza Polską. Nasze zgromadzenie jest międzynarodowe, mamy domy na całym świecie, na 5 kontynentach. Te potrzeby ciągle były. Był potrzebny język na spotkania międzynarodowe, połowa zgromadzenia w Stanach Zjednoczonych, dla kontaktów. Decyzja przełożonych była, jedziesz do Londynu i uczysz się angielskiego. Ja wszystko w tym Londynie robiłam, chyba najmniej się uczyłam angielskiego. Tam dostałam się za sprawą takiej mojej przyjaciółki, nazaretanki, o której tu piszę, bo ja listy, które do niej pisałam, są tu przedrukowane, te fragmenty. Za sprawą naszej nazaretanki, która także się nazywała Bożena, tak jak ja, dostałam środowisko Veritasu, środowisko polonijne, londyńskie, które dysponowało książkami, których w Polsce nie było, tam można było czytać literaturę emigracyjną, tu zakazaną, tam można było jakoś przemycić książkę, co było świetną przygodą wtedy. I ja z tym środowiskiem się zapoznałam, a moja siostra Bożena, ta przyjaciółka, która wiedziała, że ja trochę pisałam, sama kochała literaturę i ciągle mnie namawiała, żeby coś jej napisać. No to jej pisałam na zamówienie, dla dowcipu, nie mając pojęcia, co ona z tym zrobi. A wie pani, co ona z tym zrobiła? Któregoś dnia zebrała te moje wierszyki, jak ja nazywałam, i zaniosła profesorowi

urlopy w czasie wojny, żołnierz taki II wojny światowej, świetnie wykształcony. I ona temu staremu, w cudzysłowie, zawsze młodemu w sercu, profesorowi zaniosła moje wierszyki i przyszła i powiedziała tak: wiem, że się na mnie wściekniesz, ale to już się stało, zaniosłam profesorowi twoje wiersze. Jestem, czyś ty naprawdę oszalała? Jak to? Profesorowi takie dyżnie, co powiedzieć, jak ja to określiłam? No przecież ja ze wstydu umrę. Umrę ze wstydu. To jak chłopiec z deszczu tam szeniarskiego. Co ty robisz? Zaniosła mi koniec. I po 2 dniach dostaję list od profesora, ręcznie pisany, który mam do tej pory. I on pisze tak: Bożenko kochana. Te listy to są jak literatura miłosna między mną a tym profesorem. Jest o nim wspomnienie także w Rozsypanych Bursztynach, bo to jest książka życia. Tak? I tam pisze: Bożenko, czy to wolno? Czy wolno tak, żeby stary profesor, stary nauczyciel, stary Zdzisław Dołaszewski przeryczał całą noc nad jakimiś wierszami i powiedział wtedy on powiedział tak: będziesz pisać, jesteś wielką poetką i masz to wyposażenie, ten talent. Więc ja po prostu nie wiedziałam, czy on ze mnie żartuje, czy to jest prawda. Przez lata pisałam dla profesora po to, żeby mieć święty spokój, żeby mnie już nie męczył, żeby on każdy wiersz ocenił, każdy jakby zanalizował. Tak to było. Mam 500 listów, prawie 500 listów od profesora Dołaszewskiego, w których są jego recenzje. To jest jeszcze, jest przepisane, ale to są rękopisy, które mam. Nie zostały wydane, to są listy Dołaszewskiego. Żyje jego córka, trzeba by rozmawiać z jego córką. Nie muszą być wydane, ja je mam. I czasem pisałam dlatego, żeby ten profesor się ucieszył. On czytał wiersze fantastycznie. Na jednym ze spotkań po wydaniu tej oto książki, to Zieleń powróci, wybrał wiersz, był poproszony, jeszcze był prezydent na obczyźnie, jego żona na tym spotkaniu w Polsku, tak stanie, czyli w ośrodku polonijnym w Londynie, i on sobie wybrał jeden wiersz i przeczytał. Było coś niesamowitego. Mamy to nagrane, na szczęście. Zadbał o profesjonalny wykład. Była wtedy młodzież z naszego liceum z Kielc. Te dziewczyny czytały wiersze, niektóre tańczyły, niektóre śpiewały. Jakiś młody, utalentowany nasz student z Kielc napisał fantastyczną muzykę. Dzisiaj już skończył medycynę w Stanach Zjednoczonych. Ale oni byli tak zafascynowani tym, bo to ich niosło, oni śpiewali te wiersze. No i wtedy, jak już profesor mi tak powiedział, no to pisałam do niego, pisząc do niego od czasu do czasu, żeby był zadowolony, bo bardzo go ceniłam. Tego się trochę zbierało. Jak się uzbierało, to on, dopóki żył, on dbał o to, żeby to wydać. Pierwszy tomik Owoc granatu był wydany jeszcze jakąś unikatową dzisiaj metodą wydawniczą w Veritasie w Londynie. To jest taki skromny, także żółty, ma żółtą okładkę, tak jak Rozsypane Bursztyny. Myśmy wybrali razem się z tą Bożeną, wybrałyśmy wiersze. One zostały wydrukowane. Pierwszy tomik powstał, zanim wróciłam do Polski, jeszcze w Londynie. Profesor Dołaszewski zorganizował spotkanie poetyckie. Czytałam trochę tekstów, on czytał, powiedział na ten temat i to było chyba pierwsza książka, taka książeczka, która się stała. To jest rok 89, to jest taki rok, to dość późno. Ja miałam wtedy, no tak dobrze, po 30 mi się wydawało, że jestem stara kobieta i teraz jakieś wydawanie mi dało na czele. Oczywiście, że dzisiaj patrzy się na to inaczej, ja byłam w bardzo dobrym czasie, nie byłam za młoda, byłam już dość

0: się do nich wracają. Trudno jest ocenić samemu. Nie wiemy, które są naprawdę dobre, bo tu nie ma żadnej reguły. Dobre są te, które odbiorca jakby najczęściej czyta, które stają się tekstem wizytówką, bo takie są. I nigdy nie wiadomo, który to tekst się stanie. Zawsze wydawało mi się, że z takiego pisania odpowiedzialnego, że ja piszę wiersze, ale życie, zwłaszcza życie nazaretańskie, życie nauczycielki, kogoś, kto był włączony w różne zgromadzeniowe także wydarzenia międzynarodowe, wymagało ode mnie, ja byłam także przez długie lata w administracji, byłam przełożoną całej prowincji warszawskiej. Taka funkcja wymaga naprawdę odpowiedzialnego pisania, bo co jakiś czas trzeba napisać choćby listy do wspólnoty. Można napisać taki zwykły, obiegowy ogólnik, tak napisać, jak się tam potrafi, a można to napisać tak, że to niesie coś więcej niż tylko informacje. Ja wiem, że ja do tych zwykłych, tej pisaniny takiej zawodowej, administracyjnej przywiązywałam dużą wagę, a miałam świetną sekretarkę, która to wszystko sprzętnie zbierała. I gdy szukałyśmy takich smaczków, takich fragmentów do rozsypanych bursztynów, niektóre pochodzą z takich właśnie pism, bo to tak się świetnie coś tam powiedziało, że jakiś fragment jest wart utrwalenia, bo on jest dobrze zapisany. Więc tak naprawdę tworzyłam wiersze i tak siebie widziałam, jeżeli tworzę, to poezję. Ale poezję bardzo różną. Taką od poematów po haiku. Ten haiku jest takim wydarzeniem, które mnie bardzo rozbawiło, ale które przyniosło dość dużo takiego mądrego, dobrego rozgłosu. Gdybym zapytała kogoś, czy ma pojęcie nawet, jak ja się tam nazywam, kim jestem, to tu nie wiedzą, bo jakimś moim zadaniem nie jest, promowanie siebie, czy zgromadzenie też mądrze nie opowiada o mnie na każdym kroku, bo to nie o to chodzi. Ja nie jestem celebrytką, ani nie mam zamiaru być. Nie chcę być uzależniona od żadnych wydawnictw, od redaktorów, żeby mnie tam ścigali. Jestem przede wszystkim zwyczajną nazaretanką, tak mi się wydaje, wykonuję swoją pracę taką, jaką mi zlecają, ale w tej mojej pamięci, w pamięci rodziny naszej zakonnej i takiej pamięci Kalisza, może to jestem poetką. Zawsze się śmiałam, nie lubiłam, gdy nazywano poetką, ale nieraz musiałam to przyjąć, no bo co? Miałam spotkania w Kaliszu, pamiętam w Warszawie wiele spotkań takich poetyckich, no to już się nauczyłam siedzieć ładnie na środku i wysłuchiwać, przyznawać się do tego, że jestem poetką, no bo jak inaczej, no musiałam się jakoś zachować jako poeta. Więc w moim takim widzeniu siebie jako osoby piszącej, to jestem pisząca wiersze. Ale w międzyczasie zawsze trzeba było coś pisać, jak już powiedziałam, językiem niewiązanym. I tego się okazało bardzo dużo. Po ukończeniu już tutaj pracy w Polsce na 9 lat los rzucił mnie do Rzymu, a potem na 11 do Londynu, potem do Francji na trochę, jeszcze wcześniej w Ameryce byłam. Wtedy już miałam też, wytropiono mnie gdzieś tam, nie za sprawą już profesora, bo profesor odszedł, ale za sprawą rektora Uniwersytetu tutaj katolickiego z Polski, który także jakoś tam mnie gdzieś poznał, jakieś siostry dały mi pomiki. W ten sposób znalazłam się w sytuacji, gdzie ktoś ze Związku Pisarzy Polskich Nieobczyźni, ówczesna prezeska, podeszła do mnie i powiedziała: słuchaj, ja byłam na spotkaniu z profesorem Warszawskim, wtedy, gdy on czytał twój wiersz, słuchałam młodzieży z Kielc, która śpiewała te teksty. Nie mogłam wierzyć, że to pisze zakonnica, ale to chyba ty jesteś, nie? Ta sama. Ja mówię, ta sama, ja teraz mieszkam w Londynie. A może złóż podanie, daj nam swoje teksty. Zastanowimy się, może możemy cię przyjąć do Związku Polskich Pisarzy na Obczyźnie. No więc ja to przygotowałam, przyjęto mnie, do tej pory jestem członkinią, chociaż mieszkam od 2 lat w Polsce, ale jestem czynną członkinią Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Mamy świetne spotkania, najczęściej teraz online, ale zawsze biorę udział w międzynarodowych targach, na przykład, gdzie mamy swoje stanowisko. Tam poznaję fantastycznych ludzi. Ilustratorka rozsypanych bursztynów była poznana na targach międzynarodowych, gdzie mi ktoś podsunął książkę, którą ilustrowała i powiedział: a co gdyby ona twoją prozę ilustrowała, albo jakieś teksty. Dotarłyśmy do niej. Zgodziła się, przeczytała, powiedziała: tu jest świetny potencjał, zrobię to. Dzisiaj właśnie ta książka Rozsypane bursztyny ma na świetną okładkę, także przez nią proponowana. Ultra skromniutka, dzisiaj się mówi mega, chociaż ja tego nie lubię. Jest bardzo skromna, fantastyczny kolor wybrała, bo dzisiaj żółty jest w modzie. Tak się to zdarzyło. No tak powiedziałam się, że tak. I ten związek pisarzy także teraz mnie zachęcał do napisania takich poważnych jakichś na przykład artykułów. Ale taka siostra Borkowska, to jest benedyktynka, świetne biuro i osoba, która dla zakonu benedyktynów, zwłaszcza żeńskich benedyktynek, zrobiła bardzo wiele. studiowała też na KULU. Ona napisała takie dwie książeczki, może pani się spotkała. Oślica Balama i potem druga Oślica Balama. To jest takie jej widzenie jakby, no nie wiem, tych, którzy głoszą kazania. Ona tam daje jakieś takie świetne rady, robi to dobrym językiem. Ta książka bardzo dużo zamieszała. Niektórzy jej dziękowali, niektórzy się złościli, jak to tam jakaś siostra śmiała, no nie wiem, powiedzieć coś na temat sztuki głoszenia kazań, no, a to jest wielka sztuka. I wtedy Związek Pisarzy na Obczyźnie powiedział, a siostro Bożeno, niech siostra napisze recenzję tej książki, niech podejmie taką polemikę. Ja to napisałam, to też jest to przedrukowane. To było drukowane w naszym pamiętniku literackim. Był taki cykl o pandemii. Wszyscy, no pandemia, więc z pandemią trzeba coś zrobić. No chyba najgłupszy okres, jaki w życiu przeżyłam, ta pandemia, chyba nie tylko dla mnie, ale ja tam byłam w samym środku, byłam w Londynie, pandemia się odbywała. Ale Związek Pisarzy na Obczyźnie powiedział, zrobimy taki cykl, piszcie o tej pandemii, a my będziemy to drukować. No mówiono mnie, że ja też napisałam, więc ja też napisałam o pandemii, o covidaczku, wyśmiewaczku, chyba tak to się brzmi, nie wiem, taki książeczka z dzieciństwa, cudaczek, wyśmiewaczek, tak mi się podobała, że pasowała ona, przydała się do tego covidaczka sztucznie stworzonego, tak jak mnie. Ale to jest poważny tekst, to jest taki tekst jakby takiego popatrzenia, co się ze światem dzieje i jak można ten świat jakimś, nie wiem, jednym, drugim gestem złapać po prostu, no, trzymać na uwięzi, nie? Bo coś takiego jest. Odważny tekst, bo musiałam wypowiedzieć swoje zdanie, ale o to chodzi. Więc odpowiadając na pytanie, czy piszę prozą, pisałam całe życie prozą. Okazało się, że tego było bardzo dużo. Gdy pomyślałam sobie, co z tą prozą zrobić, bo wiersze były wydawane jakby regularnie od jakiegoś czasu, to zależała. I teraz jest pytanie, albo za wzorem Szymborskiej zresztą szykujemy duży kosz i to wszystko palę i koniec i mam święty spokój, albo czyta to jeden, drugi, trzeci, życzliwy człowiek i ten, który się zna trochę na języku, no i coś z tym robimy. Decyzja była, no wybierzemy, wydajemy to, co zwycięży w takiej ocenie słowa. Zwyciężą walory zapisu, jak to jest zapisane. Nie temat, bo temat według mnie w pisaniu nie jest taki najważniejszy, jest ważny, ale temat to dla naukowców może, dla badaczy. W pisaniu dla mnie ważne jest, jak się coś zapisze. Nawet jeżeli to będzie skok pod górę, prawda? Jak to się zapisze? Jak sobie słowem poradzić z uchwyceniem tego, co się podoba, co może złościć, co może denerwować, co musi się doczekać jakiejś wypowiedzi, nie? Musi się doczekać jakiegoś zmaterializowania, jakaś myśl, która, jak Słowacki mówi, aby język giętki, musi być giętki, powiedział wszystko, co pomyśli głowa, to trzeba bardzo giętkiego języka, żeby tak się stało. Więc te walory jakby językowe, mówię o ostatniej książce, o prozie, zdecydowały o tekstach, które tu się znalazły. One są bardzo różne. Więc pisałam prozę, nie myśląc o tym, że to się kiedykolwiek wyda, że to będzie do czegoś potrzebne, poza drukiem no, w różnych czasopismach i artykułach.
1: Wspominała siostra już gdzieś na początku naszej rozmowy, że najnowsza książka Rozsypane bursztyny jest taką trochę książką życia. Już trochę o niej powiedzieliśmy, że co się na nią składa. Ale jakby ta siostra w kilku słowach mogła powiedzieć o tym, o czym są tak naprawdę rozsypane bursztyny?
0: O wszystkim, co wiąże się może z moją historią, historią osobistą, bo pierwszy rozdział, matecznik, tak żeśmy to określiły, mówi o, no, najbliższy, jest taki długi bardzo, długi, może to jest esej, poświęcony mojemu tacie, pisany wiele lat po jego odejściu. Są tam teksty, które mówią o takim obrazie Najświętszej Rodziny, który wisiał w domu mojej babci. Ten sam spotkałam, gdy wstąpiłam do Nazaretany. Popularny obraz wtedy. Zapisane są jakby moje takie, taka przygoda z tym obrazem. Mi się podobał i babcia nie pozwalała tam go dotykać, ale ja musiałam do niego dotrzeć. To coś takiego, bardzo prywatne. Są tutaj teksty, które mówią o wydarzeniach takich bardzo, bardzo lokalnych, które miały miejsce w parafii, w Chełmcach, tam gdzie była koronacja obrazu. Proszono mnie o jakieś słowo wtedy, przyjechałam. I o tym jest wspomnienie w tej części takiej osobistej dość. Jest tam część, która wspomniałam o tym. Są fragmenty listów, które pisałam do siostry Bożeny. Na jakimś etapie, gdy już nie byłam w Ostrzeszowie, a ten kontakt no, był do końca bardzo ważny dla mnie, postanowiłam napisać, gdy byłam przełożoną w Warszawie, odpowiadałam za wspólnotę. Nie było dużo warunków do tego, żeby parać się literaturą.

Myślałam sobie, napiszę jej 100 listów o wszystkim, co się tutaj w tej Warszawie dzieje, o moich wyjazdach pierwszych na wschód wtedy pojechałam pierwszy raz do Nowogródka, gdzie były nasze siostry męczennice, gdzie są nasze siostry, kiedy po raz pierwszy wyjeżdżałam do Grodna, nie wiem, za Bóg, tam gdzie nigdy się nie marzyło o tym, że się będzie, na miejscach, gdzie się Mickiewicz urodził. I postanowiłam w wolnych chwilach tak to zapisać, żeby siostra Bożena to widziała. Wtedy taki list, żeby ona miała udział w tym przeżyciu. I pisałam te listy bardzo świadomie, językiem świadomym, językiem polskim. Nigdy nie myślałam o wydaniu tego. Na jakimś etapie, gdy już się przeniosłam do Londynu,

tę chorobę, ale zanim odpłynęła z tego świata takiego powierzchownego kontaktu, miałyśmy kiedyś taką rozmowę i porozumiałyśmy się, ona jeszcze na tyle była świadoma i powiedziała mi, że ona te listy ma i jakoś tak bardzo nieśmiało, to było bardzo trudne, ale powiedziała mi, a może te listy, może przedłuży się jej życie, jeżeli to jest możliwe.

0: bardzo się cieszyła, że je miała i przekazała mi te listy. I duże fragmenty tych listów także się tu znalazły. To jeden z rozdziałów. Znalazły się po to, że opowiadają o czasach, o których już dzisiaj się nie pamięta, o czasach widzianych oczami Nazaretanki, o Nazarecie widzianym na wschodzie oczami Nazaretanki. Ja czytam to z jakąś radością, bo zapomniałam już wiele rzeczy. O przejazdach przez granicę, czy trzeba było tam ukrywać jakieś obrazy, jakąś figurkę. Ja to zapisałam, to było zapisane, to są moje listy, więc otrzymałam je z powrotem. Mam pełne prawo decydować, co z tych listów się wycina, co się daje do druku, co nie. Oczywiście, że nad tą książką pracowało sporo ludzi, żeby podyskutować, co wyrzucamy, czego nie dajemy do druku, to mogłoby kogoś zranić, to jest zbyt osobiste. A co warto, bo ma wartość już taką uniwersalną. Ktokolwiek przeczyta, może się z tego czegoś dowiedzieć i popatrzeć, jakim językiem pisze się listy na przykład. Są tutaj zapisy podróży także, w takim rozdziale moje miejsce. Oczywiście, że te zapisy też trzeba było przygotować do tej pozycji, żeby nie było tam niepotrzebnych informacji, które dzisiaj już nie mają żadnego znaczenia. Ani dla odbiorcy szerszego, ani dla mnie. Trzeba było to, tak się to mówi, fachowo oczyścić. Przygotować tekst do druku, ale jest to oryginalny tekst. Czasem krótszy. Dbałyśmy o to, żeby ci, którzy mi pomagali także książkę przygotować, o to, żeby te teksty były dość krótkie, żeby nie męczyły czytelnika. Mam teraz 280 stron i nie wiem o czym i muszę to ciągnąć, albo wyrzucam, bo mi się nie chce tego czytać. Czyta się to łatwo, tak mówią ludzie, że teksty są krótkie, są różnorodne, więc czytanie nie sprawia kłopotu.
1: Mówi Bożena Anna Flak, Nazaretanka. Do Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie należy od 2012 roku.
2: SK Ostrzeszów radzi.
1: To nasze zabezpieczenie na czas na przykład powodzi, pożaru czy innego zagrożenia i pozwoli nam przetrwać nawet kilka dni. Plecak ewakuacyjny, bo o nim mowa, do którego trzeba włożyć przede wszystkim suchy prowiant, wodę, apteczkę pierwszej pomocy czy rzeczy do przebrania. O czym jeszcze należy pamiętać?
3: Plecak ewakuacyjny, awaryjny, no jest kilka różnych nazw. Co to jest takiego?
4: Jest to takie nasze zabezpieczenie na czas kryzysowy, awaryjny, chwilowy, gdzie potrzebujemy takiego, tak trochę nazwałem, zabezpieczyć to nasze wewnętrzne dziecko, ale jeżeli potrzebujemy jakiejś pomocy, czyli na przykład potrzebujemy z danego terenu wyjść, z danego pomieszczenia wyjść, ale zabrać ze sobą to, co nam pozwoli przetrwać.
3: Jak mam taki plecak przygotować?
4: Przygotowujesz plecak tylko i wyłącznie pod siebie, pod nikogo innego. Nie myślisz o sąsiadach, nie myślisz o dzieciach, nie myślisz o rodzinie, myślisz o sobie, czyli co ci jest najbardziej potrzebne, czyli pierwsza pomoc, bandaże, to co powinno się znaleźć w apteczce pierwszej pomocy. Jeżeli chodzi o jedzenie, no to nie weźmiesz dla siebie czegoś, czego nie jesz. Najlepiej to jedzenie suche, które może przetrwać dosyć długo. W formie suchej, ewentualnie rzeczy do przygotowania z długą datą ważności. Rzeczy, które nam pozwolą się gdzieś tam w terenie przebrać, ewentualnie zorganizować chwilowe miejsce ukrycia. Czyli tak jak mówiłem o tych śpiworach, o tych tarpach, o tych nawet workach na śmieci, które wypełnione liśćmi pomagają nam odizolować się od zimnej ziemi. Jakieś urządzenia w postaci noża ewakuacyjnego, noża alarmowego, noża, który nam pozwoli obciąć jakąś gałąź, uciąć coś, gdzie wybić szybę. Niektórzy też w takich plecakach alarmowych, sam widziałem z doświadczenia, chowają małe siekierki, chowają małe łopatki, takie saperki, więc ten plecak jest tylko i wyłącznie naszym własnym pomysłem, ale musi on zabezpieczać kilka podstawowych rzeczy. Jedzenie, bezpieczeństwo, picie, higiena, no i rzeczy, które są potrzebne, takie jak leki czy bandaże.
3: I na ile taki plecak może wystarczyć?
4: No i tu jest pytanie. Każdy z nas jest inny. Jeden człowiek wypije takie przysłowiowe 2 litry wody dziennie i jeden człowiek wypije litr, a jeden jeszcze wypije 4 litry. Rzecz bardzo indywidualna. Dlatego też mówię o tym, że jedni mogą przygotować ten plecak w formie 9 kg i umieścić tam wszystko, co jest niepotrzebne na 3 dni, a jedni mogą przygotować w formie 20 kg i wziąć tylko na jeden dzień, w zależności ile zużyjesz, ile wypijesz, ile zjesz. Jeżeli sugerując się, bo nie ma jakichś takich wytycznych, jest tylko sugestia, do czego Ci ten plecak ma służyć. Moja taka mała torba wystarcza mi na rzeczy bieżące, bo tam jest dla mnie najważniejsze bezpieczeństwo. A to, co widziałeś na szkoleniu, na tej prezentacji, na tym filmie z plecaka, to oni zakładają 3 dni. 3 dni, czyli 3 dni, kiedy ta powódź przyjdzie, pójdzie i trzeba później wrócić. Kiedy ten pożar przyjdzie, pójdzie i trzeba później wrócić na te zgliszcza, ewentualnie to miejscowe zagrożenie w postaci jakiegoś huraganu, wiatru, powodzi. Takie rzeczy, one przychodzą i odchodzą. Owszem, ktoś może powiedzieć, no tak, ale my słyszeliśmy o pożarach, które trwają tygodniami. My słyszeliśmy o powodziach, gdzie jak przyjdzie woda, to schodzi z tego terenu bardzo długo. Zgadza się. Są takie momenty, ale pamiętajmy, że plecak ucieczkowy, alarmowy, ewakuacyjny, jakkolwiek go nie nazwiemy, to plecak, który zabezpiecza nas na krótki okres czasu, żebyśmy zdążyli przeżyć i żeby też służby, które mają nam pomóc, ewakuacyjne, ratownicze, miały czas do nas dotrzeć. Bo nie sposób zabezpieczyć się na 100 dni. Sposób jest zabezpieczyć się na tyle, żeby ktoś mógł nam pomóc. Nawet jak zjemy dziennie tylko i wyłącznie jednego suchara, to i tak przetrwamy jakiś czas. A tutaj z tym plecakiem powinniśmy zrobić to w ten sposób, abyśmy mogli przetrwać te kilka dni do momentu, kiedy zaczną działać tak zwane organa państwa i ewakuacja nastąpi jakakolwiek pomoc, którą mieliśmy zresztą w tamtym roku na jesieni widoczną, gdzie przyszła powódź i to wszystko ruszyło bardzo szybko, bardzo sprawnie i ten plecak, jeżeli nawet mieliśmy przetrwać u sąsiadów mieszkając na górce, bo powódź zabrała nam dom, czy ewentualnie całe gospodarstwo i mieliśmy u nich przenocować, zjeść, to mieliśmy jak? A później przychodzi pomoc ta od państwa, z tak zwanego zarządzania kryzysowego, czy jest to straż pożarna, policja, pogotowie, czy wojsko, i oni później nam już pomagają.
1: Mówi nam kaliszanin Artur Wrona, emerytowany oficer Wojska Polskiego. W takim plecaku warto też mieć mapę, najważniejsze dokumenty i latarkę.
2: SK Ostrzeszów.
1: Z zawodu informatyk, z zamiłowania fotograf, kaliszanin Paweł Patynowski od wielu lat pasjonuje się fotografią, a w swoich pracach wykorzystuje jedną ze szlachetnych technik fotografii, cyjanotypię, dzięki której można uzyskać charakterystyczne odbitki. Czym jest cyjanotypia i skąd się wzięła pasja do fotografowania?
3: Skąd w ogóle wzięła się przygoda z fotografią?
5: W moim przypadku przygoda z fotografią tak naprawdę rozpoczęła się w wieku 6 czy też 7 lat, kiedy mój ojciec zawsze fotografował, aczkolwiek tylko dokumentacyjnie, swoją rodzinę. I był taki moment, gdzie ten aparat jego, warty szczególnie dla niego jakąś tam wartość materialną i niematerialną, ponieważ to był aparat kupiony przez pierwsze jego zarobione pieniądze po studiach. No i jak zobaczył, że ja do tego aparatu coraz bardziej się przymierzam, no to pierwsze co zrobił, kupił aparat, żebym miał swój, a nie używał jego za zdecydowanie większe pieniądze. Także tak się to wszystko zaczęło. To był czas oczywiście tradycyjnej fotografii analogowej, także również przygoda z ciemnią. To była przygoda razem z moim ojcem, gdzie jako no, szczeniak kilkuletni mogłem obserwować najpierw, jak on to robił, a bardzo szybko również zacząłem samemu to robić. Także to były takie ewidentne początki. Później oczywiście przyszedł czas szkoły, przyszedł czas też małżeństwa, czas wychowywania dzieci, gdzie ta fotografia też była, ale była w takim wydaniu właśnie dokumentującym to, co robiliśmy rodzinnie. Natomiast nigdy nie była w kierunku, żeby zrobić coś swojego, coś artystycznego, coś, co potrafi wyrazić to, co myślę i tak dalej. Tak naprawdę taki powrót był pierwszy, to właśnie do cyjanotypii, gdzie byłem zafascynowany tak zwanymi szlachetnymi metodami, starymi metodami XIX-wiecznymi, które zacząłem pracować, w jakiś sposób praktykować w swoim mieszkaniu, a od około 2 lat, może 3, również wróciłem do tego, co dzisiaj najwięcej pokazuję, chociażby podczas tej kaliskiej wystawy, czyli fotografię cyfrową, ale która w sobie ma też bardzo często elementy stworzony w tych szlachetnych, tradycyjnych metodach.
3: Co to właściwie jest ta cyjanotypia?
5: Cyjanotypia to tak naprawdę jest trzecia bądź czwarta, w zależności od różnych historycznych zapisków, metoda uzyskiwania obrazu. W 1842 roku pan John Herschel stworzył tą metodę. Co ciekawe, był to astronom głównie, chociaż zajmował się również fizyką i chemią, natomiast był głównie znany ze swoich odkryć na niebie, gwiazd i tak dalej. Jako ciekawostka, jego ojciec odkrył Uran, planetę. Także tutaj ta fotografia, można powiedzieć, powstała troszeczkę przez niego, cyjanotypia, ale to jest metoda oczywiście fotograficzna, powstała mimochodem. I ta cyjanotypia była tak naprawdę pierwszą metodą z różnych powodów, która weszła pod strzechy. Między innymi dlatego, że była stosunkowo tania, nie polegała na solach srebra, które było drogie i jest dzisiaj drogie. Było stosunkowo trudne, dostępne w XIX wieku. Natomiast tu odczynniki wykorzystywane były bez porównania tańsze. Sama metoda, proces też był łatwiejszy do przeprowadzenia i stąd wzięła się jej popularność. Jeśli mamy powiedzieć o tym też, dlaczego mogła wejść pod strzechy, no to na pewno warto zauważyć, że to była pierwsza metoda, która nie uzyskała patentu. Także też wcześniejsze metody dagerotypia chociażby były opatentowane, więc ktoś tam sobie za to brał duże pieniążki, żeby ktoś inny mógł wykorzystywać. Tak tutaj ta metoda od razu jakby mogła spotkać się z większym zastosowaniem, szerokim zastosowaniem. Warto nadmienić, że w pierwszych latach po wynalezieniu

0: 30 lat to jest taki czas, gdzie cyjanotypia wisząca na ścianie jest w stanie zachować swoje wszystkie walory. Oczywiście przechowywana w sposób bez dostępu do światła na pewno dużo dłużej. Jako taka ciekawostka, pierwsza książka, która została napisana, została wydana przez Annę Atkins, Brytyjkę, tak samo jak wynalazca tej metody. To była pierwsza książka botaniczna o algach morskich występujących u wybrzeży Wielkiej Brytanii, posiadająca właśnie zdjęcia w takim formacie niejako dostępnym, nie jedna, dwie czy trzy sztuki dla jakiegoś tam muzeum czy dla jakiegoś tam naukowego uczelni, tylko była po prostu sprzedawana z reprodukcjami, z fotografiami wykonanymi właśnie przez, w tej metodzie cyjanotypii.
1: Wykonywanie zdjęć taką metodą to jest dla fotografa trudne zadanie?
0: Tak naprawdę z tych metod szlachetnych, nazywanych szlachetnymi technikami fotograficznymi, tymi, które powstały w XIX wieku, jest to najłatwiejsza metoda. Jest to metoda przede wszystkim bardzo bezpieczna w wykonywaniu. Tam nie ma takich odczynników, które mogą powodować jakieś zagrożenie dla zdrowia, czy też życia, czy też na przykład poparzenia. Gdy weszła Unia Europejska, gdy Unia Europejska wprowadzała jakieś swoje różne nakazy i zakazy, to między innymi guma dwuchromianowa, która była bardzo popularną szlachetną metodą fotograficzną wykorzystywaną przez fotografów. Tak naprawdę dzisiaj, jeśli wykonujemy ją w tej tradycyjnej formie, to korzystamy z takich środków, z takich chemikaliów, które są oficjalnie przez Unię Europejską zabronione. Co ciekawe, są oficjalnie do kupienia w Polsce. Ale jednak jest udowodnione, że mają wpływ negatywny na zdrowie człowieka. Natomiast tu w przypadku cyjanotypii, choć sama nazwa głównego składnika brzmi w uchu odbiorcy bardzo niepokojąco, bo to jest żelazicyjanek potasu, więc ten cyjanek się trochę źle kojarzy. Natomiast to są tak naprawdę sole żelaza, które reagują pod wpływem światła, głównie światła słonecznego, zmieniając swój kolor, tak naprawdę wytwarzając pruski błękit, czyli nieorganiczny związek chemiczny posiadający właśnie to zabarwienie takie mocno niebieskie, wręcz przechodzące w granatowe. Można powiedzieć, że jako ciekawostka to jest jedyna chyba, przynajmniej mi znana metoda, gdzie proces wywoływania, utrwalania odbywa się w zwykłej wodzie bieżącej. Oczywiście w jakiejś tam temperaturze najlepiej i tak dalej, ale przez to jest to metoda na tyle bezpieczna, że miałem okazję również prowadzić warsztaty z dziećmi, gdzie dziecko brało naświetlony taki papier, wrzucało do wody, mogło sobie palcami potem bez żadnego ryzyka przejechać i uzyskiwało po 5 sekundach widoczne zdjęcie.
1: Czy takie zdjęcia właśnie wykonane tą metodą możemy gdzieś zobaczyć?
0: Tak, oczywiście możemy zobaczyć na mojej stronie, tutaj może trochę autopromocja, chociaż nie jestem żadnym nie wiadomo jakim twórcą, który wykorzystuje tą metodę w swojej pracy, ale warto też nadmienić i to widać, że jest taki w ostatnich latach powrót do cyjanotypii. Nie wiem, czy głównie dlatego, że jest to metoda z jednej strony bardzo dobrze opisana, z drugiej strony też łatwo dostępna, jeśli chodzi o odczynniki, bo są takie szlachetne techniki, gdzie praktycznie zdobycie odczynników czasami graniczy z cudem. Natomiast tutaj bez problemu można takie odczynniki zdobyć, może niekoniecznie w kaliszu, ale w formie wysyłkowej i tak naprawdę mając budżet 50-100 zł wykonać pierwsze swoje prace w tej technice. I to prace, które myślę, że dla osoby, która no ma trochę pokory dla siebie, więc poeksperymentuje, a nie, że się zrazi po pierwszym nieudanym wykonaniu takiego zdjęcia, jak najbardziej uzyska efekt pożądany, który będzie mógł pokazać, będzie mógł się pochwalić, że pracuje metodą

0: z przełomu XIX wieku.
1: To powiedzmy sobie jeszcze właśnie tak od A do Z, chciałabym wykonać zdjęcie właśnie taką metodą, to jak powinnam do tego podejść?
0: Przede wszystkim oczywiście musi być zdjęcie, bo to jest metoda stykowa, tak zwana stykowa, czyli mając zdjęcie jak najbardziej wykonane telefonem komórkowym, wykonane aparatem cyfrowym, bądź też oczywiście tym analogowym, na którym się kiedyś pracowało, czy też kamerą otworkową, z którą też miałem, bo dzisiaj trochę mniej w ostatnich latach, ale kiedyś też mnie to bardzo fascynowało, musimy mieć zdjęcie. To zdjęcie będzie albo od razu na negatywie, jeśli wykonamy ją metodą analogową, bądź jeśli cyfrową, to taki negatyw możemy sobie stworzyć. Stworzenie takiego negatywu, do tego wystarczy tak naprawdę zwykła drukarka atramentowa bądź laserowa, bo ta rozdzielczość, którą mają dzisiejsze drukarki, zupełnie do tego wystarcza. Jedyna różnica, że zamiast papieru tam trzeba włożyć folię przezroczystą, chociaż sam osobiście również z kalkami technicznymi prowadziłem doświadczenia z lepszym lub mniejszym skutkiem, ale jak najbardziej również wykonywalne. Ale zwykła folia taka prezentacyjna jak najbardziej zdaje egzamin i przynajmniej do takiego formatu A4 czy A3 można w taki sposób pozyskać negatyw, który nas kosztuje, mając drukarkę, koszt papieru, czyli 2-3 zł. Mając taki negatyw, oczywiście to jest ta pierwsza część, drugą częścią wchodzimy już faktycznie w ten etap tradycyjny tej metody, czyli tego, jak to było wykonywane w XIX wieku. No i tutaj potrzebujemy tak naprawdę dwa składniki. Żelazy cyjanek potasu, to jest pierwszy składnik, a drugi roztwór cytrynianu amonowo-żelazowego. To warto też nadmienić, że przez te lata cyjanotypia gdzieś tam została delikatnie zmieniana. Ktoś wpadł na lepszy pomysł, zmienił troszeczkę składniki. Natomiast ja wykonuję w tej wiernej metodzie, którą John Herschel wymyślił. No i przyznam się szczerze, że mam z mojego środowiska takie odpowiedzi, że no ja też tak robię, ale mi to tak nie wychodzi. Nie mówię tutaj o walorach artystycznych, co stricte o walorach technicznych, że to zdjęcie przede wszystkim jest ostre, to zdjęcie ma tą swoją barwę w dużej rozpiętości tonalnej. Moim zdaniem bierze się to właśnie stąd, że dotarłem jakby do źródła, tam gdzie została ta metoda opisana i wierna, tak jak ten autor wymyślił. Bo na przestrzeni wieków te składniki delikatnie się zmieniały, jeszcze bardziej zmieniały się proporcje tych składników. Także wracając do tego procesu, przygotowuję jeden roztwór i przygotuję drugi roztwór. Co ciekawe, przygotowanie tych roztworów, które później muszę zmieszać, jest zupełnie bezpieczne na światło, więc robię to w normalnych warunkach. Właściwości światłoczułe nabywa dopiero w momencie zmieszania tych dwóch roztworów. No i od tego momentu trzeba pracować w ciemni. Aczkolwiek to też nie jest taka ciemnia, którą znamy, przynajmniej moje pokolenie zna, gdy wywoływaliśmy zdjęcia te srebrowe, te, które było można kupić, klisze naświetlone, później wywoływaliśmy, później robiliśmy odbitki. Tutaj wystarczy tak naprawdę delikatny półmrok. Nie musi być całkowitej ciemności, gdzie tam ledwo co widzimy, bo mamy tylko malutkie czerwone światełko. Tu wystarczy, żeby nie było dopływu światła takiego bezpośredniego z zewnątrz. Także jakbyśmy zgasili tą lampę, to tamte światła już by nam obok pokoju nie przeszkadzały. Papier oczywiście musi być wodoodporny, więc najlepszy, który i najtańszy z drugiej strony, to jest zwykły papier akwarelowy, stosowany do malowania farbami akwarelowymi. Taki papier powlekamy tym odczynnikiem, tą substancją, która powstała po połączeniu tych dwóch składników chemicznych. Taki papier później suszymy. To oczywiście potrwa ze 2-3 godziny, w zależności jaką mamy temperaturę. I to musi się odbywać cały czas w tym półmroku. Potem papier już jest światłoczuły. Następnie, tak jak już powiedziałem, metoda stykowa, więc ten negatyw musimy przyłożyć stykowo do tego papieru, który jest czysty, jeszcze nie naświetlony, i wystawiamy go, no jeśli byśmy chcieli tak dokładnie, jak to było w XIX wieku, to na słońce. tylko w polskich warunkach to słońce jest albo nie ma. Stąd stosujemy lampy UV dzisiaj. Często jakieś takie solarki, które kiedyś występowały do opalania twarzy, stare rzeczy, które można kupić za 20-30 zł na jakichś tam jarmarkach, czy też profesjonalną lampę UV LED-ową, która jak najbardziej z jednej strony jest łatwiejsza, bo jest przewidywalna, bo to światło jest cały czas o takiej samej mocy, a z drugiej strony pozwala nam skrócić cały proces, ponieważ jak zaczynałem, jak naświetlałem właśnie na słońcu, wystawiając na promienie słoneczne, to czas naświetlenia takiej jednej odbitki to było od 15 do 20 minut. Dzisiaj pod lampą UV naświetlam 2 do 4 minut. Także robiąc większą ilość, kilkanaście, zrobię przez 3 godziny, a nie przez cały dzień. Taki papier, tak jak powiedziałem po tym naświetleniu, mówiąc o pewnej bezproblemowym kontakcie z ciałem ludzkim, wywołujemy pod bieżącą wodą. Ta woda sprawia, że są wypłukiwane wszelkie inne składniki, a pozostaje właśnie ta sól żelazowa, która w postaci błękitu pruskiego nadaje nam ten kolor, tą tonację, kolor granatowy. Jeśli dobrze naświetlimy, jeśli pomylimy się, będzie to jaśniejszy niebieski, który jest jakimś tam wskaźnikiem, że trzeba troszeczkę jeszcze więcej poeksperymentować.
1: Ciekawa taka metoda.
0: Ciekawa metoda, a gdy spotykam się z osobami, którym mogę pokazać swoje prace, to są też, gdy mówię o tym, że właśnie cyjanotypia, kolor niebieski, kolor granatowy, no ale pan tu ma kolor czarny, czy prawie czarny. Ale tutaj jest kolejny element, który może być wykorzystany albo nie, to właśnie barwienie. I to barwienie, gdy mówię czym barwię, to sprawia bardzo duże zaskoczenie, ponieważ używam kawy albo herbaty.
1: Właśnie oprócz tych prac wykonanych metodą cyjanotypii, interesuje się pan też inną fotografią, portrety, pejzaże?
0: Tak, ja jestem z racji tego, że no, wbrew pozorom jestem osobą, która wchodząc w fotografię inną niż dokumentacyjną, stosunkowo młodą stażem, nie młodą wiekiem, ale młodą stażem, jestem osobą poszukującą, chociaż wydaje mi się, że gdzieś nawet jeśli wykonuję czy to portret, czy to pejzaż, gdzieś tam ten swój styl, który przejawia się głównie w jakichś niedopowiedzeniach. Sam lubię nazywać swoją fotografię fotografią nieoczywistą. Lubię zaskakiwać odbiorcę tym, że coś jest nierealne. W dzisiejszym świecie zdjęcia nierealne powstają często za pomocą sztucznej inteligencji i wykorzystania jej dzisiaj jest zalew tego, ale ileś tam 3-4 lata temu, gdy zaczynałem, a wtedy jeszcze bardziej moje zdjęcia były nierealne, no to tej sztucznej inteligencji jeszcze nie było, więc to była cały czas metoda pracy takiej z jednej strony odwzorowanej, jak pracowali podobni artyści fotograficy, czyli nakładając różne zdjęcia na siebie, negatywy, maskując je odpowiednio. Ja oczywiście to robię w komputerze, nie w ciemni, no bo dzisiaj ta fotografia analogowa, nie stare techniki szlachetne, tylko tą, którą znamy, czyli klisza, wywołanie na papier, no jest trudna do wykonania z racji chociażby tego, że koszty są wysokie, też dostępności odczynników, dostępności klisz i tak dalej. U mnie jest to wszystko, czyli ta tradycyjna ciemnia powstaje w programie komputerowym, którym mam dowolne, nieograniczone możliwości manipulowania, a ograniczeniem jest tylko to, co moja głowa potrafi wymyślić, czy też nie.
1: Pan z zawodu nie jest fotograf.
0: Nie, z zawodu jestem informatykiem, śmieję się trochę, że bardziej informatykiem humanistą, ponieważ gdzieś ta informatyka jak najbardziej całe moje życie zawodowe jest obecna, natomiast lubię i często staram się działać na takim skraju informatyki, a kontakcie z osobą, czyli bardzo często to są to są wdrożenia, to są przekazywanie wiedzy stricte informatycznej, trudnej do zrozumienia dla osoby, która ma nagle nowy kontakt z danym programem. Moim zadaniem jest zrobienie tego w taki sposób, żeby ta osoba zrozumiała, a co więcej jeszcze zapamiętała i mogła korzystać z tego, czyli w pewnym sensie sprzedaje wiedzę informatyczną w sposób zrozumiały dla innych osób. Również tworzę strony internetowe, gdzie znów jest duży styk z tekstem, z tym, co na tej stronie nie tylko od strony graficznej jest, ale też od strony takiego kontentu, czyli treści, która też musi być w odpowiedni sposób przekazana.
1: A co daje panu fotografia?
0: Przede wszystkim fotografia zawsze była dla mnie pasją od początku, chociaż bardzo ją zaniedbywałem przez wiele, wiele lat. Chociaż na początku, gdy byłem jeszcze bardzo młodym człowiekiem, to było trudnością było pozyskiwanie właśnie materiałów, które kosztowały, więc było trzeba się mocno ograniczać. Potem, gdy już człowiek pracował, gdzie no, mógł w jakiś sposób pozwolić sobie na dużo więcej, no to zawsze gdzieś na pierwszym miejscu stawała rodzina. Tam była obecna ta fotografia, tak jak powiedziałem na początku, ale dokumentująca życie rodzinne. Aczkolwiek przyszedł taki moment, gdzie dzieci są dorosłe, gdzie mogę sobie pozwolić na to, że realizuję ją dokładnie w taki sposób, jak chcę. I tak naprawdę ona wypełnia każdą wolną chwilę, która pozostaje w moim życiu po, że tak powiem, oddzieleniu pracy zawodowej.
2: Mówi nam Paweł Platynowski. Cyjanotypia stosowana była kiedyś m.in. do reprodukcji map, dokumentów czy planów. A pracę Pawła Platynowskiego możecie zobaczyć w internecie. To są już wszystkie informacje, które przygotowaliśmy w dzisiejszym magazynie reporterów Eski Ostrzeszów. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, co słychać w Ostrzeszowie i w regionie, no to koniecznie zajrzyjcie na naszą stronę eska.pl.
3: Ostrzeszów News.
2: Marta Rajewska, czas na magazyn reporterów Eski Ostrzeszów. Tenis stołowy w Ostrzeszowie? Tak, i to z historią, która spokojnie mogłaby wystarczyć na kilka tomów. W ubiegłym roku UKS Piast obchodził 30 urodziny i właśnie z tej okazji powstała książka. To aż 291 stron pełnych zdjęć, wspomnień i anegdot, mówi autor książki Grzegorz Banaszak.
4: Myślę, że pytanie takie podstawowe tak naprawdę. Jak to się wydarzyło, że w ogóle znalazł się pan w Ostrzeszowie, że spotkał pan klub, jakim jest UKS Piast Ostrzeszów? Bo zanim przejdziemy do książki, to jakby pan mógł powiedzieć trochę słuchaczom na temat tego, jak to się w ogóle wydarzyło, że gdzieś tam ten Ostrzeszów na pana życiowej mapie się pojawił?
5: To jest historia taka bardzo rodzinna. Mój najmłodszy syn jest niepełnosprawny i jest wielkim pasjonatem sportu. Po kimś to ma. Kiedyś wykazywał takie duże zainteresowanie każdą nową dyscypliną. I pomyślałem, że pokażę mu znów coś kolejnego po hokeju na lodzie, po siatkówce, piłce ręcznej, po żużlu. Przyszedł czas na tenis stołowy. Zabrałem go tutaj do Ostrzeszowa na mecz z drużyną z Opalenicy. To był wtedy poziom drugiej ligi. I kiedy wszedłem z nim do sali, moje ogromne zdziwienie wzbudził fakt, że zawody nie były biletowane. To po pierwsze. A po drugie, obok trybun był stolik z dwoma termosami, w jednym była kawa, w drugim herbata i przepyszne ciasto. I wtedy tak sobie pomyślałem, że to chyba nie jest taki całkiem normalny klub, ale normalny nie w znaczeniu negatywnym, tylko nienormalny nie w znaczeniu negatywnym, tylko nienormalny pozytywnie. To jest klub o przynajmniej jedno czy dwa piętra wyżej. Później dłuższy czas tutaj nie bywałem z różnych przyczyn, troszkę mnie nie było w kraju i w końcu czerwca ubiegłego roku tak przyszła mi myśl, aby zobaczyć, co się dzieje w tenisie stołowym w Ostrzeszowie. Stąd też zacząłem szukać informacji w przestrzeni medialnej. Tam zaciekawiło mnie właściwie, skąd ten tenis stołowy się wziął w Ostrzeszowie, bo w każdym takim mieście powiatowym, podobnym lub czasami większym aniżeli Ostrzeszów, oprócz piłki nożnej jest jeszcze jakaś druga dyscyplina, którą się uprawia. Czasem to jest właśnie siatkówka, czasem jest to koszykówka, a tutaj jest tenis stołowy, więc zacząłem szukać historii. Tej historii nigdzie nie mogłem znaleźć i w końcu wszedłem na stronę Polskiego Związku Tenisa Stołowego i tam przy nazwie klubu UKS Piast Ostrzeszów znalazłem numer telefonu. Wybrałem ten numer i zapytałem mojego rozmówcy, gdzie znajdę jakąś historię tego klubu. Ten pan, był to pan Jarosław Krzywaźnia, prezes klubu, dowiedziałem się o tym oczywiście później. Pierwotnie sądziłem, że to jest któryś z działaczy, może kierownik drużyny, czy jakiś trener, a to był sam prezes. Mówi mi, że takiej spisanej historii nie mają i po chwili dosłownie rozmowy mówi, a może pan by napisał? No to powiem szczerze, że troszkę mi się oddech zaczął rwać. Miałem takie kilka sekund bezdechu, prawie jak swego czasu Robert Lewandowski na trudne pytanie o reprezentację Polski. No i po chwili szybko wróciłem na ziemię i odpowiedziałem mu, możemy pomyśleć. Praktycznie ta rozmowa wtedy dobiegła końca. Ja przez kilka dni chodziłem, myślałem, no bo nie zostawię człowieka bez odpowiedzi, bo właściwie ta odpowiedź była taka troszkę zawieszona i ponownie wybrałem numer telefonu 2 lipca ubiegłego roku. Już tak całkiem serio rozmawiałem z nim o tym. Postanowiliśmy się spotkać, porozmawiać i pierwotnie zamysł był taki, aby to była jakaś forma broszury z myślą o wyłącznie historii tego klubu UKS Piast Ostrzeszów. Ale w trakcie rozmów z panem prezesem słyszałem o tym, że przecież ten tenis stołowy to tutaj już był dawno, dawno temu. Zmieniały się nazwy klubów, w którym ten sport był uprawiany i pomyślałem, że warto by było to poszerzyć. Miałem takie pierwsze wrażenie, że pan prezes chyba nie był zachwycony tym pomysłem, ale kiedy mu powiedziałem, że to byłoby bardzo wartościowe dla następnych pokoleń, bo w salce, w której gra UKS Piast, tam jest kilka planszy z przeszłości, z historią sięgającą lat 30. XX wieku i pomyślałem, że pewnie warto by było, jeśli ktoś za 30, może za 50 lat taką publikację weźmie do ręki i poczyta, jak to było te 50 czy ileś tam lat wstecz w Ostrzeszowie i skąd się ten tenis wziął. Szukając tej, inaczej jeszcze powiem, przygotowując się do pisania tej publikacji, po raz pierwszy to była naprawdę taka jazda bez trzymanki, bo ja nie miałem możliwości wykonania sobie planu pracy. To wszystko było żywiołowe. Trafiałem po kolei od założyciela klubu. On wskazywał następną osobę, tamta osoba następną osobę i tak wędrowałem od jednego do drugiego. To byli działacze, pasjonaci, byli zawodnicy. Wskazywali mi następne osoby i tak gromadziłem wiedzę na temat funkcjonowania UKS-u. Natomiast trudniej było znacznie opanować ten czas przed powstaniem UKS-u Piast, ponieważ tutaj jest sporo luk. Niestety nikt tego wcześniej w żaden sposób nie dokumentował. Niestety sporo osób, które miały wiedzę na ten temat, już ich z nami nie ma. Czasami i są takie przypadki, bo z takimi się też spotkałem, że te osoby były, są, ale niestety już stan zdrowia, szczególnie stan umysłowy, nie pozwala nam na zdobycie od nich jakiejkolwiek informacji. Stąd też ta praca nie jest doskonała, bo są takie luki czasowe, gdzie nie wiemy, co się działo z tym tenisem stołowym w Ostrzeszowie, ale jedną rzecz tutaj chciałbym bardzo mocno podkreślić. 1 listopada 1931 roku w Łodzi powstał Polski Związek Tenisa Stołowego, a w 1937 roku mamy informację, że w Ostrzeszowie odbył się turniej tenisa stołowego. To jest bardzo mały okres czasu. To są lata 30. XX wieku. Wyobrażamy sobie sposób komunikacji, sposób medialny. Te informacje tak szybko przecież nie przepływały jak współcześnie. A tenis stołowy już dotarł do małego, bądź co bądź wówczas chyba około 5-tysięcznego Ostrzeszowa. Więc pozwolę sobie na takie stwierdzenie, że Ostrzeszów trochę ma w DNA tenis stołowy.
4: Bo wspomina pan o tym, że dość trudno było tak naprawdę pozbierać te informacje dotyczące historii klubu, dotyczące historii tenisa stołowego w Ostrzeszowie. Czy to był ten najtrudniejszy etap pracy, żeby dotrzeć do źródeł?
5: Tak, zdecydowanie, ponieważ czasy, kiedy już nastał w klubie jako sternik, wcześniej jeszcze przez pewien okres nie był nim pan Jarosław Krzywaźnia, ale cały czas ten klub prowadził, mimo iż oficjalnie nie był prezesem, to już prowadził Krzysiu dokumentację z każdego weekendu praktycznie, każdej kolejki ligowej, obojętnie czy to pierwszego, czy drugiego. Dzisiaj już mamy 3 zespoły. Słyszę, że w kuluarach mówi się o powstaniu 4. zespołu, ale ta dokumentacja była poprzez gromadzenie wycinków prasowych, dlatego to było spore ułatwienie. Natomiast ten wcześniejszy okres funkcjonowania UKS-u za czasów pana Łukasza Ceglarka, ja rozumiem, on miał ogromną werwę, pasję do tego, aby pracować z dziećmi i zwyczajnie on sam był jedyną osobą, która prowadziła te zajęcia, więc on nie miał po prostu czasu na to, aby zajmować się dokumentowaniem tego wszystkiego, co robi, bo tego czasu zwyczajnie mu zabrakło.
4: Abstrahując od tego turnieju w 1937, czy dzięki zagłębianiu się w tą historię tenisa stołowego w Ostrzeszowie dowiedział się pan jakichś ciekawych rzeczy, odkrył pan jakieś smaczki, tak trochę kolokwialnie mówiąc?
5: No tak, szczególną uwagę zwrócił na mnie w taki epizod, ponieważ pan Bolesław Tomaszewski, jeden z najlepszych wówczas zawodników, jeszcze grający w latach 50., on miał taki wdzięczny przydomek Rabin. No i tak w którymś momencie pomyślałem, wszyscy mówili na niego Rabin. Być może pochodzi z narodu wybranego, może jakieś inne okoliczności sprawiły, może wygląd, nie mam pojęcia. I udało mi się gdzieś tam trafić taką informację, dlaczego Rabin. Otóż obok synagogi w Ostrzeszowie znajdował się taki punkt sprzedaży narzędzi rolniczych. I tam w tym punkcie zatrudniony był pan Bolesław Tomaszewski, ponieważ za płotem była synagoga, okoliczni nazwali go Rabin.
4: Czyli po więcej takich smaczków po prostu szukamy w książce.
5: Tak, ja podpowiem, czego szukać w książce. Największa gwiazda tenisa stołowego z Ostrzeszowa, pani Anna Maruszczak. Odsyłam do książki, gdzie ona się urodziła, bo to jest naprawdę olbrzymia ciekawostka. A jej urodzenie nie było takie typowe i tradycyjne jak każdego z nas.
4: W książce pojawił się też rozdział kibice. O tym też dość głośno się mówiło. W zasadzie myślę, że to taki dość trochę niepopularny zabieg. Jak to się wydarzyło, że ci kibice i dlaczego oni się w tej książce też znaleźli?
5: Ponieważ w moim przekonaniu każdy klub sportowy składa się z 3 elementów ludzkich. Pierwszy to są działacze, a więc ci, którzy prawdopodobnie założyli ten klub i później troszczą się o jego funkcjonowanie. Drugi element to są zawodnicy, sportowcy, którzy ten klub reprezentują. Ale gdyby nie było kibiców, to tak jakby aktorzy w teatrze występowali przy pustej widowni. Widownia to jest, czy sala sportowa, w której rozgrywane są zawody, to jest taki teatr emocji. I tam muszą być, to nie jest moje stwierdzenie, to jest zaczerpnięte od kolegi Krzysztofa Radajczaka z Radia Poznań. On kiedyś tego określenia użył i bardzo uważam, że ono jest przemawiające. To jest teatr emocji. I bez kibiców cały ten sport nie miałby najmniejszego sensu. Dlatego skupienie wokół tenisa sportowego, który przecież nie jest tak bardzo popularną dyscypliną, skupienie tylu kibiców, ilu jest w Ostrzeszowie, a ja ciągle myślę, że potencjał kibicowski jest jeszcze dużo większy. Myślę tu tylko i wyłącznie o samym mieście Ostrzeszów. On jest dużo większy. To cały ten sport nie miałby najmniejszego sensu, a ci kibice żyją. Tak jak żyją kibice przy okazji funkcjonowania innych dyscyplin sportowych. No chociażby obecny prezydent, pan doktor Karol Nawrocki, który deklaruje się ciągle i nieustannie kibicem Lechii Gdańsk.
4: Czy jest jakaś rozmowa, która szczególnie zapadła panu w pamięć, jeżeli chodzi właśnie o pracę nad tą książką? Któraś pana szczególnie poruszyła na przykład?
5: No to na pewno nie jest to jedna rozmowa. Od razu chciałbym powiedzieć, że największe wrażenie zrobił na mnie pan Zdzisław Poprawa, sponsor klubu. Dosłownie po 5 minutach rozmowy z nimi ja miałem takie wrażenie. Zresztą wcześniej, kiedy pytałem pana prezesa o sponsora, jaka to osobowość, mówił, że jego rozmowy to są takie bardziej relacji syn-ojciec. Trochę to tak, nie abym nie wierzył, ale tak pomyślałem, może takie ma odczucie pan prezes. Natomiast serdeczność pana Zdzisława, szczerość w rozmowie i to, co mi powiedział, że te pieniądze, które on przeznacza na sport, on wcale ich nie żałuje, on się cieszy, kiedy on widzi te uśmiechnięte buźki dzieciaków, które trenują, które jadą gdzieś na obóz, a oprócz zajęć sportowych podczas obozu zwiedzają okolice. okolice, poznają historię, kształtuje się ich osobowość, ale to też może powiedzieć ktoś, kto, tak jak wiemy, że pan Zdzisław w przeszłości również uprawiał tenis stołowy. I to mu pozwala z zupełnie innym spojrzeniem ofiarowywać swoje dochody na funkcjonowanie właśnie takiego klubu jak UKS Piast Poprawa Ostrzeszów. Pan Zdzisław też w rozmowie zwrócił mi uwagę na osobę prezesa. Ja już wcześniej zauważyłem, że to tak jak klub nie jest takim normalnym klubem, tak też ten prezes też nie jest takim normalnym. To jest, nie wiem, człowiek, marzenie, wyobrażenie, bo pewnie wielu działaczy chciałoby mieć w wielu klubach takiego prezesa, jakim jest pan Jarosław. To jest taka wyjątkowa osobowość i ja zauważyłem, że on chyba nie ma minuty spokoju. On przez 24 godziny na dobę myśli o klubie. Takie ja odniosłem wrażenie po 2-3 spotkaniach z nim. Zaraził tym panią Zuzę świetnie, bo w duecie to, co wykonują, to jest naprawdę coś niezwykłego. I tak jak ja sobie prywatnie pana Zdzisława nazwałem współczesnym Hipolitem Cegielskim, tak myślę, że trzeba by to również tą samą kategorią potraktować pana Jarosława. Z jednej strony tutaj jest człowiek, który ofiarowuje swoje dochody, a z drugiej strony jest człowiek, który ofiarowuje swój czas i swoje siły. Ani jeden, ani drugi nic w zamian od nikogo nie oczekują, tylko cieszą się efektami tego, co robią. To ja myślę, że w sporcie to jest rzadkość i to jest ewenement na skalę, myślę, ogólnokrajową. Dlatego geniuszem jeszcze w tym wszystkim jest też to, że panowie Zdzisław Poprawa i Jarosław Krzywaźnia są z bardzo różnych pokoleń. To w jaki sposób oni wspólnie się dogadują, to ja myślę, że to do Księgi Rekordów Guinnessa, a może do Nagrody Nobla. No możemy tu jeszcze wymyślać kolejne kategorie, ale to jest coś fantastycznego, dlatego ten klub tak funkcjonuje, tak jest postrzegany i życzyć by sobie tylko można, żeby oni w tym ostrzeszowskim tenisie funkcjonowali jak najdłużej.
4: Wróćmy na chwilę do tych też kwestii technicznych. Ubiegły rok wspomina pan o rozpoczęciu pracy nad tworzeniem tekstu do książki, nad tworzeniem książki, czyli jak długo ta praca trwała? Kiedy ta książka została ukończona? Jakie były kolejne etapy? Takich trochę technicznych smaczków też dla naszych słuchaczy.
5: Książkę rozpocząłem pierwszy weekend września ubiegłego roku od spotkania z panem Łukaszem Cyglarkiem, który ten klub założył. Tych spotkań było kilka, nie pamiętam, 3-4. Dosyć szczegółowo opowiadał całą historię zawiązania klubu, funkcjonowania przez ten pierwszy okres i to tak właściwie wypełniło mi czas praktycznie do końca ubiegłego roku opracowywanie tego materiału. Później zabrałem się za siostry przygodzianki, ponieważ tylko jedna z nich jest tutaj na miejscu w Ostrzeszowie, dlatego trzeba było zdobyć kontakt do pozostałych dwóch sióstr i to był okres styczeń-luty ze wszystkimi siostrami, z panią Krysią, z panią Anią i z panią Stefanią odbyłem rozmowy i później przyszedł czas na historię. Uzupełnianie tego, co dało się uzupełnić i dopiero ostatni etap, to był ten etap już pracy nad książką, to był ten czas, kiedy prezesem, czy w ogóle klubem zaczął się zajmować w 2014 roku pan Jarosław Krzywaźnia i te prace ukończyłem w granicach 20 czerwca. A później to już tylko była korekta i skład.
4: To, że książka powstała w zasadzie przy okazji 30-lecia klubu, to trochę przypadek.
5: I tak, i nie, ponieważ w ogóle nie było, myślę, takiego planu powstania książki. To ja to w rozmowie z panem prezesem wyszło i ja to zaproponowałem. Tak, to ja nie rzuciłem tego tak w rozmowie telefonicznej, że możemy spróbować. Rzeczywiście zdawałem sobie sprawę z tego, na co się decyduję. Natomiast też 25-lecie nie było obchodzone, ponieważ był COVID. I prezes chciał to 30-lecie zrobić tak bardziej uroczyście, żeby też miasto w tym w jakiś sposób uczestniczyło i żeby informacja o istnieniu takiego klubu w mieście była powszechna. Stąd też, tak jak mówiłem na początku, był taki pomysł, żeby to była tylko historia samego UKS-u, ale kiedy później zaproponowałem, żeby jeszcze, bo tego nie ma, tej historii, na tyle, na ile mamy do niej dostęp, żeby to chociaż ocalić od zapomnienia, cały czas myślą jako taki spadek, jako taki testament po nas, obecnie żyjących, dla tych następnych pokoleń za 20, za 50, za 70 lat. I dlatego później ten pomysł był taki, ja nie chciałem aż zbytnio też rozbudowywać tej książki, ale później też pojawił się taki pomysł, ma pani Zuzanna ona ma ogromny zbiór fotografii, bo nie o wszystkich też można było w tekście wspomnieć, żeby też oni związani z klubem pojawili się także w innej formie, chociażby na fotografii. Stąd też ta książka ma taką objętość, jaką ma.
4: 291 stron. Urosła.
5: Urosła.
4: To na sam koniec w zasadzie. Nie wiem, czy tak nie było, czy tak było. Jakby mógł pan napisać jako autor książki dedykację dla klubu w tej książce, jak ona by brzmiała?
5: No to musiałbym dłużej niż Robert Lewandowski się zastanowić, bo ja cały czas mówię, że moja robocza nazwa tej publikacji właśnie była taka historia nie w nawiasie, zwykła za nawiasem. Bo to ja to tak postrzegam, ten klub jest niezwykły, bo niezwykłe osoby w tym klubie pracują. I dlatego, gdyby to miała być dedykacja, to pewnie bym zawarł tą dedykację jednym słowem. Trwajcie. I niech by to wypełniło całą treść tego słowa.
2: A teraz przeniesiemy się na wzgórze w Kotłowie, gdzie stoi jeden z najstarszych kościołów w Polsce. I jakie tajemnice skrywają mury tej świątyni? Dlaczego to właśnie ten kościół przetrwał wieki niemal bez zmian, gdy inne zniknęły z krajobrazu? Mówi burmistrz Mikstatu i regionalista Henryk Zieliński.
6: Czy rozpocząć od tego, dlaczego w tym miejscu? Nie ma tam żadnej głównej drogi, ten kościół jest na uboczu i to jest może też jego urok. Ale kiedyś ta sytuacja była inna, bo musimy się cofnąć niebagatelnie dawno, dawno, daleko, daleko, czyli ponad 900 lat wstecz i wyobrazić sobie, droga S8 nie leci przez Kępno, tylko S8 albo S11 biegnie przez Komorów, Mikstat i Kotłów. I dalej z Wrocławia biegnie do Kalisza, dalej do Torunia i nad Morze Bałtyckie. Dawny szlak handlowy. Przy tej głównej drodze na ówczas zlokalizowano kościół w Kotłowie, na wzgórzu, bo trzeba wziąć pod uwagę podział administracyjny, jaki wówczas był i to nie ten państwowy, tylko kościelny. Te kościelne podziały, one są najstarsze jakby i ten kościół w Kotłowie wyznaczał północną granicę wpływu Wrocławia. Od dotąd zaznaczyli sobie granicę wpływu, bo dalej już mamy rzekę Barycz i rzekę Prosnę. Ograniczały ten północny kraniec wpływu Wrocławia. Kościół w Kotłowie, o czym nawet mówią stare legendy, widzi się, i tak jest faktycznie, z kościołem w Chełmcach i z kościołem w Wysocku. To też ma znaczenie, ponieważ Wysocko wyznaczało wówczas, te 900 lat temu, południową granicę wpływów Poznania. Natomiast Chełmce za Kaliszem wyznaczały południową granicę wpływów Gniezna. Czyli trzy ośrodki kościelne, duże, wyznaczyły swoje granice. I tutaj mamy ten trójstyk, gdzie Kotłów wyznaczał granicę wpływów Wrocławia. No i tutaj pojawia się postać fundatora, czyli Piotra Włostowica. Chodząc po Wrocławiu można iść na bulwar Piotra Włostowica, zobaczyć na Wyspie Piasek budowle, które on również wznosi w kościele Marii Magdaleny. We Wrocławiu znajdziemy portal pięknie rzeźbiony z tamtego czasu i możemy wyobraźnią przenieść to do Kotłowa, dlatego że Piotr Włostowic, jak fundował kościoły, fundował je według takiego samego stylu, ale pewne detale zniknęły. We Wrocławiu jeszcze możemy je odtworzyć. Detale, ale budowli stojącej w całości nie znajdziemy we Wrocławiu, bo tam już pozostały tylko pewne relikty jego fundacji. Natomiast u nas w murach ta budowla stoi ponad 900 lat. Prawdopodobnie, ponieważ Piotr Włostowic, parę słów tak o nim, był przyjacielem Bolesława Krzywoustego, wojewodą. To nie był wojewoda poznański, wrocławski, inny, terytorialny, tylko jeden, jedyny na świecie, przepraszam, w Polsce, wojewoda. Czyli ktoś, kto zastępuje księcia Bolesława Krzywoustego wówczas w dowodzeniu wojskiem. Wojewodzi. I stąd nie wykluczam, że również tą ówczesną S11 czy S8 przemieszczał się Krzywousty i wspólnie z Włostowicem to miejsce wybrali. A pytanie, skąd Włostowic wziął na to fundusze? Otóż ten kościół wybudowano, jak zresztą inne kościoły w Łostowicach, były wybudowane, no dzisiaj byśmy powiedzieli, za łapówkę. Dzisiaj, gdyby był jakiś przelew, łapówka, no to takie coś wychwyciłby urząd skarbowy. Wówczas nie było jeszcze urzędu skarbowego, a kasa księcia no inaczej była pobierana, ale wtedy na całą tą operację zwrócił uwagę kościół. A było to w jakiej okoliczności? Otóż Krzywousty prowadził walki na terenie dzisiejszego Pomorza Szczecińskiego. Wtedy Polska jeszcze określała te swoje granice. Natomiast w tym samym momencie od południa strony dzisiejszej Ukrainy przypuściła tak książę Wołoda. No, prowadzenie wojny na dwa fronty nawet Hitlerowi się nie opłaciło innym, no i Krzywousty też nie wiedział, co ma zrobić. No, wojnę na dwa fronty trudno prowadzić. Piotr Łostowicz jako wojewoda zaproponował mu: Bolesław, ja biorę 5 swoich rycerzy, jadę do Wołodara i ja go pokonam. No jak ty pokonasz w 5 czy tam w 6 Wołodara? No ale sprytem pojechał i oczywiście tam przedstawił się Wołodarowi jako ktoś, kto już odszedł od Krzywoustego, zdradził go, Krzywousty mu nie odpowiadał, on chce służyć Wołodarowi. Wołodar zaufał Włostowicowi i rzeczywiście przez jakiś czas Włostowic był u Wołodara na służbie, do pewnego momentu, aż gdy na polowaniu ze swoimi rycerzami zapakował Wołodara w skrzynię i przywiózł Krzywoustemu. No to ci, powiedzmy umownie, Ukraińcy, pobratymcy Wołodara, zwrócili się z prośbą do Krzywoustego: oddaj nam naszego księcia. Krzywousty chyba nawet był skłonny oddać go, ale wtedy właśnie Piotr Włostowic wkroczył i mówi: sorry, facet, ale ja go ci przywiozłem, to może ja go odstąpię z powrotem tym Rusinom. No i oczywiście, że odstąpił, ale za pieniądze. Wyznaczył kasę, a tej kasy było bardzo dużo. Oni wpłacili te pieniądze, bo chcieli mieć z powrotem księcia Wołodara. No i miał te pieniądze Włostowic wtedy właśnie, jak ten przelew przeszedł, no to kościół się potknął i mówi do, biskup wrocławski mówi do Krzywoustego: no jakże to tak, no nie wolno za chrześcijańskiego władcę, żebyś ty, chrześcijański władca, brał okup. No Krzywousty się wypił, bo powiedział: to nie ja, tylko Piotrek. No to daj Włostowica. Włostowic do spowiedzi: za pokutę wybudujesz 7 kościołów. No Włostowic jak zerknął w kieszeń, zobaczył, ile ma pieniędzy z tego okupu, no to postawił 70 kościołów, jak chce legenda. Wtedy biskup wrocławski go wrócił z powrotem do konfesjonału i mówi: zgrzeszyłeś pychą teraz. Miało być 7, więc wybuduj 7. Oczywiście Włostowic wybudował 7, z których 3 ostatnie to właśnie Chełmce, Wysocko i Kotłów. I tak powstał kościół w Kotłowie. O tym Wysocku i w Chełmcach trudno cokolwiek powiedzieć, ponieważ to były budowle drewniane w tamtym czasie i te budowle, które obecnie są w Chełmcach i w Wysocku, no już nie są z tego okresu, natomiast budowla kotłowska jest potężną budowlą stojącą do dziś murowaną i w swoich rozmiarach jest niebotycznie wielka, ponieważ kościoły romańskie generalnie miały jedno wejście. To były budowle niewielkie, bo i koszt wybudowania takiej budowli był ogromny. Kościół w Kotłowie ma 3 wejścia, 2 boczne i 1 główne z tyłu. Natomiast wszyscy, którzy pojawiają się w Kotłowie, pytam ich, czy znają wzór na przekątną kwadratu. I prawidłowa odpowiedź najczęściej jest: nie, nie znamy wzoru na przekątną kwadratu. Ja pytam dlatego, że no my chodząc do szkoły musimy ten wzór znać, musimy zaliczyć, zdać i zapomnieć. Natomiast ci wrocławscy budowniczowie z XII wieku, oni ten wzór zastosowali przy budowie kościoła w Kotłowie. I dlatego wiele osób, które wychodzi z kościoła w Kotłowie, gdy mogę im o tym powiedzieć, pewnie sprawdza, jak ten wzór na przekątną kwadratu wygląda, że przy okazji oprócz historii jeszcze mogą powtórzyć sobie materiał z matematyki. A dlaczego zastosowano wzór na przekątną kwadratu? Otóż wchodząc nieraz do jakiejś budowli, czujemy, że ona jest zbyt duża. Mamy takie wrażenie. A niektóre budowle są zbyt małe, one nas przytłaczają, a niektóre są w sam raz. No właśnie, jeżeli zastosujemy metodę proporcji, którą na przykład można zrobić przy użyciu wzoru na przekątną kwadratu, to mamy coś, co jest, jak to się mówi, w sam raz. I tak jest w kotłowie. Budowniczowie wtedy w XII wieku znali ten wzór i go stosowali. Wytyczyli tylną ścianę kościoła i tam, gdzie wchodzi się, nie od ołtarza, tylko pod chórem, wartość. I obliczyli przekątną kwadratu o wartości tej tylnej ściany. I wartość przekątnej kwadratu stała się długością nawy. Może to w sposób dość skomplikowany teraz tłumaczę, ale wystarczy przyjechać do Kotłowa i samemu przekonać się z autopsji, jak to się robi. Tylną ścianę pomyśleć, jakby wyglądał kwadrat o wartości tej tylnej ściany, obliczyć przekątną takiego kwadratu i wyjdzie długość nawy. Dlatego w tym kościele się dobrze czujemy, bo on ma zachowane proporcje.
7: Jest to bardzo stary budynek, obiekt na przestrzeni lat. Bardzo różnie też się tutaj na tych naszych ziemiach działo. Co działo się z tym kościołem przez te wszystkie lata? Czy były jakieś takie poważniejsze, kryzysowe sytuacje i jak to wyglądało?
6: Nie, ponieważ ten kościół ostał się chyba też dlatego, że tak, wtedy w 1108 roku wyznaczono tam granicę wpływu Wrocławia i w tej administracji kościelnej on pozostał do 1821 roku. Mikstat Komorów, Kotłów to jest diecezja wrocławska do 1821 roku. Natomiast granice polityczne uległy zmianie. Wpływy Śląska, konkretnie Wrocławia, tam uległy zmianie. Cofnięto te granice. Ta ziemia znalazła się we władaniu królów polskich i od tego czasu była już na skraju Rzeczypospolitej. Wrocław nie walczył o te tereny. Kształtował się, jak gdyby ta granica Śląska inaczej się ukształtowała i dlatego ten kościół pozostał na uboczu. Dlatego tutaj nie było żadnych wojen, żadnych walk. Dlatego ten kościół mógł w spokoju przetrwać. Natomiast miał zabezpieczone swoje dochody, ponieważ to była potężna parafia sięgająca właśnie, tak jak wspomniałem, od rzeki Barycz i Prosny w kierunku południowo-zachodnim aż do Międzyborza. Czarny Las, Dębnica. To, co dzisiaj jest częścią składową dekanatu mikstackiego, to historycznie właśnie też należało do parafii kotłowskiej. Parafia kotłowska sięgała do Międzyborza. Nawet mamy miejscowość, jadąc drogą 25 w kierunku Wrocławia, mamy przed Międzyborzem miejscowość Kotowskie. Miejscowość Kotowskie to jest pierwotnie nazwa Pustkowie Kotłowskie. Tam osadnicy, pustkowianie osiedlili się. Później słowo Pustkowie wypadło. Została do dzisiaj nazwa Kotowskie. Pierwotnie Pustkowie Kotłowskie. Ten kościół przetrwał w swoich murach bez jakiejś większej ingerencji do początku XX wieku. Wówczas były dywagacje, czy go rozbudować, bo tak ogromna parafia, nie wszyscy się mieszczą. Zresztą proszę sobie wyobrazić, że śluby, chrzciny, inne rzeczy to robiono w okresie Wielkanocy. Bo to z Pawłowa, z Chojnika, z Czarnego Lasu docierał. Nikt nie docierał co niedzielę do kościoła. Oni przychodzili głównie na Wielkanoc, bo wtedy jest obowiązek uczestniczenia w mszy. Więc powstał pomysł rozbudowy tego kościoła. No i rozbudowano go o część ceglaną, dzisiaj tak powiemy, czyli transept. Natomiast apsydę, czyli tą część ołtarzową, przeniesiono i odtworzono w nowym miejscu. Dzisiaj, po ostatnich pracach konserwatorskich, jest bardzo ciekawa rzecz, bo odsłonięto część wykopalisk, które tam były prowadzone i można zobaczyć zarys tych starych murów, również w którym miejscu ten kościół kończył się. Ale większych jakichś wydarzeń tam nie było. Oczywiście przyjeżdżał Fryderyk Chopin, bo najbardziej znany jest epizod z Antonina z Chopinem. Ale tak naprawdę on przyjeżdżał do Strzyżewa, czyli do parafii kotłowskiej. To on w Kotłowie modlił się, tam słuchał muzyki. Pewnie świszczące piszczałki organów, niestrojone przez wiele lat i organista, który pewnie w karczmie popił trochę, to i lepiej mu szedł śpiew. Chociaż odnotowani są również organistowie, pewnie i nauczyciele szkoły w Kotłowie, o nazwisku Żałost. Dzisiaj to już występują potomkowie ich pod nazwiskiem Załustowicz. nazwisko Załusztowicz właśnie stamtąd pochodzi, bo organista dawno, dawno temu w Kotłowie grał żałośnie. I Chopin pewnie tego słuchał. Chociaż jest też taka opowieść, że Chopin przyjeżdżając do swojej matki chrzestnej, do kotłowskiej parafii, czyli do Szczyżewa, no potrzebował weny. A tam taki młody chłopak, kompozytor, tą wenę, żeby znaleźć, to no, chciałby wejść do piwniczki, żeby z butelki trochę weny pociągnąć. Matka chrzestna, no, poważna kobieta, raczej mu nie udostępniła piwniczki. Gdy go zawieźli do Radziwiła, do Antonina, to nie sądzę, żeby miał odwagę zapytać wielkiego księcia o to, czy mu udostępni wenę z butelki w piwniczce. No jest taka opowieść, że właśnie dla niego taką enklawą była karczma w Nikstacie Austeria, stojąca obok ratusza na rynku, gdzie właśnie swobodnie mu tą wenę z butelki sobie przyjąć. Dlatego też powtarzamy, że gdzieś tam te elementy muzyki, którą usłyszał w karczmie w Nikstacie, pewnie w swoich utworach przeniósł.
7: Czy Chopin jest jedyną, w cudzysłowie, znaną postacią związaną też, w cudzysłowie, z tym kościołem?
6: Nie tylko. Tam Marian Pilot to taki współczesny pisarz, laureat nagrody literackiej Nagrody Nike w 2011 roku. Niestety już zmarły. On pisał o tej ziemi miksackiej, że ona nigdy nie stawała na palcach. Chociaż mówiła o wzgórzach. Nie stawała na palcach, że wielcy tego świata tutaj się pojawiali. Po prostu aż tak to nie było. Natomiast mogę powiedzieć, że z kościołem w Kotłowie jest związany jedyny ksiądz, który zginął w powstaniu styczniowym, ksiądz Stanisław Klemczyński. Niesamowita też historia, bo musimy się przenieść do czasów wojen napoleońskich. No i w Mikstacie pojawia się szwolerzer Gwardii Napoleona, Józef Klemczyński. Jest chory, pomocy udziela mu rodzina burmistrza mikstackiego Stanisława Pasikowskiego. No i na tym by się historia skończyła, gdyby nie to, że burmistrz Pasikowski miał bardzo ładną córkę, Wiktorię. I ten szwolerzer Gwardii Napoleona, Józef Klemczyński, zakochuje się i obiecuje Wiktorii, którą tam poznał wtedy, że on tu wróci, jak tylko te wojny się skończą. Wielki patriota, rzeczywiście jak skończyły się wojny, wrócił do Mikstatu i pojął Wiktorię za żonę. I owocem tej miłości był właśnie Stanisław, najstarszy syn, który został księdzem. No i przyszedł do Kotłowa na proboszcza. Nie wiem, prawdopodobnie po ojcu miał taką gen waleczności, bo już w powstaniu 1848 roku szablon wojował. I tutaj jak wybuchło powstanie, no co by nie powiedzieć, za Prosną, on zmobilizował, to też pokazuje jego autorytet, około 30 ochotników z Kotłowa, Mikstatu, Biskupic. Oni poszli do oddziału Parczewskiego. Proponowali księdzu Klemczyńskiemu, temu proboszczowi kotłowskiemu, żeby przyjął funkcję kapelana oddziału. Powiedział, że nie. On jest żołnierzem. I jako szeregowy żołnierz zginął właśnie w powstaniu styczniowym. To był jedyny kapłan z archidiecezji poznańskiej ówczesnej już, który zginął w powstaniu styczniowym. Dziś kompletnie zapomniany. Myśmy mu zrobili tablicę pamiątkową w Kotłowie, skąd wyszedł. Natomiast nawet w Kotłowie nie mówiono przez długi czas o tym, bo nie wolno było do powstania wychodzić. I wikariusz kotłowski, który zastępował księdza Klemczyńskiego, długo mówił i, no powiedzmy, kłamał, że, ale w dobrej wierze, że jego pryncypał, proboszcz, pojechał leczyć się do Wód, czyli do sanatorium gdzieś, a tak naprawdę on był w powstaniu. I dopiero po jakimś czasie, w miejscu tej bitwy, gdzie zginął ksiądz Klemczyński, przysłano dokumenty, bo z tych dokumentów wynikało, że księdza Klemczyńskiego tak poszatkowali Rosjanie, że rozpoznano go, zidentyfikowano, jak to napisano, po gaciach. Po gaciach, czyli po bieliźnie, bo kiedyś, co dzisiaj już jest niewyobrażalne, bielizna miała swoje monogramy. Każdy miał bieliznę z monogramami. No dzisiaj nie wyobrażamy sobie, żeby iść do galerii i kupić nawet przysłowiowe gacie z monogramem. Ksiądz Klemczyński takie miał. Unikalne postać, wielki bohater. Gdyby on tego dokonał jako, nie wiem, proboszcz z Poznania czy z Warszawy, byłby dziś wynoszony na pomniki i czczony przy każdej okazji rocznicy. Drugą taką postacią jest Andrzej Wronka, biskup wrocławski, ojciec Soboru Watykańskiego II. Człowiek, który w okresie międzywojennym był rektorem polskiego seminarium w Rzymie. Po wojnie, po II wojnie światowej, organizował struktury diecezji gdańskiej, a na koniec był biskupem pomocniczym we Wrocławiu. To on wspomagał kardynała Kominka przy słynnym przesłaniu do episkopatu Niemiec, gdy tworzyli dokument, list o pojednaniu z episkopatem i z narodem niemieckim. On właśnie urodził się i wychował w parafii kotłowskiej, konkretnie biskupice zabaryczne. Księża z Wrocławia ufundowali mu też tablicę. No i fajnie, bo ta postać też wymagała takiego upamiętnienia. On był właśnie ojcem Soboru Watykańskiego II. Dzisiaj, gdy oglądamy tą klawę, inne rzeczy, które dzieją się na Watykanie, no to trzeba powiedzieć, mieliśmy naszego gościa od tu, z Kotłowa, z biskupic, który tam też uczestniczył w obradach Soboru.
7: A czy dziś mieszkańcy doceniają, że mają taką perełkę na swoim terenie? Czy to miejsce cały czas żyje?
6: Nie, myślę, że nie doceniają. Inaczej, oni nie muszą tego doceniać, oni to mają na co dzień. Oni wiedzą, że to jest ogromna wartość, zresztą obchody 900-lecia były bardzo uroczyste, 900-lecia fundacji. Wtedy pojawił się też obelisk, w którym zapisano z czyjej fundacji, kiedy. Natomiast mamy tam normalnych ludzi, którzy, tak jak powiedziałem, nie wspinają się na palce. Oni, tak jak Marian Pilot pisał, to nie są miejsca i ludzie, którzy by na palcach stawali i pokazywali swoją wyższość. Oni to traktują jako wartościową rzecz, ale to jest ich budowla, ich kościół, do którego przychodzą się normalnie modlić, tak jak do każdego innego.
7: Jeżeli wybierzemy się na wycieczkę do Kotłowa, do kościoła w Kotłowie, na co powinniśmy zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o architekturę wewnątrz? Gdzie dokładnie spojrzeć i co powinniśmy zobaczyć?
6: Przede wszystkim romańskie mury. Unikat w skali kraju. Poza tym, siadając w tej części romańskiej w ławce, a proponuję to każdemu, żeby sobie usiadł, bo trzeba jednak pod górę wejść, więc lepiej usiąść. Wtedy można też popatrzeć na miejsca, gdzie były kiedyś ołtarze boczne. Są takie bardzo ładnie kształtowane łuki na ścianach bocznych i na ścianie tak zwanej tęczowej, czyli tego ołtarza głównego, bo tam przy ołtarzach bocznych były cyboria. Mądre określenie cyborium z łaciny. To były taki rodzaj zadaszenia. Dzisiaj tego nie ma, ale i wówczas w tym XII wieku to jest unikat, ponieważ taki element zadaszenia w romańskim kościele ołtarzy bocznych ponoć występuje jeszcze tylko w jednym kościele, występował w jednym kościele w Krakowie. A tak to na terenie Polski w ogóle nie znamy. Element, który tutaj wystąpił, on świadczy o bogactwie, o tym, że Włostowic położył dobrą kasę, zrobił coś dużego. To nie było tam prosty kościół. Nie, on był zrobiony bogato, na bogato. Ja żałuję, że nie zostały elementy kamieniarki rzeźbiarskiej, ponieważ przy jakichś tam remontach te elementy wyrzucono. I do dziś zdarza się, że rolnik przychodzi z elementem kamieniarki z XII wieku, wyrzeźbiona jakaś tam postać czy inne elementy. I dwa takie elementy są w ścianie bocznej, na które można spojrzeć i każdy może odczytać coś swojego. Według takiego podania miejscowego elementy rzeźbiarskie, które tam są zawarte w bocznej ścianie, to jak mówią, Bożek Pogański. No rzeczywiście, jak przyjrzeć się temu, to można zobaczyć groźną postać. Czy Bożek Pogański? Była taka zasada w początku chrześcijaństwa, że świątynie budowano w miejscach kultu pogańskiego, jak gdyby, żeby przykryć ten kult pogański. Być może, że z tego to wywiedziono. Natomiast tak naprawdę to są elementy kamieniarki z portali, które tam były. I to, co na początku wspomniałem, taki portal nienaruszony, sam portal jest w kościele Marii Magdaleny we Wrocławiu. Można sobie popatrzeć, jak to kiedyś w Kotłowie mogło wyglądać. Niestety tu w Kotłowie tych elementów rzeźbiarskich już nie mamy zbyt dużo. Bardzo ciekawy jest obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Kotłów jest utożsamiany z Częstochową, ponieważ też jest na wzgórzu. I z wieży kościelnej przy dobrej widoczności można zobaczyć wieżę kościoła w Częstochowie na Jasnej Górze. A z terenu przy kościele z lornetką w dobrych warunkach pogodowych kominy w Bełchatowie można spokojnie zobaczyć. Tam są niesamowite widoki wokół kościoła i w ogóle na odcinku pomiędzy Kotłowem a Mikstatem można naprawdę podziwiać coś, co na terenie Wielkopolski jest unikatem, bo Wielkopolskę raczej utożsamiamy z terenem równinnym, nizinnym. Tam jest ta wyniosłość tego terenu. No, pokazuje też właśnie tą łączność taką morfologiczną ze Śląskiem, bo to jest północny kraniec wału Trzebnickiego, więc tam to ukształtowanie terenu jest zupełnie inne, nie przystające w ogóle do Wielkopolski. No ale wracamy do kościoła. Mamy obraz Matki Boskiej Kotłowskiej z 1605 roku. Ja zupełnie przypadkowo, ponieważ kościół jest 1108, obraz Matki Boskiej Kotłowskiej jest 1605. Dobra, a co pomiędzy? No wcześniej coś musiało być. Zupełnie przypadkowo trafiłem na płaskorzeźbę Matki Boskiej Kotłowskiej. Jest w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Jak ktoś tam będzie miał czas,

0: świętego Józefa, ale ten rzeźnicerz wyrzeźbił również wszystkie ołtarze w kościele w Kotłowie. Ale w Kotłowie zrobił jeszcze jedną ciekawą rzecz. Podpisał się. Długo dochodzono, co to jest za podpis. Jest data 20 maj 1780, natomiast reszty nie szło rozszyfrować. Feitner. Nie ma takiego kogoś jak Feitner. Okazuje się, że to jest Franciszek Aitner, Franz Aitner. To F połączone z resztą nazwiska powodowało, że trudno było odkryć, co jest, ale on się podpisał na jednym z ołtarzy bocznych i ten jego podpis do dzisiaj jest, można zobaczyć.
1: A kiedy to odkryto?
0: Aitner. Ten podpis był cały czas.
1: Ale kiedy...
0: Tylko teraz dopiero doszliśmy, kto to jest ten Feitner, że to nie Feitner, tylko Franz Aitner. Jeżeli chodzi o rzeźby Aitnera, to jeszcze jest taka ciekawostka, że przy Matce Boskiej Kotłowskiej, przy tym obrazie, w ołtarzu głównym, stoją dwie postacie, Karol Boromeusz i Święty Onufry. No i nikt by nie zwrócił uwagi na to, kto to jest, bo szczególnie Święty Onufry, to tak tylko krótko powiem, to był pustelnik. Natomiast w tym przedstawieniu tej rzeźby, to jest gość, który ma krótką brodę i jest ubrany w futro złotego koloru. Natomiast tak naprawdę Święty Onufry, tak jak powiedziałem, on był pustelnikiem. Tutaj źle dobrano kolorystykę. On chodził nago, okryty tylko swoimi długimi włosami. Nie było gdzieś tam w okolicy fryzjera, nie miał gdzie pójść podciąć włosów. On chodził okryty włosami. W tym przedstawieniu kotłowskim, to mówię, on wygląda w złoconym futrze. Tak naprawdę on powinien być okryty swoimi włosami. Takich ciekawostek jest więcej. Wystarczy też wokół kościoła popatrzeć. Są pewne znaki zakładów kamieniarskich. Tam jest jeszcze wiele rzeczy do odkrycia. Taką ciekawostką jest to, że siedząc w kościele w Kotłowie, może nawet nie zdajemy sobie sprawy, ale podłoga kościoła w Kotłowie od wejścia w stronę ołtarza lekko unosi się ku górze. Nie rzucałem nigdy piłeczki ping-pongowej, żeby zobaczyć, czy ta piłeczka mi cofnie się, ale z badań, które przeprowadził jeszcze w końcu XIX wieku profesor Sokołowski, on wyraźnie stwierdził właśnie, że ta podłoga unosi się ku górze. Tam, w tym pierwotnym założeniu, była przewidziana krypta. Czyli oprócz tego, że mamy kościół, to również tam miała być krypta podziemna dla księcia, a może dla włostowica. Tego już nie dojdziemy. Niemniej, cała część ta romańska kościoła zawiera pod podłogą krypty grzebalne, groby. To jest głównie groby Wiesiołowskich ze Strzyżewa, ale również innych osób zasłużonych dla parafii. I dlatego kiedyś, jak chodziło się, szczególnie panie, na wysokim obcasie w Kotłowie po podłodze, to zupełnie inaczej, inny dźwięk był odbicia butów na części romańskiej, a inaczej na tej części rozbudowanej ceglanej.
1: Wnioskując też z tego, co pan powiedział, kościół w Kotłowie jeszcze nie raz może nas zaskoczyć, czy raczej precyzując to, co jeszcze nie odkryte tam.
0: To cały czas zaskakuje i myślę, że jeszcze wiele, wiele rzeczy nam pokaże.
2: SK Ostrzeszów radzi.
3: To zabieg, który wykonuje się w szczególnych przypadkach, by ratować ludzkie zdrowie, a nawet życie. Mowa o transfuzji krwi. Czym jest transfuzja krwi i jak przebiega? Rozmawiamy o tym z dr Bożeną Andrys, lekarzem czuwającym nad bezpieczeństwem krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.
4: Transfuzja krwi to jest przetoczenie składnika krwi osobie bezwzględnie tego potrzebującej. Mówię składnika krwi, dlatego że współczesne krwiolecznictwo zakłada podawanie tego składnika krwi, którego czy tego elementu krwi, którego niedobór występuje u osoby potrzebującej. W dzisiejszych czasach nie przetacza się krwi pełnej.
1: A jak w ogóle przebiega cały taki proces?
4: Najpierw podejmuje decyzję lekarz leczący pacjenta, czy pacjent bezwzględnie wymaga przetoczenia składnika krwi, bo chciałam powiedzieć, że w pierwszej kolejności pacjent powinien być leczony lekami, które nie są materiałem biologicznym, natomiast jeśli nie ma wyjścia, jeśli bezwzględnie pacjent wymaga szybkiego uzupełnienia składników, jest zagrożenie jego życia, wtedy przetacza się składniki krwi. Decyzję o podaniu określonego składnika krwi podejmuje lekarz leczący. W zależności od tego, jaki rodzaj składnika jest wymagany, przed przetoczeniem

0: wykonywana jest próba zgodności serologicznej lub nie jest ona wykonywana. Niemniej jednak przed każdą transfuzją każdego składnika krwi musi być znana grupa krwi pacjenta. Musi być to potwierdzony wynik badania grupy krwi, czyli pobiera się od pacjenta dwie próbki krwi w różnym czasie przez różne osoby i oznacza dwukrotnie. Jeżeli te wyniki są spójne, wtedy wypisuje się potwierdzony wynik badania grupy krwi. I na podstawie tego potwierdzonego wyniku grupy krwi lekarz zamawia składnik krwi określonej grupy. Dodatkowo przed przetoczeniem koncentratów krwinek czerwonych czy ewentualnie koncentratu granulocytarnego wykonywana jest próba zgodności serologicznej, która gwarantuje pacjentowi większe bezpieczeństwo transfuzji. Oczywiście nie jest tak, że przetoczenie składnika krwi jest pozbawione ryzyka, ponieważ każda transfuzja wiąże się z wystąpieniem, czy może się wiązać z wystąpieniem niepożądanych reakcji poprzetoczeniowych. One mogą być różne, od łagodnych do ciężkich, nawet zagrażających życiu, więc decyzja o przetoczeniu składników krwi powinna być podjęta rozważnie i no, jest to decyzja odpowiedzialna, bo z jednej strony ratuje życie chorego, a z drugiej strony naraża go na potencjalne ryzyko wystąpienia niepożądanych reakcji poprzetoczeniowych.
1: Jakie to mogą być reakcje?
0: Jak już wspomniałam, mogą być to łagodne reakcje pod postacią gorączki, najczęściej niehemolitycznej reakcji gorączkowej, czy reakcji alergicznej. W sumie są to łagodne, niepożądane reakcje poprzetoczeniowe. One występują w 80% wszystkich zgłaszanych niepożądanych reakcji poprzetoczeniowych. I z nimi właściwie nie ma większego problemu, nie ma dla pacjenta zagrożenia. Wskazane są wtedy określone składniki krwi, na przykład ubogoleukocytarne w przypadku wystąpienia niehemolitycznej reakcji gorączkowej. Usunięcie leukocytów zmniejsza ryzyko wystąpienia takiej reakcji. Natomiast w przypadku reakcji alergicznej często zalecamy podanie premedykacji czy podanie leków przeciwhistaminowych, ewentualnie steroidów przed kolejną transfuzją na wypadek, gdyby taka reakcja alergiczna miała się powtórzyć. Jeszcze zaznaczę, że reakcje alergiczne częściej występują u dzieci.
1: A ile czasu trwa takie przetoczenie krwi?
0: Podanie jednej jednostki koncentratu krwinek czerwonych może odbywać się maksymalnie do 4 godzin. W zależności od stanu klinicznego pacjenta czasami ta transfuzja odbywa się przez około te 4 godziny. Zwykle pacjenci mają podawaną jedną jednostkę mniej więcej około godzina, półtorej godziny. Jeśli pacjent jest kardiologiczny, jest podejrzenie, że może dojść do przeciążenia układu krążenia, wtedy ten czas przetaczania musi zostać wydłużony, żeby pacjent w trakcie transfuzji mógł przystosować się do tej dodatkowej objętości krwi podawanej.
1: A w przypadku pacjentów onkologicznych?
0: W przypadku pacjentów onkologicznych to są tacy pacjenci, którzy dosyć stosunkowo często wymagają przetoczeń składników krwi. Taką szczególną grupą to są pacjenci hematologiczni, nie z nowotworami hematologicznymi, czy przygotowywani do przeszczepu szpiku, czy po przeszczepie szpiku. To jest taka grupa, gdzie zdecydowanie dużo tych składników krwi wymagają. I różnie, w zależności od rozpoznania Czasami jest tak, że pacjenci zgłaszają się raz na dwa tygodnie, żeby otrzymać dwie jednostki koncentratów kwinek czerwonych, czy raz w tygodniu, żeby dostać koncentrat kwinek płytkowych, no w zależności od rozpoznania.
1: A w przypadku pacjentów, którzy są po wypadku na przykład samochodowym?
0: W przypadku urazów i różnego rodzaju krwotoków może zdarza się, że to są duże ilości składników krwi przetaczane pacjentowi. Może tak być, że 10, nawet ponad 10 jednostek koncentratów kwinek czerwonych. W przypadku masywnych krwotoków przetacza się praktycznie w zależności od sytuacji pacjenta wszystkie składniki krwi. To jest koncentrat kwinek czerwonych, osocze świeżo mrożone, koncentrat kwinek płytkowych, jeśli te płytki są poniżej 75 tysięcy, krioprecypitat, jeśli spada fibrynogen poniżej 1 grama na litr. Przetacza się te składniki w stosunku 1:1, jeśli chodzi o kakacze osocze, do 1 to jest jedna dawka terapeutyczna koncentratów kwinek płytkowych i krioprecypitat 10 jednostek.
1: Jeżeli mamy pacjenta, który na przykład jest w trakcie przeszczepu wątroby, to on ile jednostek potrzebuje?
0: Przy przeszczepach wątroby nawet do 30 jednostek koncentratu kwinek czerwonych trzeba pacjentowi przetoczyć w trakcie zabiegu operacyjnego i w tym okresie okołooperacyjnym.
1: I taka jedna jednostka to jest ile mililitrów?
0: Jedna jednostka to jest 450, znaczy krwi pełnej, to jest 450 ml plus minus 10%, pobierają się od jednego krwiodawcy. Jedna jednostka jest poddawana preparatyce, uzyskuje się w niej około 200 ml koncentratów kwinek czerwonych, około też 200-250 ml osocza i kożuszek leukocytarno-płytkowy, który potem zgodny grupowo jest zlewany od innych również dawców pobranych w tej samej grupie po 5 jednostek i zwykle to jest jedna dawka terapeutyczna.
2: SK Ostrzeszów.
3: Urodził się w Bawarii, był grafikiem i architektem, który znacząco wpłynął na architekturę Kalisza, a teraz w naszym magazynie postać Franciszka Reinsteina.
4: Żeby zasłużyć się w dziejach naszego miasta, niekoniecznie w Kaliszu się trzeba urodzić, niekoniecznie też trzeba być Polakiem. Świadczy o tym postać Franciszka Reinsteina, grafik i architekt, który znacząco wpłynął na wygląd naszego miasta. Urodził się w 1792 roku w Sulzheim w Bawarii. Studiował w Bambergu i Monachium. Do Polski przybył w roku 1819. W maju 1821 został zawezwany do Kalisza, by zastąpić Szpilowskiego i nadzorował dokończenie prac rozpoczętych przez niego. Mimo swego bawarskiego pochodzenia bardzo szybko nauczył się języka polskiego, był to zresztą wymóg dla piastowanego przez niego stanowiska i doskonale zasymilował się z kaliską społecznością. Jego dziełem było 6 znamienitych, a istniejących do dzisiaj obiektów użyteczności publicznej w naszym mieście. Kaplica i sala musztry Korpusu Kadetów przy Łaziennej, kawiarnia Förstera przy wyjściu do parku, lokal KPU. Most Kamienny, Rogatka Wrocławska, budynki Fabryki Repanów przy Placu Kilińskiego oraz najbardziej okazałe powstałe w 1824 roku dzieło Pałac Komisji Województwa Kalickiego, czyli Pałac Gubernatora, dzisiejsze starostwo przy Placu Świętego Józefa. Projektował też leżący naprzeciw wspomnianej fabryki, a będący do dziś dla wjeżdżających od wschodu do Kalisza wizytówką miasta dom, tak zwany Pałac Puchalskiego. Przebudował też sąsiadującą z nim kamienicę Przechadzkiego. Był autorem projektów wielu obiektów, których już w Kaliszu dzisiaj nie zobaczymy, takich jak Rogatka Warszawska, Pałac Wajsu na Placu Świętego Józefa, gmach Odwachu na rynku, pierwszy budynek teatru, czy też poczty na Zamkowej i kilku innych. Reinstein był autorem urbanistycznych planów rozbudowy Świńskiego Targu, czyli nowego rynku, Spis Gorzelia oraz Wrocławskiego Przedmieścia z wybrukowaniem Nowego Świata i szosy do Szczypiorna. Efektem jego prac było dalsze, znaczne rozszerzenie zabudowy miasta. Projektował również budynki fabryczne, oprócz fanów fabryki Klastena i Fischera oraz Pola na Piskorzyskim Przedmieściu, a także Maja, mydlarni Szopego i browaru Wajchta oraz ponad 100 kamien. Zaangażowany też był w regulację prosny, stworzył tak zwany bulwarek, czyli kamienne obmurowanie przy moście kamiennym. Wprowadza do miasta zieleń, podporządkował i wytyczał alejki w kierunku północnym, również rozszerzył park. Poza Kaliszą można obecnie podziwiać realizację Bawarczyka w takich miejscach jak na przykład Goliszewie, Kościół Najświętszej Marii Panny, Częstochowski Ratusz, który powstał w latach 1825-28. Pod koniec swojego życia w 1845 roku został mianowany drugim budowniczym, a od 1851 pierwszym budowniczym gubernii warszawskiej. Zmarł w roku 1853 w Kaliszu i tu też został pochowany na cmentarzu miejskim na Rogatce.
3: Mówi nam Radosław Sapieja z Urzędu Miasta Kalisza. I to są już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy w dzisiejszym magazynie reporterów Eski Ostrzeszów. A jeśli szukacie interesującej lektury, to koniecznie zajrzyjcie na naszą stronę esk.pl, bo tam znajdziecie pozostałe newsy nie tylko z Ostrzeszowa, ale też z regionu.
2: Radio Esk. Eska Ostrzeszów News.
3: Marta Rajewska, czas na magazyn reporterów Eski Ostrzeszów. Dlaczego w Ostrzeszowie można zobaczyć kawałek stali i butelkę paliwa z legendarnego pancernika Tirpitz? Odpowiedź tkwi w historii norweskich jeńców, którzy trafili tu po otrzymaniu oficjalnego zaproszenia do internowania. Poświęcona jest im wystawa stała w tutejszym muzeum. O powstaniu tej ekspozycji, podręcznikach gotowania z puszek i niezwykłych darach z dalekiej północy mówi kierownik placówki Mirosława Rzepecka.
5: Na początku działalności Ostrzeszowskiego Muzeum od 1981 roku na parterze znajdowały się wystawy, gdzie było eksponowane Powstanie Wielkopolskie, II wojna światowa i ostrzeszowscy artyści. W latach 90. zostało to zmienione po remoncie strychowej części budynku. Na początku były tutaj wystawy czasowe, później zdecydowaliśmy, żeby jednak te stałe miały swoje miejsce na drugiej kondygnacji ratusza. A skąd Norwegowie? Bo w tej początkowej fazie działalności muzeum pokazywaliśmy Ostrzeszowian na różnych frontach II wojny światowej, Ostrzeszowian w obozach jenieckich, koncentracyjnych. To była taka ogólna wystawa pokazująca i Ostrzeszów, i mieszkańców tego miasta, ich dzieje właśnie wojenne. Kiedy zaczęliśmy w 1982 roku współpracę z panem Eivindem Gruntem, okazało się, że ilość eksponatów, jakie dotarły do nas Norwegii, powiększona o te, które były wcześniej już w naszych zbiorach, stworzy nam piękną, monotematyczną wystawę pokazującą norweskich oficerów o flagu 21C. Otwarcie wystawy było w czerwcu 1996 roku, gdzie na początku wystawa zajmowała całe drugie piętro, całą drugą kondygnację ratusza. Później ze względu na napływ eksponatów, na troszeczkę przeorganizowanie naszej działalności, zdecydowaliśmy się zmniejszyć powierzchnię norweskiej wystawy, ale ilość eksponatów, jaką posiadamy, pozwala na zmianę od czasu do czasu składu mundurów, jakie prezentujemy na ekspozycji. Częściowo wymieniamy eksponaty w gablotach i to też jest dobre dla zwiedzających, bo nie oglądają przez bardzo długi czas tego samego, tylko ta wystawa żyje. A sama wystawa to dzieło pracowników Ostrzeszowskiego Muzeum i pana Eivinda Grunta, który od samego początku, od pierwszych kontaktów przy każdej wizycie w Ostrzeszowie wzbogacał zbiory muzeum o kolejne eksponaty, fotografie, listy, pamiątki, mniej lub bardziej związane z Ostrzeszowem. I tak znalazły się tutaj i dokumenty, i pamiętniki, i ciekawostką jest książka kucharska, która została zrobiona na potrzeby gotowania czegoś z niczego, bo ta obozowa kuchnia na pewno była uboga, biedna i wspomagali uwięzionych jeńców rodziców uwięzionych oficerów i ostrzeszowianie, mieszkańcy okolicy i organizacje pomocowe czerwonokrzyskie na przykład, gdzie do obozu przychodziły paczki z produktami żywnościowymi, z odzieżą i właśnie na potrzeby kulinarne został utworzony taki podręcznik, co można zrobić z puszki konserwowej, mięsnej, rybnej, co można wymienić z ostrzeszowianami, żeby uatrakcyjnić dietę, bo w paczkach przychodził cukier na przykład, przychodziły słodycze, czekolada, papierosy, mydło i jeńcy wymieniali te rzeczy oczywiście nielegalnie, korzystając z nieuwagi strażników, z ostrzeszowianami, którzy dostarczali im świeże owoce, warzywa, pieczywo. A sama wystawa pokazuje plan ostrzeszowa zrobiony przez norweskich oficerów. Byli to oficerowie, chroniła ich konwencja genewska, także pod eskortą mogli opuszczać obozowe pomieszczenia, obozowe zagrodzone tereny i na podstawie pomiaru długości ulic krokami sporządzili bardzo precyzyjny plan naszego miasta, w którym zaznaczyli budynki, w których byli zakwaterowani, podali ilości jeńców zakwaterowanych w budynku dzisiejszego pierwszego liceum, w budynku zespołu szkół numer 1, byłej szkoły rolniczej, w budynku, gdzie dzisiaj jest prokuratura i no jest to tak, w sumie to było taką podstawą do przeanalizowania listy jeńców, też z norweskich opracowań. W tym spisie więźniów o flagu podane są imiona, nazwiska, daty urodzenia, stopień oficerski, numer obozowy i miejsce zakwaterowania, bo wielu z więzionych w Ostrzeszowie jeńców, oprócz tego o flagu 21C Schildberg, więzionych było w Gronowie koło Leszna, w Skokach i w Olsztynie, bo tam były podobozy o flagu 21. One różniły się końcówką literki.
1: A czym był ten OFLAG 21C?
5: To był obóz dla oficerów i nie tylko Norwegowie tu byli więzieni. Wystawa poświęcona jest norweskim oficerom z tego względu, że mamy na ich temat i od ich potomków najwięcej materiałów. Byli tu i oficerowie francuscy, brytyjscy, Włosi, raczej niżsi rangą już też w końcówce wojny. To już była końcowa faza wojny, ale druga część wojny, bo Norwegów przywieziono tutaj w sierpniu 1943 roku i byli tutaj do wyzwolenia. I wtedy już był to obóz oficerski i to jest miejsce więzienia ludzi umundurowanych, wyższych rangą i traktowane inaczej niż stalagi, czyli obozy dla żołnierzy niższych rangą. Oficerów chroniła, wszystkich żołnierzy generalnie chroniła konwencja genewska, ale oficerów nie było wolno zatrudniać do żadnej pracy, jeśli nie mieli na to ochoty. Wedle konwencji genewskiej uwięziony oficer ma mieć zapewnione miejsce do spania, wyżywienia, możliwość nauki, odpoczynku. Także w obozie działało wiele rzeczy takich, które wydawały się nierealne w okupowanym kraju, ale tutaj działała szkoła oficerska. Tu oficerowie mieli bibliotekę, organizowali sobie i intelektualne, i sportowe rozgrywki. Działał obozowy szpital, mieli swoją służbę medyczną, służbę duszpasterską. I taką ciekawostką na tej wystawie jest to, że tu by trzeba długie, długie opowiadanie o samej procedurze aresztowania norweskich oficerów, którzy mieli do wyboru albo podpisać kartę lojalnościową, w której zobowiążą się, że nie będą żadnych wrogich działań przeciwko okupantowi czynić, albo pozwolić się uwięzić. I norwescy oficerowie dostali oficjalne pismo od władz niemieckich, które w dosłownym brzmieniu tłumaczy się jako zaproszenie do internowania, gdzie okupant uprzejmie prosi oficera, żeby zabrał ze sobą mydło, gorzko, jedzenie na 3 dni, zmianę ubrań, ponieważ chce go zamknąć. I większość Norwegów, duża część Norwegów nie podpisała tej karty lojalnościowej. Część działała w ruchu oporu, jakoś gdzieś tam zniknęła z pola widzenia, ale właśnie honor oficera nie pozwalał takiego zaproszenia lekceważyć tak zupełnie. I duża część stawiła się w punktach, w wyznaczonych punktach na terenie Norwegii. Stamtąd byli przetransportowani statkami do Szczecina i dalej do obozów na terenie okupowanej Wielkopolski. To, jak już wymieniałam wcześniej, było Gronowo, koło Leszna, Skoki, Wolsztyn i czwartym takim obozem był Ostrzeszów. Spora grupa była też w Antoniewie. Mówiłam o służbie i duszpasterskiej, i medycznej. I tutaj mamy takie niespotykane, ciekawe zjawisko, bo prawie wszyscy oficerowie dostali to zaproszenie do internowania, ale wśród nich był pastor Asle Enger, pastor i zarazem sanitariusz, i lekarz Karl Otto Bergwitz-Larsen, którzy takowego zaproszenia nie dostali, ale zdawali sobie sprawę, że tam, gdzie będzie duża grupa ludzi, nie najmłodszych już, bo średnia wieku oficerów była powyżej 40 lat, to i pomoc duszpasterska i medyczna będzie potrzebna. Na wystawie jest laurka, podziękowanie dla właśnie pana doktora Karla Otto Bergwitza-Larsena, gdzie jest kilkaset podpisów osób, którym udzielił pomocy medycznej. Mamy wśród takich niespotykanych, dziwnych eksponatów, wydawałoby się nie do końca związanych z obozem, zabawkę, którą pastor Asle Enger wysłał z Ostrzeszowa do swojej córeczki na urodziny. Zabawkę zrobioną z drewna, z metalowych części uszek, z nakrętek od pasty do golenia, do zębów czy kremu do golenia. I zabawka po prawie 80 latach wróciła do Ostrzeszowa. Przywiozła ją córka pastora na jubileusz 700-lecia naszego miasta. To przebiłam troszeczkę po 60 latach, bo w latach 40 wysłana, a w 2010 roku zabawka i komplet kieliszków takich liturgicznych, których Asle Enger używał do sprawowania mszy, wzbogaciła zbiory naszego muzeum.
6: A gdzie mieścił się ofrak 21C?
5: Wszędzie. Ostrzeszów był miastem za drutami i na cele obozowe było zajętych kilkadziesiąt budynków w mieście, bo obóz to nie tylko te miejsca, gdzie byli zakwaterowani jeńcy, ale i te, gdzie mieszkały służby obozowe, i te, gdzie były magazyny żywności, odzieży. Wiele obiektów właśnie zajętych na cele pomocowe i oddziały szpitalne, prawie całe miasto. A co do samych jeszcze eksponatów, które tutaj mamy. Mamy fotografie, dokumenty, mamy aparat fotograficzny, którym większość zdjęć prezentowanych na ekspozycji została zrobiona. Mamy zawartość paczki żywnościowej, która na czarną godzinę zostawiona była gdzieś tam na strychu jednego z budynków, gdzie byli zakwaterowani jeńcy. Mamy obrazy przez jeńców rysowane, malowane, mundury, i taką dla nas miłą sprawą było to, że kiedy od 1982 roku tak stopniowo napływały dary za pośrednictwem pana Grunta, kiedy odwiedzali nas potomkowie jeńców, i były to mniejsze, większe grupy w latach 90. jeszcze żyjący jeńcy, później już niestety tylko ich potomkowie. Ekspozycja wzbogaciła się o mundury, w których służyli w wojsku, w których byli w niewoli, wrócili po wyzwoleniu do Norwegii, i po latach mundury trafiły z powrotem do Ostrzeszowa, i to nie tylko jako darowizny indywidualnych darczyńców, ale od Muzeum Wojskowości w Horten w Norwegii też dostaliśmy kilka eksponatów właśnie takich dotyczących umundurowania. Także tam jest to wszystko tak bardzo precyzyjnie poustawiane, chociaż mieliśmy też taką bardzo przyjemną sytuację, bo program drugi norweskiej telewizji realizował materiał filmowy na wystawie tutaj, gdzie w ekipie filmowej byli tacy dwumetrowi norwescy żołnierze wykorzystywani do noszenia ciężkiego sprzętu telewizyjnego, ale mieli też tutaj pana, który był więźniem Oflagu. Opowiadał o rzeczach, które przekazał do muzeum. Dla mnie była też taka troszeczkę stresująca sytuacja, bo niby osłuchany mam troszeczkę język norweski, trochę zaczęłam się uczyć i wiem, czego ode mnie potrzebują, jak do mnie piszą. Jak rozmawiamy, nie zawsze. I kiedy pan właśnie jeniec przedstawił się Oirn, szukając koperty z eksponatami, które przekazał, przeleciałam ze 3 razy cały karton i nie znalazłam. Pan potem, patrząc ze mną, pokazał mi, że to jest to, a I to, że w języku norweskim inaczej widać, a inaczej słychać to, co się czyta, no na początku właśnie tej norweskiej przygody, bo organizacja tej wystawy to takie naprawdę piękne przeżycie i możliwość poznania wielu niesamowitych ludzi, łącznie z Jensem Stoltenbergiem, który jubileusz 25-lecia istnienia, funkcjonowania, działania naszej norweskiej wystawy odwiedził te Ostrzeszów, ponieważ jego dziadek też był jeńcem o flagu 21C. No i takie niby wszystko poukładane, praworządne, ale później, kiedy już film został zrealizowany, wyemitowany w Norwegii, okazało się, że wśród członków ekipy znalazł się ktoś, kto proponował innym mediom sprzedaż materiału filmowego, co dla nas było takim, dla nas i Norwegów, tych, którzy brali udział w tworzeniu wystawy, takim czymś niepojętym, bo tam się takie rzeczy nie zdarzały do tej pory.
1: A

Jestem pana Eivinda Grunta, który jako pracownik norweskiego Czerwonego Krzyża w latach 80., na początku lat 80., przyjeżdżał do Polski w sprawie darowizn, które Norwegia przekazywała naszemu krajowi. I nie tylko nasze muzeum było miejscem, które otrzymało piękną pomoc od Towarzystwa Przyjaciół naszego muzeum.

0: dla jego rodziny i Norweskiego Czerwonego Krzyża. I właśnie przy okazji tych wizyt służbowych Eivind szukając śladów swojego ojca, który był więźniem o flagu, to tak spadł nam z nieba i razem zrobiliśmy piękną rzecz, czyli wystawę Oficerowie Norwescy po flagu 21.
1: Jak to się stało, że jeńcy norwescy trafili do Ostrzeszowa?
0: Myślę, że to taka polityka Niemców, bo polskich oficerów więziono jak najdalej od domu, gdzieś tam pod francuską granicą, gdzie odległość, czasami bariera językowa osłabiały chęć ucieczek.
2: SK Ostrzeszów radzi.
3: W okolicach Ostrzeszowa łąk i lasów nie brakuje, a w nich jest sporo dobrego. Znajdziemy tu m.in. brzozę, głuk czy krwawnik. Jak wyczarować z nich lecznicze napary, ziołowe sole, a nawet domowe kosmetyki? I jak to zrobić, co by sobie jednak nie zaszkodzić? Podpowiada ostrzeszowska zielarka Katarzyna Kokoszko-Chodyjas.
4: Około 80% ziół, które ja stosuję, moja rodzina i moi bliscy, to są zioła, które rosną w okolicy mojego domu, czyli okolica Ostrzeszowa, pomnik statu. Ja zawsze w tych okolicach zbierałam zioła. Mamy tu charakterystyczne, ubogie ziemie, więc tych ziół nie ma aż tak dużo, jakbyśmy sobie mogli życzyć. Nie mamy takiego wysypu różnorodności, jak na Dolnym Śląsku, w Karkonoszach czy w Bieszczadach. Przede wszystkim na jakość ziemi, którą mamy. Ale to, co rośnie, to tak naprawdę wystarcza nam do podstawowych naszych schorzeń, takich sezonowych, do polepszenia naszego funkcjonowania, do wytworzenia kosmetyków ziołowych, do po prostu dobrego funkcjonowania, ale również do spożycia, do urozmaicenia diety, szczególnie na przykład w takim okresie, jaki teraz mamy, bo mamy przedwiośnie, za chwilę się tak zacznie wszystko rozpitać i te pierwsze pączki, wszystko możemy stosować, zamiast nowalijek drogich ze sklepów, używać tego, co rośnie na łąkach i w lasach. Tego mamy całkiem sporo, natomiast nie jest to taka bogata flora, jak wymienione chociażby w obszarach Polski.
1: To co możemy w tych naszych okolicach znaleźć?
4: Pokrzywa, podagrycznik, bluszczyk kurdybanek, krwawnik, mlecze, czyli ten mniszek lekarski, liście borówki, brusznice, rumianek. Po kolei można wymieniać. Tak naprawdę musielibyśmy rośliny podzielić na może kilka kategorii. Możemy zacząć od drzew, czyli z drzew możemy pozyskiwać różne elementy. Kwiaty, liście, pączki, korę. Takim przykładem drzewa, który rośnie chyba wszędzie w naszej okolicy, jest sosna. Ona rośnie na bardzo słabych glebach, u nas się świetnie tutaj udaje. Wiele osób robi syrop z pędów sosny, ale to mamy tylko króciutki okres, kwiecień, maj, kiedy te pędy sosny można pozyskać. A tak naprawdę z sosny możemy pozyskiwać surowce zielarskie calutenki roku. Możemy pozyskać żywice, młode gałązki. Teraz przez całą zimę te zamknięte pączki, które możemy nawet na spacerze rzucić, jak gumę do rzucia, żeby przeinhalować troszeczkę sobie zatoki i gardło. Zimą możemy igły z tej sosny zrywać, robić z nich napary, herbatki, sól, cukier ziołowy, czyli po prostu przez zmielenie w równych proporcjach igieł i soli lub cukru i wykorzystywać do przetworów domowych, do gotowania. Więc tak samo brzozę. Brzozę możemy wykorzystać w przeróżnych celach, chociażby do tego, żeby z pączków brzozy robić napar. Młode listki możemy jeść, troszeczkę bardziej rozwinięte listki warto suszyć na herbatki, będą to herbaty bardzo intensywnie oczyszczające nasz organizm i układ krwionośny. Korę taką dojrzałą z brzozy możemy wykorzystywać jako kadzidło. Świetna jest przy różnych chorobach skórnych, żeby tym dymem się okazać. Także mam oczywiście sok oskoła, która jest też bardzo taka znana i pozyskiwana. Więc od drzew schodząc niżej mamy krzewy. W naszej okolicy bardzo intensywnie występują tarniny, głogi, jarzębiny, małe drzewa, a nie krzewy. I teraz co możemy przykładowo z takich krzewów robić? Jeżeli chodzi o tarninę, to mamy niesamowicie dla nas korzystne w jej jagodach działające barwniki, które będą dobrze wpływały nam na oczy. Jeżeli chodzi o głóg, możemy pozyskiwać kwiaty, możemy pozyskiwać owoce i tu możemy wykonywać przetwory na sercowe bądź na układ krwionośny. Dobrze rośnie na naszym terenie, nienaturalnie występująca, ale dobrze rośnie na naszym terenie aronia, która z kolei będzie obniżać ciśnienie krwi, ale też wpłynie dobrze na parametry właśnie tej krwi. I przechodzimy niżej, tak? Mamy drzewa, krzewy, idziemy dalej, to będziemy mieli rośliny wieloletnie, bylinki przeróżnego rodzaju i to będą przykładowo krwawnik, który będzie działał przeciwzapalnie, herbata będzie pomagała na układ trawienny, pity regularnie przed operacjami, czasami będzie zmniejszał krwawienie, ale też przyspieszał później gojenie po takiej operacji, ale to trzeba zgłosić lekarzowi, bo może nastąpić zmiana krzepnięcia krwi. Kolejne troszeczkę niższe pasmo, bo krwawnik jest wyższy, patrzy się na przykład na mniszek lekarski, który jako liście możemy używać jako, zamiast sałaty. Zresztą we Francji bardzo często jest hodowany mniszek lekarski właśnie jako sałata. Kwiaty oczywiście tradycyjnie używane są w Polsce do zrobienia syropu, który podaje się często na przeziębienie. Ja akurat nie jestem miłośniczką syropów, też mogę w przyszłości opowiedzieć dlaczego, ale najważniejszy akurat z mniszka będzie korzeń, który będzie miał najwięcej substancji wpływających na pracę naszej wątroby i żołądka, czyli układ trawienny. I jeszcze niżej będziemy w ogóle mieli korzeń, nie tylko mniszek, tą korzenie, które można pozyskiwać. Także jak widzimy, patrzymy w niebo, widzimy czubki drzew, patrzymy w ziemię, widzimy korzenie. Każdy element roślin można wykorzystywać. I tak naprawdę jak ktoś zaczyna myśleć o ziołach, zaczyna uczyć się rozpoznawania ziół, to przechodzi się przez taki pierwszy etap, kiedy doznajemy olśnienia, że nie ma chwastów, że szkoda nam nadrepnąć na trawę, bo a nóż tam na przykład będzie poniżej gwiezdnica, jest świetna na odchudzanie. I każdy dzień jest odkryciem kolejnej rośliny i kolejnego skarbu.
0: Czyli jak dobrze rozumiem, w zasadzie z tego, co jest na zewnątrz, co jest w lesie, co jest na łące, tak chyba najprościej mi też mówić, w lesie, na łące, my możemy korzystać przez cały rok?
4: Tak.
0: A czy sposób, w jaki zbieramy pewne rzeczy, pewne rośliny, też jest ważny? Czy my możemy zrobić sobie krzywdę nieumiejętnie, nie wiem, zrywając coś, wycinając?
4: Krzywdę raczej nie, natomiast możemy zmarnować surowiec zielarski. Dużo osób pije mylisę, bo uspokaja, tak? Natomiast to, co jest lecznicze w mylisie, to jest jej olejek eteryczny, którego tak naprawdę jest tam bardzo, bardzo malutko. I teraz mylisę sadzimy w ogródkach, ona się sama rozsiewa pięknie, pięknie w naszych ogrodach, w naszym klimacie tutaj ona się czuje. Natomiast co jest ważne? Mylisę należy zerwać w dzień, w którym nie ma wiatru, nie ma chmur, najlepiej około godziny 12, najlepiej, żeby dzień wcześniej nie padało, dlatego, że łatwo się na niej rozwijają grzyby różnego rodzaju. Dlaczego w pełnym słońcu i dlaczego około 12? Dlatego, że wtedy jest najwyższe stężenie olejków eterycznych w tej melisie. I co jest ważne? Jeżeli chcemy, żeby ona działała uspokajająco, to tą świeżo zerwaną melisę przynosimy do domu, wkładamy do słoika i zalewamy ją od razu ciepłym alkoholem, najlepiej właśnie ciepłym alkoholem, i wtedy mamy produkt, który będzie uspokajający. Jeżeli tą melisę zerwiemy, powiesimy do góry nogami w jakimś zacienionym miejscu, żeby przeschła, żeby mieć smaczną, pachnącą dalej melisą herbatkę, będzie ona działała głównie dla nas przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo, natomiast efekt uspokajający niestety jest trochę efektem placebo.
0: Czyli jedna roślina, wiele zastosowań.
4: Tak, tak.
0: Czyli jak rozumiem też, ten sposób przechowywania jest bardzo istotny. Jest jakiś taki, nie wiem, jest jakiś taki uniwersalny przepis, recepta na to, żeby dobrze te zioła przechowywać?
4: Przede wszystkim tak, zioła zawsze suszymy w miejscu, w którym nie mamy dostępu światła, słońca. Musi być to miejsce w miarę przewiewne. Kiedyś to robiono na strychach, w stodołach, tak? Podwieszano te zioła. Świetnie sprawdzają się suszarki do grzybów, dlatego że one najczęściej mają temperaturę ustawioną, nawet od 40 do 60 stopni. I 40 stopni to jest taka właśnie najbardziej uniwersalna temperatura do suszenia ziół. Chociaż jeżeli byśmy mówili o korzeniach, kłączach, to często jest to bliżej 50, ale najbardziej uniwersalna będzie ta 40 stopni. I teraz jak ususzymy te zioła, to należy je rozdrobnić i zamknąć w szczelnych słoikach. Idealnie by było, gdyby te słoiki nie były przezroczyste. Takich słoików mamy bardzo mało i są trudno dostępne, a jak już są dostępne, to są drogie i na pewno nie kupuje nikt takich słoików po to, żeby zamknąć je gdzieś tam w szafie, a raczej chce mieć na pokaz takie ładne słoiki. Więc tak, słoik szczelny, najlepiej z gumką, żeby był ten słoik, żeby to powietrze tam faktycznie nie dostawało się, tak samo na przykład mola, żeby się do tych ziół nie dostawały. I tak najbardziej uniwersalnie, gdybym miała powiedzieć, to przechowujemy te zioła maksymalnie do roku. Dlatego, że one z czasem i tak tracą swoje wartości lecznicze. One mogą zachować aromaty, nawet częściowo smak, natomiast ten poziom substancji, które będą wpływały korzystnie na nasze zdrowie, będzie spadał.
0: A czy właśnie tutaj na jakimś etapie, jeżeli my już popełnimy błąd przy, że tak powiem, obróbce tych ziół, czy one mogą już całkowicie stracić te swoje właściwości, bądź nam też zaszkodzić, bo na przykład, nie wiem, zalegnie się gdzieś w nich pleśń, jakiś grzyb?
4: Tak, dokładnie tak. Okay. Jeżeli zalegnie się nam pleśń, jeżeli się dostanie, jakieś drożdżaki się dostaną, bądź inne grzyby, to jak najbardziej możemy podtruć się po prostu taką taką rośliną. No nie są to takie sytuacje, które zdarzają się nagminnie, bo działoby się to samo z kawą, z herbatą, bo to też są rośliny, tak? Po prostu no, rzeczy, które są suche, wysuszone, tak jak suszone grzyby, które trzymamy w domu, kasza, ryż, no staramy się, żeby nie zwilgotniały, tak? I na tej samej tak zasadzie będziemy w tym momencie traktować właśnie te zioła nasze zebrane.
1: Wspominasz o suszarce do grzybów, wspominasz o metodach suszenia, a w piekarniku?
4: Piekarnik, jeżeli mamy możliwość ustawienia w piekarniku 40 do 45 stopni, da radę. Natomiast wszystkie piekarniki, które do tej pory przerabiałam, były od 50 stopni. No to w przypadku, kiedy miałam tych ziół dużo i musiała chodzić i suszarka, już był cały dom obwieszony, ten piekarnik uruchamiałam, ale zawsze przy mocno uchylonych drzwiczkach i no jest to wtedy duża strata energii, więc trzeba się liczyć z wysokim kosztem za rachunek.
1: A jeszcze tak jesteśmy na etapie tego przygotowywania, obróbki, przechowywania, suszenia, a czy na przykład wpływ na to, jakie zioła wiszą koło siebie, są koło siebie, czy one wtedy gdzieś tam w jakąś interakcję też mogą na przykład wejść, jeżeli nie są w żaden sposób zabezpieczone, a powiesimy sobie, nie wiem, koło siebie dwie gałązki przeróżnych gatunków, czy to jakoś też...
4: W sumie to jest bardzo ciekawe pytanie, nigdy się na tym nie zastanawiałam. Podwieszam faktycznie zioła tak, jak one rosną sezonowo, dlatego że ja podążam za naturą, zbierając te zioła, czyli jak się zaczyna ten sezon od tak naprawdę pierwszych takich wiosennych ziół, bo chociaż tak jak mówiłyśmy wcześniej, zioła zbieramy cały rok, ale do takiego przetwarzania, do suszenia, to początek wiosny, to mamy wielkie otwarcie i to trwa do późnej jesieni. Zimą po prostu pewne rzeczy zbieram w miarę jak potrzeba, jak się na przykład infekcje pojawi. Ale tak jak zaczynamy tą wiosnę i zaczynamy zbierać zioła, to ja je zbieram i jeżeli nie suszę w suszarce, to suszę je obok siebie. I proszę tak, jeżeli zbierzemy dziki bezkwiat, dzikiego bzu i będziemy go suszyć w suszarce z na przykład pylicą pospolitą, to ta pylica przejdzie tym zapachem. Więc na pewno zapachy, molekuły, to są też olejki eteryczne, będą się przenikać. Czy na tyle intensywnie, że będzie to miało wpływ na ich oddziaływanie lecznicze na nas? Tego nie jestem w stanie powiedzieć, nigdy nie dotarłam do takiej informacji. Myślę, że niewielkie tak naprawdę.
1: To mamy ten etap przygotowywania, obrabiania, suszenia, a co z takich ziół możemy zrobić?
4: Najprostszą rzeczą, którą chyba robimy tak od zawsze, to są herbatki wszelkiego rodzaju. No to mamy tutaj na myśli napar. Napar to jest właśnie przygotowanie zioła, które zalewamy wrzącą wodą, odczekujemy 10 minut i taką herbatkę pijemy. Więc napar. Drugą wersją są odwary, czyli wrzucenie do garnuszka tej samej porcji ziół, zalanie szklanką zimnej wody i gotowanie tych ziół. One będą wtedy o wiele bardziej intensywne i często są zalecane bardziej do tego takiego momentu, do takich rzeczy jak przeróbka kory czy korzeni. Czasami owoce bądź takie substancje, na przykład skrzyp, z którego bardzo trudno jest wydobyć krzem. Syropy,
1: których nie jesteś zwolenniczką.
4: Nie jestem zwolenniczką, dlatego że syropy najczęściej są robione z takich elementów jak kwiaty, bądź czasami właśnie te pędy sosnowe. To są takie najczęściej wykonywane syropy. Kwiaty nagietka są czasami też wykorzystywane, dziewanny, mniszek. Kwiaty są bardzo delikatnym surowcem zielarskim. Trzeba z nim się naprawdę delikatnie obchodzić. Natomiast długie moczenie i gotowanie go, jeszcze do tego potem gotowanie tego z dużą ilością cukru, po to, żeby uzyskać konsystencję trochę gęstszego płynu w kierunku, takiego właśnie, który ma w kierunku syropu, powoduje, że my tam oprócz aromatu już tak naprawdę nic nie mamy. Za długie po prostu jest to, to obrabianie jest za długie. Czyli syropów, ale jeżeli ktoś po prostu szuka aromatu, bo chce na przykład w ten sposób słodzić ciastka, to okej, okay, no nie mówię, że nie, ale nie patrzmy się na to pod kątem leczniczym.
1: Czyli mamy napary, odwary, syropy. Coś jeszcze?
4: Tak. Z takich produktów, które możemy w kuchni wykorzystywać, no to możemy wykorzystać sole ziołowe. Czyli to będzie na przykład wykorzystanie ziół, które rosną w ogródku, chociażby krwawnik, tymianek. Można zmiksować z solą i to nawet świeże, nie muszą być suszone. Świeże będą miały nawet ładniejszy aromat. Tą sól rozłożyć na talerzyku, poczekać, żeby ona wyschła i korzystać przez cały rok z takiej soli do przyprawiania potraw. One będą z reguły pomagać nam w trawieniu. Będą wpływały korzystnie przy różnych zgagach albo refluksach, tak? No to mamy solę. Tak samo można cukier do ciast wykorzystywać. Dalej mamy nalewki lecznicze. One są robione też na różne sposoby. To jest cała olbrzymia, że tak powiem, oddzielna szkoła, dlatego że czasami zalewamy zioła gorącym alkoholem, czasami zimnym, czasami 40%. Idziemy aż do 90%. Tu trzeba naprawdę słuchać autorytetów. biotopów. Jakie zioło, jakim stężeniem, jaką temperaturą alkoholu, jakim alkoholem czasami używamy wina, czasami koniaku, czasami wódki, a czasami rozrobionego spirytusu. Więc jest to bardzo rozbudowana wiedza i każde zioło jest oddzielnie traktowane. I co mamy dalej? Mamy też z alkoholi, no, obok alkoholi są wina, są też używane inne substancje do wyrabiania, na przykład tłuszcz. Możemy robić oleje ziołowe, ale też na przykład często tradycyjnie stosowany był smalec do wyekstrahowania substancji leczniczych z zioła i służyło to jako baza do robienia maści przy różnych skorzeniach skórnych, przy trudnogojących się ranach, także możliwości mamy dużo.
1: Czy my jesteśmy w stanie to zrobić sami w domu, czy faktycznie najpierw warto jednak zasięgnąć gdzieś tej wiedzy, żeby zrobić to po prostu najzwyczajniej w świecie poprawnie? Czy my sami możemy się doedukować właśnie bazując, to gdzieś wcześniej wspominałaś, na jakichś książkach, nie tych nowszych, tylko raczej tych starszych? Czy jednak może warto by pójść na jakieś warsztaty, może gdzieś mimo wszystko u kogoś tej wiedzy zaczerpnąć?
4: Byleby się uczyć, to jest najważniejsze. Wszystkie te rzeczy tak naprawdę możemy zrobić sami w domu. Nie zrobimy na pewno w domu, w warunkach domowych produktów, które będą standaryzowane. Czyli przypuśćmy, że kupujemy suplementy diety, w których mamy ekstrakty ziołowe. Ja się tu na przykład spojrzałam na półeczkę, mamy dziką różę, tak? Tam jest prawdopodobnie w porcji produktu, jaka jest ilość witaminy C. Nie jesteśmy w stanie w warunkach domowych wyprodukować takiego produktu, gdzie powiemy, że w łyżeczce u mnie sproszkowanej skórki z dzikiej róży mam 1000 jednostek witaminy C. Tego nie będziemy w stanie wiedzieć, bo to tylko laboratoryjnie jesteśmy w stanie zbadać, tak? Natomiast no na pewno zmielona ta skórka dzikiej róży, na pewno ona będzie tą witaminę C zawierać i będzie wpływać korzystnie na przykład w momencie infekcji układu moczowego czy przeziębienia. Także wyprodukować jesteśmy w domu w stanie bardzo dużo, ale nie możemy nigdy określić tego, ile konkretnej substancji leczniczej mamy w przetworach domowych ziołowych.
1: A co w takiej naszej domowej zielarskiej apteczce powinno się znaleźć? Chodzi mi o takie podstawowe rzeczy. Czy możemy to jakoś wymienić w ogóle?
4: Tak. Na pewno potrzebujemy mieć u siebie w domu kwiat lipy, melisę, miętę, krwawnik, takich rzeczy, które są łatwo dostępne. Liście brzozy, liście borówki, mniszek, ale tutaj liście w tym momencie bym powiedziała, bo bardzo trudno jest ususzyć kwiaty, żeby nie doszło do efektu dmuchawca w domu. Dalej kwiaty, owoce dzikiego bzu, owoce aronii, mogą być w przetworach typu soki. Kwiatów, co jeszcze? Przydatne są kwiaty jarzębiny. Ja obawiam się, że nie będę w stanie zatrzymać się w tej pance. Tak mi się wydaje, że po prostu jak tylko zaczynam zbierać, to co chwilę coś jest potrzebne. I co znajdę, to jest potrzebne. To ale łatwiej by mi było powiedzieć na przykład na proste dolegliwości, typu najczęściej, no mamy sezon przeziębień teraz, grypy, tak? Więc warto mieć faktycznie tą lipę w domu, kwiaty czarnego bzu, do tego coś, co da nam dosyć dużo witaminy C. No to chociażby ta właśnie dzika róża by była dobra. Co jeszcze tutaj? Miód by się przydał, bo zielarstwo to nie tylko produkty roślinne. Tak? Mamy jeszcze cały asortyment innych produktów, które możemy tutaj wkomponować. Chociażby apiterapię właśnie, wszystkie produkty pszczele. Dalej dziewanna, majeranek, który jest bardzo przydatny przy mokrym kaszlu. To jest taka podstawa na przeziębienia. Jeżeli nie jesteśmy uczuleni na salicylany, a to najczęściej już jako dorośli wiemy, przy dzieciach trzeba uważać, to warto mieć też korę brzozy, dlatego że ona ma naturalne salicylany w swoim składzie i zrobiony z niej odwar pozwoli nam obniżyć temperaturę i zadziała przeciwbólowo. Co ważne, że jest to, że kora wierzby nie daje tyle efektów ubocznych, co syntetyczna aspiryna.
1: Wierzby czy brzozy?
4: Wierzby, brzozy tutaj możemy to stosować, one będą miały, chociaż wierzba będzie faktycznie miała więcej. Co jeszcze? Z takich rzeczy, które teraz rosną, mamy kwiaty leszczyny. One będą miały działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, pączki brzozy i pączki lipy. Na przykład bardzo mało osób wie, że młode listki lipy smakują niemalże podobnie jak sałata lodowa i są krupkie, więc też warto je zjadać. Mają dużo śluzów, będą nam nawilżać układ pokarmowy, wpływać właśnie na nas tak kojąco i też uspokajająco.
1: Jestem kobietą, więc nie mogę nie zapytać, a co na te nasze takie kobiece dolegliwości, zmienne nastroje?
4: Czy jest coś, co też może nam trochę pomóc?
5: Tak, w polskich ziołach mamy niepopalanek, który jest chyba coraz bardziej popularny i będzie taką rośliną, która będzie balansowała nasze nastroje przy PMS-ie, ale też będzie korzystnie na nas wpływała na zmiany, które są związane z okresem przed menopauzą, w trakcie menopauzy i po menopauzie. Dobrym ziołem dla kobiet jest krwawnik, który będzie regulował nam intensywność miesiączek. Świetnie sprawdzi się też kozieradka, która będzie regulowała nam poziom estrogenów. Tych ziół jest bardzo dużo i tak naprawdę warto z nich korzystać, ale co jest ważne? Te zioła nie zadziałają poprzez stosowanie ich przez dzień, dwa czy nawet tydzień. To są długofalowe stosowania, ale jest jedna z takich zasad w ziołolecznictwie, że stosujemy zioło do 3 miesięcy, niektóre można krócej. Te, które dzisiaj wymieniłam, wszystkie możemy do 3 miesięcy i robimy przerwę miesiąc, dwa i możemy wrócić do tych ziół. Bądź na przykład zrobić przerwę 3-miesięczną i wprowadzić inne zioło, które potem znowu wymienimy na to poprzednie. Cennym ziołem dla nas jest też kocanka piaskowa, jednak

0: Noce, no to można ją wyjechać. Same zioła wystarczą, czy za tym musi iść coś więcej? Nasz styl życia, nasze odżywianie, sprawność fizyczna, aktywność fizyczna.
1: Niestety muszę powiedzieć, że nie ma tu magii. To nie jest tak, że weźmiemy sproszkowane zioła, sypniemy do gara i wszystko zadziała.
0: Szkoda.
1: Szkoda, chciałoby się tak. Ja coraz częściej mam wrażenie, że powtarzam, ale tu nie ma czarów, tak? Jeżeli chcemy tak naprawdę czuć się dobrze, zachować maksymalnie swoje zdrowie na tak długo, jak to jest to możliwe, funkcjonować, im starsi jesteśmy, na w miarę podobnym poziomie, odciąć się od chorób cywilizacyjnych, bądź jeżeli je mamy, złagodzić ich przebieg i wspomóc leczenie, no to nigdy same zioła nie wystarczy.
0: Kompleksowo,
1: tak.
0: A jak to jest? Zajmujesz się też tym nie od dziś, więc na pewno masz kontakty z różnymi ludźmi. Czy coraz więcej osób poszukuje tych takich, kiedyś by się to mówiło, ludowe wierzenia, tradycje ludowe? Czy coraz więcej osób po te zioła sięga?
1: Ja właściwie nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, bo biorąc pod uwagę statystyki, które czytamy, tak? Chociażby na stronach rządowych związanych ze zdrowiem, to można by było pomyśleć, że stan zdrowia Polaków jest coraz gorszy, że mamy coraz więcej zdiagnozowanych osób z ciężkimi chorobami, typu nowotwory, problemy kardiologiczne, nadwaga, cukrzycę i te problemy zdrowotne są od najmłodszych dzieci po osoby starsze. No to jest tak, to jest jedna strona medalu. Natomiast no nie da się ukryć, że ja cały czas się edukuję, jeżeli idzie o naturoterapię i wszelkie metody, które wspomagają zdrowie. Obracam się w środowisku ludzi, którzy tą samą tematyką się zajmują. I rozmawiając w tym środowisku, to my jesteśmy już trochę sfiksowani. Rozkładamy często potrawy na czynniki pierwsze, zastanawiając się, czy to nam służy, czy to nam nie służy. Oczywiście uważam, że dla zdrowia psychicznego to i czasami trzeba zjeść na stacji benzynowej, czasami jakiegoś paskuda, bo inaczej przejdziemy w ortodoksyjne zachowania. Natomiast samo to, że jestem między ludźmi, którzy zajmują się podobną tematyką, sprawia, że mam wrażenie, że i ziołolecznictwo, i naturalne metody wspomagania swojego zdrowia są coraz bardziej popularne. Ale często wykładowcy, którzy mnie uczą, mówią, że właśnie jest odwrotnie. Tylko ja jestem w takim środowisku, że mi się to wydaje. Więc myślę, że jednak nie. Chcielibyśmy dostać tabletkę, żeby nas przestała boleć głowa. Kto tam ma czas masować sobie punkt PUCO4 na meridianie płuca, po to, żeby nie bolała głowa.
0: Totalnie nie wiem w tym momencie, o czym mówisz.
1: Już medycyna chińska.
0: A tak na sam koniec, jakby... Słucha nas ktoś, kto chce zacząć. Taka praktyczna wskazówka, porada. Od czego zacząć?
1: Proponuję te najprostsze książki. I one są nawet dostępne w internecie, w PDF-ach, na przykład na bibliotekach cyfrowych. To jest Ojciec Klimuszko, Wróćmy do ziół. Nie pamiętam tytułu, ale Maria Traben. Też stare książki, bardzo proste opisujące. Duże zasoby możemy znaleźć u ojców Bonifratów w ich literaturze. To są takie najstarsze jakby informacje, ale takiego, do takiego zwykłego polskiego domu. Mało językiem medycznym napisane, ale otwarte. I to jest warte. Warto też rozmawiać z ludźmi. Warto zaglądać do naturoterapeutów. Chociaż środowisko nasze jest trudne i jest też różne, tak jak są różni ludzie, więc trzeba też popytać się, żeby nie popadać w tą taką manię zdrowotności, która odwróci się przeciwko nam.
0: Czyli najpierw teoria jednak, potem praktyka trochę, tak?
1: Tak, ale też może czasami posłuchać naszych babci, starszego pokolenia. Oni często bardzo dużo wiedzą. Przykładowo to, że majeranek leczy kaszę, to ja się od swojego dziadka dowiedziałam. To, że można pozyskać witaminę C z owoców jarzębiny, tego się dowiedziałam od taty. To, że jednym z cudowniejszych leków jest buteleczka z apteki, która popularnie była stosowana do nacierania przy bólach mięśni, bólach głowy i to jest coś, co muszę mieć w domu. No nie użyję nazwy, bo jest to produkt, który nie chcę stosować reklamy tutaj. Ale wiele rzeczy jakby dowiadujemy się od starszego pokolenia. Nie lekceważmy tego, co oni wiedzą. Słuchajmy, póki są, bo potem zostaniemy z tym, że będziemy musieli płacić grube tysiące, będziemy chcieli się tego dowiedzieć. Szkolenia z naturoterapii są potwornie drogie, a często mamy źródło wiedzy w domu, którego nie słuchamy.
2: Sposób na odprężenie, nowe hobby, a jak się okazuje, ma nawet działanie terapeutyczne. Mowa o obserwacji ptaków, od czego zacząć i co można zobaczyć w Poznaniu. Na te pytania odpowie ornitolog z Uniwersytetu Przyrodniczego, profesor Piotr Kryjanowski.
3: Krętka przyjdzie od razu dla tego, kto złapie bakcyla. Ja nawet uważam, że trzeba uważać, bo to kiedyś napisałem taką książkę Rozum z ptakami odlatuje, bo to tak rzeczywiście, że jak się człowiek wkręci, to nie ma hamulców i Anglicy z kolei mówią, że na dobre hobby można wydać każde pieniądze i tak to jest, ale nie musimy zaczynać od wielkich pieniędzy. Nie musimy nawet zaczynać od lornetki. Chociaż ja zawsze mówię, że lornetka to jest jeden z podstawowych narządów. Po prostu ona pozwala się fokusować, pozwala nam się koncentrować na wybranym ptaku, a nie szukać go w tle, chociaż poszukiwanie w tle też ma swoje zalety. Ja bym zawsze sugerował, że oczywiście można być samotnikiem i samotnym wilkiem. No, ptaki mają to do siebie, czy obserwacje ptaków, że są i dla introwertyków, i dla ekstrawertyków. Jak ktoś lubi grupy, to grupy, jak samemu, to samemu. Natomiast gdzieś tak po środku, zwłaszcza na początku, warto spróbować z kimś. Z kimś, kto nam pokaże, może nawet nie do końca oznaczy gatunek, ale pokaże też, w jaki sposób patrzeć, w jaki sposób używać lornetki. Ja wiem, że to brzmi śmiesznie, ale naprawdę proszę im wierzyć, że ludzie mają z tym problemy. Ja też uważam, że żyjemy no, w ogóle w sprzyjających czasach. Coraz więcej takich artykułów się pojawia, że pokolenie Z odrzuca media społecznościowe, żeby iść obserwować ptaki. Bardzo zachęcam i popieram ten ruch. Warto je fotografować, dokumentować. A ja sugeruję chodzenie bez telefonu komórkowego. No, ale wiem, że to tak... Mogę sobie sugerować i sam mam w kieszeni. Są aplikacje do rozpoznawania ptaków, czyli robimy zdjęcie, to są darmowe aplikacje, patrzymy co to jest, system nam podpowiada, tak samo z głosami, to nawet z głosami kontaktowymi jesienią. Te systemy oparte na sztucznej inteligencji są naprawdę coraz lepsze i bardzo tutaj pomagają. Natomiast nic nie zastąpi no, pewnego oka i ucha obserwatora i trzeba się tego wszystkiego po prostu uczyć. Zresztą nawet jak tutaj rozmawiamy, słychać tam sikory, kowaliki, dzięcioła i parę innych gatunków, więc to pokazuje, że najważniejsza jest chyba cierpliwość. Jednak taka uważność, to co teraz jest bardzo mocne i tak mocno promowane, takie mindfulness, czyli że skup się na tu i teraz, rób to, a nic innego. I ja w ogóle też polecam coś takiego, że nie musimy koniecznie gonić za ptakami. Po prostu czasem wystarczy usiąść, zwłaszcza w takim miejscu, gdzie jest jakaś woda, w tym momencie, gdzie są jakieś owoce i ptaki prędzej czy później przylecą. Jesteśmy tutaj w ogrodzie dendrologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i nawet widać, jak patrzymy na te kaliny, czy coś tam jeszcze jest, czy czarny bez, to i sikory przylatują na te owoce i przed chwilą była pokrzewka czarnoubista, czyli kapturka, przed chwilką też jakiś filoskopus, najprawdopodobniej pierwiosnek, więc troszkę tych ptaszków jest, tylko mówię, wystarczy sobie posiedzieć i poczekać, a tak zachęcam też do tego, żeby no, korzystać z możliwości dołączenia do innych obserwatorów.
4: Pan profesor tutaj mówił o tym, jak patrzeć. Nie mamy co prawda lornetki, ale tak nawet bez sprzętu. Jak patrzeć?
3: Ptaki się ruszają. W ogóle to jest niesamowite, że nasz mózg ewolucyjnie ruch ptaka wykrywa znacznie szybciej niż na przykład ruch samochodu czy roweru. To są też takie nasze badania. Kiedyś całkiem niedawno na Tygodniu Mózgu w Poznaniu o tym mówiłem. No i po prostu trzeba wyłapać albo odzywający się, albo, bo jak są gęste krzaki tutaj, albo poruszający się obiekt, no i po prostu chwilkę na niego patrzeć. Oczywiście ptaki są ruchliwe i ptaki mają skrzydła. No i robić to tak, żeby go za szybko nie spłoszyć, przynajmniej tak, żeby dało się oznaczyć gatunek. A ja uważam, że na samym początku, żeby nacieszyć się widokiem ptaka i tutaj wrócimy raz jeszcze do tego, że naprawdę przydaje się lornetka. Na początku to jest troszeczkę kłopotliwe, że tam nie możemy znaleźć obiektu, że nie możemy nastawić ostrości, to jest naprawdę parę godzin i człowiek raz, dwa to chwyta w mig. No i wtedy

0: taką czy wąską brewkę i sobie gdzieś naprawdę to nawet próbować narysować. Oczywiście, tak jak powiedziałem, pewnie łatwiej niektórym mieć dobrą aplikację i robić zdjęcia, ale niekoniecznie. To jak narysujemy, to ten obraz w mózgu zostaje naprawdę przydatny. Proszę bardzo, kapturka przyleciała.
1: Nie zauważyłam.
0: Aha, tutaj. A, tam się rusza w tamtym krzewie.
1: No właśnie, mówimy o tym, że teraz ten okres jest raczej wakacyjny tak dla jest. Ptaków, no ale w innych porach roku jak to wygląda?
0: Znacznie lepiej, no zwłaszcza wiosną, nie? Ale reguła jest w zasadzie ta sama, to są zresztą nasze badania, myśmy to robili w parkach miejskich Poznania z panią dr Wiktorią Takacz i z dr Patrycją Woszczyło. Nakładaliśmy na to, jak wyglądają zgrupowania ptaków, czy te zespoły ptaków w różnych okresach fenologicznych, to się fachowo nazywa, czyli czy te same parki odgrywają dużą rolę zimą, jak w czasie sezonu lęgowego, jak wiosną i latem. Tak, można powiedzieć, że w zasadzie reguła jest ta sama, że jeśli jakieś miejsce jest przydatne teraz, jesienią i zimą, to tak samo będzie pełne ptaków wiosną, czyli tutaj raz jeszcze te duże kompleksy zieleni i wszystkie miejsca przy wodzie.
1: Ale czy trzeba koniecznie wychodzić, jechać gdzieś dla kogoś, na przykład na drugi koniec miasta, żeby poobserwować ptaki?
0: Zdecydowanie nie. Każdy rodzaj zieleni, oczywiście będzie tam troszkę mniej gatunków, ale dla początkujących są nawet takie badania powtarzane, replikowane w wielu krajach. Czasem wystarczy otworzyć okno i po prostu sfokusować się, patrzeć na jeden punkt i ptaki naprawdę są wszędzie. A jak ptaki są wszędzie, to można je obserwować wszędzie. Bogatka, o tutaj, na ten.
2: O, faktycznie.
0: No, także proszę, wystarczy tylko chwilę poczekać i od razu możemy powiedzieć, że ma taki szerszy krewacik, czyli samiec, jak kiedyś w misiu był klient w krewacie z mniej awanturujący się. Akurat w przypadku bogatki nie do końca. Samce, które mają szerszy krawat, mają więcej testosteronu, lepiej śpiewają, ale też mają większy, czy chętniej wykorzystują na przykład karmniki i dominującą pozycję przy karmniku mają.
1: Właśnie, karmniki. Czy warto w ogóle montować karmniki? Ja wiem, że pan profesor nie jest fanem.
0: Nie jestem fanem, ale to ja zawsze podkreślam, że trzeba na sprawę patrzeć całościowo. Nie wiem, czy do końca pomagamy ptakom. Pewnie nie. One służą bardziej nam niż ptakom. I to jest w ogóle też ciekawe, ja to lubię podkreślać, że jeśli popatrzymy na takie solidne badania dotyczące terapeutycznych właściwości związanych z obserwacją ptaków, no to wiemy dobrze i to naprawdę z wielokrotnie powtarzanych badań w różnych miejscach na świecie, że obserwowanie ptaków przy karmniku ma dla nas olbrzymi terapeutyczny charakter. Ja też do tego lubię dodawać, że ma też charakter edukacyjny. No, żyjemy w czasach kompletnego społecznego oderwania ludzi od natury. Ludzie, dzieci zwłaszcza, nie znają najpospolitszych gatunków roślin, nas ptaków. To jest być może jedyna szansa, żeby się tego nauczyć, żeby dziadek, babcia czy aplikacja pokazali.
1: Ja wrócę jeszcze do Poznania. Jeżeli chodzi o te ptaki, które możemy spotkać, ptaki wodne, ptaki, które bywają na polach, w lasach, chyba mamy naprawdę cały przekrój. Co można zobaczyć w Poznaniu?
0: Kiedyś robiliśmy takie przeglądowe badania chyba 9 miast z całej Europy, od Turku, albo Turku, albo Rovaniemi nawet, na samym północy Finlandii, przez Poznań, Monachium, Rzym, Turyn, Praga, Lizbona, Paryż, Madryt chyba. Nie wiem, czy wszystko wymieniłem, raczej tak. Okazało się, że Poznań ma najwięcej gatunków ptaków z tych wszystkich badanych miast europejskich. No to jest oczywiście związane ze strukturą miasta, z tymi klinami zieleni, właśnie z taką różnorodnością miasta, no bo Poznań ciągle mamy pola uprawne, prawda? Czyli, że tam zawsze no, jakieś gatunki związane z polami mogą być. W Poznaniu w paru miejscach słyszałem ortolana, czyli gatunek, który na zachodzie bardzo, bardzo rzadki. W Poznaniu można usłyszeć przepiórkę, zwłaszcza teraz za chwilkę one lecą. W Poznaniu to, co uważam, że mamy no niesamowitego w stosunku do innych miast, to, że mamy duże spektrum dzięciołów. To znaczy mamy, teraz coraz częściej widzimy dzięcioła zielonego, którego liczebność bardzo mocno wzrasta, ale mamy też wyjątkowo parę razy był na Cytadeli notowany dzięcioł zielono-siwy, to jest taki południowy gatunek. Mamy nawet krętogłowa w takich różnych małych nasadzeniach typu sady, tutaj na przykład na północy koło Kieksza. Mamy dzięcioła czarnego i to nawet tutaj go na goleńcińskim klinie bardzo łatwo zobaczyć. Mamy dzięcioła dużego pstrego, mamy dzięcioła średniego, mamy dzięciołka, czyli nie wiem, czy czegoś nie pominąłem, ale to pokazuje, że mamy 7 dzięciołów, to zwłaszcza ten dzięcioł średni byłby zachwycający dla gości z zagranicy. No on jest zachwycający, a proszę zobaczyć, że ja pracuję w miejscu, gdzie on jest za oknem, nie? Także mamy też z takich dwa gatunki nakładające. Poznań to jest taka mieszanka wschodu i zachodu, czy w ogóle Polska jest mieszanką wschodu i zachodu, ale to też widać w populacjach ptaków. Mamy dwa gatunki słowików, słowika rdzawego i słowika szarego. Akurat tego rdzawego jest coraz więcej, szar się jakoś wycofuje, co jest najprawdopodobniej związane no jednak z suszą. Mamy jeszcze z takich gatunków też wspólnie występujących z zachodu i ze wschodu mysi królika, czyli najmniejszy ptak Europy, czyli Palearktyki, i on też tutaj jest, ale mamy też zniczka, który de facto jest jeszcze minimalnie o pół milimetra mniejszy. I on też tutaj w tych świerkach bywa i co więcej, takie rzadkie zjawisko, że on potrafi w Poznaniu zimować. Także no to są takie naprawdę unikalne procesy. Może nawet ja to też zawsze zachęcam do tego, żeby nie patrzeć tylko na gatunki i robić jakąś tam listę, tylko żeby patrzeć na to jako na taką pewną obserwację procesów i tego, co zachodzi w przyrodzie. No i jedna rzecz jest pewna, że przyroda wcale nie jest bardzo przewidywalna, że to my czasem załamujemy ręce, że to się stało tak, to się stało inaczej. Tego, co się nauczyłem, mając już 55 lat z górką, to jest to, że no najbardziej niedocenianą cechą przyrody jest zmienność.
2: To sztuka pięknego pisania i yoga dla umysłu. Mowa o kaligrafii. Można się jej nauczyć m.in. w filii numer 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Asnyka w Kaliszu. Zajęcia prowadzi Mateusz Halak.
3: Z kaligrafią to jest tak rzeczywiście, że boję się o tym mówić, bo bardzo dużo o tym mogę powiedzieć, ale tak pół żartem, pół serio. Natomiast całkowicie już poważnie. Z mojego położenia jako etatowego bibliotekarza chciałem Państwa serdecznie zaprosić do filii numer 3, gdzie no właściwie tutaj tętni sztuka pięknego pisma, a ponieważ wierzę w to, że kaligrafia to jest zajęcie dzisiaj no ekskluzywne, na pewno wyjątkowe, przy tym takie nobilitowane, tych epitetów mógłbym więcej powiedzieć, jest w tym coś rzeczywiście takiego salonowego. I my tutaj w filii numer 3 uczymy, że ja uczę pisać w kilku stylach z wykorzystaniem takich bardziej klasycznych czcionek, jak i mniej popularnych, a nawet może i nieznanych spośród tych klasycznych, no to angielska kursywa jest tą, która jest zawsze na tych pierwszych lekcjach, gdyż jest ona bardzo dobrze opracowana, tak powiedziałbym, architektonicznie, powtarzalnie i rytmicznie. Z tych trudniejszych czcionek to na pewno Kruis Spencerian i rzeczywiście ta nazwa Spencerian powinna nam się kojarzyć z niegdysiejszą księżną Wali, Dianą z domu Spencer. I o tyle to ciekawe, co trudne, od razu mówię. Jedna z najtrudniejszych czcionek, z jakim ja miałem styczność, czy to w Polsce, czy za granicą, bo kształciłem się w tym kierunku akurat za granicą. No i jeszcze z takich może osobliwości, ale wcale nie pejoratywnym tego słowa znaczeniu, wręcz przeciwnie, raczej tutaj gram na miłych wspomnieniach chociażby naszych rodziców. Władam też czcionką, która najogólniej można powiedzieć, że wpisuje się w ten krój PRL-owskich nazw chociażby sprzętu AGD czy ikonicznych samochodów jak Warszawa i Syrena. Więc postanowiłem tę czcionkę nazwać, opracowałem ją, skatalogowałem na zasadzie takich studiów stylometrycznych i stylograficznych, nazywałem ją po prostu Syreną. Tak więc na filii numer 3 możemy się podpisać jak Królowa Szos również.
2: Jak rozpocząć przygodę z kaligrafią?
3: Dzwoniąc tutaj lub przychodząc do biblioteki, jesteśmy otwarci od godziny 10 do godziny 18, od poniedziałku do środy i w czwartki i w piątki od 8 do 16. Dlaczego? Dlatego, że ja zawsze chcę być zupełnie fair wobec osób, które być może są zainteresowane tym pisaniem i powiedzieć, co tutaj ich czeka. Może to tak troszeczkę złowrogo zabrzmiało, ale nie miałem takiej intencji. To znaczy, to jest zajęcie, które powiedziała jedna z moich uczennic, yoga dla umysłu, i absolutnie ja się pod tym podpisuję, dlatego że pełne skupienie, taka wręcz benedyktyńska praca, no wymusza bardzo intensywną pracę po prostu naszego umysłu. I to jest tak rzeczywiście, że jak ja mówię, że no przy kaligrafii można się zmęczyć, to gdzieś tam w tle widzę uśmiech, niedowierzanie, ale chętnie, bardzo chętnie spróbuję Państwa do tego przekonać. A jak gdyby mam w perspektywie to, że po intensywnej pracy naprawdę efekty są wymierne. I wystarczy odrobina charyzmy, dobrej chęci i godzinka, półtorej czasu wolnego w ciągu dnia. No i z moimi, że tak powiem, z moim przygotowaniem w takim pedagogicznym, w takim ujęciu, przy uczeniu tej kaligrafii, sztuki pięknego pisania, myślę, że jestem w stanie każdego nauczyć przynajmniej bardzo starannego pisma. Co do stylu, to wiadomo, są indywidualne predyspozycje każdego z nas, ale takie poprawa technicznego wyrazu, wydźwięk tego technicznego obrazu naszego pisma, to nie jest sprawa niemożliwa. Zajęcia zwykle trwają około godziny do godziny, do półtorej godziny. I na zajęcia każdy z uczestników przynosi swój zeszyt oraz stalówkę wraz z obsadką. Ja oczywiście służę pomocą, gdzie kupić bądź gdzie zamówić. Część z tych rzeczy mamy stacjonarnie w niektórych sklepach tutaj w Kaliszu, a część można zamówić przez popularne serwisy sprzedaży.
4: Ile czasu zajmuje, żeby się tak właśnie perfekcyjnie uczyć takiej kaligrafii?
3: Nie wiem, gdyż ja jeszcze się nie nauczyłem perfekcyjnie. To jest tak naprawdę jak z ogrodem. Ja zawsze porównuję to do osób, które z kolei pasjonują się ogrodnictwem, gdyż jak słyszę od wielu ogrodników, ogród jest niekończącą się pracą i tak naprawdę praca w ogrodzie nigdy się nie kończy. Ja powiem Państwu szczerze, że z kaligrafą jest dokładnie tak samo, dlatego że o ile ćwiczymy sobie to pismo, wygląda to tutaj tak w filmie numer 3, że cały alfabet po prostu rozbieramy na litery, na znaki interpunkcyjne, cyfry oczywiście również. I ta wiedza jak gdyby jest przekazana przeze mnie, w mniejszym, większym stopniu zapamiętana, ale staramy się cały czas ten materiał tutaj odświeżać. Na przykład jak mam osobę, która już włada czterema różnymi czcionkami, bo oprócz stylu Copperplate jest Spencerian, jest gotyk również, jest ta syrena, o której mówiłem. Więc w tym przypadku tutaj my musimy sobie przypominać te czcionki, ale prawdę mówiąc, to co chcemy napisać daną czcionką, no to zwyczajnie staramy się raczej tego nie powtarzać, tak? No bo chcemy napisać na przykład, nie wiem, ładny list do kogoś, później za jakieś pół roku życzenia świąteczne chcemy wysłać do tej czy innej osoby, bądź też na przykład nadać zwykły list na poczcie w tym czy w innym kierunku. Także ta nauka pisma, ona jest żywa w tym sensie, że cały czas wymaga od nas bazowania na tej wiedzy podstawowej, którą ja tutaj przekazuję, ale opracowywania tych linii, tych akapitów, tych całych zdań, bądź nawet pojedynczych wyrazów, no tak, że są to po prostu niepowtarzalne, małe dzieła sztuki. No tutaj nie boję się tego określenia użyć, dlatego że tu będę troszeczkę nieskromny i powiem, że za każdym razem, jak idę na pocztę i wysyłam list bądź jakąś paczkę i jest ona wypisana piórem, spotyka to się każdorazowo z przynajmniej szerokim, serdecznym uśmiechem pana bądź pani w okienku Poczty Polskiej. A zazwyczaj też jest za tym jakieś pytanie, gdzie się pan tego uczył i czy to takie trudne. No więc powtarzam to, co przed chwilą Państwu powiedziałem. Jest to trudne, ale jeżeli wykazujemy charyzmę, chęć samodoskonalenia się i nie jesteśmy obojętni na piękno, takie małe piękno tych małych dzieł sztuki, jakim jest kaligrafia, to jestem przekonany, że każdego z Państwa jestem w stanie nauczyć pięknej litery.
4: A skąd u Ciebie takie zamiłowanie do tej kaligrafii?
3: To jest takie jedna z niewygodnych odpowiedzi, na którą sobie pozwalam, ale jest szczera do bólu. Ja po prostu się tego nie uczyłem, ja to po prostu miałem od zawsze. Z tym, że muszę tutaj wytłumaczyć, że oczywiście nie od zawsze miałem dostęp do takich sprzętów warsztatowych, jakie dzisiaj oferują nam, czy to aukcje, czy czy zwykłe sklepy plastyczne, których sporo mamy również i w Kaliszu. Ta moda na kaligrafię, jak tak cofnę się w pamięci, no to tak mniej więcej od 10 lat zaczyna się mówić o kaligrafii. Ja już wcześniej pisałem, sprowadzając sobie na przykład pierwsze pióra ze Stanów Zjednoczonych przez serwis eBay. To mogło mieć miejsce jakieś 15 lat temu, jak jeszcze byłem na studiach, to już wtedy pisałem piórem. Natomiast rzeczywiście no, ta zdolność była we mnie, bo chyba mam to po mojej mamie, która również ładnie pisała, ale która no, dorastała w dojrzałym PRL-u, więc ta absolutnie możliwość pozyskania dobrych materiałowo stalówek, takich elastycznych, którymi my dzisiaj piszemy na co dzień tutaj u mnie na zajęciach, graniczyła praktycznie z cudem.
5: SK Ostrzeszów.

0: promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności.
3: Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
6: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
7: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: I po reklamie.

siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?

mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem.